0: To jest Strefa Dread na antenie Trójki. Witajcie serdecznie. Tutaj Mirosław Makę-Dzięciołowski. Ela z drugiej strony przejmuje kontrolę nad mikserem. Przyjechaliśmy tutaj właściwie prosto z festiwalu Rum Reggae. Dawno tak nie przyjechałem, późno przed audycją. Właściwie prosto z klubu Palladium, gdzie dzisiaj wspaniała noc, pełna wibracji, świetnych koncertów. Mówię w liczbie mnogiej, bo za chwilę moim gościem będzie Marek Bogdański. Dread Squad dzisiaj, nowa płyta, piękna muzyka, którą będziemy promować, o której będziemy opowiadać. W drugiej godzinie z kolei spotkanie z grupą Zion Train, a właściwie taki historyczny powrót do wydarzeń sprzed 30 lat, kiedy we wrześniu 1996 roku do Polski po raz pierwszy przyjechała grupa Zion Train i otworzyła w naszym kraju nową epokę digital dubu. O tym będę rozmawiał z Nilem Perczem, współzałożycielem tej grupy, o tych pięknych, starych czasach, wzbogacając to oczywiście starą muzyką tej formacji sprzed wielu lat. Taki jest mniej więcej plan. Przed chwileczką na dzień dobry rozgrzewał nas grecki producent profesor Skank z Nowej Epski z wokalistą Lasai z Hiszpanii, który do nas dzisiaj jeszcze powróci, dlatego ja wybrałem wersję instrumentalną z dęciakami. Babylon Makes the Rules. Bardzo gorąca sprawa dotarła do mnie raptem wczoraj. Teraz Dub Engine. To jest włoska ekipa, która pojawia się już wkrótce w Częstochowie, moi drodzy. Tam powraca do aktywności Rub Pulse Sound System. Załoga bardzo dla tego miasta zasłużona. I przybywają właśnie oni. Duet z Bolonii, dziewczyna i chłopak. Rozgrzewać będą totalnie nowe miejsce, klub Fabryka 3 października. Razem oczywiście z gośćmi z Częstochowy, z Rise Up Sound System. Dwie podwójne wejściówki dla chętnych, jeżeli ktoś chciałby wybrać się do Częstochowy, to oczywiście przypominam maila strefadred, pisane razem, @polskieradio.pl. Więc Dub Engine, ich nowy singiel o wampirach, bo jesteśmy w środku nocy. Nasz zegar pokazuje 2:05.
1: Once upon a time, on the misty hill of Black Tower Castle, mysterious creatures came out at night, guided by deep bass vibrations.
2: We're back in a wild mountain place.

To jest kawałek, który idealnie nadaje się na Halloween, ale to nie dzisiaj. Natomiast świeży singiel zawsze robi dobrą robotę, szczególnie gdy brzmi tak dynamicznie jak to, co słyszeliśmy przed chwilą. Zapowiada się w Częstochowie niezłe szaleństwo. Przypominam, 3 października impreza organizowana przez Rise Up. I jeszcze o jednej imprezie, zanim przejdziemy do głównych tematów dzisiejszej audycji, chciałem powiedzieć. Otóż w Polsce gości na trasie amerykańska formacja The Toasters, jedna z największych legend muzyki ska, punk, reggae z Nowego Jorku. Zespół, który w naszym kraju gościł wielokrotnie, zbudował sobie dobrą reputację, wydał nawet płytę koncertową Live at CDQ z warszawskiego koncertu w CDQ. Grupa ta powraca, w poniedziałek jest koncert w Warszawie i na nim się chciałem skupić. Wystąpią z nimi goszczący tu u nas w audycji The Bartenders, znakomita siła warszawskiego reggae, ska i rocksteady. Na pewno będzie świetna impreza. Jeżeli są chętni, ponownie ponawiam apel, piszcie do nas strefa@polskieradio.pl. Kolejne wejściówki do rozdania, 2. Jeżeli są chętni wbić na ten koncert w poniedziałek, już najbliższy, to serdecznie zapraszamy. No i teraz właśnie

Chciałem zagrać Toastersów z moim ulubionym numerem Legal Shot. Był to rok 1994 i ukazała się pamiętna płyta Dub 56.

0: Legal Shot, przypomniały mi się stare sound systemowe imprezy jeszcze z lat 90. Ta muzyka często była przeze mnie emitowana ku uciesze wielu tancerzy. Ależ pobudkę zapodałeś w środku nocy, leżeć ciężko przy tych rytmach, napisał Bart i nie jest to jedyny mail. Przypominam, rozdajemy już wejściówki na dwie imprezy, a na jeszcze jedną będziemy rozdawać. I teraz już pora na naszego dzisiejszego gościa live and direct, który dotarł do nas prosto z Łodzi, Marek Bogdański, Dread Squad. Witaj, Marek.
1: Dobry wieczór.
0: Który to raz w strefie Dread, pamiętasz?
1: Nie.
0: Ja też nie pamiętam, ale myślę, że gdzieś z czwarty to jest całkiem prawdopodobne.
1: Na pewno było kilka rozmów telefonicznych i kilka w czwórce.
0: Tak, dokładnie. A pierwszy raz na Myśliwieckiej Marek się po drodze zdziwił, że jedziemy pod inny adres, pod inne, w inne miejsce, no i jesteśmy w tym innym miejscu. Mamy piękną okazję, żeby znowu się spotkać i porozmawiać. Tą okazją jest płyta wydana właśnie przez Marka, Voices from the Desert. Od koncepcji, Marek, zacznę, bo jest to kontynuacja płyty Reggae from the Desert, która była płytą instrumentalną. Teraz jakby stworzyłeś wersję wokalną, ale nie taką jeden do jednego. Opowiedz o tej koncepcji, bo ona jest oryginalna i ciekawa, że zaczynasz od wersji instrumentalnych.
1: Było to tak, że

0: tak naprawdę na początku nie było w ogóle koncepcji na wersję wokalną, która tak naprawdę sama się napisała. Miała być jakaś epka, czyli trzy numery z Lasajem i tak w zasadzie od słowa do słowa kolejni wokaliści dołączali, najpierw Dub Princess, później Tom Spirals. No i w pewnym momencie już było jasne, że trzeba będzie to zamknąć w formie właśnie albumu i dlatego mamy Voices of the Desert, który nazwą nawiązuje do poprzedniej płyty, jak i okładką, która, jeśli zobaczysz dwie obok siebie, widać od razu, że jest to...
1: Że jest to część kolejna, tak. I tu pojawiła się twarz, której wcześniej nie było, czyli jakby wokalista.
0: Tak jest. Oraz takie, poza tą, z tym monolitem tak naprawdę pustynnym, są właśnie te postaci, które gdzieś wędrują przez tą pustynię. Może wspomnę, że autorem okładki jest Christian Żelazo, który tutaj bardzo dobrą, robotę wykonał.
1: Zrobił dobrą robotę. Czym te płyty się od siebie różnią, oprócz tego, że tu są wokaliści, a tu są wersje instrumentalne? Bo wspomniałem, ty mówiliśmy wcześniej, że to nie jest tak, tak jeden do jednego, że wersja instrumentalna, wersja wokalna.
0: No, tak naprawdę to przewrotnie ta płyta zaczyna się numerem instrumentalnym, który powstał w międzyczasie, a jest to moja wersja Missilu, czyli takiej starej melodii, której dokładnego pochodzenia nie znamy tak naprawdę, ale gdzieś powiedzmy jest to Bliski Wschód, może Grecja, i ta melodia ma już grubo ponad 100 lat, znana na przykład z soundtracku Pulp Fiction, u mnie w wersji reggae. Jest to taki pomost łączący te dwa projekty, czyli ten projekt instrumentalny i wokalny. A z wersji wokalnych też nie jest tak, że każdy z tych redeemów jest zaczerpnięty z tej poprzedniej płyty. Myślę, że tak naprawdę trzeba po prostu przesłuchać jedną i drugą płytę pod rząd, żeby znaleźć te powiązania.
1: No, pierwszy na playliście, który wybraliśmy, Power to the People z nieżyjącym już Jamajczykiem Trinity. Z nim wcześniej nagrywałeś, prawda? Jak pamiętam gdzieś w swojej historii.
0: To znaczy, to jest jedyny utwór tak naprawdę, który powstał, ale nie jest to młody utwór, ponieważ on został chyba wydany bodajże w 2017 roku w wersji cyfrowej na albumie No Walls Rhythm. Między innymi tam była też Dub Princess, Don Fe, kilka miksów Conscious Sound. Ale jako, że ten riddim był właśnie na Reggae From The Desert, stwierdziłem, że powinien też znaleźć się na tym albumie.
1: No to wprowadzamy się w tą płytę Voices From The Desert. Polska i Jamajka razem.

0: Więcej władzy w ręce ludu śpiewał Trinity na nowej płycie Dread Squad Power to the People Voices from the Desert. Do trzeciej rozprawiam z moim gościem Markiem Bogdańskim, odpowiedzialnym za tą muzykę. Muzyka, która właśnie ukazała się dopiero co kilka dni temu. Superfly Studio, czyli oficyna Marka, to wydała na pięknym winylu, z którego dzisiaj również jeszcze skorzystamy. Marek, dla tych, którzy nie wiedzą, nie znają tej pierwszej części instrumentalnej, opowiedz troszeczkę o tej oryginalnej koncepcji, którą podążyłeś przy okazji tych płyt, czyli twoich eksploracji kulturowych. Powiedzielibyśmy bardziej reggae from the jungle, a nie reggae from the desert. Więc co to za pustynia? Skąd ty ją wziąłeś i do czego nawiązywałeś?
1: Nazwa nawiązuje do... Przynajmniej tak mi się wydawało, kiedy wymyślałem tą nazwę, bo to też nie jest zawsze tak, że najpierw jest nazwa, a później powstaje muzyka. Raczej w odwrotną stronę to szło. Najpierw powstała muzyka, a później trzeba było wynaleźć nazwę tego albumu. A że było tam już kilka motywów etiopskich, kilka motywów z Bliskiego Wschodu, to stwierdziłem, że jakiś taki gorący piasek i ta pustynia może być jakimś czymś takim, które pozwoli zobrazować to, co miałem na myśli, bo tam jest dużo różnych wpływów spoza Jamajki, mimo że to jest płyta instrumentalna w stylu reggae i dub, to jest tam jednak to wszystko trochę przełamane, te skale różnią się od takiej standardowej skali, w której jest robionym reggae, czyli w skali dur albo mol. Jest tam, wiesz, trochę muzyki w tak zwanej Tizita Minor, czyli etiopskiej skali, którą eksplorował bardzo Mulatu Astatke. Jest tam też cover Mulatu Astatke i stwierdziłem, że pustynia jest dobrym motywem zarówno wizualnym, jak i takim ideowym, który może połączyć te utwory z bardzo różnych, czerpiące inspiracje z różnych stron świata.
0: Oprócz reggae, dubu, ska, dancehallu, ty eksplorowałeś już takie podwórka muzyki etnicznej, jak pamiętam, jednakże nie w kierunku afrykańskim. Co spowodowało ten twój kierunek, właśnie odkrycie muzyki mulatu, czy jakieś inne powody? Ja... Nie pracowałeś z wokalistami też chyba afrykańskimi za bardzo wcześniej?
1: Wiesz co, nie wiem do końca, co się stało. Podejrzewam, że po prostu poszerzyła się moja płytoteka, a wiadomo, że im więcej muzyki słuchasz, tym więcej się inspirujesz, ale takim punktem,

0: kulminacyjnym był koncert Mulatu Astatke w Warszawie, na który pojechałem kiedyś i przyszło mi to od razu do głowy, że to musi zostać wykonane w wersji reggae. A nikt chyba jeszcze tego nie zrobił, przynajmniej wtedy mi się tak wydawało. Później się okazało, że ktoś już wpadł na pomysł, żeby połączyć muzykę Mulatu Astatkę z reggae. Natomiast nie ten utwór, który ja skoverowałem, teraz w ogóle zdradzę, że pracuję nad kolejnym, który mam nadzieję, że, nie wiem czy w tym roku, ale na pewno niebawem się ukaże. I powstał mój cover Jeker Mosef, nie wiem w sumie czy tak to się czyta i pewnie się tego nigdy nie dowiem. Powstał też Ethiopian Rhythm, który też czerpie z tej skali Tizita Minor i dalej to już się samo jakoś potoczyło. Zawsze lubiłem kombinować, nigdy nie chciałem powielać, raczej starałem się wychodzić gdzieś ponad trendy, żeby być tym z przodu niż tym z tyłu. No i tak wyszło. A tutaj płyta Voices from the Desert ma trochę mniej, wydaje mi się, tych wpływów afrykańskich czy z Bliskiego Wschodu, ze względu na to, że część z tych melodii zostało zastąpionych nowymi melodiami wokalnymi, które już może nie do końca podążały za tą koncepcją, no ale na pewno utwór otwierający, czyli Misir Lu, jest jak najbardziej...
1: A nie kusiło cię przy okazji tej płyty, żeby również poeksplorować i poszukać jakichś wokalistów z tamtych obszarów?
0: Był taki plan. Chciałem nagrać z taką wokalistką z Etiopii wokalną wersję Jeker Mosef, ponieważ takowa istnieje. Jest to tak naprawdę, nie wiem czy najpierw to był utwór wokalny, czy najpierw był instrumentalny, ale są wersje wokalne. Ale niestety, jak to czasami bywa, chęci nie wystarczają i jakoś rozeszło się to po kościach i jest jak jest.
1: Voices from the Desert, nasza płyta teraz w trójce, Fire in Your Hands, Dread Squad spotyka Kajana Fina.

0: Fire in Your Hands, Dread Squad i Kyan Finn prosto z Irlandii. Marek, co decydowało o wyborze wokalistów na tę płytę? Twoje takie personalne relacje, to z kim masz jaki dobry vibe, czy
1: zdecydowanie,
0: jakieś inne
1: tak,
0: klucze?
1: Nauczyłem się przez te wszystkie lata dobierać takich wokalistów, na których mogę polegać i którzy wiem, że mi za jakiś czas nie zrobią jakiegoś dziwnego numeru. Na pewno dla mnie relacje personalne są bardzo ważne.
0: To brzmi, jakbyś miał naprawdę dużo przykrych doświadczeń.
1: Różnie bywało. I to czasami tak, że po kimś się czegoś nie spodziewasz, a później się po jakimś czasie dzieje jakaś dziwna akcja, która po prostu trochę zniechęca. No niestety, wiesz, ludzie są różni, ludzie też się zmieniają. I teraz na tej płycie są ludzie, z którymi się po prostu przyjaźnię. Głównie. Nie wiem, czy jest tam jakaś osoba taka, z którą nie mam takich relacji personalnych. Chyba nie.
0: A ile z tych piosenek powstało w takim bezpośrednim kontakcie z artystą? Bo to też jest takie, już robi się to rzadkość czasami, nie? Że ludzie wysyłają sobie traki z jednego końca ziemi na drugi.
1: No to
0: czasami
1: jest,
0: w ogóle się nie znają.
1: To jest standardowa procedura. Oczywiście wolę współpracować z ludźmi tu i teraz w studio nagraniowym, ponieważ wtedy zawsze można na bieżąco przekazać jakąś opinię, jeśli chcesz coś inaczej, masz jakiś pomysł, jak to zrobić, ugryźć pod innym kątem. To wtedy jest dużo łatwiej niż jak ktoś ci, wiesz, nagra już gotowy numer, a ty mu odpisujesz w mailu, no fajnie, fajnie, ale nie o to mi chodziło, bo wtedy możesz też kogoś urazić, a wiadomo, że wokaliści często też są wrażliwi po prostu, zżyci z tym, co robią, więc trzeba uważać po prostu na dobór słów. A ja różnie ze mną bywało. Czasami potrafiłem być zbyt szczery i taki prostolinijny i różnie to wychodziło, więc nauczyłem się przez lata też jakby tutaj dyplomacji, więc wolę po prostu pracować z ludźmi.
0: Którzy nie stwarzają problemów.
1: Tak, ale też w znaczeniu, że w studio nagraniowym, że wtedy na bieżąco jak to powstaje, to jest to łatwiejsze do przełknięcia, że można jeszcze coś popróbować, pokombinować. Część z tych utworów powstało w studiu. No, na przykład Da Princess nagrywała u mnie, Lasaj nagrywał u mnie, czyli to są już 4 utwory, bo Lasaj ma swoje 3 numery na tej płycie. Musiałbym się zastanowić nad innymi, jak to było, ale...
0: Ale to nie jest praca na cyfrowych łączach tylko.
1: To była praca już, że tak powiem, offline.
0: Organiczna, tak byśmy powiedzieli chyba. Ty na tej płycie też bardzo dużo grasz sami, na poprzedniej też oczywiście. Chwyciłeś za instrumenty. To nie jest chyba zbyt częste w świecie producentów muzycznych. Oni raczej składają różne bity, sample i tak dalej, a ty kupujesz ciągle nowe instrumenty, grasz tutaj. Pojawił się w tobie taki człowiek od wszystkiego.
1: Myślę, że grasz to trochę za dużo powiedziane. Coś tam sobie plumkam na różnych instrumentach, ale nie jestem, że tak powiem, instrumentalistą. Natomiast kocham instrumenty, mam ich bardzo dużo, zbieram je od ponad 20 lat. Wczoraj sobie kupiłem wibrafon nawet, na którym w ogóle nie umiem jeszcze grać, ale czemu się nie nauczyć. Także, wiesz, mam taką zasadę, że staram się nagrywać wersję demo samemu, na tyle, na ile umiem. Jeśli stwierdzam, że jest to za słabe, no to wtedy odzywam się do kogoś, kto lepiej gra na danym instrumencie. Natomiast jest często tak, że radzę sobie z, nie wiem, na przykład z gitarą basową, czasami może jakieś skanki na gitarze, nagram jakieś pianino, metalofon, melodikę. No wiadomo, że nie gram na dęciakach, chociaż tak naprawdę rozpocząłem swoją przygodę od orkiestry dętej, ale nie grałem tam na dęciakach, tylko na instrumentach perkusyjnych. Ale im dłużej robię tą muzykę, tym bardziej doceniam po prostu takich prawdziwych instrumentalistów, że jednak to jest, jak ktoś poświęcił całe życie na szlifowanie tego jednego instrumentu, to później po prostu słychać. I to też ułatwia pracę, bo ci ludzie rozumieją lepiej, o co mi chodzi, jest łatwiej przekazać takiej osobie, co jest potrzebne. Wiadomo, że jak sobie samemu coś tam plumkam, to mam nieograniczoną ilość podejść. Może za którymś razem wyjdzie, a może coś tam trzeba będzie wyrównać, albo coś przyciąć. Natomiast no jednak co muzyk, to muzyk.
0: Voices from the Desert, kolejny odcinek i kolejny voice. Watch the clouds go by, zaśpiewa nam Tom Spirals.

0: Marek Bogdański, gościem Strefy Dread. Dzisiaj rozprawiamy o nowej płycie Dread Squad Voices from the Desert. Marek, chciałem cię zapytać o taki przekaz tej płyty, bo ty jako producent zapraszasz do współpracy ludzi z całego świata i czy ty z góry wiesz, co oni ci zaśpiewają i czy to będzie coś, co pasuje zarówno do twojej koncepcji płyty, jak i do generalnie twojego światopoglądu, który chcesz wyrażać przez swoją muzykę?
1: Daję raczej pełną swobodę do jakiegoś momentu, kiedy ktoś nie przesadzi. I na przykład napisze jakieś...
0: Seksistowskich piosenek nie wydajesz?
1: No tak. Są takie tematy, które omijam po prostu świadomie. Na tej płycie też są dwa utwory, które zasugerowałem tematykę, czyli właśnie ten, który przed chwilą mieliśmy okazję usłyszeć. Podczas rozmowy z Tomem Spiralsem rozmawialiśmy o medytacji, którą często uprawiałem w zeszłym roku i zresztą Tom też, a on miał wtedy jakąś taką blokadę twórczą, egzystencjonalną i powiedziałem mu, że jeśli nie masz o czym napisać, to napisz utwór o medytacji i to się stało. Drugim utworem, który zasugerowałem też tematykę, jest Dr. Ring Ding, Racist Attack, który zaraz będziemy mieli okazję słuchać z winyla, ponieważ też na świecie dzieje się nie za dobrze. Nie podoba mi się to, w którą stronę ten świat zmierza. Powrót po prostu jakiegoś faszyzmu, przemocy, rasizmu jest ewidentny i bardzo widoczny i chciałem po prostu, żeby utwór o takiej tematyce znalazł się na tej płycie i Ring Ding już oczywiście sam pisał tekst i jego jest to przekaz, natomiast zawsze czuję się jak troszeczkę odpowiedzialny wtedy za taki utwór.
0: To chyba bardzo właściwy człowiek na właściwym miejscu, chociaż no niektórzy powiedzieliby, że wygląda jak niemiecki skin, ale jest zupełnie odwrotnie.
1: Ring Ding, dobry człowiek.
0: Dobry człowiek, to prawda, też z mojego doświadczenia, kiedyś wywiad w Strefie Dread, pamiętam, bardzo sympatyczny, z nim uskuteczniliśmy. No to teraz słuchajcie, Ela będzie odpalała nasz kosmiczny trójkowy gramofon. Płyta jest pomarańczowa, piękny kolor. Kilka kolorów zrobiłeś, Marek, chyba, tak?
1: Tym razem zrobiłem tylko pomarańczowy i czarny. No to... jeśli ktoś miałby ochotę się zaopatrzyć w taką płytę, to jest jeszcze możliwość zrobienia tego na stronie dreadsquad.com albo na moim Bandcampie.
0: A czy sprawdzałeś kiedyś, czy różni się brzmienie winyli w różnych kolorach? Porównywałeś czarny z pomarańczowym, czy brzmi
1: tak samo? Oczywiście słuchałem zarówno czarnej i pomarańczowej i mimo, że brzmi to jak wudu, ponoć, ja tego nie mogę potwierdzić, ponieważ ja tego nie usłyszałem, ponoć mogą występować różnice w jakości, że jednak ten czarny winyl, chyba chodzi o pigment, jest po prostu ten pigment najbardziej miałki, z tego co zrozumiałem, o co w tym chodzi. I wtedy po prostu on się najlepiej miesza z polichlorkiem winylu. Natomiast ponoć najgorzej brzmiącym jest kolor niebieski. Ale nie wiem, czy to jest prawda, czy to są po prostu jakieś bajki wymyślone przez audiofili. Ja tego nie potwierdzam, ale tak słyszałem. I więc, to z kilku źródeł.
0: Więc przy okazji mamy zupełnie inny aspekt płyty winylowej. Nie było dżinglia, więc ja teraz oficjalnie dżingiel, który ktoś ostatnio napisał, że jest fajny, bo za każdym razem troszeczkę inny. Więc uwaga, uwaga, Ela już odpala, a ja teraz oficjalnie piosenka z winyla.

0: Dr. Rinding i najbardziej chyba radykalny message na nowej płycie Dread Squad Voices from the Desert, płyty, którą dzisiaj promujemy. Marek, ty jesteś takim człowiekiem na współczesne czasy, w sensie, że ogarniasz się w każdej dziedzinie, która cię dotyczy. Nie potrzebujesz wielu ludzi, którzy by pomagali ci w rozwoju twojej kariery, bo sam miksujesz, sam nagrywasz, masz swoje studio, sam wydajesz. Powiedz o tych wszystkich obowiązkach, które masz, żeby wypuścić taką płytę, żeby ona dotarła do ludzi. Jakie rzeczy oprócz samej muzyki ty jeszcze musisz wykonać?
1: No, to się zaczyna wyliczanka, wiesz? Nawet ostatnio myślałem o tym, że gdybym poszedł inną ścieżką i po prostu skupił się tylko na robieniu muzyki i nie musiał tego wszystkiego właśnie miksować, masterować, nagrywać, wydawać, wysyłać, pakować, promować, to możliwe, żebym w zupełnie innym miejscu był, ponieważ miałbym wtedy więcej czasu na tworzenie, a niestety no jest tak, że z tym czasem jest różnie, bo każda z tych czynności to jest taki mały etacik i tych etacików jest po prostu wiele.
0: No tak, bo w każdej wytwórni płytowej kiedyś to było tak, że był facet od promocji, no tak, facet od dystrybucji. No.
1: I każdy, wiesz, zarabiał swoją pensyjkę, ja niestety muszę tą moją mizerną pensyjkę czerpać z wielu, że tak powiem, zajęć, a czasami nawet jeszcze grafiki robię samemu. I tutaj zresztą...
0: Teledyski robisz samemu, pamiętam.
1: No, teledysków to już dawno nie robiłem, ale faktycznie kiedyś tak było, że kręciłem, może jeszcze do tego wrócę, ale wiesz, no ma to swoje plusy i minusy. Na pewno plusem jest to, że jestem niezależny i mogę robić to, co mi się w danym momencie podoba i mogą być to naprawdę różne rzeczy, ponieważ przez te 25 lat mój gust się zmieniał i tak naprawdę sam decyduję, co chcę robić i kiedy chcę robić, ale ma to niestety też różne minusy i największym minusem jest ten brak czasu, ponieważ no, ostatnio musiałem spakować na przykład ponad 100 paczek z płytami, ponieważ był preorder płyty winylowej i dziękuję wszystkim, którzy zamówili, ale później trzeba było to wysłać i to jest już wtedy problem. Posiedzisz po 12 godzin dziennie przez 3 albo 4 dni i najpierw wklepujesz to, wiesz,

0: jakąś tam stronę internetową kuriera. Później to musisz wydrukować, później musisz jeszcze wcześniej nabić paragony fiskalne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, wysłać 100 paczek nie jest łatwo.
1: Chciałem cię zapytać o to, co czego najbardziej nienawidzisz w tej robocie? I już właściwie odpowiedziałeś chyba.
0: Pakowanie płyt jest ciężkie. Nie chciałbym tego robić. Znaczy, chciałbym sprzedawać płyty, wiadomo, tylko wolałbym, żeby ktoś to za mnie robił. Ponieważ to już jest taka praca, którą w zasadzie mógłby wykonać tak naprawdę każdy, a wydaje mi się, że mógłbym w tym czasie coś ciekawszego zrobić, ale jest jak jest, nie narzekam, na pewno wolę, że jest tak, niż jakbym na przykład nie miał w ogóle tych preorderów i nie miałbym co wysyłać, no bo wtedy to byłoby bez sensu, to już by w ogóle ta nagrywanie muzyki nie miało najmniejszego sensu.
1: Nie możemy w tym, przy okazji tego spotkania pominąć pewnego bardzo, no może nie tragicznego, ale bardzo takiego ważnego wątku, który pojawił się w twoim życiu, który jest światu no powszechnie znany, bo nie ukrywałeś tego, że jeszcze przed chwilą miało właściwie cię nie być, a tutaj jesteś u nas w studio z nową płytą.
0: No tak, w maju bolał mnie brzuch. Niewinnie się zaczęło, a skończyło się tak, że wycięli mi 4 organy. 2 w całości, 2 w połowie. Miałem tak zwaną operację Whipleya, czyli wycięcie guza trzustki, który został mi zdiagnozowany. No i nie ukrywam, że to jest największa operacja na otwartym brzuchu, jaka jest możliwa, i mogło się to skończyć bardzo źle. Mogło się to skończyć zgonem w trakcie operacji, mogło się to skończyć zgonem po operacji w ciągu tam najbliższych 2 tygodni. Albo mogłem mieć po prostu zdiagnozowany nowotwór, a zazwyczaj nowotwory trzustki są złośliwe, więc też mogłoby być różnie, natomiast mam takie wrażenie, że dostałem jakby, wygrałem drugie życie na loterii, ponieważ minęły 4 miesiące od operacji, a ja znowu działam, jestem tutaj z tobą i z wami, wydaję płytę, nagrywam już kolejną, wróciłem do życia, jeżdżę rowerem, wiadomo, że jest trochę inaczej niż było, ale bez trzustki da się żyć. I bez kilku innych organów.
1: A czy muzyka jest lekarstwem z twojej perspektywy?
0: Wiesz co, na pewno to... Kurczę, jakby ci to powiedzieć. Wiesz co, jak starałem się jakoś nie wpaść w taki kanał złych myśli, kiedy zdiagnozowali mi tego guza. Ale pamiętam taki moment, że wróciłem na chwilę ze szpitala do studia i się totalnie rozkleiłem. Bo tak sobie popatrzyłem na to studio i na tą kolekcję moich instrumentów, nad którą pracuję od 20 kilku lat i mówię, ja pierdziele, gdzie to wszystko, wiesz, co z tym się stanie w ogóle, jaki sens był w ogóle tego wszystkiego, skoro, wiesz, zaraz znajdę się po drugiej stronie i to wszystko przepadnie, więc jakby była to taka myśl, że to się nie może tak skończyć, że ja mam jeszcze tyle muzy w ogóle rozpoczętej, niewydanej w trakcie miksowania czy nagrywania, czy dużo po prostu rzeczy, które chciałbym jeszcze zrobić w tym życiu muzycznie i nie tylko muzycznie, więc może w jakiś sposób było to lekarstwo, takie przynajmniej mentalne, bo było jakby, wiesz, kolejny sens, poza oczywiście wiadomo, rodzina, życie, przyjaciele i tak dalej, to jednak jest muzyka bardzo ważna w moim życiu i nie chciałbym zakończyć jej już tutaj.
1: Symptomem czy znakiem tego twojego prawie że cudownego powrotu do nas jest również fakt, że zaczynasz znowu grać imprezy. Opowiedz o tej najbliższej i o tym, co masz w planie.
0: Tak. Musiałem odwołać bardzo wiele imprez przez ostatnie kilka miesięcy. Znaczy wszystkie tak naprawdę od maja musiałem odwołać. A było ich całkiem sporo ze względu, że obchodzę w tym roku 25 lat Dread Squadu. Ale najbliższa impreza, która odbędzie się 3 października w Poznaniu w barze Miasto, będzie miała miejsce. Wystąpię tam ja razem z Dub Princess UK, która zresztą jest tutaj na tej płycie, razem z Daddy Bozo i Shellom i DJ-em Alfredem. Także mam nadzieję, że wpadniecie. Poznań zawsze

0: że było to miasto, które ściągało no, całkiem fajne ilości ludzi na te imprezy, więc mam nadzieję, że i na tym 25-leciu was nie zabraknie. Poza tym gram jeszcze w listopadzie w Namysłowie i robię jak co roku urodziny Dread Squadu w Łodzi, a dokładnie 19 grudnia. Powiedziałem w listopadzie? Czy w grudniu?
1: Tak, w listopadzie.
0: Oczywiście chodziło mi o grudzień, bo w listopadzie gram w Namysłowie. W grudniu, 19 grudnia w Niebostanie są 25 oficjalne urodziny, gdzie wystąpimy, mam nadzieję, z Kasią Malendą, Bozem, Butcher Jungle Drummerem i kilkoma DJ-ami i zagramy live act w postaci mojego autorskiego live dub mixu i też wierzę, że przyjdziecie.
1: A my mamy na imprezę poznańską dla was dwie podwójne wejściówki. Jeżeli są chętni, żeby pojawić się w Poznaniu na imprezie Dread Squad i goście, to piszcie.
0: A poczekaj, jeszcze przepraszam, że przerwę, bo później dostanę ochrzan. My powinniśmy wspomnieć, że organizatorem imprezy jest Wózek Kultury, czyli nasz przyjaciel Norbert.
1: Całujemy cię, Norbert, pozdrawiamy cię razem z Anią i uwaga, uwaga, dwie podwójne wejściówki dla chętnych. Strefa Dread pisane razem, @polskieradio.pl. Przypomnę naszego maila. I teraz, Ela, chciałbym, żebyś przerzuciła kawałek na ten Full for Love, bo tu będzie gościni, która pojawia się w Poznaniu, Dub Princess. Piosenka wspólna z Markiem na zakończenie spotkania z tym pięknym albumem Voices from the Desert. Kupujcie winyl, słuchajcie w internecie. Piękna płyta. Marek, dziękuję ci bardzo, że wybrałeś się do nas z Łodzi. No to słuchamy. Let's go!

0: szczególnie gdy patrzy się na jej popularność w chwili obecnej. To wszystko zaczęło się od pierwszego przyjazdu zespołu Zion Train do Polski w 1996 roku na dwa koncerty w Poznaniu i w Tychach, za które byłem osobiście odpowiedzialny. No, bardzo ciekawa historia, którą postanowiłem dzisiaj dla Was przypomnieć, rozmawiając z jednym ze współzałożycieli Zion Train, funkcjonującego do tej pory, Neilem Perchem. Więc naszym gościem w strefie Dread dzisiaj jest Neil Perch. Neil, chciałem z Tobą porozmawiać o różnych historycznych sprawach, o naszej wspaniałej przeszłości. Witaj w strefie Dread.
1: Thank you very much for inviting me, Macken. It is
0: always bardzo dziękuję za zaproszenie, Macken. Zawsze miło jest spędzać z Tobą czas, czy to osobiście, czy wirtualnie, tak jak teraz. Trudno mi uwierzyć, że właśnie minęła 30. rocznica naszych koncertów w Polsce, bo tak jak Ty, w głębi duszy wciąż czuję się, jakbym miał 21 lat. Myślenie o tej rocznicy to zarówno przyjemność, jak i wyzwanie. To były naprawdę wspaniałe chwile, które spędziliśmy razem z naszymi kolegami i koleżankami, ale nie do uwierzenia, jak szybko minął ten czas. Często myślę o czasach Zion Train w Polsce, nawet jeśli trudno jest pamiętać niektóre momenty. Z sentymentem wspominam trasy koncertowe, które zagraliśmy głównie z Joint Venture Sound System, z Tobą i Mariuszem. Były to solidne fundamenty, zarówno jeśli chodzi o energię Zion Train, bo otrzymywaliśmy wspaniałą jej dawkę od polskiej publiczności, jak i z powodu faktu, lubię tak myśleć, że wnieśliśmy znaczący wkład w dzisiejszą scenę reggae i dub w Polsce. Częścią misji Zion Train było i jest inspirowanie ludzi do spełniania marzeń.
1: Or is to inspire people to try and live their dreams, live their life. And when I hear how many.
0: Kiedy słyszę, ile działa dziś w Polsce sound systemów i aktywnych ekip grających dobrą muzykę w swojej okolicy, to czuję, że część naszej misji się powiodła. Przywołujemy wydarzenia z połowy września 1996 roku, kiedy Zion Train po raz pierwszy przyjechał do Polski jako pierwszy zagraniczny artysta digital dub w historii. Gdzie był wtedy Zion Train i jaki był wasz skład w 1996 roku? W 1996 roku Zion Train miał kontrakt płytowy z londyńską wytwórnią China Records, partnerem Warner Brothers na całym świecie. Nagraliśmy i wydaliśmy z nimi album Homegrown Fantasy i zaczynaliśmy nagrywać drugi album dla nich Grow Together.
1: The second album for China Records, the album Grow Together. The shape of the band, the lineup.
0: Skład był następujący. Molara na wokalu, ja na elektronice i mix na żywo. Colin Codd na melodyce.
1: Chris
0: Petter grający na puzonie i Dave Fullwood, znany również jako Dave Hake, Dave Cosmic i Dave Eitelhorns. On jest bardzo zajętym człowiekiem na trąbce. To był pięcioosobowy skład. Plus Dave Tench jako współautor, tour manager i agent koncertowy.
1: And as a tour manager and booking agent. We were very excited.
0: Byliśmy wtedy bardzo podekscytowani możliwością odwiedzenia nowych krajów. Graliśmy oczywiście w Anglii, Szkocji, Walii, Irlandii, Francji, Belgii, Holandii i właśnie zaczynaliśmy w Niemczech, gdy pojawiła się oferta z Polski. Sama myśl o przyjeździe do takiego kraju jak Polska przerastała nasze najśmielsze oczekiwania. Byliśmy nakręceni.

To jest Strefa Dread, Mirosław Makan-Cięciołowski, druga godzina i inny temat. Otóż zdałem sobie sprawę w ostatnich dniach, że właśnie minęło 30 lat od pojawienia się w Polsce muzyki digital dub, która na krajowej scenie, nie da się ukryć, dużo zmieniła.

0: To był ten moment w waszej karierze, Neil, gdy zmieniliście swój styl z łagodnych, eksperymentalnych dubów na muzykę inspirowaną rewolucją house i rave, zachowując jednocześnie undergroundowy, punkowy przekaz. Jak opisałbyś ten okres?
1: Zion Train was born from the UK dub.
0: Zion Train narodził się z brytyjskiej dubowej sceny sound systemowej, początkowo prezentując łagodne duby, jakie nazwałeś. Oczywiście w latach 1988-1990 nut steppers dopiero startował, więc dla przykładu tempo 120 bpm było uważane za super szybki dub. Byliśmy bardzo zainspirowani Jashaka Sound System. Każdy, kto nas zna, wie, że to była nasza pierwsza inspiracja. Byliśmy samoukami w dziedzinie technologii muzycznej, więc nauczyliśmy się sami tworzyć muzykę, nagrywać te wolne duby inspirowane Jashaką. Równocześnie byliśmy wielkimi fanami brytyjskiej sceny Free Techno Party w Londynie i całym Zjednoczonym Królestwie. Szczególnie podchodziły nam brzmienia Acid House, brzmienia Rolanda TB-303. Filozoficznie rzecz biorąc, nie widzieliśmy żadnej różnicy między intensywnością Acid House a

0: intensywnością dubu.
1: And the intensity in the dub world. Of course, the music sounded different.
0: Oczywiście muzyka brzmiała inaczej, ale intensywność była taka sama.
1: And we took this philosophy.
0: Pomyśleliśmy więc, dlaczego nie połączyć elementów obu styli, żeby przekonać się, co z tego wyniknie.
1: Some elements of the acid house sound and see if we can mix them effectively and just see what it sounds like.
0: Dużo nagraliśmy już takich rzeczy, aż doszliśmy do wniosku, że mamy numer, który warto jest wydać. Był to Follow Like Wolves z wokalnym samplem Nevilla Stapla z The Specials. Jest ciekawa historia związana z tym kawałkiem. Kiedy go wytłoczyliśmy na winylu, byliśmy podjarani, że mamy ten wspaniały, oryginalny sound. Jako że nasza dystrybucja wtedy to byłem ja, podróżujący od sklepu do sklepu z plecakiem płyt autobusem, bo nie miałem wtedy samochodu. To było gorzkie doświadczenie, gdy byłem we wszystkich specjalistycznych sklepach reggae dub w Londynie. I wszędzie mówili mi, nie, Neil, nie sprzedajemy house. Zrobiłem to samo ze sklepami z house, a każdy mówił mi, nie, nie sprzedajemy dubu. Zostało mi więc 1000 sztuk winyli i myślałem, co z tym zrobić. Potem płytę puścili w Nowym Jorku jacyś znani DJ-e. Oczywiście dostali od nas winyle wcześniej pocztą, bo nie mogliśmy wysłać plików. Nie było SoundCloud czy żadnych serwisów streamingowych. Zagrali to w sobotni wieczór i w poniedziałek rano mój telefon nie przestawał dzwonić, bo każdy sklep w Londynie chciał mieć na stanie winyle Follow Like Wolves. Słodko, ale trochę absurdalnie. Ludzie potrzebują strażnika, który powie im, co im się podoba. Jestem dumny, że ludzie ze sceny punk-rockowej i anarchistycznej zainteresowali się naszym podejściem do it yourself. Nie mieliśmy żadnych informacji o tym, jak to zazwyczaj działa, więc po prostu szukaliśmy i robiliśmy to, co musieliśmy. Kupiliśmy sprzęt, nauczyliśmy się nagrywać na nim muzykę, a potem jak wydawać ją dla świata. Najpierw rozprowadzaliśmy muzykę na kasetach, potem wycinaliśmy dubplaty, żeby dać je ludziom, którzy mieli publiczność, jak Jashaka. Następnie tłoczyliśmy winyle i wspomniana już dystrybucja, plecak w autobusie. A potem wysyłkowo, wykorzystując nasze własne pismo. Oczywiście byliśmy zainspirowani przez takie grupy jak Crass, a nawet Rough Trade Records, ówczesnych liderów dystrybucji wszelkiej muzyki niezależnej.

0: Przypominam, że naszym gościem dzisiaj w Strefie Dread jest Neil Perch w rozmowie zarejestrowanej przeze mnie w poniedziałek. Neil, pamiętam to wasze pismo The Wobbler. Dostałem egzemplarz z jednym z waszych pierwszych listów. To było coś więcej niż magazyn muzyczny. Stał za tym pewien rodzaj filozofii.
1: The Wobbler, it was a free newspaper, newsletter.
0: The Wobbler był darmową gazetą czy newsletterem. Niektóre wydania znajdowały się w naszych płytach, inne były po prostu drukowane i rozdawane. Nasza podstawowa filozofia brzmiała: ciesz się i kochaj życie, które prowadzisz, oraz zauważ, jak bogaty, wspaniały jest świat dookoła nas. Specjalizowaliśmy się w zabawnych, mało znanych informacjach, takich jak na przykład rzeczywista waga Elvisa Presleya w chwili jego śmierci na różnych planetach Układu Słonecznego, aby pokazać ludziom, że różne planety mają różną grawitację. Prezentowaliśmy niezwykłe, mało znane zwierzęta, aby pokazać bogactwo życia na planecie, którą powinniśmy jako inteligentny gatunek chronić również dla innych. Były tam też informacje o różnych zwyczajach ludzkich w różnych częściach świata, znów aby pokazać bogactwo życia i tego, co nas otacza. Chcieliśmy też trochę zaprotestować przeciwko obsesji, którą miało wiele zespołów muzycznych tylko na swoim punkcie. Myśleliśmy, kupiłeś album Zion Train lub odebrałeś nasz newsletter, więc jesteś już zainteresowany Zion Train. A czy wiedziałeś, że te inne rzeczy istnieją? Nie musisz znać wieku lub hobby Neila lub rozmiaru buta Molary. Jest 1000 innych rzeczy, 10 tysięcy, 100 tysięcy innych interesujących.

rzeczy, o których możesz nie wiedzieć. Oto te informacje. Cofając się do 1996 roku, czy otrzymałeś to, czego oczekiwałeś? Czy Polska była pierwszym byłym terytorium Europy Wschodniej, które eksplorowaliście? Polska była pierwsza. Później pojechaliśmy na Węgry, do Czech, na Słowację, do byłych krajów Jugosławii, za wyjątkiem Bośni i Hercegowiny. Byliśmy też w Rosji, ale Polska była pierwsza w tak zwanym bloku wschodnim albo układzie warszawskim. My i ja osobiście otrzymałem więcej niż się spodziewałem. Spodziewaliśmy się publiczności zapewne zainteresowanej, ale wciąż jeszcze nie wykształconej w naszej dziedzinie muzycznej. Tak było. Spodziewaliśmy się entuzjazmu, bo przyjeżdżasz do nowego miejsca i ludzie wkładają jakiś wysiłek, żeby cię zobaczyć. Dla mnie wtedy Polska miała w sobie pewną magię, wyjątkową energię z tym powiązaną, której nie doświadczyłem wcześniej w żadnym innym kraju. Ciężko wyrazić to słowami, ale czułem bardzo silną więź między ludźmi na koncertach a krajem, z którego pochodzili. Wydawało się, że przynoszą trochę niematerialnych narodowych elementów. Było ogromne ciepło bijące z publiczności, wielka wolność osobista. Ludzie przychodzili na koncerty i dawali się wyzwolić. Tańczyli, jakby nikt nie patrzył, co w dzisiejszych czasach jest rzadkością. Ludzie tańczą teraz, jakby wszyscy filmowali, więc każdy trochę łapie paranoję i jest podenerwowany. Szczególnie podczas naszego pierwszego koncertu nikogo nie obchodziło, kto na nich patrzy. To była sensacja bardzo podnosząca na duchu. Byłem absolutnie pozytywnie zaskoczony, kiedy mieliśmy super pełny klub z bardzo entuzjastyczną publicznością, tańczącą jak szalona. Naprawdę zachowywali się, jakby byli nowymi członkami, jakbyśmy byli nowymi członkami ich rodziny, co było bardzo miłe i bardzo ciepłe.

0: Neil Peart, Zion Train jest gościem trójki. Neil, nie baliście się, gdy zapowiadany już na tej trasie koncert w Białymstoku został odwołany w ostatniej chwili? Ponoć z powodu ingerencji lokalnego biskupa u władz miejskich wynajmujących klub. Po tym, jak zobaczył okładkę waszej płyty, tęczowy liść konopi na rozwieszonych na mieście plakatach?
1: I'm not sure if scared is the word I'd use.
0: We were strach to nieodpowiednie słowo.
1: We were made more careful.
0: Podczas trasy staliśmy się bardziej ostrożni w kwestii naszych osobistych nawyków. Oczywiście nikt z nas nie chciał iść w Polsce do więzienia. Ta presja ze strony biskupa była wskaźnikiem tego, jak bardzo konserwatywne panowały wciąż w Polsce postawy, więc staliśmy się bardziej ostrożni w naszym otoczeniu. Ale to było jak paliwo do naszego ognia. Byliśmy i nadal jesteśmy wielkimi zwolennikami legalizacji marihuany na całym świecie. Oczywiście to inne czasy i wiele miejsc zmieniło w tej dziedzinie swoje ustawodawstwo. Postrzegaliśmy to bardziej jako wyzwanie niż coś, czego moglibyśmy się obawiać. Nie odwiedziliśmy Białego Stoku podczas tamtej podróży. Wydarzyło się to później.

0: Pochodząc wtedy z Wielkiej Brytanii, zorientowanie się, że Kościół ma tak wielką władzę poza Rzymem, Mekką czy Jerozolimą, to była już lekcja kulturowa. I uświadomiliśmy sobie, że tak naprawdę walka społeczna, w której braliśmy udział, była prawdziwa. Nie tylko w Anglii, ale i w Polsce. To była siła wzmacniająca nas, bo byliśmy aktywistami w sensie politycznym na rzecz konopi nie dlatego, że uważaliśmy, że to modne. Wierzyliśmy i nadal wierzymy, że są rzeczy, które mogą uczynić świat lepszym. Na przykład konopie indyjskie, obecnie uznawane na świecie za właściwości lecznicze, zarówno w aspekcie fizjologicznym, jak i zdrowia psychicznego. Chcielibyśmy myśleć, że byliśmy małą częścią walki, którą na całym świecie toczył underground, aby ten lek był legalnie dostępny. Organa porządkowe lub siły konserwatywne Kościoła katolickiego uświadomiły nam, że nasza sprawa jest słuszna. Bo wiesz, przepraszam wszystkich praktykujących katolików, którzy tego słuchają, ale pewne rzeczy na tej planecie, w tym Kościół katolicki, są po bardzo ciemnej stronie ludzkości. Te systemy kontroli, jak Kościół czy nadwyrężone demokracje, w których żyjemy, oni są wrogami. Więc jeśli oni walczą z tobą, to dla mnie dowód, że robisz coś dobrego. Czy spotkałeś się kiedyś z tak dużym sprzeciwem wobec wizerunku Gandhi? Płyta została wydana przez dużą wytwórnię i była powszechnie dostępna również w polskich sklepach płytowych. Nie. Częścią naszej rewolucyjnej taktyki było wykorzystanie pieniędzy dużej wytwórni płytowej do rozpowszechniania na całym świecie dużych psychodelicznych liści Gandhi. To był celowy plan. Wytwórnia płytowa miała plan marketingowy, a my mieliśmy rewolucyjny plan marketingowy. I to była jego część. Podam ci inny przykład. W tym samym czasie, co Homegrown Fantasy, wydaliśmy płytę CD-ROM Homegrown Fantasy. To był rewolucyjny wtedy produkt. The Rolling Stones, David Bowie i Zion Train byli wówczas jedynymi zespołami muzycznymi na świecie, które wydały płytę CD-ROM. Nasza wytwórnia płytowa była bardzo podekscytowana, ponieważ był to nowy produkt. My byliśmy podekscytowani, bo mieliśmy nośnik danych, za którego produkcję i dystrybucję na całym świecie płaciła wytwórnia. Umieściliśmy na nim ukryte 300 megabajtowe archiwum artykułów anarchistycznych. Nie było ich w indeksie, ale były na płycie. To była część naszego undergroundowego marketingu. Rozprzestrzeniać informacje, które naszym zdaniem świat powinien znać, wykorzystując pieniądze i środki dystrybucji dużej wytwórni, którzy oczywiście byli kapitalistami. Nie byli zainteresowani naszym przesłaniem, tylko tym, jak na nim zarobić. Więc próbowaliśmy podważyć to na kilka sposobów. Jednym z nich był liść na plakatach i okładce albumu. Inne sposoby były bardziej subtelne, jak anarchistyczne archiwum, czy teksty, które wykorzystywaliśmy w utworach, czy słowa Molary, kiedy prezentowaliśmy naszą muzykę na żywo. One wszystkie były częścią tego samego, rewolucyjnego marketingu, który próbowaliśmy stosować. Lubię myśleć, że mieliśmy duży wpływ na niezależną scenę w Polsce, szczególnie dubową i bazującą na basie. Ale bardziej szczerą odpowiedź można by uzyskać, pytając polskich muzyków, Jarka i kolegów w jego wieku.
1: asking Jarek and

0: his colleagues of his age.
1: Pamiętam Jarka z Bakszyszu bardzo wyraźnie. Wciąż jestem z nim w kontakcie. Niesamowity muzyk, który od ponad 30 lat tworzy niesamowitą muzykę na polskiej scenie. Na naszym pierwszym koncercie nie mówiłem po polsku, a on ledwo mówił po angielsku, ale pomyślałem, kim jest ten koleś, bo wyglądał trochę crazy. W jego oczach pojawił się pewien błysk.
0: But my first thoughts were, who is this crazy Polish guy? Because he looked a bit crazy in these days, you know, with a certain light in his eye. And then he played a show, which...
1: Potem zagrał pierwszy koncert, jaki tu widziałem i bardzo mi się podobał.
0: I saw of Jarek next to us, and I was quite surprised...
1: Byłem zdziwiony, że ich brzmienie tak pasowało do naszego.
0: ...support sound for Zion Train in Poland.
1: To jednak, co najbardziej pamiętam, to to, że po około 10 minutach od rozpoczęcia naszego koncertu był obok mnie i krzyczał mi do ucha, jesteś szamanem, jesteś szamanem. Mam nadzieję, że to był komplement i tak go odebrałem.

0: Neil Peart naszym gościem. Neil, to moje ostatnie pytanie. Czy te doświadczenia sprzed 30 lat miały wpływ na twoje życie i twoją perspektywę? Zdecydowanie. Mieliśmy zaszczyt podróżować do wielu krajów, w tym do Polski, do miejsc, gdzie ludzie z jednej strony są tacy sami jak my, ale z drugiej mają inne życie, doświadczenia i struktury. Bycie przyjmowanym przez ludzi takich jak ty i Jarek, pozytywnych przedstawicieli swojej społeczności, którzy zaprosili nas do ich środka, przedstawili rodzinom, znajomym, pokazali, jak wygląda ich życie.
1: Introduced us to their family and their friends, shown us things about their way of lives.
0: To ma na mnie pozytywny wpływ każdego dnia i śmiało mogę powiedzieć, że również na innych członków Zion Train. Zostać zaproszonym do miasta takiego jak Poznań i poznać tam ludzi 30 lat temu to świetne prezenty, które można otrzymać w młodości. Tak, wpłynęło to na moje życie, absolutnie. Mam wielką sympatię do narodu polskiego i kultury polskiej z powodu tych dni. Kiedy Polska została przyjęta do Unii Europejskiej z innymi krajami i tysiące młodych Polaków przybyło do Wielkiej Brytanii i Irlandii, ja od razu zobaczyłem pozytywny wpływ na brytyjskie społeczeństwo. Gdy wielu ludzi mówiło, och, wiesz, że to prawicowe narzekanie, przybyli obcokrajowcy, zabiorą nam te same historie, które zawsze słyszymy, ja mogłem zabrać szczerze głos. Nie, ci ludzie ulepszą ten kraj. Wiem, bo wiem, skąd pochodzą. W angielskim, nie wiem, czy też w polskim, mamy powiedzenie podróże kształcą. Pozwalają docenić zarówno różnorodność, jak i wspólnotę ludzkości. To, że wszyscy mamy rodziny, które kochamy, to pragnienie wymiany pozytywnej energii.
1: Ta
0: Europa jest popychana w stronę wojny, której nikt nie chce, z wyjątkiem bogaczy, którzy na niej skorzystają. Nie sądzę, żeby jakikolwiek normalny Polak albo Anglik czy Niemiec, jestem teraz w Niemczech,

0: I don't think any normal Polish or English or German, I'm sitting in Germany now, German,
1: żeby chciał wojny, która jest tak naprawdę nam narzucana. I właśnie dzięki tej wymianie cech wspólnych, spotykaniu ludzi z innych miejsc, możemy zdać sobie sprawę, że nikt z nas nie chce konfliktu. Wszyscy chcemy żyć w pokoju, wszyscy chcemy taką samą pomyślność dla ludzi wokół nas. Inteligentni ludzie wokół nas zdają sobie sprawę, że możemy to uzyskać tylko poprzez dzielenie się i kompromis. Promujemy pozytywność, oferujemy pozytywność, mamy nadzieję, że otrzymamy pozytywność. Wiem to ze względu na wszystkie cudowne miejsca, które odwiedziłem, w tym Polskę. A co do Polski, to jestem stronniczy. Polska jest jednym z najwspanialszych miejsc, w których spędziłem czas. Częstotliwość, z jaką powracam do Polski po 1996 roku, jest dowodem na to, jak bardzo cenię Polskę i jakie miejsce zajmuje ona w moim sercu i w mojej karierze. Neil, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję, że poświęciłeś mi ten czas w strefie Dread.
0: You're more than welcome, Macken. It's
1: bardzo chętnie, Macken. Zawsze to przyjemność uczestniczyć w waszym wspaniałym programie radiowym. Powodzenia i jedna miłość dla wszystkich słuchaczy.
2: Dziękujemy! Polska publiczność.

tak kończy się dzisiejsza Strefa Dread. Zapraszam Was jak zwykle w nocy z soboty na niedzielę od 2 do 4 na antenę Trójki. Za mikrofonem Mirosław Dzięciołowski, realizacja Elżbieta Różycka, Fight Babylon. Dziękuję za uwagę.

0: special brass section guest there, the mighty John Petter. The brothers, you know, the trombone player and the saxophone player. Petter's in the house.
1: Autopromocja.
2: Najbliższy wpływ wojny był na delfinów.
3: Największy wpływ wojny obserwujemy na populacji delfinów. Giną przede wszystkim z powodu stosowania wojskowych sonarów.
4: Stanisław Łubieński i jego ukraińscy rozmówcy o ochronie przyrody w czasie konfliktu militarnego.
3: Kiedy zaczęła się ta wojna, ruszyła wiosenna migracja ptaków.
4: Jak w tak trudnych warunkach radzą sobie obrońcy przyrody i zwierzęta?
3: Wystarczy kilka przelotów dronów.
2: Wszystko kolonii nie ma.
3: I kolonii nie ma.
4: Audycja Księstwo Ptaków. Dziś w Trójce, tuż po 8 rano.
1: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dzień dobry Państwu. Dziś wracamy do przebojów polskich lat 90. i pierwszy już za nami. Teksański i grupa Hej ze swojego debiutanckiego albumu Fire, który sprzedał się w liczbie ponad 400 tysięcy egzemplarzy. Tekst Kasia Nosowska, muzyka Piotr Banach. A teraz już pierwsza trójka w dzisiejszej audycji. Chłopcy z Placu Broni. Patrycja Kosiarkiewicz i Sojka i Janina.

Są na tym świecie rzeczy. Sojka i Janina, czyli wokalista Stanisław Sojka i gitarzysta Janusz Janina Iwański, znany przede wszystkim z jazzowej grupy Tiebreak. To był rok 1995, a wcześniej Patrycja Kosiarkiewicz w piosence Jak ja wierzę, jeden z jej największych przebojów, rok 1997, a na początku tego zestawu Chłopcy z Placu Broni z drugiego swojego albumu Krzyż, utwór pod tytułem Szukałem Ciebie i to piosenka z roku 1991. Kolejne trzy przeboje przed nami rozpoczyna Maryla Rodowicz.

To była grupa T-Love i King, a wcześniej dwie piosenki, które dotarły na szczyt listy przebojów programu trzeciego. Maryla Rodowicz i Łatwo Palni, rok 97, a później Anita Lipnicka ze swojego debiutanckiego solowego albumu I wszystko się może zdarzyć. I to rok 96. I kolejna trójka. Katarzyna Groniec, Grzegorz Turnał i Anna Maria Jopek.

udajemy, że znamy.

Ja wysiadam. Anna Maria Jopek z początków kariery, konkretnie z debiutanckiego albumu Ale jestem. Wcześniej Grzegorz Turnał i Bracka. Fragment albumu To tu, to tam, który się sprzedał w liczbie ponad 400 tysięcy egzemplarzy. I wreszcie na początku tego zestawu Katarzyna Groniec i Dzięki za miłość. Za chwilę Wojciech Waglewski w piosence ze swojego debiutanckiego albumu solowego. Tytuł płyty Waglewski gra żonie. Tytuł piosenki To nic złego.

Trzy kolejne polskie przeboje lat 90. za nami. Kolejno Wojciech Waglewski i To nic złego, Kaliber 44 i Film i Dub obok siebie. Wracamy do muzyki Balkan Electric.

0: Autopromocja.
1: W najbliższym wydaniu audycji Ludzie i muzyka.
2: Człowiek, Adam Nowak.
3: Ludź.
2: Jako ludź, jako człowiek i jako Polak. Jesteś Polakiem?
3: Jestem Nowakiem też.
1: Dlaczego właśnie on?
3: Jeżeli ktoś opowiada ciekawe historie, to zawsze się znajdą słuchacze tych historii.
1: Tychże słuchaczy zapraszamy dziś od 10:00.
3: Ja wierzę w radio. Przy radiu można wykonywać cały szereg różnych czynności.
1: Rozmowa z Adamem Nowakiem będzie dostępna także w podcastach na stronie Polskie Radio. Radio.pl oraz na YouTubie.

0: wystarczy wejść na chwilę do internetu, chociaż nie można wejść do internetu.
1: Zapraszam, Agnieszka Szydłowska.
2: Autopromocja.
3: Piejo kury, piejo. Grzegorz Ciechowski jako Grzegorz z Ciechowa z płyty folkowej Oj da dana. Wcześniej Jacek Klejf i Huśtawki, znany z Salonu Niezależnych w latach 60. i także 70. A na początku tego zestawu piosenka z roku 1994, Balkan Electric i Dwa Słońca. Za chwilę Kazik w tytułowym utworze ze swojego debiutanckiego albumu Spalam.

Yeah. He's coming.

To był Ciągnik, największy przebój trójmiejskiej formacji Blenders. Trzecie miejsce na trójkowej liście przebojów w roku 1996. Wcześniej Atrakcyjny Kazimierz i Cyganie, na co dzień Jacek Bryndal, basista grupy Kobra Nocka, a w chórkach Kaja. Utwór Jako mąż i nie mąż z roku 1991, a na początku tego zestawu Kazik i Spalam się, to był rok 1991. A teraz zespół Mysłowic w pierwszym swoim przeboju, który dotarł do pierwszego miejsca listy przebojów programu trzeciego, Długość dźwięku samotności.

Warszawa i ja. Największy przebój zespołu Partia, rok 1998. Wcześniej Wilki i sen o Warszawie. Przebój Czesława Niemena z lat 60. W 95. roku tę piosenkę odświeżyły właśnie Wilki. A na początku tego zestawu Myslowic z albumu Miłość w czasach popkultury i Długość dźwięku samotności. Kolejna trójka przed nami, Brygada Kryzys, Świetliki i Ścianka.

To były trzy przeboje alternatywne lat 90. Jako pierwsi Brygada Kryzys, To co czujesz, piosenka z roku 1981, ale na płycie ukazała się dopiero w roku 1992. Później Świetliki, Czary Mary, Wonder Szponder. 93 rok z trzeciego albumu Świetlików, Perły przed wieprze, i wreszcie na zakończenie tego zestawu Ścianka z debiutanckiego albumu Statek Kosmiczny Ścianka i utwór Skuter. To był rok 1998. A teraz Kasia Kowalska, Firebirds i Bielizna.

Władek przechodzi w piąty wymiar. Jarek Janiszewski i Bielizna z czwartego albumu Pani Jola, który ukazał się w roku 1996. Z tego samego rocznika pochodzi piosenka 24 zachody słońca Joanny Prykowskiej i szczecińskiej formacji Firebirds, fragment albumu Kolory, a na początku tego zestawu duży przebój Kasi Kowalskiej z pierwszego miejsca trójkowej listy przebojów A to co mam, rok 1995. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanej niedzieli, a na zakończenie jeszcze Manam i ONA. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Twórczość Marvina Gaye'a, odczytana, zagrana i zaśpiewana na nowo przez brytyjskie gwiazdy muzyki soul z towarzyszeniem BBC Concert Orchestra. Koncert ten odbył się w sierpniu w Royal Albert Hall w Londynie. Na początku września trójka wyemitowała jego część pierwszą. Czas na finał. Marvin Gaye, Prince of Soul. Część druga na naszej antenie dziś, tuż po 19. Do usłyszenia. Mariusz Owczarek.
0: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 września. Minęła 6. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polscy siatkarze mistrzami Europy mają złoto i kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie. Nożownik z Jarosławia aresztowany. Śledczy ustalają motywy sprawcy. Złote Lwy Festiwalu w Gdyni dla Macieja Sobieszczańskiego za film Przez ścianę. Nie ma mocnych na biało-czerwonych. Polscy siatkarze wygrali z Francją 3-1 i obronili tytuł Mistrzów Europy. Ze zwycięstwa cieszy się atakujący Bartłomiej Bołądź.
3: Niesamowicie się czujemy po wygraniu z reprezentacją Francji, która naprawdę bardzo dobrze grała ten mecz. Zagrywali blok obrona. Ciężko nas złamać i nie pękamy na robocie i to pokazaliśmy.
2: To niezwykłe osiągnięcie podkreśla były siatkarz i trener Ireneusz Mazur.
4: Jesteśmy dwukrotnie z rzędu mistrzami Europy. Nam się w historii to nie zdarzyło w męskiej siatkówce. W związku z tym ważne dla nas jest, że potrafimy grać na tyle skutecznie, szkolić się na tyle skutecznie, żeby utrzymywać wysoki poziom.
2: Zwycięstwo w Mistrzostwach Europy oznacza bezpośrednią kwalifikację Polaków do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla nożownika, który w czwartek w opactwie w Jarosławiu ugodził dwie osoby duchowne i trzy świeckie. W wyniku odniesionych obrażeń jeden z księży zmarł. Śledczy przesłuchują świadków i ustalają motywy działania napastnika.
5: 31-letni obywatel Ukrainy tuż przed atakiem przekroczył granicę w Korczowej. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Bożena Harasz-Wołoszyn zaznacza, że śledczy wciąż wyjaśniają, dlaczego sprawca udał się do opactwa.
6: Funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy mieli tam na miejscu do czynienia z podejrzanym, zostali przesłuchani. Nie mamy informacji w tym zakresie, z jakiego powodu, co nim kierowało, dlaczego podejrzany udał się akurat właśnie do opactwa sióstr benedyktynek.
5: Ihor M. przebywa w placówce medycznej ze względu na zielone objawy psychotyczne. Prokuratura czeka na kolejną ekspertyzę lekarską.
6: Te okoliczności, które są ocenione w dotychczas uzyskanej opinii biegłych, nie determinują okoliczności dotyczących ustalenia stanu jego poczytalności w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu.
5: W Jarosławiu cały czas trwa żałoba po tragicznych wydarzeniach. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Ulicami miasta przeszedł wieczorem Marsz Milczenia. Wzięło w nim udział ponad 300 osób. Krakowianie będą głosować na prezydenta miasta za godzinę początek przedterminowych wyborów. O przejęcie władzy w magistracie stara się 7 kandydatek i kandydatów. Na 3 dni przed końcem kampanii wyborczej ze startu zrezygnował Jan Hoffman. Karty do głosowania zostały już wydrukowane i nie będą drukowane nowe, tłumaczy Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
7: Niedopuszczalne jest, aby członkowie komisji albo ktokolwiek dokonywał jakichkolwiek adnotacji, skreśleń na kartach, które już są wydrukowane. Także w lokalu będą wydrukowane, będą zamieszczone właśnie takie obwieszczenia wskazujące, który kandydat jest skreślony.
2: Lokale wyborcze zostaną otwarte o 7 do ich zamknięcia, czyli do 21 obowiązuje cisza wyborcza. Papież odwiedzi sanktuarium w Lourdes. To kolejny etap jego wizyty we Francji. Wczoraj Leon XIV odprawił mszę na paryskich polach alizejskich. Uczestniczyło w niej około 700 tysięcy osób. Francuzi, z którymi rozmawiał nasz korespondent Stefan Folzer, podkreślali, że Leon XIV przynosi nadzieję, a swoją obecnością w szczególny sposób zmobilizował młodzież.

0: To wyjątkowe przeżycie. Przypomina mi to Światowe Dni Młodzieży. To chwile, kiedy ludzie są dla siebie dobrzy. Papież przynosi przesłanie nadziei, którego tak bardzo potrzebujemy. To prawdziwa radość widzieć tylu młodych katolików zgromadzonych w jednym miejscu. Przeżywać to w takim tłumie wokół papieża to naprawdę coś wyjątkowego.
1: To było największe wydarzenie religijne we Francji.

0: Dyni rozdane. Złotego Lwa otrzymali reżyser Maciej Sobieszczański i producenci Agnieszka Będkowska oraz Zbigniew Domagalski. Zostali wyróżnieni za obraz Przez ścianę. Maciej Sobieszczański, odbierając nagrodę, mówił, że film opowiada o nadziei i miłości.
1: To nie jest film o relacji, to nie jest film o tym, że jeden człowiek pokochał drugiego, ale ten film jest o tym, że ta miłość się gdzieś musi w nas urodzić. Dopiero kiedy ona się urodzi, możemy ją przenieść na drugiego człowieka, na naród, na społeczeństwo, na ogród. I to było nasze zadanie.
0: Srebrnego Lwa odebrali twórcy filmu Powiedz mi, co czujesz.
2: Klimat.
0: 7% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Jakość powietrza w Otwocku jest dostateczna, a w Krośnie, Zawierciu, Częstochowie, Radomsku i Włocławku umiarkowana. Na północnych i południowych krańcach Polski powietrze jest głównie bardzo dobre, a w pozostałej części kraju dobre. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Niedziela słoneczna. Miejscami będzie ponad 20 stopni, zapowiada Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii.
4: Od 17 stopni na północy, północnym wschodzie i Podhalu, około 20 stopni w centrum, do nawet 23 stopni na ziemi lubuskiej.
0: Na wschodzie i południu od czasu do czasu może się chmurzyć, ale nie powinno padać.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną. Ale słyszę wszystko. Westchnienia, kołysankę nuconą przez łzy, odgłos kroków na korytarzu. Wiem, jak trudno zasnąć, gdy serce śpi w łóżeczku obok. W trudnych chwilach małe rzeczy mają znaczenie. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
5: Ogłoszenie społeczne.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Marcin, witam, dzień dobry Państwu w niedzielny poranek ostatniej niedzieli wrześniowej w muzycznych rozmowach. Dzisiaj, jak to już zwykle w tej audycji, będzie nieco różnorodnie. W pierwszej godzinie, jako że za dwa dni przypada wspomnienie świętych aniołów stróżów, ale przede wszystkim archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, to chciałbym zaprezentować Państwu, właściwie to po jednej, może z jednym wyjątkiem, takiej, no to rzadko takie piosenki możemy trafić, poświęcone właśnie archaniołom. No a potem będzie troszkę anielsko do końca tej godziny za sprawą zespołu, który nazywa się Duża Rajska Kawa. Stali słuchacze muzycznych rozmów zapewne pamiętają tych bardzo sympatycznych młodych ludzi, którzy wydali do tej pory dwie płyty. Jako że grałem ich fragmenty, a te płyty są na tyle bogate, że nie wszystko, no to postanowiłem podzielić się z Państwem tym, czego wtedy nie było w audycji. A zatem na początek nie zaczniemy wcale od archanioła Michała, ale zaczniemy od tego, którego posłał Pan do Najświętszej Maryi Panny. Archanioł Boży Gabriel na cytrę i schole.

0: Archanioł Boży Gabriel, posłan do Panny Maryjej, ojciec Mariusz Wójtowicz, karmelita Boszy. Śpiew przy towarzyszeniu z Holi Duszpasterstwa Akademickiego Centrum w Katowicach. Bardzo piękny, taki powiedziałbym wyciszony, studyjny utwór. Na przykładzie Archanioła Gabriela możemy zobaczyć istotę anioła w ogóle, no bo angelos to jest oczywiście to greckie słowo, ono oznacza posłany, posłaniec, a więc istotą tego bytu jest bycie posłanym, jest zapowiadanie, jest przepowiadanie, jest wypełnianie Bożych zaleceń, a więc tym imieniem najpełniejszym jest służba, służba. Gabriel, no to teraz proszę Państwa, niech już będzie ten Archanioł Michał, Michael, czyli któż jak Bóg, wódz chówców niebieskich, często przedstawiany w zbroi, miecz, z mieczem, no bo jak wódz, to przecież musi mieć zbroję i miecz, to oczywiście są nasze ludzkie wyobrażenia. No i to można było na różne sposoby, proszę Państwa, przedstawić, także muzycznie. I tu będzie dość mocne uderzenie takie w pewnym sensie, troszeczkę też rapu. Mianowicie człowiek, który nazywa się Zeta Y, to jest oczywiście pseudonim artystyczny, Zeta Y i judoka, święty Michale Archaniele.
1: W niebie rozpętała się walka. Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem. Walczył też i smok i jego aniołowie, ale nie zwyciężyli i nie było już dla nich miejsca w niebie. Zrzucono więc wielkiego smoka, dawnego węża, nazywanego diabłem i szatanem. Ten, który zwodzi cały świat, został zrzucony na ziemię, a razem z nim zrzucono jego aniołów. I usłyszałem potężny głos mówiący w niebie: teraz nadeszło zbawienie, moc i królowanie naszego Boga i panowanie Jego Chrystusa, bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci. On oskarżał

0: powiększała.
1: Przyjmij te nasze pienia królowa anielska.
0: Czekamy na triumf niepłukanego serca.

No nie wiem, jak się Państwu podobało. Mocne uderzenie, prawda? Ale to jest poważna sprawa, bo to Zeta i Greka tak to odczytuje z kolegami. To jest walka, to jest zmaganie. Jak wiemy, nie istnieją wyłącznie anioły dobra. Istnieją także te, które postanowiły nie służyć. I to zmaganie się toczy, a my jesteśmy w takim sensie także jego polem. A więc Święty Michał Archaniel, Zeta i Greka i Judoka. No i jeszcze jeden utwór, to już będzie tak troszkę dla porównania, o Świętym Michale oczywiście, bo w tekście, który śpiewał raper Zeta i Greka, już pobrzmiewały fragmenty egzorcyzmu lub, jak inni mówią, modlitwy papieża Leona XIII, napisanej 13 października, dokładnie 1884 roku w Watykanie. Może Państwo o tym słyszeli, to jest słynna historia o tym, jak to w prywatnej kaplicy papież Leon XIII po odprawieniu mszy świętej wpadł w rodzaj ekstazy i usłyszał przy tabernakulum rozmowę Chrystusa z szatanem. Szatan domagał się czasu, aby zniszczyć Chrystusowy Kościół, mówiąc, że potrzebuje około 100 lat, a więc zbliżającego się wieku XX. Chrystus według tej wizji miał się zgodzić na taki czas próby, mówiąc, że umocni swoich wyznawców i szatan Kościoła nie zdoła zniszczyć. Papież Leon XIII natychmiast udał się do swojego gabinetu i napisał tam modlitwę do świętego Michała Archanioła. Nakazał ją odmawiać po każdej mszy świętej jako broń przeciw złym duchom, ponieważ papież ujrzał w jasny sposób, że zmaganie między dobrym a złem nie ustanie i jest rzeczą absolutnie poważną. Jest to zmaganie o ludzkie dusze. No i właśnie napisał taki tekst. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce przeciw zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną i tak dalej. No i to będzie właśnie zaśpiewane. Muzyka i śpiew Michał Niemiec.

Muzyka i śpiew Michał Niemiec z płyty Nieziemscy. Święty Michale Archaniele, słowa papież Leon XIII. To jest, proszę Państwa, audycja Muzyczne Rozmowy. W pierwszej godzinie słuchamy utworów inspirowanych istnieniem i posłannictwem archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. No to jeszcze nam Rafał pozostał, prawda? Jeden z siedmiu. To jest hymn ku czci świętego Rafała Archanioła. I to też będzie utwór autorski, tylko że no, dość znanej osoby w kręgach muzycznych chrześcijańskich, męża Magdy Anioł, Adama Szewczyka.

hymn ku czci świętego Rafała, Archanioła, Adam Szewczyk, muzyka i słowa. Święty Rafał Archanioł, o ile mnie pamięć nie myli, obecnie jest w Biblii właściwie tak naprawdę raz, w jednej z ksiąg Starego Testamentu, zwanej Księgą Tobiasza. Może państwo sobie przypominają, a kto nie wie, zachęcam do lektury. Tobiasz udaje się w podróż i towarzyszy mu Archanioł Rafał. Właściwie idąc przed nim, tak jakby wytyczając drogę. I teraz, proszę państwa, pozostajemy oczywiście w kręgu anielskim jak najbardziej, ale nieco może spuścimy z tonu w tym znaczeniu, że nie będzie już tak archanielsko, a będzie anielsko. Otóż istnieje taka poetka, nazywa się Ewa Stadmiller i ona pisze wiersze o aniołach. I kiedyś dziewczyny i chłopaki z zespołu Duża Rajska Kawa postanowili wyśpiewać sporo tych właśnie wierszy. Powstały dwie płyty. Płyta nazywa się Trzecie Skrzydło, a druga Ramię przy ramieniu. No jak anioł, to oczywiście skrzydła, to znają państwo to skojarzenie. Ramię przy ramieniu to jest to towarzyszenie. Istnieje kilka obrazów to ilustrujących, na przykład właśnie tę scenę, kiedy Archanioł Rafał idzie przed Tobiaszem między pejzażem, w pejzażu jakimś takim. I dlatego, proszę państwa, postanowiłem przedstawić kilka tych utworów, których wcześniej państwu nie grałem. Chcesz kogoś ucieszyć? Otóż nie ma sprawy, poczęstuj go łykiem dużej rajskiej kawy. Łyk to podnoszący i aromatyczny, gorący, pachnący, liryczno-muzyczny. Choć kto choć raz spróbuje, zatęskni niebawem, by znowu usłyszeć dużą rajską kawę. To taka zachęta pióra Ewy Stadmiller. No i z płyty Trzecie Skrzydło od razu dwa utwory państwu zaprezentuję. Anioł Zachwytu i Anioł Wiary. Duża rajska kawa.

To był Anioł Wiary, a wcześniej Anioł Zachwytu. Słowa poetka Ewa Stadtmiller, muzyka Anna Mateja, liderka zespołu Duża Rajska Kawa. Oprócz niej Maria Mateja, oczywiście, jeśli powiedziałem Anna, to przepraszam, Maria Mateja, Katarzyna Rudnicka, Izabela Kamińska, Karolina Rybicka, Mateusz Szymanowski, Rafał Szarek i Marcin Szymanowski, a więc Duża Rajska Kawa. A Ewa Stadtmiller to poetka, z którą zespół współpracuje od samego początku swojego istnienia,

czyli od niemal lat 10. Każde ze spotkanych w tomiku aniołów ma swój niepowtarzalny charakter i koloryt. Nie ma wśród nich takiego, który pozostałby obojętny. Właśnie tą anielską różnorodność, ukazującą stany ludzkiego egzystowania, prezentujemy tobie, drogi odbiorco, na naszych płytach. No więc, skoro wybrzmiał anioł zachwytu, anioł wiary, no to teraz niech nam zabrzmi anioł sumienia i anioł gościnności.

Anioł gościnności. Zabrzmiał muzyka Maria Mateja, słowa Ewa Stadmiller, a wcześniej Anioł wiary. Jak się Państwo zorientowali, one są rozróżniane pewnymi cechami, właściwościami. To wszystko przestrzeń życia ludzkiego, wartości niezbędnych, koniecznych. Tak to Ewa Stadmiller wymyśliła i myślę, że to bardzo, bardzo trafne i bardzo piękne. Tym bardziej, że wykonawcy, a więc Duża Rajska Kawa, mają bardzo osobisty stosunek do tych tekstów, o czym też wielokrotnie opowiadali także na antenie Muzycznych Rozmów. No to jeszcze może dwa utwory z płyty, która nazywa się Trzecie Skrzydło. To była płyta debiutancka sprzed lat, proszę Państwa, 9. Wtedy po raz pierwszy o nich usłyszałem. Anioł Pomyślności Bożej i Anioł Nawrócenia.

Ach, te skrzypce, proszę Państwa, zdecydowanie według mnie najsilniejsza strona zespołu Duża Rajska Kawa. Anioł pomyślności Bożej i anioł nawrócenia. Przed godziną siódmą zakończymy jeszcze jednym wierszem Ewy Stadtmiller, tym razem z drugiej płyty zespołu zatytułowanej Ramię przy ramieniu. I to będzie taki bardzo nam anioł potrzebny, chyba najbardziej każdego dnia przystępny, mianowicie anioł codzienności.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Jan Pniewski, dzień dobry. Miłosierdzie i sprawiedliwość to dwie fundamentalne wartości, ale realizowane na różnych poziomach. Do miłosierdzia jako postawy bezinteresownej pomocy potrzebującemu powołany jest każdy człowiek. Nie jest to jednak zadanie państwa, ponieważ ono ma realizować zasadę sprawiedliwości, czyli oddawać każdemu to, co mu się słusznie należy. Jeśli przy granicy znalazłbym wycieńczonego migranta, nakarmiłbym go i przenocował, ale potem przekazał służbom, które potrafią ocenić, czy należy mu się pomoc ze strony naszego państwa, czy też udzielenie jej może stać w sprzeczności z dobrem naszych obywateli. Mówi w tygodniku Idziemy filozof polityki profesor Zbigniew Stawrowski. W rozmowie o migracji warto się odwołać do metafory domu. Nawet jeśli posługujemy się żargonem urzędniczym typu relokacja czy pushback, to przypomina ona sytuację, w której nieznajomy puka do naszych drzwi. Jeśli widzimy za nimi kogoś faktycznie szukającego schronienia w niebezpieczeństwie, to z pewnością wpuścimy go i się nim zaopiekujemy, bo po prostu tak trzeba. On z kolei wie, że jeśli przyszedł prosić o pomoc, to powinien dostosować się do reguł panujących w domu, do którego trafił. Czytamy dalej. Nie ma nic złego w migracji zarobkowej, ale jeśli to jedyny cel zarówno zapraszających, jak i zapraszanych, jest to podejście wąskie i jednostronne. Dobra polityka wyraża się troską o wspólnotę, a ta opiera się na wspólnych wartościach, a nie tylko wspólnym interesie. Podstawowym dobrem wspólnym jest sama wspólnota, jej kulturowa tożsamość. Trudno dbać o to dobro, gdy przybysze go nie uznają, próbując narzucić własny porządek prawny czy religijny. Owszem, bywa, że goście dają się udomowić, akceptują zastane zasady i wzbogacają je elementami swojej kultury, które nie są z tymi zasadami sprzeczne. Gorzej, jeśli nie widzą w integracji żadnej wartości, a swoją tożsamość chcą narzucać reszcie domowników, mówi profesor Zbigniew Stawrowski, tygodnikowi Idziemy. Najgroźniejszym produktem sztucznej inteligencji może nie być film, którego nie odróżnimy od rzeczywistości, a nawyk uznawania każdej niewygodnej rzeczywistości za produkt AI, pisze Mirosław Konkel w Przewodniku Katolickim. Mam znajomego, z którym różnię się politycznie. Kiedy przywołuję zdarzenie stawiające jego stronę w złym świetle, zwykle słyszę fake news albo deepfake. Nie wiem, czy rzeczywiście za każdym razem wierzy, że materiał został sfałszowany. Skutek jest jednak niemal zawsze ten sam. Rozmowa o konkretnym wydarzeniu zmienia się w spór o to, czy w ogóle miało ono miejsce. Informacja korzystna dla znajomego jest dowodem, niekorzystna manipulacją. Kogoś takiego nie można pokonać faktami, bo tylko on decyduje, co wolno uznać za fakt. Nie musi przy tym świadomie kłamać. Psycholodzy mówią o motywowanym rozumowaniu. Wiadomość zgodną z naszymi przekonaniami przyjmujemy bezkrytycznie. Taką, która im przeczy, prześwietlamy z podejrzliwością prokuratora. Często słyszę, że ludzie przestali szanować fakty. Tyle, że nigdy nie darzyli ich bezwarunkową miłością. Postprawda nie oznacza, że fakty zniknęły. Utraciły jednak prawo do ostatniego słowa. Zamiast rozstrzygać między opiniami, same stają się jedną z konkurujących opowieści. O ich przyjęciu decyduje nie tylko zgodność z rzeczywistością. Liczy się również zgodność z naszym gniewem, lękiem i polityczną tożsamością. Deepfake nie stworzył relatywizmu. Dał mu techniczny język i wygodne pozwolenie, by nie wiedzieć, pisze Mirosław Konkel w Przewodniku Katolickim.
2: Autopromocja.
3: Najbliższy wpływ wojny był na delfinów.
4: Największy wpływ wojny obserwujemy na populacji delfinów. Giną przede wszystkim z powodu stosowania wojskowych sonarów.
5: Stanisław Łubieński i jego ukraińscy rozmówcy o

0: ochronie przyrody w czasie konfliktu militarnego.
1: Kiedy zaczęła się ta wojna, ruszyła wiosenna migracja ptaków.
0: Jak w tak trudnych warunkach radzą sobie obrońcy przyrody i zwierzęta?
1: Wystarczy kilka przelotów dronów i kolonii nie ma.
0: Audycja Księstwo Ptaków. Dziś w Trójce, tuż po 8 rano.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 września. Minęła siódma. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. W Krakowie rusza głosowanie. Mieszkańcy wybierają prezydenta miasta. Złoto dla polskich siatkarzy. W finale Mistrzostw Europy pokonali Francuzów 3-1. Dane medyczne mają być jeszcze lepiej chronione. Głos będzie mogło oddać prawie 600 tysięcy mieszkańców Krakowa. Pod Wawelem rozpoczynają się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Lokale wyborcze właśnie się otwierają. O szczegółach z Krakowa Paweł Pawlica.
7: Utworzonych zostało ponad 450 obwodowych komisji wyborczych. W lokalach po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość krakowianie otrzymają karty do głosowania formatu A4 z listą kandydatów w porządku alfabetycznym, mówi Barbara Golanko z krakowskiego biura wyborczego.
8: Głosujemy na jednego kandydata, stawiając znak X przy jednym kandydacie. To są dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Wtedy mamy pewność, że nasz głos został poprawnie oddany.
7: Na kartach do głosowania znajdują się imiona i nazwiska ośmiorga kandydatów i kandydatek, mimo że na 3 dni przed końcem kampanii ze startu zrezygnował Jan Hoffman. Członkowie komisji będą informować wyborców, że głos oddany na tego kandydata będzie nieważny. Głosowanie potrwa do godziny 21. Do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza. Zakazane jest nie tylko prowadzenie agitacji, ale też zgodnie z zasadami wyborów przedterminowych podawanie frekwencji. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
6: Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska poparcia ponad połowy głosujących, potrzebna będzie druga tura. Polscy siatkarze mistrzami Europy, drugi raz z rzędu. W finale w Mediolanie pokonali Francuzów 3-1. Kibice chwalą dobrą grę biało-czerwonych.
9: Polska, biało-czerwoni! Polska, biało-czerwoni! Polska, biało-czerwoni!
10: Piękny mecz. Emocjonujące widowisko. Zawsze wierzyliśmy w nich. Piłkarze, uczcie się od nich. Dzięki wielkie.
11: Szkoda, że oddaliśmy tego seta, bo powinno być 3-0. Z Francją niestety nie byłem pewien, bo mieliśmy dwa przykre przypadki, ale powinniśmy to wziąć.
12: Byliśmy lepsi. Wilfried de Leon też dobrze przyjmował i nie było problemu z przyjęciem piłki.
6: A więcej o zwycięstwie siatkarzy za chwilę w sporcie. Do końca roku będą gotowe przepisy, które wzmocnią bezpieczeństwo danych medycznych Polaków. Prace nad nimi trwają w Ministerstwie Cyfryzacji. Jak mówi szef resortu Krzysztof Gawkowski, firmy będą miały większą odpowiedzialność za dane.
13: Będzie wzmocniona certyfikacja firm przetwarzających dane medyczne. Firmy, które mają powyżej 100 tysięcy rekordów osób, które są przetwarzane, będą musiały spełnić dodatkowe elementy bezpieczeństwa. Chcemy też, żeby dane o incydentach automatycznie były w przypadku ich ujawnienia przez firmę albo jej niezabezpieczenia na bezpieczne dane.
6: Ministerstwo Cyfryzacji zabrało się za nowe przepisy po tym, jak doszło do kilku masowych wycieków wrażliwych danych. Ulewne deszcze, silny wiatr oraz ostrzeżenia powodziowe dla milionów osób. Pogoda daje się we znaki mieszkańcom północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Część ulic w New Jersey i Nowym Jorku została zalana. Wprowadzono stan wyjątkowy.
14: Wiatr powalił drzewa w Nowym Jorku. Jak podaje nowojorska stacja ABC, 56-letni mężczyzna przechodząc przez parking w Brooklynie zginął, uderzony przez przewracające się drzewo. Metro i pociągi kursują jak dotąd zgodnie z planem. Na terenie zajezdni kolejowych na Coney Island i Howard Beach zamontowano zabezpieczenia przeciwsztormowe, aby ograniczyć ryzyko zakłóceń w ruchu. Kilkanaście tysięcy ludzi pozbawionych jest jednak dopływu energii elektrycznej. Alerty powodziowe dla wschodniego wybrzeża

0: obowiązuje od wschodniej Virginii do południowego Maine. W niedzielę silny sztorm nadal będzie dawał o sobie znać, choć zacznie słabnąć i tracić na sile. Wiatry i opady nieco zelżeją, jednak nadal możliwe są porywiste podmuchy oraz występowanie stref intensywniejszego deszczu, a skutki zjawiska mogą być odczuwalne jeszcze w poniedziałek. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
1: Łódź ponownie rozbłysła nocą. Podczas Light Move Festival centrum miasta zamieniło się w wielką plenerową galerię światła. Na uczestników czekały widowiskowe projekcje, iluminacje i instalacje artystyczne. Reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.

0: Tym festiwalu?
1: Nie, jesteśmy co rok, już od wielu lat.
2: Fantastyczna sprawa. Z roku na rok coraz lepiej, cudownie dograne. Polecamy każdemu.
3: Rewelacyjnie, niezmiennie. Takich kolorów nigdzie nie ma.
0: Co robi pana zdaniem największe wrażenie?
4: Prezentacje na budynkach oczywiście, z muzyką w tle.
2: Sam festiwal światła jest prawdziwą iluminacją tego, jak bardzo Łódź poszła do przodu.
5: Motywem tegorocznego festiwalu są marzenia. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sport i Mateusz Foremniak.
7: Dzień dobry. Kto już musiał wstać, ten długo pewnie nie pospał, ale nasi siatkarze zadbali, aby wszystkim było dzisiaj lżej. Polacy po finałowej wygranej 3-1 z Francją po raz drugi z rzędu zostali mistrzami Europy, trochę przy okazji zapewniając już sobie start na igrzyskach w Los Angeles. Tak ten sukces na gorąco komentował Bartłomiej Bołądź.
8: Niesamowity mecz, niesamowita atmosfera na trybunach. Niesamowicie się czujemy po wygraniu z reprezentacją Francji, która naprawdę bardzo dobrze grała ten mecz. Zagrywali blok obrona. Ciężko nas złamać i nie pękamy na robocie i cię to pokazaliśmy.
7: Na robocie nie pękli też Finowie, którzy sensacyjnie uzupełnili podium po wygranej 3-0 ze Słowenią. Powody do radości i warto to bardzo mocno podkreślić ma również Bartosz Zmarzlik. Wczoraj do końca walczył o 7 w karierze tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu. W Grand Prix Polski w Toruniu ostatecznie zajął miejsce 3 w całym cyklu, dające mu srebrny medal.
9: Naprawdę jestem szczęśliwy, bo tak jak mówię, medal mistrza świata jest naprawdę, wiem ile trzeba poświęcić, ile poświęciłem dla srebra, ile razy poświęcałem dla złota. Jest to 3 srebrny medal, 6 złotych, 1 brązowy, naprawdę jest co robić.
7: Mistrzowską koronę przyjął najszybszy we wczorajszym turnieju Robert Lambert. Z kapitalnej strony zaprezentowały się wczoraj również Katarzyna Niewiadoma Fini, która w Montrealu zdobyła srebrny medal kolarskich mistrzostw świata w wyścigu ze startu wspólnego, oraz Klaudia Zwolińska, która sobotę okrasiła 2 medalami w Mistrzostwach Europy w kajakarstwie górskim. W tej godzinie oddajemy głos pani Klaudii po srebrnym i brązowym medalu w kajak-krosie.
10: Była dzisiaj dość mocna bitwa o te medale w finałowej jeździe. Dawno nie miałam aż takiej walki. No niesamowite starty dla mnie, zakończenie sezonu lepszego, bo wymarzyć sobie nie mogłam. Komplet medali na Mistrzostwach Europy. Jest pięknie.
7: Przypomnijmy, że wcześniej pani Klaudia zdobyła jeszcze złoto w K1. W F1 najszybszy w Azerbejdżanie okazał się George Russell z Mercedesa. W azjatyckiej części sezonu tenisowego porażki zaliczyli wczoraj Maja Chwalińska oraz Kamil Majchrzak. Dalej gra za to Hubert Hurkacz. Do gry z Superpucharem Polski wracają też koszykarze. W dzisiejszym finale za Stal Zielona Góra sprawdzi się z Legią Warszawa.
5: Niedziela słoneczna, rano miejscami jeszcze mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. Będzie od 18 do 21 stopni, cieplej na krańcach zachodnich około 23.
11: Autopromocja.
12: W najbliższym wydaniu audycji Ludzie i muzyka.
13: Człowiek, Adam Nowak.
14: Ludź.
13: Jako ludź, jako człowiek i jako Polak. Jesteś Polakiem?
14: Jestem Nowakiem też.
12: Dlaczego właśnie on?
14: Jeżeli ktoś opowiada ciekawe historie, to zawsze się znajdą słuchacze tych historii.
12: Tychże słuchaczy zapraszamy dziś od 10:00.
14: Ja wierzę w radio. Przy radiu można wykonywać cały szereg różnych czynności.
12: Rozmowa z Adamem Nowakiem będzie dostępna także w podcastach na stronie Polskie Radio. Radio.pl oraz na YouTubie Trójki.
14: Wystarczy wejść na chwilę do internetu, chociaż nie można wejść do internetu.
13: Zapraszam, Agnieszka Szydłowska.
11: Autopromocja.
15: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Kłaniam się Państwu po godzinie 7. Marcin Witan. Druga część muzycznych rozmów. No i tak jak mówiłem, będzie inaczej, nieco. Mianowicie jest pewien zespół, z którym za chwilę będę rozmawiał za pośrednictwem Radia Katowice, bo oni już tam siedzą i czekają, który obchodzi 15-lecie swojego istnienia. A wszystko inne za chwileczkę. Będzie nam towarzyszyć muzyka, głównie z ich ostatniej płyty, ale wszystko się za chwilę wyjaśni.
1: Albo i nie, 15 lat istnienia, proszę Państwa.
2: Tak, tak, 15 lat w tym roku. No, staramy się jakoś zaznaczyć ten czas w tym roku, nie, różnymi koncertami, wydarzeniami gdzieś tam na Facebooku.

0: Instagramie.
1: Ale to... trzeba powiedzieć, że szybko to poleciało dosyć. Tak.
2: Ponieważ was nie widać, no to przedstawcie się, żeby jakoś te głosy przyporządkować.
1: Michał Rostański, basista.
0: Marcin Solik, mandolina, gitara akustyczna.
3: Wojciech Zakowicz, gitara akustyczna i klasyczna.
2: No i brakuje nam...
1: Bartosza Zdechlikiewicza, który gra na wielu instrumentach, które ciężko tutaj wymówić, ale przede wszystkim śpiewa.
2: Serdecznie go pozdrawiamy, bo z tego co wiem, to rodzinne obowiązki.
0: Tak, to jest taka godzina, w której Bartosz spełnia rolę ojca, no i niestety nie mógł tutaj się pojawić.
2: Pierwszy raz was zobaczyłem na konkursie debiutów w Dobrym Miejscu na Bielanach w Warszawie. Wyszło nagle czterech facetów w białych koszulach i czarnych krawatach. Usiedli w rzędzie i zaczęli wykonywać właściwie skoordynowane idealnie ruchy. Ja wam powiem, to robiło na mnie piorunujące wrażenie i naprawdę głosowałem na was. Pamiętacie ten dzień? Pamiętacie te debiuty?
1: Tak, pamiętamy rzeczywiście. To jeszcze był taki czas, byliśmy, powiem, młodym zespołem, kiedy ciężko nas było gdzieś tam zaszufladkować i gdziekolwiek się pojawialiśmy. Tam ludzie mówili, no jesteście tak trochę z naszej bajki, ale tak nie do końca. I tak było i z poezją śpiewaną, tak było z muzyką chrześcijańską właśnie, że tak trochę gdzieś tam chodziliśmy po granicy, ale było nam to dosyć miłe, bo odkryliśmy wiele miejsc i wielu bardzo fajnych ludzi poznaliśmy. No i właśnie tak jak na tych chrześcijańskich debiutach, tam było zatrzęsienie fajnych ludzi i na pewno dobrze to wspominamy.
0: Tak, bo co ciekawe, to mimo iż w różnych miejscach graliśmy, w różnych środowiskach się obracaliśmy, to bardzo często było takie mocno pozytywne przyjęcie nas i naszej muzyki, którą gramy. No i podobnie właśnie było w Warszawie na chrześcijańskich debiutach, że wspominamy ten czas właśnie bardzo, bardzo miło i dobrze.
4: Poznawali nas dopiero jak ubraliśmy białe koszule i czarne krawaty.
1: To jest dosyć zabawne, bo naprawdę były festiwale, na których na przykład one trwały 2-3 dni. Myśmy przez 2 dni chodzili incognito i rzadko kto z nami rozmawiał. Trzeciego dnia dopiero nas widzieli w strojach. Mówili, a to wiedzieliśmy, że to wy.
2: Czy jesteście wierni temu?
1: Tak jest. Musimy prasować przed każdym koncertem, musimy pamiętać o tym i czasami zdarzają się małe zawały, że właśnie rano w szafie się okazuje, że tej koszuli nie ma i wtedy najczęściej jest niedziela rano, że nawet nie można do sklepu
4: Albo pojechać. Zdarza się tak, że na miejscu już przed koncertem dowiadujemy się, że ktoś nie ma koszuli albo krawata.
1: Tak też było. Tak. Zdarzały nam się biegi do sklepu i zdarzały nam się wypożyczenia koszul, to prawda.

0: Wy jesteście wierni pewnemu takiemu wyrazowi muzycznemu, bo słuchałem tych wszystkich czterech płyt, jakie dotychczas wydaliście. Ostatnia płyta nazywa się Cztery po prostu, tak. Ale jest już sprzed czterech lat, a sprzed trzech.
1: Tak.
0: Myślicie o jakiejś następnej, czy jeszcze nie?
2: Myśleliśmy o drugiej płycie kolędowej. Jedną płytę kolędową mamy.
0: Macie, tak. Cudów czas, tak.
2: Jest bardzo, bardzo przyjemnie nam się gra kolędy. Bardzo robimy ten czas, kiedy możemy z nimi występować w różnych miejscach i cieszyć się i śpiewać z publiką.
0: Najpierw była jednak płyta zatytułowana Tak w 2013 roku, a potem było 14 spojrzeń w 2016. Dobrze myślę, tak?
2: Chyba tak. Tak. Było. Tak, było rzeczywiście.
0: No, to 14 spojrzeń, 4 twarze na okładce. Ale powiedzcie tak kilka słów o tym, jak w ogóle się to stało, że zaczęliście grać pod szyldem Albo i Nie.
3: Historia jest dość prosta. Te 15 lat temu mieliśmy jeszcze świeże umysły, były pełne pomysłów i przeszliśmy na próbę. Każdy z nas miał za zadanie przynieść parę pomysłów na nazwy zespołu. No i tak jeden mówił, że to. I drugi mówił, że to. Albo to, nie. No i tak
2: zawsze było albo i nie.
3: Albo i nie. To jest zmora konferencjerów. Przepraszamy bardzo.
2: Wcale nie przepraszamy, się bardzo tym cieszymy. Ale też bardzo się cieszymy tym, że każdy...
1: Próbuje żartować.
2: Tak, próbuje żartować. Według każdego to on właśnie wymyślił ten żart, że można powiedzieć, że zagra zespół albo i nie.
0: Macie też takie brzmienie gitarowe zdecydowanie, prawda? Stawiacie na instrument, na struny stawiacie, nie? Zdecydowanie.
2: Stawiamy na struny. Dobrze, że nie ma z nami Bartosza, bo możemy to sobie śmiało powiedzieć, że stawiamy na struny. Bartosz, gdyby tu był, to właśnie rozpoczęłaby się bójka w studiu, ponieważ on sam gra na instrumencie klawiszowym.
3: Ale Bartosz zawsze powtarza na koncercie, przedstawiając nas, tak, i siebie, mówi dwie struny, tak, że każdy z nas ma te dwie struny i każdy z nas ich używa na koncercie i to myślę, że to też jest nasza moc.
2: Zaczęło się od tego, że Marcin stwierdził, że sobie kupi mandolinę i sobie pogra, tak jak słyszał w zespołach takich jak Nickel Creek, który wówczas słuchał, że fajnie ta mandolina tam chodzi w tym amerykańskim country. Zapytał, czy bym z nim nie pograł na gitarze, jak on będzie grał na mandolinie. I tak zaczęliśmy sobie chwilę grać i to się okazuje, że rzeczywiście to połączenie, które jest magiczne w country, również w polskiej muzyce może być świetne. Wie!

0: czy wracacie do starego repertuaru? Bo to różnie jest z tymi wykonawcami. Niektórzy mówią, że promujemy, zawsze się staramy grać to, cośmy ostatnio wydali, ale wiemy, że publika zawsze lubi pewne numery, te gramy, a reszty nie.
1: Faktycznie po wydaniu naszej czwartej płyty było takie postanowienie, żeby grać to, co jest aktualne, nie? Bo to tak czujemy, ta muzyka została przez nas nagrana, teksty zostały napisane i jakoś na daną chwilę też się mocno z tym utożsamialiśmy. Natomiast jakby ten rok, który teraz się toczy, te nasze 15 lat, w trakcie tych koncertów staramy się też platać te utwory, które pojawiały się na wcześniejszych płytach. No i sprawia nam to też dużo radości, nie? Bo to są takie piosenki, które jakiś tam sentyment w nas też wzbudzają i po prostu ciekawie jest do nich wrócić.
2: Był taki ważny czas dla nas przed płytą 4, przed tym jak weszliśmy do studia, kiedy na którejś, szumnie nazywając to trasą, ale na którymś naszym wyjeździe koncertowym usiedliśmy i długo, długo rozmawialiśmy i analizowaliśmy to, co się wydarzyło przez tam wcześniejszych 11 czy 12 lat. I tak naprawdę doszliśmy też do wniosków, że no trzeba było sobie przyznać, że jesteśmy starsi niż myśleliśmy. Z zadziwieniem odkryliśmy, że niektóre otwory do nas po prostu już nie przemawiają, mimo że
0: no tak,
2: wtedy było naszym głosem.
0: Tak, tak, tak. Już po prostu nie czujecie ich, prawda?
3: No tak. Z drugiej strony niektóre numery, które wpadły na tą płytę, mają po kilka lat, nie? Ale jak przemyśleliśmy sobie to wszystko, to całkowicie zmieniliśmy aranż, nawet niektóre numery, Metrum, w ogóle zupełnie co innego. Teksty
2: tak,
3: zostały.
2: Tak, i dlatego ta płyta się nazywa 4, bo doszliśmy właściwie do samych siebie. Dlatego to 4 wyszło, bo wróciliśmy do korzeni. Tam też nie braliśmy zbyt wielu instrumentów dodatkowych. Chcieliśmy, żeby to brzmiało nami. Doszliśmy do wniosku, że przecież ludzie lubią nas takimi, jakimi jesteśmy. Obserwują nas na koncertach, mówią, o Jezu, wy się tak fajnie śmiejecie, wy jesteście szczerzy w tej muzyce.
0: I jako słuchacz mogę potwierdzić, że powinniście być wierni sobie tej formie, z którą stworzyliście

0: Można by powiedzieć, że przekroczyliście pewien próg. Nawiązuję tutaj do tytułu jednej z piosenek.
1: Tak.
0: Przekroczyliście pewien próg 15 lat temu, czy na przykład przez te 15 lat zauważacie, że parę progów przekroczyliście?
2: Każdy etap gdzieś tam, myślę, że każdy się pod tym podpisze, życia stawia przed nami różne progi, które trzeba przekroczyć i wejść w to nieznane i w nowe i zmierzyć się z tym, co za tym progiem. To też taka piosenka i taki utwór, który chyba dla każdego z nas jest, nie chcę powiedzieć, że tym najbardziej, którym się utożsamia, to mogę tak o sobie powiedzieć, nie? Że bardzo, bardzo, bardzo go lubię i cenię.
1: No, no właściwie tak. Jak to mówisz, to mam taką myśl, że rzeczywiście nawet na to, przychodząc na próbę, to każdy nas ten próg przekracza, to znaczy zostawia to swoje życie w tyle. Dzisiaj o tym myślałem, jak tutaj jechałem do studia, że właściwie tak, jak zaczynaliśmy grać, mieliśmy po 20 kilka lat i to nasze życie było po prostu... A Bartosz w ogóle był 19-latkiem, kiedy zaczynaliśmy.
0: Ja proszę.
1: Ale no każdy z nas miał zupełnie inne życie. Zaczynaliśmy... Marcin chyba tylko był wówczas już w małżeństwie.
2: Tak.
1: Progów, tych błędów, które popełniliśmy, było bardzo wiele. Było bardzo wiele sytuacji, w których właśnie ustrzegliśmy się błędów, dlatego że byliśmy ze sobą razem. To jest moc tego zespołu, że każdy się wspierał nawzajem.
0: Czy były też jakieś takie progi duchowe?
3: Cały czas jesteśmy w drodze i wiesz, progi, zakręty, tak, to cały czas się dzieje. Chyba żaden z nas nie do końca wie, na jakim momencie tej drogi jest. W sensie życie ci mija i przeszedłeś już coś, patrzysz na to wstecz i widzisz, czego doświadczyłeś i co było złe, co było dobre, ale trudno powiedzieć, co będzie dalej.
1: I też nie wiem, czy chłopaki macie też takie uczucie, że jak się było młodszym, to jakoś jaśniej potrafiło się postawić sprawy, a im człowiek jest starszy, tym więcej tych pytań.
3: Dokładnie
1: tak.
3: Jest. Dokładnie.
0: Czyli teraz na przykład nie zaśpiewalibyście już piosenki Prostych Serc o słonikach?
1: Nie, dalej. Bardzo chętnie byśmy ją zaśpiewali. Ona jest w swojej prostocie bardzo dobra właśnie. I to
0: z płyty 14 spojrzeń sprzed 10 lat. I powiem wam, że zauważyłem, że ona ma najwięcej odsłon z waszych utworów.
1: O. Piosenka Prostych Serc, naprawdę?
0: Tak, najwięcej odsłon.
1: No proszę, ludzie ciągnie do prostoty.

Siło cienia cud, wielkie uszy im opadły, widząc jak lód natarł lód. Ci z czerwonymi flagami, flagę żółtych chcieli tak.

jedna mrówka, robotnica nad mrowiskiem stałaby. Po buciorze ślad naprawić, w złości swej podniosła krzyż.

0: Czyli piosenkę Prostych Serc wykonujecie.
1: Oczywiście, tak.
2: Tak. Są takie, no to, jednak też chłopakami pozostajemy i lubimy niektóre rzeczy i lubimy się bawić i lubimy sprawiać naszym słuchaczom radość.
3: Tak, ten numer właściwie przetrwał nawet to, co Marcin mówił, czyli ten w zeszłym roku, tak, 2 lata temu, jak graliśmy na koncertach ten materiał z 4. płyty, no to też graliśmy piosenkę Prostych Serc. To był taki, zazwyczaj to jest taki finał. W tym roku tym bardziej, kiedy właśnie chcemy wracać do pierwszej i drugiej płyty.
2: Tak, a poza tym są takie czasy, że chyba warto ludziom przypominać i pytać, dlaczego się nie kochają.
0: A jak jest na przykład z utworem Waga? Mówię o nim dlatego, że on mi się na tej waszej pierwszej płycie najbardziej podoba. Jestem, bo mam, nie? Tam jest takie załamanie melodyjne. Takie trochę regowate mi wyszło w sumie, tak mi się wydaje.
1: Tak, to jest utwór, który faktycznie kiedyś był obowiązkowy na naszej playliście. Teraz faktycznie gramy go trochę rzadziej.
2: Jeśli chodzi o tekst, nie wiem, no to by trzeba było mojej mamy zapytać, bo moja mama pisała tekst do tej piosenki.
0: O, proszę bardzo.
2: To ona by jakoś...
3: Serdecznie pozdrawiamy.
2: Tak, pozdrawiamy.
3: Ale my powoli doganiamy jej wiek.
2: My powoli. Z każdym dniem doganiamy, tak. Ale no, nie wiem, to jest może ciekawe pytanie w ogóle do tekściarzy, jak oni postrzegają po latach na przykład swój tekst. Czy oni to przeżywają inaczej, czy nie?
0: A wasi tekściarze poza mamą, to kto jest? To Bartek pisze? Kto pisze? Wszyscy piszą?
2: Nie, no u nas głównie...
3: Debiut, przepraszam, muszę to powiedzieć, ale na naszej 4. płycie jest debiut właśnie tekst Bartosza. Nikt nie zna.
0: Nikt nie zna. Aha, tak, i to jest jego tekst. A resztę?
2: Resztę to jest tak. No, na każdej płycie właściwie znajdzie się tekst któregoś z naszej trójki tutaj, jak siedzimy. Natomiast głównie to są...

0: Trzej tekściarze to jest Piotr Adamski, którego teksty były też takim zaczynem dla tego zespołu. To jest Andrzej Wilanowski, wspaniały też poeta z Dąbrowy Górniczej oraz Maciej Krzypecki.
1: No proszę bardzo. A wy jesteście ze Śląska czy z Zagłębia? Ze Śląska.
2: Ze Śląska.
3: Śląska.
1: Czyli tak, starzejemy się, czyli co, przemija postać tego świata? Już łatwiej jest zaśpiewać,
0: tak.
1: Nie?
0: Oj tak, oj tak. Przemija postać tego świata to jest właściwie bardzo... Dobry. Zresztą to jest jeden z tekstów, który był bardzo wczesnym tekstem tak naprawdę Piotrka Adamskiego. Przemija postać tego świata.

Najfajniejszy taki dwuwers tego utworu dla mnie taki to jest: jest w tym planie coś świętego, by nic z nas tu nie pozostało. Kurczę, naprawdę, to jest śmiałe, bym powiedział, bo tego nie może napisać, nie wiem, niewierzący albo jakiś agnostyk, tak mi się wydaje. To jest jak

0: jakiś rodzaj przemyśleń takich waszych, nie? Znaczy waszych, no Adamskiego, tak? Ale wy się, no tak. Ale wy się jakoś podpisujecie.
1: Podpisywaliśmy, tak. No to, nie wiem, wydaje mi się, że no może mnie chłopaki sprostują, ale że jest to jeszcze jakiś krzyk nadziei troszkę tak naprawdę. W sensie ktoś, kto patrzy na to, co się dzieje, boi się tego, co się dzieje na świecie. To jednak można powiedzieć, nie wiem o co chodzi, ale mam nadzieję, że w tym jest coś świętego.
2: Skoro jest plan, no to jest też osoba, która musi planować. No właśnie, nie, właśnie, tak ja to po prostu właśnie, też właśnie, trochę właśnie interpretuję sobie, więc
0: ale mimo wiecie, iż... Ale wiecie, wielu ludzi patrząc na te dziwne rzeczywiście rzeczy, jakie się wokół nas dzieją, niejednoznaczne, traci wiarę w plan. Wy nie?
1: Nie, ja bym powiedział to, co chyba Marcin powiedział, że to jest właśnie pokazanie tego, że jesteśmy na drodze. Wiemy, co dzisiaj byśmy odpowiedzieli, wiemy, co wczoraj byśmy odpowiedzieli, co jutro odpowiemy.
2: Chcielibyśmy wiedzieć, o tak może, nie?
0: A czy dopada was czasem frustracja, bo taki utwór macie?
3: Oczywiście, że tak. Poznajesz siebie, swoje możliwości, przekraczasz próg. I no, zdarza się, że jesteś sfrustrowany. Ten tekst akurat o Listuły był bardziej skierowany do młodzieży, takiej właśnie zagubionej.
0: Nie przejmuj się, stan niepokoju to droga rozwoju, tak?
3: Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Więc jakby no, bardzo się odnajdujemy w tym
1: ale
3: tekście.
1: Ale też odpowiadając na pytanie, to teraz się zastanawiam, czy w zasadzie ta frustracja nie jest konieczna, żeby tak naprawdę, nie wiem, powstała piosenka.
3: Nie wiem, co dokładnie Ola tutaj chciała przekazać, ale ja to odbieram osobiście tak. Ten refren, nie dokuczy, to cię nie nauczy. Generalnie bierz swój krzyż i idź, nie? To, i tyle. Tak, to są inne słowa, tak? No, bez tego jakby nie ma rozwoju, nie? Po prostu potykasz się, wstajesz, tak? I jak wstaniesz, no to tak się rozwijasz.
1: No myślę, że w innych piosenkach, które tutaj wspomnieliśmy, w zasadzie ta frustracja wszędzie się pojawia. Czemu nie kochacie się? Jestem, bo mam.

0: Chciałbym was jeszcze zapytać o utwór, który mi się bardzo podoba. On jest taki nieoczywisty, choć bardzo długi na tej płycie. Nazywa się Obraz Kingi.
1: To Andrzej Wilanowski.
0: Jest tym jakiś kawałek czyjegoś życia, prawda? I bardzo mi się podoba właściwie to pytanie, można by też sobie postawić, jak życie, czy jesteśmy malujący, czy malowani?
2: Mnie się nasuwa jedno, to, że jesteśmy jednak obrazem, nie? Boga i jakby tutaj odpowiedzią jest jedno i drugie.
3: No tak, bo jednak od nas wiele zależy w naszym życiu, nie? I trzeba też sobie to jasno powiedzieć, że, no, że nie możemy być bezczynni, że musimy też to nasze życie malować, nie? I ten nasz obraz życia jakoś tworzyć, czerpiąc inspirację, o, nie? Gdzieś tam powiedzmy z wiary, z Boga, nie? Tak
2: nie odnajduje się w predestynacji, także generalnie mamy wpływ i kreujemy i malujemy.
0: Jesteśmy jakby namalowani na obraz i podobieństwo, prawda? Natomiast musimy również sami malować, tak? Czyli to życie jest tworzeniem też, prawda? Jest przeżywaniem dobrych i złych rzeczy, wchodzeniem w jakieś ślepe uliczki i wychodzeniem z nich, prawda?
1: I ciekawy tutaj jest dobór farb też, bo to jest dosyć ważna kwestia, nie?
0: O, właśnie.
1: W którym momencie jesteśmy malujący, w których jesteśmy malowani i jakimi farbami jest to malowane, czy przez nas, czy nie przez nas. Mhm. Czy mamy odwagę użyć pewnych farb, czy jesteśmy zmęczeni używaniem pewnych farb.

0: Ale jak tak słucham waszych tych płyt wszystkich teraz, no powiedzmy, że odkładam na razie z powodu odmiennego charakteru płytę kolędową, to wiecie, myślę sobie, że jest w tych waszych barwach trochę też kolorów ostrzegawczych, takich odblaskowych.
1: Czasami trochę trzeba zejść, żeby zobaczyć, co tam jest dalej, albo wejść może skrótem jakimś, tak? Słuchacz nasz na pewno znajdzie takie przestrogi, tak? Takie znaki, o, znaki, to może by było lepsze. Natomiast nie zobaczy tej drogi takiej prostej, takiej dezyderaty, nie? To nie jest to.
0: Na pewno takim utworem jest jednak dla mnie Przemija postać tego świata. Nawet wiecie, w tych słowach, ten kto pierwszy wyruszy, tego zrozumie Bóg. No to też mówisz, no to jak chcesz, żeby cię Bóg zrozumiał i chcesz prowadzić z nim dialog, to wyrusz, prawda? Czyli ostrzegam cię, jak nie wyruszysz, to klapa, nie? W wadze przestrzegacie, to tak trochę ironicznie, jestem, bo mam, tak? No przecież nie, prawda? To jest jakieś takie ostrzeżenie.
2: Dalcy jesteśmy od takiej postawy, że nie, my teraz chcemy kogoś pouczyć ze sceny, nie, żeby tutaj uważał na to.
1: Tak.
2: Że to raczej no nie, są jakby takie nasze, nie, takie nasze tak, po prostu tak, też jasne. Obawy, nie, które my wewnętrznie sobie przeżywamy.
3: Tak, no. jestem ciekaw tak naprawdę, jak teraz rozmawiamy, gdybyśmy teraz nagrali nową płytę i ona nie byłaby kolędowa, tylko z naszym materiałem. Jaki byłby wydźwięk tej płyty? Czy on by był jeszcze bardziej zadający pytania?
1: Może lepiej instrumentalną nagrajmy.
3: Może lepiej instrumentalną.
2: Pomruczymy.
0: Może się trochę schować. Ale nie, to ciekawe, bo no co, chyba odpowiedzią jedyną może być to, że spróbujecie to zrobić. No,
2: każda rzecz ma swój czas.
3: Jak będziemy siedzieć na kanapie, to się nie wydarzy, więc...
0: O, właśnie, każda rzecz ma swój czas.
2: Dla każdego z nas ten projekt albo i nie jest... Z tego, że to już 15 lat, no, jakąś częścią życia, nie? I popadnięcie w taką bezczynność w tej sferze, no to nie jest nic dobrego, nie? I każdy mimo wszystko myśli o tym, żeby jednak coś dalej z tym projektem robić, więc prędzej czy później na pewno taka decyzja zapadnie.
3: Chcemy, żeby to zabrzmiało po prostu z naszych trzewi, że tak powiem brzydko, ale żeby to było szczere z nami i skoro słuchaczom podoba się ta wersja albo i nie, jaka jest, no to dajmy im albo i nie, prawdziwe, bez musu. Czasami gramy na przekór i to lubimy.
0: Albo i nie w składzie okrojonym, bez Bartosza Zdechlikiewicza, którego serdecznie pozdrawiamy. 15 lat istnienia. Życzę wam kolejnych 15 co najmniej.
3: Bardzo dziękujemy.
0: Wtedy to chyba już będzie bardzo stara muzyka.
4: Ciekawa perspektywa, naprawdę, wyobrazić siebie nawzajem.
3: Wtedy będziemy grać jak młodziki właśnie.
0: Albo wtedy będziecie grać. Druga młodość, złapiecie drugi oddech, prawda?
1: Wreszcie będzie czas.
0: Bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
3: Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.
0: A ja również jeszcze raz pozdrawiam chłopaków z Albo i Nie. No i oczywiście nieobecnego Bartka Zdechlikiewicza.
5: Autopromocja.
6: Twórczość Marvina Gaye'a odczytana, zagrana i zaśpiewana na nowo przez brytyjskie gwiazdy muzyki soul z towarzyszeniem BBC Concert Orchestra. Koncert ten odbył się w sierpniu w Royal Albert Hall w Londynie. Na początku września Trójka wyemitowała jego część pierwszą. Czas na finał. Marvin Gaye, Prince of Soul. Część druga na naszej antenie dziś, tuż po 19. Do usłyszenia. Mariusz Owczarek.
5: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach.

0: wyjazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 27 dzień września. Minęła 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Złoto dla polskich siatkarzy. Obronili tytuł Mistrzów Europy. Kraków głosuje. Mieszkańcy wybierają prezydenta miasta. Nagrody Festiwalu Filmowego w Gdyni rozdane. Polscy siatkarze mistrzami Europy i to drugi raz z rzędu. W finale pokonali Francję 3-1. Wywalczyli złoto i kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.
3: Bardzo pozytywnie.
4: Od początku?
3: Nie. Absolutnie nie. To jest zawsze Francja. Francja nam nigdy nie leżała. A tutaj chłopaki naprawdę się postarali.
5: Zawsze kibicuję siatkarzom. Dużo lepsi od naszej polskiej reprezentacji w piłce kopanej. Najlepsi.
2: A więcej o wygranej siatkarzy w sporcie za kilka minut. Kraków wybiera prezydenta. Dotychczasowy Aleksander Miszalski został w maju odwołany w referendum. O przejęcie władzy w stolicy Małopolski walczy 7 kandydatów. Jeśli żaden z nich nie uzyska ponad połowy głosów, potrzebna będzie druga tura, którą zaplanowano na 11 października. Dzisiejsze głosowanie rozpoczęło się godzinę temu i potrwa do 21. Szwajcarzy decydują, czy zaostrzyć konstytucyjne zapisy dotyczące neutralności. Głosują nad projektami środowisk prawicowych. Uważają one, że sankcje na Rosję, do których Szwajcaria dołączyła po ataku Kremla na Ukrainę, stanowiły naruszenie pełnej neutralności ich kraju.
6: W przypadku zwycięstwa zwolenników zmian w konstytucji znalazłyby się dwa zapisy precyzujące zasady szwajcarskiej neutralności. Po pierwsze, zakazane stałoby się stosowanie przez Szwajcarię sankcji gospodarczych na inny kraj, o ile nie zostałyby one uchwalone przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Po drugie, Helweci nie mogliby dołączać ani współpracować z żadnym sojuszem wojskowym. Sondaże wskazują na prawdopodobne odrzucenie proponowanych zmian i rosnącą grupę przeciwników nowych zapisów. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
2: Niezidentyfikowany obiekt naruszył w nocy przestrzeń powietrzną Rumunii. Lokalne media piszą, że to dron, który pojawił się w pobliżu granicy z Ukrainą. Podrwano 2 hiszpańskie myśliwce F-18 oraz rumuński śmigłowiec wojskowy, poinformowało Ministerstwo Obrony. Do incydentu doszło w czasie, gdy ukraińskie siły powietrzne informowały o rosyjskich dronach lecących w kierunku Izmaiła w obwodzie odeskim. Nagrody Festiwalu Filmowego w Gdyni rozdane. W tym roku Złote Lwy trafiły do Macieja Sobieszczańskiego za film Przez ścianę. Łukasz Ronduda odebrał srebrną statuetkę za obraz Powiedz mi, co czujesz. Nagroda, jak mówi reżyser, jest dla niego zaskoczeniem.
7: Nie spodziewałem się, ale bardzo dziękuję jury. To jest niesamowite wyróżnienie. Bardzo szczęśliwy jestem, tak bardzo, bardzo. Włożyliśmy dużo serca w ten film, dużo takiej autentyczności własnej. Aktorzy Janek Sałasiński, Izabela Dudziak. Ten film powstał naprawdę z takiej wielkiej bliskości. No i opowiada o młodych ludziach, którzy walczą o autentyczność w takim bardzo brutalnym świecie.
2: Paweł Pawlikowski, twórca Ojczyzny, został z kolei uhonorowany nagrodą za najlepszą reżyserię. Biegacze opanują Warszawę. Trzeba się spodziewać utrudnień w ruchu. Za godzinę startuje maraton warszawski. Kilkanaście tysięcy zawodników przebiegnie trasę, która poprowadzi ich przez oba brzegi Wisły i kilka dzielnic stolicy. Rozpoczną w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki. Mają nadzieję na dobry wynik i atmosferę.
8: Nie ukrywam, że nie jestem w super formie. Miewałam lepszą, ale tu niesie, że tak powiem, publiczność, dopingujący. Także mam nadzieję, że uda się ukończyć w dobrym stanie i w dobrym czasie.
9: Bez formy, ale będzie dobrze. Chciałbym złamać 4 godziny, więc pół godziny szybciej niż w Łodzi i 40 minut szybciej niż w Krakowie. 3 razy biegłem półmaraton teraz, więc po tygodniu, więc coś tam przebiegnę, aby dobiec.
10: Miało być lepiej, ale nie będzie też chyba najgorzej. Liczę na to, żeby złamać 4 godziny. Ambitnie. Ale jem dużo makaronu, więc może się uda. Biegam charytatywnie akurat tym razem, więc robię to też dla kogoś. A poza tym, kurczę, bieganie jest fajne po prostu. I jest niska bariera wejścia. Bierzesz buty i lecisz.
2: Biegacze przemierzą Aleje Śródmieścia, historyczne ulice Starego Miasta i Traktu Królewskiego, przekroczą Wisłę, miną PGE Narodowe, odwiedzą Pragę, Żoliborz, Bielany i wrócą do centrum. To był Serwis Trójki.

0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Serwis sportowy. Mateusz Foremniak.
2: Podobno trudniej na szczycie się utrzymać niż na niego wejść, ale nasi siatkarze pokazują, że ich tego typu sportowe mądrości nie dotyczą. Dzięki wygranej 3-1 z Francją utrzymali się na szczycie, broniąc tytułu Mistrzów Europy, niejako przy okazji awansując na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Tak, występ naszej

0: Wracamy do domu, mamy kolejny złoty medal, złoty sezon. Co mogę prosić więcej?
1: O więcej nie mogli chyba też prosić Finowie, którzy po sensacyjnej wygranej 3-0 ze Słowenią zdobyli brązowe medale. Z podium żużlowego cyklu Grand Prix nie schodzi Bartosz Zmarzlik. Do ostatniego biegu miał szansę na obronę tytułu mistrza świata. Ostatecznie zawody w Toruniu zakończył na trzecim miejscu, a cały sezon ze srebrnym medalem.
2: Robiłem wszystko, co mogłem. Myślę, że turniej ogólnie pojechałem całkiem dobry. Nadal byłem na podium i z tego się bardzo cieszę. Cieszę się naprawdę z tego, że mam 31 lat. Mam 10 medal mistrzostw świata, które naprawdę myślę, że nawet za dziecka nie marzyłem o takich rzeczach.
1: Tym razem najmocniejszy w stawce w Toruniu i całym cyklu okazał się Robert Lambert. Srebrny to też kolor medalu, który po występie w Mistrzostwach Świata zawisł na szyi Katarzyny Niewiadomej Fini. W Montrealu wyścig ze startu wspólnego zakończyła tuż za plecami Demi Vollering. Tak ten występ komentuje selekcjoner naszej kadry Sylwester Schmidt.
3: Poszło wszystko prawie tak, jak miało pójść. No ale myślę, że tutaj Kasia nic sobie nie może zarzucić, ja drużynie nic nie mogę zarzucić. Trzeba być zadowolonym z tego, jak cały wyścig się ułożył, jak to poszło.
1: Powody do zadowolenia dała nam również Dominika Włodarczyk, która dojechała na 8. miejscu. Kapitalny występ na Mistrzostwach Europy zaliczyła wczoraj Klaudia Zwolińska. Do złota w K1 dorzuciła srebro i brąz w dwóch konkurencjach kajakrosu. Na koniec serwisu warto jeszcze wspomnieć o wygranej George'a Russella w Grand Prix Azerbejdżanu w F1 oraz awansie do finału koszykarskiego Superpucharu Polski zespołów Zastalu Zielona Góra i Legii Warszawa.
4: Zapowiada się słoneczna niedziela, ale ranek jeszcze z mgłami, szczególnie na północy. Najcieplej dziś na zachodzie 23 stopnie, w większości kraju od 18 do 21.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Słowo. Napisałem je tu na starej maszynie do pisania i wygląda niewinnie, ale przecież siła jego rażenia jest ogromna. Są słowa, które zabijają, ale i takie, które budują, jak solidarność czy wspólnota. O te wartości od lat dba Fundacja Batorego. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Włodzimierz Matuszak.
7: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Księstwo Ptaków.

Dzień dobry, tu ornitologiczny głos w Państwa domach, Stanisław Ubieński. Dzisiaj zapraszam Państwa na pierwszy odcinek opowieści o ochronie przyrody w czasie wojny. Kiedy media skupiają się przede wszystkim na cierpieniu ludzi, na skali zniszczeń i ofiarach ludzkich, musimy pamiętać, że wojna dotyka wszystkie organizmy żywe. W walczącej od przeszło 4 lat o przetrwanie Ukrainie działają heroiczni ludzie, którzy rejestrują zbrodnie ekocydu, upominają się o ochronę parków narodowych i rezerwatów, występują w obronie przyrody w czasie, kiedy takie tematy są spychane na drugi, dalszy plan. Odwiedziłem Ukrainę na początku lipca. Moim celem była Odessa, oddalona od linii frontu, ale regularnie ostrzeliwana jako największy ukraiński port nad Morzem Czarnym. Spotkałem się z miejscowymi przyrodnikami i przyrodniczkami. Nagrałem rozmowy, które mam nadzieję przybliżą Państwu rzeczywistość ogarniętej wojną Ukrainy.

0: Moim rozmówcą jest dr Iwan Rusiew, kierownik Wydziału Naukowego Narodowego Parku Tuzłowskie Limany. Rozmawiamy w sercu parku, w niewielkim drewnianym domku, który jest terenową bazą, w której mogą nocować parkowi strażnicy. Z jednej strony mamy morze, z drugiej liman Szachany, czyli płytką zatokę w ujściu rzeki, oddzieloną od morza wąską, piaszczystą kosą. Krajobraz jest bezdrzewny, trawiasto-krzewiasty. Słona woda i sztormy, które zalewają tutejsze łąki, pozwalają przetrwać tylko bardzo odpornym roślinom. Park leży na południe od Odessy, w Besarabii. To bardzo ciekawy region, w którym w sąsiadujących ze sobą wsiach mieszkają ludzie z korzeniami bułgarskimi, mołdawskimi czy ukraińskimi.
1: Iwan Rusiew.
0: Zaczynam od pytania o początek pełnoskalowej wojny i tego, jakie zmiany w przyrodzie obserwował Iwan właśnie na początku.
1: Poczęła się wojna i dużo przykro, że багато людей у нас залишило парк. Часть людей пішла на війну.
0: Kiedy zaczęła się wojna, niestety wiele osób w parku odeszło z pracy. 7 inspektorów poszło do wojska. Jeden zginął, inny znikł bez wieści i od 3 lat nie mamy żadnych informacji na jego temat. Wiele osób pracujących w parku wyjechało do zachodniej Europy i teraz mieszkają tam. Z zespołu 45 pracowników mamy 32. Mimo to wszystkie zadania, które przed nami stoją, musimy wykonywać, ale z zespołem, który zmniejszył się o 30%. Na samym początku pełnoskalowej wojny obserwowaliśmy z wybrzeża rosyjskie statki, które kontrolowały przestrzeń morską, blokowały nasze okręty i zaczęły się ostrzały. Rosjanie zrzucali na wybrzeże bomby, ze statków i okrętów podwodnych wystrzeliwali rakiety. Dlatego teraz w naszych limanach leży cała masa niewybuchów. Akurat kiedy zaczęła się ta wojna, ruszyła wiosenna migracja ptaków. Szablodzioby, różne ptaki siewkowe nie mogły się tu normalnie zatrzymywać, bo przez cały czas był potworny hałas. Obserwowałem, jak przelatują duże stada ptaków.

0: Potem coś przylatuje, wybucha, a one podrywają się spłoszone i znikają na dobre. W czasie migracji ptaki są wrażliwe, łatwo się płoszą. Przez niepokojenie gromadzą mniej tłuszczu. Wiele migrujących tędy gatunków gnieździ się daleko w tundrze. One dolecą tam słabsze, w gorszej kondycji. Konsekwencją tego może być mniejsze zniesienie, czyli mniej jajek w gnieździe, a to może wpływać na zmniejszenie się ich populacji.
1: Ptaki u nas dzielą na czutliwych ptaków do wojny i takich, no, jakie powolno reagują.
0: Ptaki dzielą się na gatunki mniej i bardziej wrażliwe na to, co się dzieje dookoła. Do najbardziej odpornych zaliczam kormorany, które nie płoszą się zbytnio, podobnie jak wrony siwe czy gawrony. Ale są ptaki bardzo płochliwe, na przykład rybitwy i ptaki siewkowe, ale też flamingi i pelikany. Rybitwy zakładają u nas gniazda na wyspach, na piaszczystych mierzejach i kiedy są niepokojone wybuchami, porzucają po prostu gniazda.
1: Upał Iskander biля військових. І там колонія була крячок, 1300 гнізд було. Це був рябодзьобий крячок, річковий крячок і мала карачка була.
0: Був такий випадок, коли в місце на вибрежжі, де стаціонувало військо, прилетіла ракета «Іскандер». Ogromna 7-metrowa rakieta z głowicą o wadze kilkuset kilogramów. Obok była kolonia rybitw rzecznych, białoczelnych i czubatych, w której znajdowało się 1300 gniazd z jajami i pisklętami. Wiem, bo policzyłem je niedługo przed tym, zanim pocisk uderzył w tą jednostkę wojskową. Przeżyły tylko ptaki, których akurat nie było w kolonii. Wszystkie inne zabiły tysiące odłamków, które rozleciały się po okolicy. Jaskrawy jest przykład flamingów. Przyleciały do nas po raz pierwszy w 2021 roku, jeszcze przed pełnoskalową wojną. 67 osobników zaczęło sobie szukać miejsca na gniazda w naszych limanach. Ten wspaniały gatunek w moim parku to było dla mnie spełnione marzenie. Dowiedziałem się później, że to były ptaki, które trafiły do nas z Turcji. Ich miejsce gniazdowania, słonowodne jezioro Tuz, straciło dopływ słodkiej wody i wzrost zasolenia sprawił, że stało się niezdatne do życia. Flamingi rozleciały się w poszukiwaniu nowych miejsc. Wiosną 2022 roku ponownie się u nas pojawiły. Trwały jednak tutaj zacięte walki. Ptaki szukały miejsca, ale były nieustannie płoszone i w końcu zrezygnowały. W 2023 roku flamingi założyły kolonię, w której było 200 piskląt. To było pierwsze gniazdowanie w Ukrainie. 18 z tych piskląt udało nam się zaobrączkować polskimi, jaskrawo-żółtymi obrączkami z kodem zaczynającym się od liter UA i dalej kolejnymi numerami. W dwóch kolejnych latach lęgi się nie udały. Ptaki budowały gniazda. Naliczyliśmy ich około 400. W wielu były nawet złożone jaja. Niestety, kiedy latają drony i inne maszyny, w ciągu dnia może być ich nawet kilkadziesiąt. Flamingi się płoszą, są bardzo wrażliwe na nieznane dźwięki, porzucają gniazda w nadziei, że wrócą do nich, kiedy sytuacja się uspokoi. Tylko że kiedy nie ma ich w kolonii, przylatują mewy żółtonogie i zjadają jajka. Wystarczy kilka przelotów dronów i kolonii nie ma.
1: Kilka przelotów dronów i wszystko, kolonii nie ma.
0: W naszym parku obserwuje się około 270 gatunków ptaków. Wiosną, jesienią, podczas migracji, przelatuje tędy około miliona ptaków. Presja na lęgowiska jest niestety potężna. W wielu miejscach ptaki są niepokojone przez ostrzały, przeloty dronów. W innych stacjonuje wojsko, stoi technika wojskowa. Zimą przylatują do nas bardzo rzadkie, jaskrawo ubarwione gęsi, Bernikler zawoszyje. One gniazdują wyłącznie w rosyjskiej tundrze, na półwyspach Taimyr czy Jamal. Zimują w Ukrainie, Rumunii i Bułgarii. Kiedy jest tu w miarę spokojnie, nocują na limanie, który widzimy teraz przez okno. W ciemnościach słychać, jak się przekomarzają. Gęsi są jednak bardzo wrażliwe na wszelką presję i odlatują, kiedy tylko coś je zaniepokoi. Kiedy zaczyna się ostrzał, nawet słyszalny z dużej odległości,

0: кошці учекаю.
1: Гусі дуже чутливі. Якщо далеко вже щось літить, вони одразу влітають. І
0: кожне таке спушення – то страта енергії і стрес. Подобне з пеліканами, які, коли слышать непокоюючий дзвінк, попросту відлітають в інше місце.
1: Вони здалека вже чують, що покидають місця і шукають нові місця для пошуку риби.
0: Trudno jest jednoznacznie wykazać wpływ wojny na ptaki. Największym zagrożeniem nie jest wcale bezpośrednie zagrożenie śmiercią w wyniku ostrzału, a stres. Bardzo trudno go zmierzyć. Ptaki są zmuszone przenosić się z miejsca na miejsce. Stale płoszone zaczynają słabnąć, podupadać na zdrowiu. Osłabienie wpływa na procesy fizjologiczne i może prowadzić do śmierci z głodu i wycieńczenia. Również stres może zabijać ptaki. Czy wojna wpływa jakoś na szlaki migracyjne ptaków?
1: Ptaki mają tradycyjne szlaki migracji.
0: Ptaki lecą zwykle nad wydmami, nad wybrzeżem morskim, ale kiedy walki są bardziej intensywne, zmieniają szlaki, można je spotkać w miejscach, w których wcześniej nie występowały. One po prostu uciekają od wojny. Nie mamy informacji z innych miejsc azowsko-czarnomorskiego wybrzeża, bo to jest przeszło 2700 kilometrów linii brzegowej i tylko nasz park na bardzo ograniczonym obszarze może prowadzić obserwacje podczas migracji.
1: Nasz park może śledzić za migracjami ptaków. Вот я можу навесні особливо мені подобається, коли я виходжу на берег моря, я бачу міграцію буревісників. Це родич альбатроса.
0: Wiosną bardzo lubię patrzeć na przelotne burzyki północne, które są krewnymi albatrosów. Czasami polują, ale płoszą się szybko, kiedy usłyszą coś niepokojącego. Kto wie, może za kilka lat nie będziemy już oglądać ptaków w takich liczbach jak dziś, bo to ciągłe płoszenie powoduje, że mogą zmieniać szlaki migracji. Nie są przyzwyczajone do wojny. Na terenach okupowanych, skąd nie mamy informacji od dawna, gdzie były rezerwaty, parki narodowe, Rosjanie urządzili sobie poligony, stacjonują tam żołnierze, stoi tam sprzęt wojskowy i to są obszary, które ostrzeliwuje nasze wojsko. W takich miejscach być może ptaki już się nie zatrzymują. Większość parkowego wybrzeża jest zamknięta i dla nas niedostępna. Nie prowadzimy monitoringu, nie wiemy, co i gdzie się gnieździ. Dopiero jak skończy się wojna, będziemy mogli powiedzieć nieco więcej o tym, jak wpłynęła ona na życie ptaków.
1: Istno powliała na życie ptaków.
0: Z Parku Narodowego pojechaliśmy na południe, w Deltę Dunaju, do miejscowości Wilkowe, którą przecinają liczne kanały, dlatego nazywana jest trochę przesadnie ukraińską Wenecją. Spotkaliśmy się tam z Michałą Żmutem, byłym pracownikiem tutejszego rezerwatu biosfery, a obecnie właścicielem ośrodka wypoczynkowego Pelikan. Rozmawialiśmy popatrując na nurt Dunaju i popijając herbatę z miodem z tutejszej pasieki. Zapytałem o pelikana, symbol tutejszej przyrody, a wizja pana Michały, wizja wpływu wojny na ptaki, okazała się nieco inna od tej prezentowanej przez jego kolegę Iwana Rusiewa.
2: Мене звуть Михайло, Жмут Михайло Єрофійович. Я довгий час працював науковцем в Дунайському біосферному заповіднику. Саме Дельта Дунаю – це…
0: Дельта Дунаю – то європейська ойчизна пеліканів, szczególnie для пеліканів różowych, бо інший gatunek, пелікани кендзяжаве, гніздяться się bardziej nad Wołgą i dalej na wschód. 11 kilometrów od granicy naszego państwa w Rumunii znajduje się kolonia lęgowa pelikana różowego. Gnieżdżą się po tamtej stronie, ale często nas odwiedzają, ponieważ bardzo interesuje je pyszna ryba z jeziora Sasyk. Dla nich drony nie są konkurencją, więc nie bardzo reagują na ich przyloty. Dla ptaków miejsce prowadzenia aktywnych walk to jest oczywiście dramat, ale do wszystkiego potrafią jakoś przywyknąć. Te naloty dronów i rakiet trwają zaledwie przez ułamek czasu, który tu spędzają. Ostrzały nie są przecież skierowane na ich gniazda czy miejsca, gdzie się żywią rybą. Przyroda jest lepiej zaadaptowana do zmian. Ludzie znacznie gorzej są osiadli, Budują stałe schronienia, budynki, przywiązują się do miejsca. A w przyrodzie?

0: No cóż, jaskółce rozsypie się gniazdo, no to ulepi nowe.
1: A w przyrodzie maksimum to ląstwka posypie się gniazdo, ona zlepić inne.
0: Zapytałem, jak się zmienia tutejsza przyroda na przestrzeni ostatnich lat.
1: W roku 10-15, ja skażę.
0: Od 10, nawet 15 lat mamy znacznie czystszą wodę w rzece, dlatego że przepisy i normy krajów, które leżą nad Dunajem, stały się dużo bardziej restrykcyjne i realnie działają. Przemysł, który zanieczyszczał rzekę w Rumunii, Mołdawii i Ukrainie, praktycznie zniknął. Na przykład ogromne zakłady hodowlane, które sprawiały, że do Dunaju trafiała ogromna ilość związków azotu. Pojawiły się na przykład u nas jętki. Mieszkam tu przeszło 40 lat i przez pierwsze 20 nigdy nie widziałem ich rójki, a teraz nawet po 2 czy 3 w sezonie. Ten owad jest bioindykatorem, wskaźnikiem, który pokazuje, że środowisko staje się coraz czystsze, coraz bardziej ekologiczne. Oczywiście jest jakieś zanieczyszczenie od wojskowych statków, zwłaszcza teraz, ale intensywność pływania statków rzecznych jest dużo mniejsza. Po naszej stronie granicy niestety nie ma jeszcze tak surowych przepisów jak po rumuńskiej stronie, gdzie dopuszcza się tylko określone typy silników łodzi. Ale jak mówiłem, intensywność ruchu na wodzie bardzo się zmniejszyła.
1: Ale teraz intensywność sonoplastu nabagato mniejsza i woda staje nabagato czystszą.
0: Przykrym tłem dla naszej rozmowy był atak dronowy na ośrodek, który wydarzył się dosłownie poprzedniego dnia. Jedna z maszyn zatrzymała się na drzewie, druga uderzyła w domek letniskowy, ale nikt na szczęście nie zginął. Zapytałem, jaki wpływ na ptaki zarejestrował zawodowy ornitolog.
1: У нас на базі в цих альтанках це любимі місця для гніздування ластівок.
0: W naszym ośrodku wszystkie domki to ulubione miejsca gniazdowania jaskółek dymówek. Robimy dla nich nawet specjalne półeczki. Niestety po eksplozji fala uderzeniowa zrzuciła gniazda w promieniu 50 metrów. Ten podmuch wybił też wszystkie szyby. Na szczęście pierwsze pokolenie jaskółek zdążyło wylecieć. Obszedłem część gniazd leżących na ziemi, ale nigdzie nie znalazłem szczątków piskląt czy rozbitych jajek, chociaż oczywiście te młode, nielotne ptaki mogły zostać sprzątnięte przez koty. Z naszymi jaskółkami wiąże się bardzo ciekawa historia. One lubią gniazdować w łodziach, które wożą turystów po kanałach i rozlewiskach delty. Niektóre z nich stoją zacumowane przez długi czas. Na przykład mamy jeden duży statek, który stoi bez ruchu już 5 lat. Jaskółki chętnie zakładają na nim gniazda. Ale najciekawsza historia przydarzyła się z mniejszą łodzią, w której również gnieździły się ptaki. Stateczek wychodził w rejs parę razy w tygodniu i płynął do samego ujścia rzeki.
1: Maksimum.
0: I jaskółka wcale się nie płoszyła i leciała za statkiem i w czasie tego rejsu karmiła swoje pisklęta.
1: Szyniat swoich.
0: A potem wracała zupełnie bez problemu. Bardzo mnie to zdziwiło, bo myślałem, że jaskółka to jest ptak konserwatywny, przywiązany do miejsca, a tymczasem okazało się, że wcale niekoniecznie. Leciały po prostu za statkiem 14 kilometrów i wracały.
1: I wracały sobie do domu. Księstwo ptaków.

0: Wracamy do rozmowy o ochronie przyrody w ogarniętej wojną Ukrainie. O organizmach najbardziej dotkniętych przez działania wojenne opowiada dr Iwan Rusiew.
1: Najbliższy wpływ wojny był na delfinów z naszej точки зору. My spostrzegamy постоянно za morzem.
0: Największy wpływ wojny obserwujemy na populacji delfinów. Przed pełnoskalowym konfliktem na 44 kilometrach linii brzegowej parku rzadko znajdowaliśmy martwe walenie. W morzu było mnóstwo siatek łusowniczych do połowu skarpa czarnomorskiego, czyli turbota. Wiedzieliśmy, że delfiny giną w tych sieciach, bo miały odciski sieci na skórze i obcięte płetwy. Kłusownicy nie tracili czasu, żeby je wyplątywać. Pierwszego delfina w czasie pełnoskalowej wojny znaleźliśmy w marcu. Wyglądał zupełnie jak żywy, nie miał żadnych widocznych ran i uszkodzeń ciała. Wiedziałem, że to ma związek z wojną i zrozumiałem, że teraz nasze zadanie będzie polegało na rejestrowaniu, jak działania zbrojne zmieniają środowisko. Napisaliśmy do pograniczników, którzy tu stacjonowali, żeby nam pomogli w zbieraniu dowodów tej katastrofy ekologicznej, bo my, pracownicy parku, mamy dostęp jedynie do 6 kilometrów wybrzeża.
1: Za period z 22 roku, z lutego 22 po lipień.
0: Przez ten okres, kiedy toczyły się walki o Wyspę Węży, do lipca 2022 roku znaleźliśmy 52 martwe delfiny, wielokrotnie więcej niż przed wojną. Od kolegów z Rumunii, Bułgarii i Turcji dowiedzieliśmy się, że tam również morze wyrzuca martwe zwierzęta. Podobne informacje dotarły do nas nawet z Rosji. Bardzo dużo delfinów zmagało się z jakimiś uszkodzeniami organów wewnętrznych. Były żywe, ale odłączały się od rodzin i wkrótce umierały. Na plażach krajów basenu Morza Czarnego znaleziono w tamtym czasie około 3000 martwych delfinów. Na podstawie metodologii wypracowanej przez amerykańskich naukowców po katastrofie w Zatoce Meksykańskiej obliczono, że morze wyrzuca jedynie 5% ciał. Wiele z nich po prostu tonie i nie da się ich policzyć. Oceniliśmy na podstawie dostępnych danych, że od lutego do lipca 2022 roku zginęło nawet 50 tysięcy delfinów. To wielka tragedia.

0: Tragedia, bo do rozpoczęcia pełnoskalowej wojny ich liczebność szacowano na 450 tysięcy. Dawniej populacja sięgała 2 milionów osobników. W 2023 roku znajdowaliśmy mniej ofiar, ponieważ wojska ukraińskie przepędziły rosyjską flotę do Sewastopola, a potem dalej aż do Noworosyjska. Delfiny giną przede wszystkim z powodu stosowania wojskowych sonarów o dużej mocy. Nie potrafimy dokładnie powiedzieć, ile mają decybeli, ale upośledzają echolokację tych zwierząt, przez co delfiny tracą orientację w środowisku morskim i nie są w stanie skutecznie polować na ryby. Delfin bardzo szybko chudnie, jeżeli nie ma dostępu do pożywienia, a dorosły delfin butlonos musi jeść 30 kg ryby dziennie. W organizmie niedożywionego delfina zachodzi proces autolizy, czyli samotrawienia. Delfin zaczyna spalać ostatnie zapasy, wewnętrzny tłuszcz, w którym odkładają się zanieczyszczenia z Morza Czarnego. Niestety nasze morze jest bardzo brudne, spływają do niego ścieki, metale ciężkie i pestycydy z wodami Dunaju, Dniestru, Donu, Bochu i wielu innych rzek. Delfin truje się tymi związkami, które są zmagazynowane w jego ciele.
1: Druga przyczyna najbliższa.
0: Kolejną przyczyną śmiertelności jest morbillivirus, typowy dla walenii. Delfiny noszą go w organizmie i mogą z nim żyć, ale kiedy słabnie system immunologiczny, wirus atakuje. Walenie umierają od wywołanych przez niego infekcji. Mówiliśmy o sonarach, ale trzeba też powiedzieć o bombardowaniach. Kiedy zwalniano z okupacji Wyspę Węży, mieliśmy tu nasze dyżury i obserwowaliśmy, jak szeroko zakrojone były działania na morzu i w przestrzeni powietrznej nad morzem. Latały helikoptery, myśliwce, a kiedy pocisk czy bomba spada do wody, to fala uderzeniowa jest wielokrotnie potężniejsza niż na ziemi. Ciśnienie jest tak wielkie, że delfiny, które znajdują się w pobliżu wybuchu, błyskawicznie wypływają na powierzchnię i mogą dostać choroby Kessonowej, która dotyka też nurków. Kiedy wynurzasz się zbyt szybko, azot rozpuszczony w tkankach nie zdąża opuścić ciała przez płuca, a pod wpływem ciśnienia zamienia się w pęcherzyki gazu. One zatykają naczynia krwionośne i mogą prowadzić do zawału serca. Trzecią przyczyną śmiertelności delfinów po sonarach i bombardowaniach były eksplozje i są eksplozje podwodnych min. Rosjanie stawiali je na morzu jeszcze przed wybuchem pełnoskalowej wojny. Później to ukraińskie siły zbrojne minowały nasze wody, żeby ochronić Odessę. To były jeszcze radzieckie miny, znosiło je na brzegi naszego parku. Znaleźliśmy 19 sztuk. Czwarta przyczyna to eksplozje min fosforowych. Rumuni znajdowali ciała delfinów z charakterystycznymi poparzeniami. Fosfor pali się w wodzie w ogromnej temperaturze. W 2023 roku znajdowaliśmy mniej martwych delfinów. Oceniamy, że zginęło ich około 20 tysięcy. W 2024 około 10 tysięcy, więc jeszcze mniej. Niestety 2025 rok znowu to była wyższa liczba ofiar ze względu na zanieczyszczenie mazutem. Wiele tysięcy ton tej substancji wylało się do morza. W rejonie Zatoki Kerczeńskiej zginęło wtedy wiele zwierząt. Od zanieczyszczeń zginęły nie tylko delfiny, ale również ptaki. Szacuje się, że może nawet 100 tysięcy osobników. Niestety w bieżącym roku liczba ofiar wzrasta. Od końca maja do końca sierpnia znaleźliśmy niespodziewaną liczbę ofiar, aż 89 martwych delfinów.
1: Zjawiły się nowe faktory. A te nowe faktory to podwodne drony, duże czułe do sonariów.
0: Taka ilość ofiar wskazuje na to, że pojawiły się nowe przyczyny śmiertelności delfinów. Przede wszystkim to zapewne rozwój technologii podwodnych dronów. To sprawia, że Rosjanie stosują jeszcze więcej sonarów na Mierzei Kinburnskiej, na wyspie Dżaryłgacz, na Kosie Tenderowskiej, żeby bronić się przed niszczeniem portów i okresami.

0: okrętów. To z kolei powoduje, że siły ukraińskie ostrzeliwują te okupowane terytoria, żeby zniszczyć systemy radarowe i sonary. Niszczone są także cele w Noworosyjsku i Tuapse. I ostrzały oczywiście zabijają i ranią delfiny, ale też powodują zanieczyszczenia. Krążownik Moskwa zatonął 70 km od naszego parku narodowego. W tym wraku zatopione są ogromne ilości toksycznych substancji. Tragedią było również zniszczenie tamy na zbiorniku Kachowskim. Fala spiętrzonej rzeki wymyła z brzegów ogromną ilość substancji ropopochodnych, pestycydów, zalała przecież wysypiska i cmentarze. Wszystko to osiadło w szelfie Morza Czarnego i w limanie Dniepru i Bochu. Do listy można dołożyć późniejsze zanieczyszczenia olejami roślinnymi ze zbombardowanych przez Rosjan zbiorników i regularne zanieczyszczenia ropą naftową. Wszystko to podlega procesom biologicznym, staje się częścią łańcucha pokarmowego, no i trafia do organizmów zwierząt. Część badaczy ocenia, że przez czas pełnoskalowej wojny zginęło około 100 tysięcy delfinów należących do trzech gatunków. Butlonosy, czyli afaliny, morświny i delfiny zwyczajne. W naszych rozmowach cierpienie zwierząt wysuwa się na pierwszy plan, ale byłem ciekaw, z jakimi problemami stykają się urzędnicy powołani do ochrony przyrody. Opowiadała mi o tym Iryna Wychrystiuk, dyrektorka Parku Narodowego Tuzłowskie Limany.
1: Ja kierownik Nacjonalnego Przyrodnego Parku Tuzłowskie Limany.
0: Zapytałem, czy władze bardziej pomagają, czy przeszkadzają w jej pracy. Obecnie podlegamy pod Ministerstwo Ekonomii, Środowiska i Rolnictwa. Niedawno nazywało się to jeszcze Ministerstwo Ochrony Środowiska, ale przez reformy, reorganizację zrobiono nam taki nieciekawy miks, który faktycznie powoduje oczywisty konflikt interesów. Zawsze mówimy, że kraj powinien się rozwijać ekonomicznie i ekologicznie, ale kiedy rachunek finansowy zaczyna dominować, to rodzi poważne problemy. Podobnie rolnictwo w obecnej formie jest ono zorientowane na niezrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. No i nie da się pogodzić interesów takiego rolnictwa i ochrony przyrody. Przykładem tego są wielkie problemy z niekontrolowanym stosowaniem środków ochrony roślin w gospodarstwach rolnych. To powoduje wielkie szkody w różnorodności biologicznej. Nieustannie rejestrujemy niszczenie przyrody przez rolników. Regularnie, na dziko, wjeżdżają do naszego parku narodowego i nielegalnie orzą i zasiewają bardzo cenne, unikalne fragmenty, gdzie zachowały się ekosystemy stepowe. Problemem ogólnokrajowym jest to, że ogromna część terytoriów jest podporządkowana produkcji rolnej. To błąd uważać, że jesteśmy krajem produkującym ziarno i wszystko musi być temu podporządkowane. No bo dzięki temu bogaci się kraj. Myślę, że bogacą się wielkie przedsiębiorstwa rolne, a to wszystko odbywa się kosztem przyrody, żyznej ziemi i wody. Musimy chyba więcej myśleć o tym, jak zachować przyrodę na przyszłość.
1: Na majbutnie nam także potrzebno dumać, ja думаю, краще, ale...
0: Zapytałem jeszcze, jak układa się współpraca z wojskiem. Pracownicy parku nie mogą wchodzić w wiele miejsc na terenie parków narodowych, bo teren jest zajęty przez żołnierzy. No cóż, nie mamy za bardzo wyboru. Teraz problemem numer jeden jest wróg zewnętrzny. Wojsko jest tu po to, żeby chronić obywateli. Widzimy, jak wielki jest w przyrodzie potencjał odrodzenia, dlatego bardzo ważne, żeby po zakończeniu działań bojowych, po zwycięstwie, dać przyrodzie się odnowić. A z pewnością zacznie się wtedy duża antropogeniczna presja związana z turystyką. Na terenach okupowanych czy tam, gdzie wybrzeże będzie jeszcze długo zamknięte, gdzie będzie stacjonowało wojsko, nie będzie takich problemów, ale tu, niedaleko wielkiego miasta Odesy, będzie wielka presja. Oczywiście nasi żołnierze również mają negatywny wpływ na przyrodę.

0: wodę, ale winę za to ponosi w całości agresor, który zaatakował nasz kraj. Gdyby nie wybuchła pełnoskalowa wojna, to by się po prostu nie działo. Musimy się z tym teraz pogodzić, bo naszym głównym celem jest zwycięstwo i wypędzenie wroga.
1: My z tym faktycznie mierzymy, tому що нам спочатку потрібно перемогти і знищити того ворога, який хоче знищити нас.
0: Cały czas cisnęło mi się jednak na usta pytanie, co dalej? Przecież wojna się kiedyś skończy. O odpowiedź poprosiłem znowu Iwana Rusiewa.
2: My mrijemy stworzyć wielki morski rezerwat.
0: Marzymy, żeby stworzyć tu wielki morski rezerwat. Wiemy, że najbardziej ucierpiały delfiny, jeżeli chodzi o liczby bezwzględne, od sonarów, bombardowań, uderzeń rakiet, a to są zwierzęta wpisane do Czerwonej Księgi Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, IUCN. Potrzebują poważnej ochrony, bo mimo przepisów, porozumień i konwencji ta ochrona realnie nie działa. Chcemy stworzyć rezerwat o powierzchni 3000 km², który obejmowałby tereny wokół Wyspy Węży, gdzie wiosną, w marcu przypływają delfiny z okupowanego Krymu, z Gruzji i z Turcji. Tamtejsze wody są bardzo głębokie, te zwierzęta tam zimują. Zostają u nas do końca października, wychowują młode i muszą mieć spokój. Chcemy stworzyć też duże centrum rehabilitacyjne dla waleni. Ukraina ma największą liczbę delfinów przetrzymywanych niezgodnie z prawem w delfinariach. Jest ich aż 18 placówek. Pozyskiwane są w nielegalny sposób od rybaków, którym zaplątują się w sieci. Chociaż delfinaria są gotowe płacić wielkie sumy za delfiny, to przetrzymują je w bardzo złych warunkach. Z punktu widzenia prawa można je odebrać, ale nie mamy zupełnie gdzie ich trzymać. One po prostu wymagają opieki, ponieważ są przyzwyczajone do tego, że człowiek dostarcza im ryby. Muszą się nauczyć łowienia, pożywienia prosto z morza. Możemy stworzyć wielką morską wolierę, w której będą się uczyły morza, samodzielnego polowania, a potem będziemy je wypuszczać na otwarte wody. No i marzymy, żeby stworzyć w Ukrainie szmaragdową sieć, czyli odpowiednik waszej Natury 2000. Niestety nasi deputowani się z tym nie śpieszą, zwlekają z zatwierdzeniem takiego rozwiązania. Szmaragdowa sieć pozwoli objąć ochroną większe obszary i stworzyć korytarze ekologiczne pomiędzy chronionymi terenami. To pozwoli na swobodny przepływ organizmów pomiędzy krajami Unii Europejskiej i Ukrainą.
2: Między Europą i Ukrainą i nadal.
0: Na zakończenie audycji tym razem nie będę prezentował ptasiego głosu. Zamiast tego posłuchajmy koncertu koników polnych, czy po prostu owadów prostoskrzydłych, jak to się naukowo nazywa, znad Morza Czarnego, z Parku Narodowego Tuzłowskie Limany. Dziękuję za uwagę. Żegna się z Państwem Stanisław Łubieński. Program wydawał Michał Margański. Słyszymy się za 2 tygodnie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Twoje wystąpienie naprawdę poruszyło widownię. Jak to zrobiłeś?
2: Wystarczy mówić tak, by inni chcieli słuchać. To można wyćwiczyć.
1: Brzmi jak cenna umiejętność.
2: To codzienność w harcerstwie i każdy może się tego nauczyć.
3: I wiesz, że właśnie o tym mowa, gdy myślimy o harcerstwie. Tradycja, która łączy serca.
4: Działaj z sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze.
5: www.całymżyciem.pl
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę, a tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 września. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Trwają wybory prezydenta Krakowa. Niektórzy już zagłosowali.
10: Rano.

0: Bo wcale.
1: Czy głos już oddany?
2: Już oddany.
3: To żeby później nie być rozczarowany.
4: Ponad 300 osób przeszło ulicami Jarosławia w Marszu Milczenia. Protestowały przeciwko przemocy.
5: Przyszliśmy tu po prostu oddać hołd zmarłemu księdzu.
6: Kwestia tego, żeby nie wprowadzać takiego jadu, nienawiści.
4: Są najlepsi w Europie. Polscy siatkarze ze złotym medalem i awansem na Igrzyska Olimpijskie. Krakowianie decydują. Od 2 godzin trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Uprawnionych do głosowania jest prawie 600 tysięcy mieszkańców. Utworzonych zostało ponad 450 obwodowych komisji wyborczych. W jednej z nich był Paweł Pawlica.
7: Tak wcześnie rano do głosowania?
8: Albo po pracy akurat.
7: Po nocnej zmianie.
8: No, dokładnie tak.
9: Ja zwykle jak idę gdzieś na wycieczkę, to przychodzę bardzo wcześnie albo bardzo późno.
0: Muszę dzisiaj rano albo wcale.
1: Czy głos już oddany?
2: Już oddany.
3: To żeby później nie być rozczarowany.
10: Ważne, żeby oddać ważny głos.
11: Każde wybory, co są, to ja idę w każdym razie.
12: Prawo i przywilej. Uważam, że powinniśmy z tego korzystać, bo to jest demokracja.
4: Głosowanie potrwa do 21. Do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza. Przynieśli biało-czerwone flagi, białe róże i znicze. Oddali w ten sposób hołd księdzu, który zmarł w czwartek po ataku nożownika i protestowali przeciwko przemocy. Mieszkańcy Jarosławia przeszli wieczorem ulicami w Marszu Milczenia.
5: Jak już powiedziałem mojemu synowi, tak powiem i pani, przyszliśmy tu po prostu oddać hołd zmarłemu księdzu. Taka sytuacja się wydarzyła okropna.
13: Niestety jest to przemoc nie tylko w naszym mieście, ale w różnych miastach również się zdarza.
5: No wszyscy się tym przejmują i po prostu przyszliśmy.
13: No musimy być czujni teraz na ulicach.
6: Kwestia tego, żeby nie wprowadzać takiego jadu, nienawiści. Nie wsadzajmy wszystkich do jednego worka.
4: Podejrzano o zabójstwo w miejscowym opactwie. 31-letni obywatel Ukrainy został tymczasowo aresztowany. Psychiatrzy potwierdzili u niego nasilone objawy psychotyczne. Śledczy ustalają motywy działania sprawcy. Papież odwiedzi sanktuarium w Lourdes. To kolejny etap jego wizyty we Francji. Leon XIV rozpoczął ją w piątek w Paryżu, zakończy jutro w Metz.
14: Trzeci dzień papieskiej wizyty będzie poświęcony pielgrzymom przybywającym do Lourdes, zwłaszcza osobom chorym, a także wyzwaniom, przed którymi stoi Kościół we Francji. W tym kontekście papież ma po raz kolejny odnieść się do przyjętej niedawno przez Francję ustawy o eutanazji, której sprzeciwiają się środowiska katolickie. Leon XIV ma o tym mówić podczas spotkania z biskupami oraz mszy świętej, którą odprawi w sanktuarium. Podczas nabożeństwa papież ma, podobnie jak jego poprzednicy, nałożyć na figurę Matki Bożej tzw. koronę Francji. Wyjątkowo cenny przedmiot wykonany ze złota, pereł i diamentów, który jest bardzo rzadko prezentowany publicznie. Ważnym momentem dnia będzie także spotkanie papieża z ofiarami przemocy seksualnej w kościele. Odbędzie się ono za zamkniętymi drzwiami, jednak po raz pierwszy taki punkt znalazł się w oficjalnym programie papieskiej podróży apostolskiej. Do podobnej inicjatywy doszło podczas niedawnej wizyty papieża w Hiszpanii. Stefan Folzer, Polskie Radio.
4: Mają złoto i awans na igrzyska w Los Angeles. Polscy siatkarze mistrzami Europy obronili tytuł, wygrywając z Francuzami 3-1. Kibice mówią, że Polacy to klasa światowa.
15: To Polska! Polska! Polska!
16: Zawsze kibicuję siatkarzom. Polacy w siatkówkę to jest klasa światowa.
17: Zawsze wierzyłem w polskich biało-czerwonych, zwłaszcza po tym, co zaprezentowali w czasie całego tego turnieju i ja nie miałem wątpliwości, że oni po prostu będą najlepsi.
4: Tyle kibica, a więcej o meczu w sporcie za kilka chwil.
18: Klimat.
4: Susza hydrologiczna w znacznej części kraju, w tym na całym obszarze lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Na 241 stacjach hydrologicznych w całym kraju niskie przepływy rzek. W rejonie Warszawy i w Tychach umiarkowana jakość powietrza. W większości Polski dobra lub bardzo dobra. 22% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. To był Serwis Trójki.
19: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Serwis sportowy, Mateusz Foremiak.
20: No, co tu dużo mówić, na naszych siatkarzy nie ma mocnych. Udowodnili to drugi raz z rzędu, sięgając po Mistrzostwa Europy. W finale 3-1 odprawili Francuzów, przy okazji zdobywając wspomnianą przepustkę na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Jak ten mecz ocenia Tomasz Fornal?
21: Na pewno ciężki. Finały są różne, finały się różnie gra, ale najważniejsze jest to, że po tym takim słabszym trzecim secie wróciliśmy do takiej naszej gry i cieszę się, że wygraliśmy, cieszę się, że jesteśmy mistrzami Europy, jesteśmy zwycięzcami Ligi Narodów, więc jeśli nie dało, mam nadzieję, że spełniliśmy oczekiwania kibiców.
20: No, chyba nikt nie śmiałby na cokolwiek narzekać. Podobnie zresztą w Finlandii, bo ich reprezentacja sensacyjnie uzupełniła podium po wygranej 3-0 ze Słowenią. Zanim ktokolwiek spróbuje narzekać, warto docenić również Bartosza Zmarzlika. Wczoraj dopiero w finale zawodów w Toruniu pożegnał się z marzeniami o 7. tytule mistrza świata. Na metę dojechał 3., co w generalce dało mu miejsce 2., które sam zainteresował.

0: Zdecydowany bardzo docenia.
1: Naprawdę wiem, ile trzeba poświęcić, ile poświęciłem dla srebra, ile razy poświęcałem dla złota. Jest to trzeci srebrny medal, 6 złotych, 1 brązowy. Dzisiaj naprawdę i wielka presja i to wszystko, ale gdzieś tam udało się naprawdę zachować spokój.
0: Presję do końca wytrzymał Robert Lambert, który mistrzowski tytuł przyklepał wygraną we wczorajszych zawodach. Medalowe łowy urządziły sobie również panie. Klaudia Zwolińska na mistrzostwa

0: W konkurencjach kajak-crossu. Wicemistrzynią świata w wyścigu ze startu wspólnego została za to w Montrealu Katarzyna Niewiadoma Fini. Tytuł o błysk szprychy przegrała z Demi Vollering. Mimo tak niewielkiej porażki na mecie nie ukrywała satysfakcji.
1: Myślę, że jest. Jest szczęście. Wiem, że jako drużyna dałyśmy z siebie wszystko. Walczyłyśmy do ostatnich metrów tak naprawdę. Wiadomo, przyjechałyśmy tutaj po koszulkę i ta koszulka była w zasięgu ręki, ale też wiem, że po prostu dałam z siebie wszystko.
0: Z bardzo dobrej strony zaprezentowała się również ósma na mecie Dominika Włodarczyk. W Azerbejdżanie ścigała się wczoraj Formuła 1 i tam też na mecie różnica była minimalna. Najszybszy kosztem Maxa Verstappena okazał się George Russell z Mercedesa. Tenisiści grają aktualnie w Azji, gdzie z turniejami pożegnali się wczoraj Maja Chwalińska i Kamil Majchrzak, za to w grze pozostał Hubert Hurkacz. Sezon rozpoczynają koszykarze. Do dzisiejszego finału Superpucharu Polski dostały się ekipy Zastalu Zielona Góra i Legii Warszawa. A więcej o sporcie chwilę po 17 w trzeciej stronie medalu.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Ranek słoneczny i taka ma być cała niedziela, zapowiada Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii.
4: Tylko na wschodzie i południu okresami pojawi się zachmurzenie umiarkowane. Będzie cieplej.
3: Od 17 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na zachodzie.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Autopromocja.
6: W najbliższym wydaniu audycji Ludzie i muzyka.
7: Człowiek, Adam Nowak.
8: Ludź.
7: Jako ludź, jako człowiek i jako Polak. Jesteś Polakiem?
8: Jestem Nowakiem też.
6: Dlaczego właśnie on?
8: Jeżeli ktoś opowiada ciekawe historie, to zawsze się znajdą słuchacze tych historii.
6: Tychże słuchaczy zapraszamy dziś od 10:00.
8: Ja wierzę w radio. Przy radiu można wykonywać cały szereg różnych czynności.
6: Rozmowa z Adamem Nowakiem będzie dostępna także w podcastach na stronie Polskie Radio. Radio.pl oraz na YouTubie Trójki.
8: Wystarczy wejść na chwilę do internetu, chociaż nie można wejść do internetu.
7: Zapraszam, Agnieszka Szydłowska.
5: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
9: Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: Zagadkowa niedziela.
14: Mówimy dzień dobry z naszego zagadkowego studia. Dzień dobry mówi Elżbieta Malinowska, Michalina Bieńko, ja, Maja Sołtysik, a razem ze mną Lea, dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Kuba, dzień dobry.
16: Dzień dobry.
14: Widzę na waszych twarzach uśmiechy. Jaki macie humor w ten niedzielny poranek? Lea?
16: No, ja jestem... No, bardzo się cieszę, że dotarłam tutaj i jakoś tak mi się łatwo dzisiaj wstawało i wcale nie miałam żadnych trudności, więc tak.
14: Och, to znakomicie, bo czasem kiedy słyszę w naszym zagadkowym studiu, och, jesteśmy tacy zmęczeni, to sobie myślę, jak to, ale zaczynamy dzień w tak wspaniały sposób, więc bardzo się cieszę. Kuba, jak twój humor?
16: Ja mam świetny humor, bo dzisiaj mam imprezę urodzinową.
14: A czyja to impreza urodzinowa?
16: Moja.
14: Twoja?
16: No.
14: A kiedy miałeś urodziny? Czy ty masz urodziny dzisiaj?
16: Nie, miałem urodziny wcześniej.
14: W takim razie spóźnione wszystkiego najlepszego dla Kuby od całego naszego zagadkowego składu. To co? Lecimy z polecajkami?
16: Tak.
14: Zaczynamy. Oj, ale dżingiel polecajek nam się zgubił i zagubił. No dobrze, to nic. W takim razie poradzimy sobie bez dźwięku. Słuchajcie, jaka jest... Co jest waszą polecajką? Kto zaczyna? Kuba?
16: Spox.
14: Co to za polecajka? Co trzymasz w ręce?
16: No, książkę.
14: I jaka to książka?
16: Buzz Pig, świnia nietoperz.
14: I o czym opowiada?
16: No, o świni, którą ugryzł nietoperz i dlatego ma, może latać i ma różne supermoce i ratuje świat.
14: O matko.
16: Coś w tym stylu.
14: No to ma w takim razie poważne zadanie. Ulubiony bohater?
16: No, moim zdaniem jest fajne.
14: A twój ulubiony bohater z komiksu?

0: Karol Rybczyński.
1: Dlaczego?
0: No, to ryba.
1: Mhm.
0: Lubię ryby.
1: I tyle wystarczy?
0: No tak.
1: Jeszcze raz powtórzysz tytuł?
0: Bad Pig. Pierwsza część ma tytuł... Czekaj, muszę sobie przypomnieć. Zobaczyła świnka niebo, a druga część, którą właśnie teraz czytam, to Świnka wysokich lotów.
1: No to już wszystko jasne. Ja tylko mogę powiedzieć, że Kuba był zaczytany absolutnie i kiedy przed audycją rozmawialiśmy, albo ja tutaj próbowałam rozmawiać, Kuba był absolutnie zatopiony w książce. Lea, a co jest twoją polecajką?
2: Ja ostatnio czytałam taką serię książek z wydawnictwa Dwie Siostry i o tej szczególnej, o której chciałam opowiedzieć, to Jestem Rose i właśnie tam historia jest o dziewczynie, która o parze i...
1: Na spokojnie. O dziewczynie. I jaka jest ta główna bohaterka?
2: Główna bohaterka właśnie się nazywa Rose i ma zespół Downa i jej chłopak ze względu na jego uraz mózgu przy urodzeniu musiał wyjechać daleko i ona bardzo go kochała, więc uciekła z domu i więcej już nie spoileruję. Miała dużo przygód.
1: Miała dużo przygód i seria, o której mówisz, książka, która jest w serii właśnie dwóch sióstr w ich serii młodzieżowej, to są potwornie ważne książki z potwornie ważnymi tematami, prawda? Bo masz też za sobą dwie inne książki.
2: Tak, mam jeszcze Bystrzak oraz Koń, koń, tygrys, tygrys i te dwie książki również uwielbiam. Z tej samej właśnie serii. Tej samej ilustratorki.
1: Mhm. I ja też te książki czytałam, nawet zerknęłam, mam jeszcze Bystrzaka w poprzednim wydaniu z inną okładką, ale to są naprawdę wartościowe książki i to jest taka literatura młodzieżowa, która moim zdaniem powinna trafić na półkę każdej nastolatki, każdego nastolatka, prawda? Bardzo otwiera głowę, bardzo uwrażliwia, więc ja także podpisuję się pod tą polecajką absolutnie. Moja polecajka z kolei jest dla nieco młodszych czytelników. Już sięgam ręką po... O, bo dzisiaj na naszym stole zagadkowym sporo książek. Słuchajcie, ale najpierw mam do was pytanie. Kuba, czy gdy jesteś na przykład na plaży, to lubisz budować zamki z piasku?
0: No, trochę.
1: Lea?
2: Ja lubię, ale z siostrą.
1: No tak, w duecie zawsze raźniej. A czy składanie na przykład zestawów Lego sprawia wam przyjemność?
0: Zdecydowanie tak.
1: Lea się waha.
2: No mi się wydaje, że teraz już mniej, ale kiedyś bardzo się w to wciągałam.
1: To jest naprawdę przyjemne zajęcie, dlatego mam propozycję dla wszystkich młodych budowniczych, tak, budowniczych możemy powiedzieć. To książka Młotek, piła i wiertarka. Owca i jej przyjaciele budują dom. Autorstwa szwedzko-niemieckiego pisarza i ilustratora Ule Schonker, przetłumaczona przez Annę Kierejewską i wydana przez już wspomniane wydawnictwo Dwie Siostry. Otwieramy książkę i słuchajcie, otwieram książkę i czytam. Owca, znana artystka, postanowiła zbudować dom. O tu, nad morzem, właśnie podjęła decyzję. Będzie mogła malować piękne morskie krajobrazy przez cały rok. I to nie tylko przy dobrej pogodzie, ale także w deszcz albo śnieg. Owca musi się dobrze zastanowić, które miejsce będzie najlepsze. Dom nie może stać za daleko od brzegu, ale też nie za blisko, żeby nie zmyła go woda podczas najbliższego sztormu. Owca wspina się na górę, do lasu. I dla owcy to bułka z masłem zbudowanie domu, a przynajmniej tak myśli na początku. Bierze piłę mechaniczną, zakłada kombinezon, roboczy kask, słuchawki, samodzielnie odrębuje pnie drzew, chwyta nawet za łom i nagle uświadamia sobie, że zbudowanie domu w pojedynkę wcale nie jest proste, więc dzwoni po przyjaciół. No.

0: i wtedy zaczyna się zabawa. A czytając książkę, dowiadujemy się na przykład, co to świder glebowy, kład, poziomica albo agregat. A wiecie, co to agregat?
1: Nie.
0: Masz jakiś pomysł, Kuba?
2: No, też nie.
0: Słuchajcie, agregat prądotwórczy działa tak, że do zbiornika na górze wlewa się paliwo, a potem pociąga za sznurek i wtedy włącza się silnik, który wytwarza prąd elektryczny. Spójrzcie. I to nawet nasz wóz trójkowy radiowy wozi taki agregat i dzięki temu ma prąd w miejscach, w których do prądu nie może się podpiąć. A jeszcze wracając do książki, to owce pomagają krokodyl, mysz, łoś, bobry, nawet kura, a my przypatrujemy się, jak wygląda budowanie domu. Od przygotowania gleby aż do udekorowania chatki kwiatami. A gdyby nam było mało budowniczych przygód, jest druga część: dźwig, koparka, betoniarka, małe historie o wielkich maszynach. I gwarantuję, że sięgając po książki Ula Schonkera, będziemy specjalistkami i specjalistami od spraw budowlanych. My dziś natomiast nie będziemy budować. Lub możemy powiedzieć właściwie, że zbudujemy naszą wiedzę na dwa tematy. Bo najpierw porozmawiamy o warsztatach Komitetu Ochrony Praw Dziecka, a potem wybierzemy się w podróż do innego kraju. Wy już wiecie w naszym studiu, jaki to kraj, ale na razie nie zdradzajmy. To co, zagadka numer jeden? Co tak cicho? Zagadka numer jeden?
1: Tak!
0: Kuba, zagadka
2: tak.
0: No, a jeszcze troszeczkę głośniej, ty potrafisz głośniej, Kuba. Oj, teraz współczuję słuchaczom, którzy na przykład mieli słuchawki na uszach. Lecimy z zagadką, zaczynamy. Myśli w niej mieszkają, pomysły też. Czasem coś pamięta, choć nie wiesz, gdzie to jest. Na niej włosy rosną, w niej mózg się skrywa. Gdy za dużo myślisz, czasem ciężka bywa. 22 i 7 trójek.

0: Chic Le Freak, czyli nasza piosenka na rozbudzenie dzisiejsze. Rozbudziła was troszkę? Zerkam teraz na Kubę. Rozbudziła cię jeszcze bardziej?
1: No, niezbyt.
0: Mam nadzieję. Zerkam też na Leę.
2: Mnie rozbudziła zdecydowanie.
0: Och, wspaniale. I mam nadzieję, że rozbudziła też wszystkich naszych słuchaczy i rozbudziła ich. No i tutaj nie mogę zdradzić, bo to bohaterka naszej zagadki. I jaka to bohaterka? Zaraz dowiemy się od Wojtka, który się do nas dodzwonił. Halo, halo, Wojtku, słyszymy się?
3: Tak.
0: Skąd do nas dzwonisz?
3: Z Warszawy.
0: Och, czyli po sąsiedzku, nie masz tak daleko wcale. Wojtku, a czy znasz rozwiązanie naszej zagadki?
3: Tak.
0: A powiesz nam, jak ono brzmi?
3: Głowa.
0: Robimy fanfary dla Wojtka. Tuturu, tuturu, tutu. Te fanfary mi się nie podobały. Jeszcze raz. Kubala. Tuturu, tuturu, tuturu. Te fanfary mi się podobały. Wojtku, a jak myślisz, co mieści się w twojej głowie? Co mieszka w twojej głowie? Jakieś marzenia albo wyobraźnia?
3: Tak.
0: A co jest twoim największym marzeniem?
3: Nie mam.
0: To w takim razie nie największym, tylko jednym z twoich marzeń. Na pewno coś nie, masz.
3: Nie wiem.
0: Okej, rozumiem. To jest wymaga namysłu w takim razie. A co jeszcze się mieści w twojej głowie? Powiedziałam też, że wyobraźnia. Czy ty masz bujną wyobraźnię?
3: Tak.
0: A jak myślisz, po co jest człowiekowi wyobraźnia?
3: Żeby robić różne rzeczy, spełniać potrzeby.
0: Mhm. I też chyba spełniać marzenia, prawda?
3: No.
0: Tak, jesteśmy zgodni. Wojtku, dziękujemy ci bardzo za telefon i za rozwiązanie naszej zagadki. I pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Do usłyszenia.
3: Do widzenia.
0: Nie jest tajemnicą, że w naszej głowie kryje się ogromna moc. Najpierw podpytam was, Lea, Kuba, jaką moc ma wasza głowa?
2: Na pewno ma dużo różnych mocy. Nie wiem, o której powiedzieć.
0: A gdybyś musiała jakąś wybrać?
2: Na przykład kreatywność.
0: Mhm. Kuba, jaką ma moc twoja głowa?
4: Moc wygłupów.
0: I to jest na pewno wspaniała moc. Komitet Ochrony Praw Dziecka startuje z warsztatami dla młodzieży Moc w głowie. I o warsztatach, ale przede wszystkim o przyglądaniu się naszym emocjom, reakcjom, samopoczuciu opowiedzą nieco więcej nasze gościnie. Magdalena Stachowiak-Aleksandrowicz, członkini Zarządu Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witajcie.
0: I Mariola Tomczak, dyrektorka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 SOS. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Jaką moc ma w takim razie wasza głowa?
5: Nasza głowa? No, nasza głowa z Mariolą, powiedziałabym, nasze głowy mają ogromną moc, bo współpracujemy już wiele lat i za nami wiele wspaniałych, słuchajcie, wydarzeń. Ja tak zerkam na zegarek, jak zacznę teraz opowiadać o wszystkich, to będzie po audycji. Zatem współpracujemy bardzo długo i postanowiłyśmy też zrealizować nowy projekt, właśnie Moc w głowie, kompas emocji dla młodzieży i z młodzieżą. Będziemy mieć 5 spotkań. Od jutra rusza rekrutacja, bo mamy także spotkania otwarte oczywiście. Będziemy mówić, słuchajcie, o radzeniu sobie z emocjami, czyli co czujemy, jak sobie radzić ze stresem, jak radzić sobie i budować poczucie własnej wartości, czyli to, jak o sobie myślimy. Ja jestem ogromnie podekscytowana i cieszę się na te spotkania i na nasze spotkanie z młodzieżą, z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Warszawie. Kapitalna młodzież, słuchajcie.
0: Pani Mariolu, a czy wszystkie myśli, które pojawiają się w naszej głowie, są prawdziwe?
6: O, to ciekawe pytanie. To zależy, kto na nie by odpowiadał. Pewnie nie wszystkie, bo

0: To jest tak, że w głowie rodzą się różne emocje, różne uczucia. Mówi się, że strach ma wielkie oczy, lęki czasami. I jeśli tutaj rozmawiamy o młodzieży, a ja z młodzieżą pracuję od wielu lat, to też ta młodzież potrzebuje takich mądrych dorosłych, żeby trochę weryfikować to, co w ich głowach się pojawia, żeby też tą rzeczywistość odbierać w taki prawidłowy sposób, tak? Bo tutaj powiedziałam o lęku, bo chyba to jest taka emocja, która wśród młodych ludzi pojawia się dość często. I takie budowanie odporności na to, co życie nam tutaj przed nami, jakie drogi się pojawiają i co nam dorosłe życie tak pokazuje. To jest chyba jedna z najważniejszych takich funkcji, jaką powinna pełnić w ogóle szkoła i praca z młodzieżą, tak? Bo świat jest czasami brutalny i to, jak my sobie poradzimy z tymi sytuacjami, jest najważniejsze, bo nie unikniemy tych sytuacji.
1: No tak. Powiedziała pani o lęku. Kuba, jakie jeszcze emocje pojawiają się w twojej głowie, w twoim ciele?
2: Głupkowatość.
1: Och, ta moc wygłupów i głupkowatość, to jesteś cały ty, Kuba. Lea, jakie emocje się w tobie pojawiają?
3: No, ekscytacja bardzo często.
1: Mhm. Jakieś jeszcze?
3: Czasami zawstydzenie, radość.
1: Mhm. Każdy z nas ma w sobie całe spektrum emocji. A jak, Lea, myślisz, czy naszą głowę możemy ćwiczyć tak, jak na przykład ćwiczymy mięśnie?
3: Na pewno.
1: Zgadzasz się, Kuba?
2: Tak, nie do końca.
1: Czemu nie do końca?
2: No bo jeśli ktoś nie chodzi do szkoły, to tak jakby nie chodził na siłownię.
1: O, wow.
2: Ale szkoła to tak jak siłownia?
1: Bardzo mi się podoba to zdanie.
4: Tak. Tak,
1: Madziu.
4: Tak, ja przepraszam, nie pytana wyrywam się,
1: oczywiście,
4: bo Kuba ma rację. Mózg to jest mięsień, słuchajcie. Trzeba go ćwiczyć i trenować. Bardzo dobrze, Kuba, mówisz.
2: Tak jak na siłowni.
4: Tak.
1: Jak zatem możemy ten nasz mózg trenować?
4: Korzystając z naszych, chociażby z naszych warsztatów, z naszych wykładów. Ja jak zawsze mam dużo do powiedzenia, ale wszystkich odeślę na naszą stronę komitetową kopd.pl, na naszego Facebooka, Instagram. Tam też piszemy o aktualnościach. I oczywiście, słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Te warsztaty, o których mówimy, Moc w głowie, kompas emocji, są bezpłatne dla uczestników. My to robimy dzięki życzliwości jednego z naszych partnerów, no i oczywiście dzięki Marioli, wspaniałej młodzieży i wielu, wielu osobom. Trenujemy emocje, przyglądamy się sobie w warunkach przyjaznych, bezpiecznych, przede wszystkim dla młodzieży, no bo to oni są najważniejsi, a my jesteśmy do ich dyspozycji.
1: Zapraszam. A gdybym mogła podpytać was jeszcze na koniec o jedno ćwiczenie, które możemy samodzielnie wykonać w domu, na przykład z rodzicami lub w szkole z kolegami, z koleżankami, aby tę naszą głowę trenować, aby nie zaprzątać, nie pogubić się w tych emocjach. Co możemy zrobić?
0: Jedno ćwiczenie. No, są takie ćwiczenia, które gdzieś tam są popularne, czy takie odstresowujące albo zdejmujące takie napięcie, tak? Czyli, nie wiem, czy muzyka w domowych warunkach, czy jakiś trening Schulza, tak? Natomiast my też stawiamy w ogóle na komunikację i konfrontowanie się z tymi takimi niepożądanymi emocjami, które nas blokują albo stresują. I szukanie takich bezpiecznych przestrzeni, że możemy to tak trochę oswoić i nauczyć się z tym żyć, no bo te emocje będą się pojawiały w różnych sytuacjach.
1: To też ważne, aby wiedzieć, że lęk to normalna emocja. Strach to normalna emocja. Radość, entuzjazm, zawstydzenie, o którym powiedziała Lea, to też są normalne uczucia. Zachęcamy, aby zajrzeć na stronę Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Magdalena Stachowiak-Aleksandrowicz, Mariola Tomczak, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy. Dziękujemy ślicznie.
1: A my teraz biegniemy w kierunku drugiej zagadki, zagadki numer 2, która przeniesie nas, och, daleko, daleko. To jak, gotowi na zagadkę?
3: Tak.
1: O, zdecydowanie lepiej. Uwaga, uwaga, czytam. Bagietka chrupie, ser pachnie w koło, a wokół wieży Eiffla, tam jest zawsze wesoło. Bonjour, usłyszysz tam już od rana, stolicą tego kraju jest Paryż. To rzecz znana.

0: Javu i Zaz. I ta piosenka mogła być sporą podpowiedzią w rozwiązaniu naszej zagadki. Jestem bardzo ciekawa, czy była podpowiedzią dla Gustawa, który się do nas dodzwonił. Halo, halo, Gustaw, słyszymy się?
1: Tak, słyszymy się. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. A skąd do nas dzwonisz?
1: Z Lubina.
0: Z Lublina?
1: Lubina.
0: Lubina.
1: W województwie dolnośląskim.
0: Czyli na samym dole. No dobrze, słyszałam tak. Też, że dzwonisz z auta.
1: No tak, gdzie, z auta.
0: Gdzie się wybierasz?
1: Do Energylandii.
0: Och, to przed tobą dzień pełen wrażeń. Gustaw, no a tak. Czy znasz rozwiązanie naszej zagadki?
1: Tak, znam. Rozwiązaniem jest Francja.
0: Fanfary dla Gustawa, wszyscy razem. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. To Francja. Czy byłeś kiedyś we Francji?
1: Tak, byłem we Francji.
0: O, i podobało ci się?
1: Bardzo mi się podobało.
0: A jakieś ulubione wspomnienie z tej wyprawy?
1: Byłem pod Luwrem.
0: Chyba coś przerwało. Powiesz jeszcze raz?
1: Jak byłem pod Luwrem.
0: Pod Luwrem. A byłeś w środku?
1: Nie.
0: Słyszałam, że tam trzeba zarezerwować, no myślę, że parę dobrych dni chyba, żeby wszystko zobaczyć. Chciałbyś wrócić jeszcze do Francji?
1: Oczywiście, że chciałbym wrócić.
0: W takim razie tego też ci życzymy, żebyś tam wrócił. Gustaw, dziękujemy bardzo za telefon i za rozwiązanie naszej zagadki.
1: Ja też dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Do usłyszenia. Niezwykłą moc ma nie tylko nasza głowa, ale także radio, bo dzięki mocy radia możemy połączyć się z osobą na drugim końcu świata lub oddaloną o, słuchajcie, około 152 kilometry, bo mniej więcej tyle dzieli nas od naszego dzisiejszego gościa. Jeśli chcielibyśmy go odwiedzić i wybralibyśmy samochód jako środek lokomocji, podróż zajęłaby nam 15 godzin. Jeśli wybralibyśmy rower, musielibyśmy jechać, jak myślicie, jak długo? Na rowerze?
2: Kilka dni.
0: 4 dni. Pieszo ta trasa zajęłaby nam 14 dni. Panie Jacku, czy dobrze nas słychać w Paryżu?
3: Bardzo dobrze. Bonjour, bonjour.
0: Bonjour. Tak, doskonale pana słychać w Warszawie. Jest z nami Jacek Mulczyk-Skarżyński, znany jako pan od francuskiego, autor wspaniałej literackiej premiery

0: olala, Francja dla dociekliwych. W takim razie, panie Jacku, czy możemy się przenieść w naszą zagadkową podróż po Francji?
1: Zapraszam bardzo serdecznie.
0: Ale na samym początku dopytam Leę i Kubę, z czym kojarzy wam się Francja? Lea?
2: Nie wiem, takie pierwsze skojarzenie to bagietki albo croissant.
0: Kuba?
1: Bardzo dobrze.
3: Wieża Eiffla.
0: O, to jest na pewno to skojarzenie, które przychodzi nam do głowy. Panie Jacku, co tak bardzo spodobało się panu we Francji, że postanowił pan, że tak, to jest moje miejsce na ziemi?
1: No, ja bym dołączył do grupy prowadzonej przez Leę, bo zdecydowanie bagietki i croissanty. Jest to naprawdę, to moje pożywienie codzienne. Mm-hmm. I we Francji, no naprawdę, jeżeli chodzi o bagietki, to naprawdę Francuzi wiedzą, jak je robić. Co ciekawe, w Paryżu jest też konkurs na najlepszą bagietkę w Paryżu. No i ta piekarnia, która wygra ten konkurs, może dostaje wtedy kontrakt na zaopatrywanie prezydenckiego stołu. I wtedy ma naprawdę duże wyróżnienie.
0: O wow, to faktycznie spore wyróżnienie. Skoro już tak zaczęliśmy od jedzenia, mamy akurat, no powiedzmy, że porę śniadaniową. I do śniadania na stole w niektórych domach pojawia się musztarda. Czy wy lubicie musztardę?
2: W małych ilościach.
0: Kuba?
3: No tak niezbyt.
0: Nie do końca. Musztarda to chyba również smak Francji, więc może zaczniemy naszą zagadkową podróż od Dijon. To miasto, które chyba właśnie większości z nas kojarzy się z jednym konkretnym smakiem. Panie Jacku, dlaczego właśnie Dijon zostało stolicą musztardy?
1: A to nie odpowiem na to pytanie, ponieważ nie mam zupełnie pojęcia, ale tak to się już utarło, że w Dijon produkuje się musztardę i jest to nawet taki specyficzny smak, receptura, która paradoksalnie może być też produkowana w innych miastach. Aczkolwiek Dijon jest taką tradycyjną stolicą musztardy i często właśnie na słoiczkach z musztardami jest napisane miasto Dijon, więc... Mm-hmm. Jest to taki ciekawy przykład. Zwróćcie też uwagę, że można w sklepach kupić musztardę francuską. To jest taka specyficzna musztarda z takimi ziarenkami gorczycy. Ona nie jest zmielona, więc jeszcze może troszeczkę jest, może być też troszeczkę delikatniejsza niż ta Dijon. No i co ciekawe, we Francji ta musztarda nie nazywa się francuską, tylko musztardą po staremu.
0: I to jest chyba ta różnica w takim razie. My nie mamy tutaj w Polsce musztardy po staremu, chyba że nam się zapodzieje w lodówce, no to wtedy faktycznie, gdy ją odnajdziemy po 2 latach, to może być musztarda po staremu. No dobrze, powiedzieliśmy nieco o smakach, to może teraz o zapachach. Jakie wy lubicie zapachy? Lea?
2: Wanili.
0: Kuba? Jakiś zapach, który szczególnie lubisz? To chyba jest skomplikowane pytanie, więc...
3: O, świeżych bułeczek.
0: O, to jest też przepiękny zapach.
3: O, to ja mam jeszcze.
0: Jaki?
3: Zapach.
0: Jaki zapach?
3: Keczupu.
0: Keczupu. O, nie musztarda, a keczupu. No dobrze. Z jedzenia przejdźmy do czegoś, czego nie możemy zobaczyć, ale możemy poczuć, bo Grasse jest nazywane stolicą perfum. Stolicą perfum, czyli co to znaczy, panie Jacku?
1: To znaczy, że tam znajdują się w okolicy miejscowości Grasse znajdują się plantacje kwiatów i też jest to jest południe Francji, to jest bardzo dobrze nasłonecznione, więc też są różne drzewa cytrusowe i tradycyjnie właśnie tam uprawia się sztukę perfumiarską, czyli tworzy się perfumy, zapachy, wody kolońskie i jeżeli ktoś się interesuje właśnie zapachami, to zdecydowanie to jest stolica perfum. I jest tam też takie muzeum, gdzie można sobie stworzyć własne perfumy. Może pachniałoby wanilią albo keczupem. Czemu nie?
0: A jaki jest pana ulubiony zapach? No muszę być sprawiedliwa, podpytałam tutaj moich współprowadzących, muszę też podpytać pana.
1: Ja lubię zapach takie trochę leśne, drzewa połączone też z przyprawami, na przykład kolendrą, pieprzem, więc to są moje zapachy.
0: A

0: Czy takie zapachy także spotkamy we Francji?
1: Myślę, że tak, ponieważ pomimo tego, że Francja kojarzy się z Paryżem, to też jest tu dużo natury i nawet pod samym Paryżem, znaczy już w samym Paryżu są różne parki, które są warte zwiedzenia, więc jak najbardziej.
0: Czyli znajdziemy...
1: Można też poczuć zapach trochę, można też poczuć zapach zamku.
0: Jak to zapach zamku?
1: To taki ciekawy. A no taki zapach tajemnicy. Może zapach świeczki zgaszonej, zapach kurzu, zapach książek, tego papieru wilgotnego, więc może być to taki ciekawy zapach dla wielu osób, trochę taki tajemniczy.
0: Na pewno. A czy wy lubicie zapach książek, o którym wspomniał pan Jacek?
2: Ja uwielbiam zapach książek. Ja jeszcze nigdy nie sprawdzałam.
0: Teraz Kuba sprawdza, to mówimy dla naszych słuchaczy i dla pana Jacka, z którym się nie widzimy. I jak pachnie?
2: No, spoko.
0: Może być?
2: Takim stęchniałym papierem.
0: O, ale mimo wszystko spoko.
2: Tak.
0: Więc bardzo się cieszę, ja bardzo lubię zapach książek.
2: To dlatego, że nie keczupem.
0: Ale... Keczupowa książka. Ja bardzo lubię zapach książek, nie keczupowych. A literatura francuska, słuchajcie, skoro już mówimy o książkach, to o tym też porozmawiajmy, bo istnieje takie miasto Nantes. Mam nadzieję, że je dobrze wymawiam. Panie Jacku?
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
0: Świetnie. To miasto, w którym urodził się Jules Verne, czyli pisarz, autor między innymi W 80 dni dookoła świata albo 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi.
2: O, to ja uwielbiam.
0: Ja wiem, że ty to uwielbiasz, Kuba. I bardzo podoba mi się to, że jego wyobraźnia nie została tylko na kartkach książek, bo w mieście powstały mechaniczne konstrukcje inspirowane jego wyobraźnią. I to znakomity przykład na to, jak literatura może wyjść poza książkę. A Francja może pochwalić się wyjątkowymi bohaterami literackimi. Czy wy znacie jakieś postaci książkowe, które pochodzą właśnie stamtąd, francuskie? Teraz myślimy wszyscy razem. Podpytamy pana Jacka?
1: No, może chyba kojarzycie tak. Dzwonnika z Notre Dame, co?
0: Kojarzycie?
2: Nie.
1: Quasimodo? Okej, okay, no to może wam podrzucę jakieś inne. Kojarzycie Mikołajka?
2: Mikołajka, tak. Czytałam.
1: Super, właśnie Mikołajek został napisany przez francuskiego autora i Mikołajek chodzi do francuskiej szkoły i ma różne przygody ze swoimi właśnie francuskimi przyjaciółmi i no więc jest to też taka część francuskiej kultury. Może kojarzycie też Małego Księcia?
2: Tak.
0: O, Małego Księcia.
1: To on też pochodzi z Francji.
0: To przepiękna, przepiękna opowieść, a skoro już wspomniał pan o Małym Księciu, to czas na muzyczny przerywnik. Posłuchamy utworu z Małego Księcia, a do rozmowy z panem od francuskiego, z Jackiem Mulczykiem Skarżyńskim, wrócimy za moment.

0: My z kolei wracamy, skoro powiedzieliśmy już o Małym Księciu, powiedzieliśmy o Mikołajku, ale jeszcze Lea coś chciała dodać, prawda?
1: Tak, chciałam dodać, że moja polecajka akcja książki Bystrzak również dzieje się w Paryżu.
0: Mhm. O. Więc wszystko nam się połączyło, to było chyba przeznaczenie. Mówiliśmy o smakach, o zapachach, także o zapachach książek. To co powiecie teraz na dźwięk? To dźwięk pociągu, ale nie taki zwyczajny, bo właśnie ten dźwięk zabiera nas ponad 130 lat wstecz. Panie Jacku, czy pan się domyśla, dlaczego ten pociąg pojawił się w naszej opowieści?
2: Zastanawiam się, ja myślę sobie, że może jest to związane z projekcją filmu, która była bardzo taka emocjonująca. I osoby, które widziały wjeżdżający pociąg na stację w Ciuta, zarejestrowany na taśmie filmowej, widziały to w kinie i się przeraziły i uciekały z sali. Czy to to?
0: Dokładnie o to mi chodziło. Czy wy wyobrażacie sobie, Kuba, Lea, zobaczyć coś na ekranie i tak bardzo się wystraszyć, że aż uciekacie z kina?
1: No i mi się zdarzyło tak.
0: Tak?
1: Bo byłam na filmie, miał być 11 czy tam 12 plus, no to tak tata uznał, że jest spoko, ale potem się okazało, że jednak był 16 plus i był strasznie straszny, Odyseja.
3: Odyseja, o mój.
0: Oj, to faktycznie można się było tego przestraszyć. Panie Jacku, dlaczego wynalazek, odkrycie, innowacja braci Lumière była aż tak istotna dla historii całego świata?
2: No, nie byłoby Odysei, gdyby tego kinowego przeboju, gdyby nie było braci Lumière, którzy pracowali nad stworzeniem kinematografu, czyli takiego zarazem kamery, a zarazem też projektora, który umożliwiał pokazanie tego, co się zarejestrowało. Więc oni rozpoczęli to wszystko i kręcili takie filmiki trochę dokumentalne albo trochę takie z życia, pokazujące osoby przy pracy albo robiące sobie żarty. Dzisiaj to widzimy w mediach społecznościowych, takie krótkie filmiki minutowe, a oni tym rozpoczęli kino.
0: Co ważne, ich filmy były nieme, więc pierwsi widzowie nie słyszeli na przykład pociągu, tak jak my teraz, musieli go sobie wyobrazić, a i tak wystraszyli się wystarczająco, żeby uciekać ile sił w nogach. Ale skoro jesteśmy przy odkryciach, przy Francji, to mam jedno słowo, które może trochę zaskoczyć, bo francuscy aktorzy przed występem mówią sobie merde, czyli delikatnie mówiąc, no nie jest to życzenie, które chcielibyśmy usłyszeć na przykład przed sprawdzianem. Panie Jacku, skąd taki zwyczaj i co to słowo oznacza?
2: Tak, merde, to znaczy...
0: Merde, przepraszam.
2: Gówno. Nie ma problemu. Tak, to jest dosłownie takie brzydkie słowo, gówno, ale chodzi
0: brzydkie
2: o
0: brzydkie określenie,
2: że...
0: na kupę, tak.
2: Tak, tak, tak. Chodzi o to, że aktorzy życzą sobie powodzenia na spektaklu, mówiąc właśnie brzydko o kupie. Chodzi o to, że kiedyś do teatrów przyjeżdżało się wozami zaprzężonymi końmi, więc konie tam były parkowane przed teatrami i kiedy sztuka była popularna, kiedy był sukces danego spektaklu, to automatycznie było dużo publiczności, więc też dużo powozów, dużo koni, a koniki mają to do siebie, że no, w wolnej chwili, kiedy ludzie oglądali spektakle, koniki sobie robiły kupkę. I jeżeli właśnie przed teatrem było dużo kupy, no to znak, że to jest dobra sztuka, obecnie jest grana. Więc francuscy aktorzy sobie życzą nie połamania nóg, ale właśnie kupy. Tak to się robi.
0: Całe szczęście, już teraz nie czujemy tego zapachu przed żadnym teatrem, prawda? To chyba...
2: To rzadkość. Na szczęście.
0: Tak, to nie.
2: No w ogóle kupa jest takim znakiem szczęścia, chociaż nie lubi się. Nie lubimy tutaj kupy mimo wszystko, jak się czasem zdarzy wejść w czyjąś. No ale cóż, Tak to bywa. Jeżeli się wejdzie lewą stopą, to podobno jest dużo szczęścia.
0: O, takie pocieszenie. W takim razie to faktycznie jest pocieszenie.

0: gdyby się przydarzył taki wypadek. No dobrze, ale Francja kojarzy nam się też z Paryżem. Co się znajduje w Paryżu? Kuba, Lea?
1: Wieża Eiffla.
0: Mhm. Jakieś macie jeszcze pomysły? Przez telefon. Jeszcze mamy Louvre na przykład. Mamy Sekwanę. A czy wy wiecie, że kiedyś ktoś próbował sprzedać wieżę Eiffla na złom? Czy wy to sobie wyobrażacie?
2: Ja słyszałam chyba o czymś.
1: A czemu?
0: Panie Jacku, powtarzam pytanie Kuby, czemu?
3: No czemu? Tu chodziło o pieniądze. Wiecie, jak nie wiadomo o co chodzi, tu chodzi o pieniądze. No i był taki pan, bo w ogóle wieża Eiffla, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że to nie było planowane, żeby ona została długo. To była taka bardziej instalacja na taką wielkie wydarzenie nazywane Wystawą Światową, która odbyła się w 1889 roku. No i problem był taki, że po 20 latach ona już zaczęła rdzewieć. I pan twórca tej wieży, pan Eiffel, bardzo mu zależało na tym, żeby utrzymać tę wieżę, ale ludzie też mówili o tej wieży różne rzeczy i była taka plotka, że może wieża zostanie rozebrana. I pewien pan wpadł na taki sprytny pomysł, że zarobi na tym pieniądze i podał się za pracownika poczty, ponieważ poczta zarządzała wtedy, zarządzała wieżą, bo wieża to antena radiowa, no i powiedział, zaproponował sprzedaż pewnemu złomiarzowi. Ten złomiarz ten zapłacił dużo pieniędzy, bo to wieża Eiffla ma dużo, dużo, dużo, dużo żelastwa i zapłacił te pieniądze, a ten pan uciekł. No i słuchajcie, potem próbował to sprzedać jeszcze raz, ale nie udało mu się i już potem skończył swoje życie w więzieniu. A wiecie w jakim więzieniu? Alcatraz.
0: Dlaczego?
3: To jest takie więzienie w Stanach Zjednoczonych.
0: Tak, całe szczęście, że nie udała mu się ta jego misja i wciąż możemy cieszyć się widokiem wieży Eiffla w Paryżu. Panie Jacku, a gdyby musiał pan wybrać jedną, może swoją ulubioną ciekawostkę o Francji, która, chociaż myślę, że już słuchacze są zachęceni do sięgnięcia po książkę, ale która zachęci ich jeszcze bardziej ostatecznie, to jaką ciekawostkę by pan wybrał?
3: Oj, ciężko mi jest wybrać jedną ciekawostkę, ale może taką, że we Francji jest bardzo dużo zamków i można je zwiedzać, można nawet w nich spać, nawet możliwość kupienia zamków, wyobraźcie sobie, więc możecie stać się właścicielami zamku za całkiem nieduże pieniądze, tylko potem problem jest taki, że trzeba ten zamek odrestaurować. W zamkach pojawiają się też duchy, i jeżeli się ich boicie, no to trzeba uważać, ale to też może sprawić takiej, dodać trochę takiej tajemnicy. A jeżeli kupicie zamek, to na pewno będzie on z duszą. Może nie z duchem, ale z duszą.
0: To bez wątpienia. Możemy również, wybierając się w podróż w książce, o la la, możemy zjeść zupę rybną w Marsylii, przepłynąć łódką wzdłuż skalistego wybrzeża. Możemy zobaczyć właśnie starożytne ruiny zamku, możemy zajrzeć do Cannes, żeby popatrzeć na gwiazdy filmowe i wiele, wiele innych miejsc. To jest niezwykle ciekawa podróż. Podróż Jacka Mulczyka-Skarżyńskiego, który był naszym dzisiejszym gościem z Paryża. Dziękujemy, panie Jacku.
3: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękujemy za rozmowę oraz za książkę. Powtórzę tytuł, Och la la, Francja dla dociekliwych. Książkę zilustrowała Julia Bardziejewska, a wydało wydawnictwo Dwie Siostry. Oj, to wspaniała podróż po Francji. Zachęcaliśmy już dzisiaj do poszukania mocy w naszej głowie, do odwiedzenia Francji, a na koniec zachęcimy do wysłuchania słuchowiska. 2 tygodnie temu odbył się Festiwal Słuchowisk dla Dzieci i Młodzieży Wyobraź Sobie imienia Kasi Stoparczyk w Gorzowie Wielkopolskim. Jednym z punktów festiwalu było słuchowisko w reżyserii Joanny Pach-Żbikowskiej o niezwykłej dziennikarce, osobie o przepięknym sercu, czyli o pani Kasi Stoparczyk. Posłuchajmy fragmentu.

0: się nie śpieszył.
1: Ilu pięknie to usłyszałaś. Mm-hmm.
2: Maju, a co ty zobaczyłaś oczami swojej wyobraźni?
0: Ja siebie nad jeziorem, mój telefon, który nie ma zasięgu. I? No na początku byłam zła, a potem okazało się, że mogę rozmawiać inaczej.
3: Naprawdę? A z kim?
0: Z ludźmi.
3: O, to rzeczywiście niezwykłe.
0: Mamo.
3: Tak?
0: Pamiętasz, jak zgubiłyśmy drogę?
3: Oczywiście, ja pamiętam.
0: Myślałam, że zrobiłaś to specjalnie.
3: Co? Dlaczego?
0: No bo pierwszy raz od dawna cały dzień nie patrzyłaś w telefon.
3: Naprawdę?
0: Tak. I cały czas rozmawiałyśmy.
3: A to był dobry dzień, córeczko, prawda?
0: Bardzo. To może trzeba się czasem zgubić?
1: Bardzo możliwe. Po to, żeby znaleźć coś dużo cenniejszego.
0: I znowu mówi pan tak, że chce się o tym pomyśleć.
4: Wczoraj całość słuchowiska Między dźwiękami wybrzmiała na naszej antenie, a my dajemy znać, że pojawi się również na stronie internetowej Trójki. Widzę, że za oknem już mamy słońce w Warszawie. Ciekawe jak w Paryżu. O to nie dopytaliśmy pana Jacka. Mamy nadzieję, panie Jacku, że u pana również słoneczna pogoda. I dziękujemy za dzisiejszy wspólny poranek. Lea, dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo.
4: Kuba, dziękuję bardzo.
6: Dziękuję.
4: Michalina Bieńko, Elżbieta Malinowska, Maja Sołtysik. Dziękujemy za dzisiaj i życzymy miłego dnia.
6: Tak,
4: życzymy miłego dnia. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mój koniec świata był 863 dni temu.
2: Pierwsza myśl...
3: Dlaczego ja?
4: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
3: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
2: Jeszcze chciałabym pożyć.
5: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
6: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 września. Jest 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Kto będzie rządził pod Wawelem, decydują krakowianie. Areszt dla mieszkańca Siedlec, który groził, że wysadzi blok. Znamy laureatów Złotych i Srebrnych Lwów. Nagrodę wręczono w Gdyni. W Krakowie trwają wybory przedterminowe na prezydenta miasta. Mieszkańcy drugiego co do wielkości miasta w Polsce wybierają nowego włodarza spośród 7 kandydatek i kandydatów. W mieście zostało utworzonych ponad 450 obwodowych komisji wyborczych. W jednej z nich na osiedlu podwawelskim jest Paweł Pawlica. Pawle, jak przebiega głosowanie?
10: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
10: Bardzo spokojnie. Punktualnie o godzinie 7 prace rozpoczęły wszystkie komisje, a jak przekazuje Krajowe Biuro Wyborcze, lokale zostały otwarte bez problemów i opóźnień. W szkole podstawowej nr 25, gdzie utworzone zostały 4 obwodowe

0: Komisje wyborcze, pierwsi głosujący pojawili się chwilę po otwarciu.
1: Muszę dzisiaj rano albo wcale.
2: Ważne, żeby oddać ważny głos.
3: Każde wybory, co są, to ja idę, każdym razie.
4: Prawo i przywilej. Uważam, że powinniśmy z tego korzystać, bo to jest demokracja.
5: Mamy demokrację, bo trzeba z niej korzystać.
0: Na kartach do głosowania formatu A4 znajdują się nazwiska 8 kandydatów. Mimo że na 3 dni przed końcem kampanii ze startu zrezygnował Jan Hoffman, karty zostały już wydrukowane wcześniej. W związku z tym członkowie komisji informują wyborców, że głos oddany na tego kandydata będzie nieważny. Głosowanie potrwa do godziny 21. Do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza.
6: Paweł Pawlica, dziękuję. Sąd zgodził się na 3-miesięczny areszt dla mieszkańca Siedlec, podejrzewanego o próbę zdetonowania butli z gazem w bloku. W sierpniu pijany mężczyzna po domowej awanturze zabarykadował się w mieszkaniu i zagroził, że wysadzi budynek. Został zatrzymany. Jego stan psychiczny przez dłuższy czas nie pozwalał na postawienie mu zarzutów i złożenie wniosku o areszt. O szczegółach Michał Makowski.
7: Czuć gaz? Czuć! Dobra, mam go!
8: Brawurowa interwencja policji zakończyła się wyważeniem drzwi do mieszkania, obezwładnieniem mężczyzny i odebraniem mu zapalniczki. Później 65-letni Edward trafił na obserwację na oddział psychiatryczny szpitala w Siedlcach. Dopiero po 7 tygodniach od zdarzenia stan podejrzanego pozwolił na postawienie mu zarzutów, które dotyczą sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji. Grozi za to od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Prokuratura nie poinformowała, czy podejrzany przyznał się do postawionych zarzutów lub czy złożył wyjaśnienia. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o 3-miesięczny areszt dla podejrzanego. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: Iran czeka na oficjalną odpowiedź Stanów Zjednoczonych w sprawie propozycji ponownego otwarcia cieśniny Ormus. Wcześniej prezydent Donald Trump publicznie odrzucił ofertę Teheranu, uznając ją za nie do przyjęcia. Szef irańskiej dyplomacji przypomniał, że warunki otwarcia cieśniny są zawarte w memorandum uzgodnionym przez oba państwa w czerwcu. Dodał, że Iran czeka na ostateczne stanowisko Waszyngtonu przekazane przez mediatorów. Oman, który pośredniczy w rozmowach, wezwał strony do dalszego dialogu. Policjanci wspólnie ze strażnikami z Nadleśnictwa Piotrków Trybunalski patrolują lasy. Chodzi o bezpieczeństwo grzybiarzy i spacerowiczów. Zdarza się, że zwłaszcza seniorzy tracą orientację i gubią się w lesie.
9: Wybierając się do lasu, warto poinformować bliskich o planowanym miejscu pobytu i przewidzianej godzinie powrotu. Należy zabrać ze sobą naładowany telefon oraz nie oddalać się od znanych tras, szczególnie po zmroku. Pamiętajmy, aby ubrać się w jasne, dobrze widoczne ubrania.
6: Jak dodaje Edyta Daroch z piotrkowskiej policji, warto też założyć kamizelkę odblaskową. Maciej Sobieszczański ze Złotymi Lwami za film Przez ścianę. Srebrne lwy dla Łukasza Ronduda za Powiedz mi co czujesz. Nagrody Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych wręczono wieczorem w Gdyni.
10: Film Przez ścianę ujął jurorów niezwykłą formą, ale też i opowiedzianym tematem, mówił przewodniczący jury Krzysztof Zanussi.
11: Ten film jest bardzo przekorny, bo w naszej kulturze często się mówi o tym, że miłość jest niemożliwa, a film, który zobaczyliśmy, dowodzi, że ona jest możliwa nawet w niemożliwych okolicznościach.
10: A Maciej Sobieszczański nie krył radości po otrzymaniu Złotych Lwów.
12: Czuję się bardzo szczęśliwy, że jakoś dotarliśmy do tego miejsca. To była bardzo długa podróż, piękna, ale bardzo trudna. I taka nagroda, która nagradza nas wszystkich razem, więc wydaje mi się, że nic lepszego nas nie mogło spotkać.
10: Za zdjęcia do filmu Przez ścianę nagrodę otrzymała Jolanta Dylewska. Srebrne Lwy otrzymał Łukasz Ronduda za film Powiedz mi co czujesz. Nagrodę za reżyserię otrzymał Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio.
6: To był Serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Na termometrach dziś maksymalnie od 17 stopni na północy do 23 na zachodzie. Wszędzie dużo słońca, jedynie na wschodzie i południu. Od czasu do czasu może się chmurzyć, ale nie powinno padać.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: W okupowanej Polsce działało państwo podziemne, unikalne w dziejach świata. To dzięki ich odwadze przetrwały słowa, wiara i nadzieja. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zachowuje i udostępnia świadectwa tamtych dni. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Organizacja pożytku publicznego. Ocalić pamięć dla przyszłych pokoleń.
16: Pamiętamy.
14: Ogłoszenie społeczne.
17: Zapraszamy do reklamy.
18: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany

0: umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6

0: połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
0: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
3: Nasza firma ma politykę B2B.
2: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
3: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
2: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
4: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Czy już znasz ten nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
10: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
11: oraz wspierają układ nerwowy,
10: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
11: Bezglutenowy
10: i bez laktozy.
11: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
0: Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
13: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSA, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Żegnamy reklamy.
18: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
19: Dzień dobry, co za piękna niedziela. Uczyńmy ją jeszcze lepszą.
0: Ludzie i muzyka.
19: Bo jak wiadomo, nie ma to jak spędzać czas w dobrym towarzystwie. Program realizuje Elżbieta Malinowska, wydaje Piotr Kamasierak. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. A dzisiaj przed nami spotkanie z gościem. Śmiem zaryzykować, że nie ma wśród słuchaczek i słuchaczy Trójki takiej osoby, która nie trafiłaby kiedyś na jego głos, słowa, charakterystyczny dystans do rzeczywistości. Wszystko to, co wiąże się z twórczością, ale też stosunkiem do życia prezentowanym przez Adama Nowaka. Tak więc przypominając, że nasz program to spotkanie z gościem i z muzyką, chciałabym także przypomnieć, że można naszej rozmowy posłuchać w całości, wchodząc na stronę polskieradio.pl bez przerwy, albo zobaczyć na wideo na stronie trójka.polskieradio.pl.

0: Ludzie i muzyka.
1: Naprzeciwko mnie w trójce, co mnie bardzo raduje, człowiek Adam Nowak.
2: Dzień dobry, witam serdecznie jako ludź.
1: Jako ludź, jako człowiek i jako Polak. Jesteś Polakiem?
2: Jestem Nowakiem też.
1: I Nowakiem. Jesteś Polakiem. Oczywiście nawiązuję do debiutanckiej płyty Raz, Dwa, Trzy, której nigdzie nie można posłuchać oficjalnie, chyba że ktoś ma takie szczęście jak to, że zdobył wtedy, w tym 91 roku, winyl albo kasetę.
2: Albo kasety. 1000 płyt i 3000 kaset.
1: I podobno te płyty teraz osiągają jakieś niesamowite rekordowe ceny na serwisach sprzedających, używane.
2: Są takie doniesienia, tak.
1: Czyli wiemy już Raz, Dwa, Trzy. Myślę, że nasi słuchacze doskonale to wiedzą i słuchają. Ale jeszcze powiem, że poeta, pieśniarz, muzyk i całe życie w drodze, tak chyba też mogę zaryzykować, bo umawiając się z tobą na spotkanie, ty miałeś taką drabinkę zależności, że wyjedziesz z jednego miejsca, tutaj się spotkamy, a potem pojedziesz dalej. I tak jest zawsze?
2: Po drodze, no zdradzę, nie mam w tym tajemnicy, z Krakowa do Gdańska, tak jest bardzo często.
1: To wynika z artystycznego życia, czy to jest właśnie kwestia tego, że masz zajęcia w różnych miejscach? Wiesz, chodzi mi o to, że czytałam kiedyś w wywiadzie z tobą taką pochwałę pracy, która polega na tym, że można sobie usiąść, napić się kawy, a potem popracować. I że to jest też właśnie to rzemiosło, pisanie na przykład słów, które wymaga takiego miejsca, w którym można rzeczywiście przysiąść. No to jak to się ma do tego nieustannego bycia w ruchu?
2: Obecnie się w ogóle nie ma, dlatego że jest to raczej tęsknota za tym, co kiedyś się przydarzało, a teraz zajęć koncertów jest sporo, bo i koncertuję z zespołem Raz, Dwa, Trzy i z Grażynką Łobaszewską i z zespołem Ajagore. I jak te podróże muzyczne się nakładają, to rzeczywiście czasu jest mniej, a od czasu do czasu warto byłoby wrócić chociaż na chwilę do domu.
1: Do domu to jest takie miejsce, gdzie czujesz się u siebie. Czy
2: tak
1: to jest miejsce pracy?
2: Nie,
1: czy to jest miejsce całkowitego relaksu i tam praca nie wchodzi?
2: Mam taką teorię, że ci, którzy pracują nad słowem, nad dźwiękiem, nad muzyką, że oni mają pracę w głowie.
1: To się nie,
2: muszą,
1: nie kończy.
2: Nie muszą chodzić do pracy, bo w każdej chwili możemy, dawniej się nosiło notesik przy sobie i ołówek albo długopis.
1: Nosiłeś?
2: A dzisiaj nosiłem.
1: Tak?
2: Nosiłem, pisałem jeszcze w erze przedkomórkowej. Miałem notesik i w notesiku były napisane wszystkie teksty do płyty

0: trudno nie wierzyć w nic na przykład. I one były w dużej części napisane w pociągach, ale wykańczałem je w domu symultanicznie. Wisiało 12 kartek i te 12 kartek nieustannie poprawiałem, uzupełniałem. Wracam teraz z tekst misji zaiksowej z Zakopanego i opowiadałem o tym przypadku symultanicznej pracy nad tekstami i dziewczyna młoda zadała bardzo ciekawe pytanie, czy nie ma wtedy zagrożenia, że teksty będą do siebie podobne. Mówię, mnie się udało, że nie, ale to prowadzi też w stronę takiego albumu koncepcyjnego trochę, że...
1: Koncepcja jest pierwsza.
0: Koncepcja jest pierwsza i wtedy są różne odgałęzienia tematyczne, ale jest spójna stylistycznie.
1: Czy to jest tak, że przez to, że właśnie koncertujesz, że jesteś w ruchu, dlatego zespół Raz, Dwa, Trzy nie wydaje nowych płyt?
0: Tak.
1: Od 10 lat?
0: Od 10 lat.
1: Przy czym dwie ostatnie były płytami sumującymi lecia działalności?
0: Tak, no ale do płyty koncertowe. Przyznam się, że ja jestem zwolennikiem i miłośnikiem płyt koncertowych. I gdybyśmy mieli nagrywać kolejną płytę, do której materiał i tak trzeba przygotować, bardzo bym chciał, żeby to była płyta koncertowa. Niektóre płyty studyjne nam się udały, mogę to z czystym sumieniem powiedzieć, takie jak 4, czy Trudno nie wierzyć w nic. Te pierwsze płyty, czyli Jestem Polakiem i To ja, były poszukiwaniem jak najbardziej. Niektóre były eksperymenty, które dzisiaj przysłuchuję się temu, co my robiliśmy i na jakie pomysły wpadałem, to tak z otwartymi oczami przysłuchuję się temu. Ale byliśmy młodzi. To jest taki moment, w którym wolno bardziej niż potem, jak się ma doświadczenie. Tak mi się wydaje.
1: Poczekaj, zaparkujmy przy Jestem Polakiem, czyli do pierwszej płyty Raz, Dwa, Trzy, bo jestem na świeżo po wysłuchaniu. Tam byś coś pozmieniał, bo muszę powiedzieć, że po długiej przerwie spotkanie z tym albumem było dla mnie czymś tak radośnie zaskakującym. Bardzo takie klarowne, pesymistyczne przesłanie, ale też klarowne muzycznie. Pomysły, myślę, trochę z garnituru artystów starszych niż wy rzeczywiście wtedy byliście.
0: Nic bym nie pozmieniał na tej płycie, dlatego że ona była nagrywana, żeby pozostawić po sobie ślad. I nie było żadnego pomysłu, żeby ta płyta zawojowała cokolwiek na rynku. Po pierwsze, nie mieliśmy pieniędzy, nie mieliśmy żadnego kontraktu z żadną wytwórnią wtedy. Pieniądze pojawiły się na samo nagranie ze strony miasta Zielona Góra, a wydawałem tą płytę wraz z kolegą, czyli byliśmy producentami wykonawczymi oraz materialnymi, za pożyczone pieniądze, które no właściwie nie wiadomo było, kiedy się zwrócą. One się nigdy nie zwróciły, bo nie było na to szans. Część płyt została rozdana, część kaset została rozdana. Myśmy jeździli po... To był 91 rok. Myśmy jeździli po Polsce samochodem z tymi płytami i podjeżdżaliśmy do jakiegoś sklepu muzycznego i pytaliśmy, czy wzięliby kilka egzemplarzy, żeby je sprzedać. I to się tak odbywało wtedy.
1: Ale mówiąc, że jesteście artystami, tak? Że to
0: no
1: wasza
0: mówiąc, że jesteśmy zespołem Raz, Dwa, Trzy i że może znacie piosenkę Talerzyk albo jakąś inną. Niektórzy mówili, że tak, że chętnie wezmą, bo zostawcie 5 czy tam 10 egzemplarzy. Zostawialiśmy. W dużej części nie zdążyliśmy odwiedzić tych sklepów, żeby się rozliczyć. Dokładnie tak to wyglądało. I ślad pozostał. Dla mnie to było wtedy najważniejsze, bo wiedziałem, że z tego się nic tutaj więcej nie zrobimy. Ale no, pamiętam ten moment, jak zamówiliśmy w tłoczni polskich nagrań tę płytę i już nie stać nas było na pakowaczki, w związku z tym pakowaliśmy na chodniku przed budynkiem polskich nagrań płyty i kasety.
1: Zostańmy z tym obrazem w głowie i zrobimy teraz przerwę na muzykę. Będziemy oczywiście słuchać do godziny 12 piosenek Raz, Dwa, Trzy, ale będziemy też robić skoki w bok.

0: To był taki wspaniały skok w bok. George Clinton i Prince Raspberry Beret. Wracamy do rozmowy z pieśniarzem, poetą, liderem zespołu Raz, Dwa, Trzy, Adamem Nowakiem.
1: Ludzie i muzyka.
0: Jeżeli pozwolisz, to chciałabym teraz zahaczyć cię o słowa i o to, czy po latach jesteś nadal ich entuzjastą. Ja pracując oczywiście inaczej, ale także w słowie, muszę powiedzieć, że to są fale. Czasami mam wrażenie, że słowa już niczego nie mogą w kontekście rzeczywistości, a czasami znowu mam do nich zaufanie i jakieś liczne pomysły. A jak to wygląda z perspektywy twoich doświadczeń długich?
2: Pamiętam moje pierwsze w 80-tych latach zetknięcie z poezją Józefa Seiferta, no wtedy czechosłowackiego, bardziej czeskiego oczywiście poety, który w jednym z wierszy napisał, że słowo ból zastąpiło płacz i okrzyki bólu. Cytował Wittgensteina i mówił, Wittgenstein powiada, że słowo ból zastąpiło płacz i okrzyki bólu. I mam jakby bardzo podobne wrażenie do ciebie. I dlatego powstała piosenka na płycie Adam Nowak Akustyk Amigos i właściwie od tego utworu zacząłem. Zacząłem od słów, cokolwiek ujęte wymyka się. I wtedy rzeczywiście byłem w takim stanie, że trochę straciłem, znaczy nigdy nie straciłem wiary w słowo, ale miałem wrażenie i do dzisiaj mam takie wrażenie, że ja tym słowem niewiele mogę, ale być może w ten sposób się oczyszcza trochę moje ego, tak do tego podchodzę, że dlaczego ja miałbym móc, skoro inni na przykład mogą więcej i nie opiniując się oczywiście zdaniem innych. Być może jest to czas na to, żeby, nie wiem, zdobyć jakieś doświadczenie, zebrać opowieści, potem je trochę zanalizować, czy syntetyzować, zanalizować i dopiero napisać coś, co...
0: Czyli trochę pożyć, tak? Puścić życie na przykład jako taki rodzaj...
2: No, życie w pracy, tak czy siak, ale no, zawsze jest poszukiwanie opowieści, tego, co się chce opowiedzieć, bo po rozmowach z młodymi ludźmi na tekstmisji doszliśmy do takiego wniosku, że współczesne, to młode pokolenie, które jest to najmłodsze, które jest bardzo znane, popularne, że tam się produkcyjnie wszystko zgadza. Wszystko jest naprawdę, światowe brzmienia, amplua, wszystko jest wymyślone. Tylko jest kłopot z opowieścią. Takie ja mam wrażenie.
0: Nie lubię bardzo generalizacji.
2: Nie, nie, ale to oczywiście nie wszystkich. Ale myślę o tych najbardziej popularnych, którzy są w tej chwili, wiodą prym na rynku. Nie będę wymieniał nazwisk, bo nie jestem krytykiem. Mam tylko zawsze takie pragnienie, żeby ktoś, kto do mnie coś mówi, szczególnie z autorów, autorek, wykonawców, ja bym chciał, żeby coś mnie bardzo poruszyło od środka. A że jestem z wiekiem trochę bardziej nieczuły, to bym bardziej chciał, żeby mnie poruszyło.
0: Serce masz z kamienia.
2: Serce mam wrażliwe.
0: Na ten temat też różnie się wypowiadasz i tego znaczenia emocji w życiu. Na albumie Półpłyty, o którym wspomniałeś, przecież młodsze pokolenie i to własne młodsze pokolenie dopuściłeś do nas, co jest dowodem zaprzeczającym twojej tezie, że młodzi nie potrafią pisać. Ten twój syn na przykład pisze.
2: Tak, ale napisał jeden tekst i, no i po kilku latach, pytany przez Karima Martusewicza i przeze mnie, bardzo delikatnie, nie żebyśmy go przymuszali do czegoś, bo to jest zajęcie, które powinno się wykonywać z własnej woli. Pytany o to, czy mógłby napisać drugi tekst, bo ten nam się bardzo podobał. Mówimy o piosence Życie Janka. Janek powiedział, i też mi się bardzo jego odpowiedź spodobała, mówi, po co, skoro jeden dobry napisał?
0: Aha.
2: No i właściwie za
0: i nigdy dyskusję. Nie napisał żadnego innego?
2: Coś próbował, ale myślę, że Grażynka Łubaszewska się nie obrazi. Mieliśmy takie spotkanie, on był na naszym koncercie w Toruniu. Przypomnę, że napisał ten tekst mając 18 lat, a po 30 jest dzisiaj. I Grażynka Łubaszewska patrzy na niego, mówi, wydaje mi się, że ty jesteś człowiekiem niezwykłym w środku. Jarek z pokorą podziękował, mówi, napisz dla mnie tekst, ja ci zapłacę. Nie powiem kwoty, jaką wymieniła, ale to nie była mała kwota. I Janek tak stoi i mówi, to ja pomyślę. Więc to też są bardzo dobre spotkania ludzi różniących się dwoma pokoleniami przynajmniej.
0: Ale dalej myśli, czy nic z tego nie wyszło? Dalej myśli.
2: Przypuszczam, że myśli, ale nie chcę

0: go też zmuszać do tego, bo jak będę do niego dzwonił raz w tygodniu albo raz w miesiącu i pytał, czy ma tekst, to poczuję się naciskany, to będzie presja, więc może z tego nic nie wyjdzie, a Życie Janka napisał w ciągu 2 godzin, więc jeżeli będzie tam jakiś imperatyw do tworzenia, to być może się podzieli ze światem skutkami swoich talentów.
1: Czy tobie zdarzało się pisać właśnie w taki sposób? 2 godziny i jest tekst? Czy rodzaj przymusu wręcz, który jest w głowie, żeby jakąś rzecz przelać na papier, a potem zaśpiewać, ci się zdarzał? Czy to jednak są rzeczy właśnie wychodzące od koncepcji i trzeba nad tym popracować?
0: Raczej się to bierze ze zbioru różnych szkiców. Chociaż były piosenki tak jak W Wielkim Mieście, czy Pod Niebem Pełnym Cudów, które były jednocześnie pisane i komponowane. To mi się właściwie więcej już nie powtórzyło. Albo pracowałem nad tekstem i potem komponowałem do tego muzykę, albo było odwrotnie. I tęsknię za tym momentem, ale być może to było tylko raz w życiu, tego nie wiem. Musiałbym się znowu przymierzyć, czy to jest możliwe.
1: Nie znam tego z doświadczenia pisania, takiego olśnienia, jak rozumiem, może za duże słowa.
0: Co, okoliczności były takie, że Pod Niebem Pełnym Cudów było pisane na osiedlu między blokami, do Czerwiec, z otwartych okien, a wiadomo, że wtedy nie było klimatyzacji w blokowisku, z otwartych okien dobiegał głos słynnego przeboju bardzo znanej królowej polskich scen. I nie można się było od tego uwolnić w żaden sposób, ale to był pierwszy moment, w którym dowiedziałem się o sobie, że można się udać na emigrację wewnętrzną.
1: Ale jaki to był utwór? Aleją Gwiazd?
0: Pod niebo? Nie, Królowa Scen. No,
1: Królowa Scen?
0: Tylko jedna, no. Znaczy nie są pretendentki, ale jedna jest najbardziej dostojna.
1: No nie naprowadzisz mnie? Przecież no widzisz, że nie wiem.
0: Pani Maryla Rodowicz.
1: Maryla Rodowicz.
0: Tak.
1: Przepraszam, panią Marylę. Oczywiście nie ma innych królowych scen, to od razu chciałam złożyć takie oświadczenie.
0: No tak, dlatego powiedziałem, że są też pretendentki, ale walka trwa tam.
1: Nie szukajmy tutaj żadnych kontrowersji.
0: Natomiast drugi taki przypadek był przy Trudno Nie Wierzyć Nic, tylko że tam już była muzyka skomponowana na próbie. I pisałem to na wsi, przez chwilę mieliśmy dom na wsi pod Toruniem i przyszli do pracy panowie, robotnicy, którzy włączyli takiego wielkiego jamnika, a z jamnika, odtwarzacz taki duży, bo dzisiaj ludzie mogą nie wiedzieć, co to jest jamnik, tak jak synowi tłumaczyłem młodszemu, co to jest gramofon.
1: Jamnik może mieć 2 kasety nawet. To, tak,
0: dwukasetowy.
1: Wspaniały, tak,
0: w dawnych czasach nosiło się to na ramieniu i szło się przez Piątą Aleję w Nowym Jorku.
1: O, mieszkałeś w Nowym Jorku w latach 90.
0: Ale pamiętam z obrazków.
1: Ja też.
0: I napisałem Trudno Nie Wierzyć w Nic, właściwie w takt muzyki disco polo. Bo ja miałem jeden dzień wolny. Panowie nieprzerwanie pracowali, słuchali swojej ulubionej muzyki, a ja musiałem bez słuchawek się skupić na tym, co jest w środku.

0: Elegancko przedstawię. Zespół Raz, Dwa, Trzy, nagranie pod niebem. Do utworu Trudno nie wierzyć w nic muzycznie wrócimy. Nawet od razu mogę powiedzieć, że zagram go na otwarcie drugiej godziny naszego spotkania. Wracamy teraz do rozmowy z Adamem Nowakiem.
1: Ludzie i muzyka.
0: Trudno nie wierzyć w nic, to jest też fajny tekst i utwór, tak bardzo popularny przecież, który otwiera kolejną ścieżkę, czyli to, co się chce wyrazić lub co człowiek wyraża, oczywiście zostawiając pole do interpretacji odbiorcom i co człowieka ściga potem. Już nie tylko w ramach tego, że ludzie chcą słuchać tych piosenek, które najbardziej lubią i zespoły najczęściej po prostu wykonują te piosenki, ale też uwielbiam to. Ile razy chyba w swoim życiu tłumaczyłeś, że nie jest to piosenka religijna?
2: Nie.
0: A i tak dla wielu osób jest to piosenka religijna.
2: W Polsce na pewno wystarczy użyć słowo wierzę, wiara i wtedy, chyba że jest to w to, że się wierzy, że się wygra wyścig na przykład, no to wtedy nie. Ale w kontekście piosenki Trudno nie wierzyć w nic, rzeczywiście wiele osób w zaskakujący dla mnie sposób kojarzy tę piosenkę, no bo tam są słowa klucze, czyli nadzieja i parę innych wyrażeń. Kojarzę tę piosenkę z duchowością i to jest ich prawo. To ja co do tego nie będę w ogóle dyskutował z tym, ale to jest piosenka bardziej dla tych, którzy mają wątpliwości, bo to wyniknęło z moich wątpliwości. Skutek tych wątpliwości był taki, jak w słowach piosenki. I żadna z tych piosenek na płycie Trudno nie wierzyć w nic nie ma podstaw teologicznych, bo ja nie z tego poziomu pisałem piosenki.
0: Teraz chciałam się z tobą skonfrontować.
2: Tak.
0: Czy upływ czasu i to, że żyjemy, przeżywamy to życie, a nie zadaję tego pytania przypadkowej osobie, daje nam jakąś mądrość, coś, co jednak nas ubogaca, czy to jest jakiś taki kolportowany

0: On jest z dawien dawna obrazek starszej osoby, która rzeczywiście wie więcej. I to nie ma zastosowania w ogóle.
1: Być może w dawnych czasach odpowiedź byłaby bardzo prosta. Czyli
0: ale ja pytam
1: tak,
0: o ciebie.
1: Czyli tak. Mhm. Od momentu, kiedy nastał internet, mam takie przypuszczenie, bo w dawnych społecznościach jednak była rola mędrca. To, co w naszej kulturze jest bliskie, czyli starożytna Grecja, tam był filozof, który odpowiadał na pytanie, jak dobrze żyć i...
0: Albo stawiał kolejne.
1: Albo stawiał kolejne, oczywiście. Moim ulubionym filozofem jest Sokrates, który nie pozostawił po sobie żadnego pisanego słowa. I to jest wspaniałe. Mało tego, jak opisują jego postać, jego physis, no to tak jak u Bułhakowa, można byłoby użyć zdania, a physis, proszę zauważyć, miał szyderczą. Nie potrafię dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie. Być może, bo to się wiąże też z pytaniem o autorytety. Dzisiaj kto chce, może zostać autorytetem. Pytanie jest, ile będzie miał zwolenników i followersów. I wtedy jest autorytetem, bo ma ich 100 tysięcy, milion, 10 milionów. I jeżeli coś powie, to wtedy oznacza, że to chyba...
0: Jest prawda.
1: Jest prawda, tak.
0: Kolejne pojęcie, które wymagałoby dłuższego namysłu. Ale jednak też często jak się bada internet, okazuje się, że kiedy dzieją się w nim takie różne głośne sprawy i na przykład najczęściej niestety wywoływane przez jakieś negatywne sytuacje, to ta strona, która się napędza, jest bardzo aktywna, a ta strona, którą można byłoby nazwać taką potencjalnie wypełnioną mądrością i autorytetami, nie bierze w tym udziału.
1: No nie bierze, bo jeżeli ktoś przypomni sobie zdanie Stanisława Lema, że gdyby nie internet, nie dowiedziałby się, ilu jest idiotów na świecie, to jest mi to zdanie bardzo bliskie, bo w momencie, w którym każdy może wygłosić swoją opinię bez względu na zakres społeczności, w której się znajduje, a internet wiemy, że właściwie jest nieograniczone to środowisko, dawniej można było wygłaszać swoje opinie przed, nie mówię o przywódcach, tylko mówię o kameralniejszej sytuacji, w klasie, na podwórku, na wykładzie można było się wypowiedzieć i wtedy można było mieć swoją opinię, chociaż byli wykładowcy, którzy mówili, że pańska opinia mnie nie interesuje. To dzisiaj wiemy, jak to wygląda. Wystarczy wejść na chwilę do internetu. Chociaż nie można wejść do internetu. Można otworzyć... Można włączyć urządzenie.
0: A ty nie korzystasz z internetu?
1: Korzystam. Korzystam jako narzędzie użytkowe. Jak każde inne, które w swoim życiu towarzyszyłem takiemu narzędziu, albo ono mnie. To jest telefon, to są SMS-y, to są maile. Trzeba przypilnować tego, żeby się nie stać niewolnikiem. Mam swój fanpage na Facebooku. I on właściwie mi służy jako tablica ogłoszeń. Rzadko się tam wypowiadam. Nie chcę prowokować. Wiem, że są ludzie, którzy mają potrzebę wypowiedzenia się i podzielenia swoimi refleksjami na temat świata i ludzi. I ja nie mam takiej potrzeby. Nie mam potrzeby krzyczenia i mówienia, ilu mam przyjaciół. Wiem, że w ten sposób być może miałbym wielu zwolenników i trochę więcej wrogów. Ale to nie jest życie, które prowadzę. Ono mnie nie interesuje.
0: No ale bywa czasami tak, że człowiek nie może się nie opowiedzieć.
1: Tam, gdzie się trzeba opowiedzieć, gdzie ja czuję taką potrzebę, to wtedy wolę to zrobić w rozmowie niż w internecie. W radiu na przykład. Wolę powiedzieć swoją opinię w radiu, bo to dla mnie więcej znaczy, mylnie zresztą, bo internet dzisiaj ma o wiele szerszy zasięg. To jednak ja wierzę w radio. Przy radiu można wykonywać cały szereg różnych czynności, i nie trzeba całej uwagi skupiać na komunikacie, albo jak się chce, to całą uwagę się skupi. Ale można robić coś innego.
0: To zamykając ten wątek, ty sam w sobie czujesz, że wiesz więcej niż wiedziałeś. No niech będzie już pierwsza płyta, to w 91.
1: Tak, tutaj mam trochę większe doświadczenie niż w 91 roku, ale to był bardzo dobry czas również zdobywania doświadczeń. Raczej bym powiedział, że takiej wiedzy, czego się nie chce, niż tego, co się chce zrobić, tylko to wynikało również z tego, że w zespole toczyliśmy takie rozmowy, że wiemy, czego nie chcemy. To był jednak drogowskaz. A jeżeli czegoś chcieliśmy, to się przydarzało na podstawie weryfikacji tego, co nie chcemy.
0: Teraz chcemy zrobić przerwę w naszej rozmowie z Adamem Nowakiem. Powrócimy do niej po godzinie 11 w programie Ludzie i Muzyka. No i oczywiście na antenę wpuszczamy muzykę. Drugi dzisiaj skok w bok.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów

0: stworzona w trosce o seniorów.
1: Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
4: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
4: Pytał Pan, czego sobie życzę?
6: Życz sobie tego.

0: od ocen zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowie.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
5: EPA i DHA
6: na wsparcie pracy serca
5: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
6: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowie.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Żegnamy reklamy.
13: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 września. Minęła właśnie 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Szczęśliwy finał nocnych poszukiwań w Tatrach Zachodnich. Słowaccy ratownicy odnaleźli 4 Polki. Ksiądz ranny w ataku w Jarosławiu przemówił z ambony. Modlił się także za napastnika. Radom rozważa całkowity zakaz fajerwerków. Mieszkańcy są za. Słowaccy ratownicy odnaleźli w Tatrach Zachodnich 4 poszukiwane Polki. Turystki nocowały w śpiworach pod drzewami w pobliżu szałasu w Dolinie Jamnickiej. Akcję poszukiwawczą rozpoczęto w nocy, po tym jak wieczorem Polki skontaktowały się z bliskimi z rejonu Chrubego Wierchu. A później kontakt się z nimi urwał. Ratownicy słowackiej Chorskiej Zachrannej Służby sprawdzili m.in. parkingi w rejonie Doliny Wąskiej, gdzie miało znajdować się auto turystek, a także szałas w Dolinie Jamnickiej. Zwrócili się także do policji o współpracę przy ustaleniu danych dotyczących lokalizacji telefonów poszukiwanych. W nocy kobiety zostały odnalezione, są całe i zdrowe. Wysoko w Tatrach Zachodnich obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Ksiądz ranny w czwartkowym ataku nożownika w Jarosławiu wygłosił homilię. Wieczorem przy ołtarzu stanął z opatrunkiem na głowie i siniakiem pod okiem. Wybaczamy i prosimy o modlitwę za nas, kapłanów, a szczególnie za naszego oprawcę i o łaskę.

0: nawrócenia dla niego, podkreślił ksiądz Adrian. W czasie mszy modlono się także za zabitego księdza Stanisława i pozostałych poszkodowanych.
1: Dlatego proszę was, abyście i wy przebaczyli, bo to również was wszystkich dotknęło. I z tego miejsca też chcę was prosić, abyście nie winili narodu, z którego był oprawca, bo zła dokonał konkretny człowiek, konkretna osoba, która ma swoje imię, swoje życie, która odpowiada za swoje czyny. Dlatego proszę was, abyście nie odpowiadali złem za zło, ale miłością, wsparciem, zrozumieniem i troską.
0: Wczoraj sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla nążownika. Prokuratura zapowiada, że biegli wydadzą kolejną opinię na temat poczytalności ich ORAM. Ukrainiec jest w placówce medycznej, a biegli psychiatrzy potwierdzili u niego nasilone objawy psychotyczne. Brytyjska policja zatrzymała kilku mężczyzn w związku z incydentem w pobliżu bazy RAF Fairford w Gloucestershire, gdzie stacjonują amerykańskie siły powietrzne. Ewakuowano także kilka okolicznych domów. Na miejscu działa wojskowy zespół zajmujący się neutralizacją materiałów wybuchowych, który bada kilka pojazdów. Wokół miejsca zdarzenia utworzono kordon. Według policji sytuacja jest opanowana. Radom rozważa rezygnację z używania fajerwerków podczas miejskich imprez. Samorządowcy popierają całkowity zakaz odpalania petard, także w Sylwestra. Przełom roku to trudny czas dla osób starszych, małych dzieci i zwierząt. Głośne świętowanie bywa stresujące, a lasery albo drony mogą z powodzeniem zastąpić sztuczne ognie czy race, uważa przewodniczący Radomskiej Rady Miejskiej Mateusz Tyczyński.
2: Można przyjąć taką uchwałę, można przyjąć takie stanowisko. Na pewno jak tylko wpłynie do Rady, Rada się nad tym pochyli. Jestem faktycznie przekonany, że znajdzie się również większość w Radzie do tego, aby taką uchwałę przyjąć.
0: Zdaniem Radomian zakaz używania fajerwerków ma sens.
3: Szkoda mi zwierząt, szczególnie psy, są narażone na okropny hałas i mękę.
4: Fajerwerki to są dla ludzi, którzy mieszkają na uboczu. Nie przeszkadzają lokatorom, zwierzakom.
3: Wiemy, że mogą zawału dostać nawet od takiego hałasu.
0: Ograniczeniem używania fajerwerków zajmie się najpierw Rada do Spraw Zwierząt. W Kazimierzu Dolnym dziś święto jesieni. Na terenach zielonych przed Muzeum Przyrodniczym rozpoczęła się prezentacja lokalnych przysmaków, rękodzieła, a także miejscowego folkloru. To piękna pora roku, widać to znakomicie w nadwiślańskim miasteczku, mówi Joanna Szkład z Muzeum Przyrodniczego w Kazimierzu.
5: Przede wszystkim to są charakterystyczne wędrówki ptaków, dlatego że no, mamy w bezpośrednim sąsiedztwie miasteczka Wisłę, które jest bardzo ważnym korytarzem ekologicznym i tutaj w zasadzie codziennie od końca sierpnia do praktycznie końca października można obserwować różne gatunki, które wędrują tą doliną Wisły. To są na pewno żurawie. My od kilku tygodni już obserwujemy chyba na żerowisku jeszcze bociana czarnego, mega rzadki gatunek, no ale też to są gęsi oczywiście dzikie, różne kaczki.
0: Święto jesieni w Kazimierzu Dolnym organizowane jest po raz 27. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Temperatura rośnie, dziś maksymalnie od 17 stopni na północy do 23 na zachodzie i wszędzie dużo słońca. Tylko na wschodzie i południu od czasu do czasu może się chmurzyć, ale nie powinno padać.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
8: Ogłoszenie społeczne.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
13: Media Expert, taniej masz. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o

0: 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
0: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Feminost mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
5: Raz jeszcze dzień dobry w ten piękny dzień.
6: Ludzie i muzyka.
5: To audycja, którą realizuje Elżbieta Malinowska, wydaje Piotr Kamasierak, a ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. Dwie godziny, podczas których rozmawiamy z zaproszonymi gośćmi, a dzisiaj naszym człowiekiem na niedzielę jest Adam Nowak, poeta o twarzy bandyty, pieśniarz oraz lider zespołu Raz, Dwa, Trzy. W pierwszej godzinie porozmawialiśmy o mocy słów lub niemocy w dzisiejszym świecie, o czasie, także o początkach związanych z wydaniem debiutanckiej płyty grupy Raz, Dwa, Trzy w roku 1991. No i też bardzo często w naszej rozmowie pojawiała się jako tytuł i piosenki, i płyty Trudno nie wierzyć w nic. I zgodnie z obietnicą, zanim wrócimy do rozmowy z Adamem Nowakiem, ten właśnie utwór wybrzmi teraz na antenie. Jeszcze jedno przypomnienie. Ta audycja radiowa to spotkanie z gościem i z muzyką, ale można też posłuchać samej rozmowy, wchodząc na stronę polskieradio.pl lub zobaczyć ją na wideo. Teraz widać ją na stronie trójka.polskieradio.pl. Zaczynamy.

0: Ludzie i muzyka.
1: Trudno nie wierzyć w nic. Często w naszej rozmowie powraca tytuł utworu, ale też płyty. To był rok 2003, ale rok wcześniej był album koncertowy w efekcie koncertu, który odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To była piąta rocznica śmierci poetki i to złożenie, czy też złożenie waszego talentu, raz, dwa, trzy, i tekstów Osieckiej, i tych utworów, które do nich powstały, tak wam się spodobało, że potem jeszcze nagraliście płytę Młynarski, ale zawsze na jednym oddechu właściwie wymieniasz Osiecką i Młynarskiego jako przykład takich tekściarzy różnych, ale jednak z wybitnym talentem do pisania, często przynajmniej w przypadku Osieckiej, w sposób lekki o ważnych sprawach. Wywołałeś Merle Rodowicz, te teksty przecież są po to, żeby się podobać.
2: 70 lata to był w ogóle niezwykły okres. Tak.
1: Pamiętasz, jakie motywacje i czy w ogóle się wahaliście, żeby wejść do studia i śpiewać Osiecką jeszcze w takim kontekście?
2: Na pomysł tego koncertu wpadła Zosia Sylwin i zadzwoniła do mnie, myśmy wyszli chyba tydzień albo dwa tygodnie ze studia z gotową płytą, trudno nie wierzyć w nic, i zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby ta płyta się ukazała i żeby się ukazała w taki szlachetny sposób. I chyba z tydzień toczyliśmy rozmowy. Ja mówiłem, że nie, że mamy tutaj zupełnie inny plan i że w ogóle nie mamy nic wspólnego z twórczością Agnieszki Osieckiej, tylko tyle, że byliśmy słuchaczami, jak większość Polaków, i że ja nie bardzo wiem, co miałbym zrobić z tymi piosenkami. Na co Zosia w końcu uprosiła. Przedstawiłem kolegom z zespołu, że jest taka propozycja. I właściwie w niecałe 10 dni przygotowaliśmy ten materiał. Jak już się zdecydowaliśmy, a była data, więc nie można było się wycofać, bo już był termin koncertu, ważny zresztą, bo to była rocznica, dzień rocznicy śmierci Agnieszki Osieckiej. Usiedliśmy na próbie i nagrywaliśmy na kasetę magnetofonową to, co tam wykonywaliśmy. I się trochę dobrze bawiliśmy przy tym, nie ukrywam. Poszukiwaliśmy oczywiście takiej opowieści, żeby móc opowiedzieć jakby własne doświadczenie, własne emocje, własne sytuacje życiowe cudzymi
1: nie
2: piosenkami.
1: Nie swoimi utworami, dokładnie. No.
2: Tak. I to bardziej była praca reżyserska, taka jak w teatrze, jak się robi coś z Szekspirem albo innym autorem. Z dużą powagą oczywiście, bo to nie polegało na tym, że myśmy to zlekceważyli w żaden sposób. Tylko musieliśmy być wiarygodni w cudzym repertuarze. Z duszą na ramieniu jechaliśmy, bo najpierw zagraliśmy ten koncert przedpremierowo w Zielonej Górze, który no, wzbudził aplauz i widzieliśmy, że niektóre przynajmniej

0: najmniej pomysły aranżacyjne i muzyczne.
1: Czyli jechaliście już na dobrej takiej energii.
0: Tak, ale ja po drodze zachorowałem. I to zachorowałem dosyć poważnie na, nie wiem, coś, jakieś zapalenie płuc miałem, czy coś takiego. I przyjechaliśmy tutaj do studia i powiedziałem Zosi, że właściwie trzeba byłoby odwołać ten koncert, bo ja nawet nie mam czym mówić. A Zosia znowu mnie uprosiła, mówi, że nie, że to jest niemożliwe, że musi się odbyć. No to jakoś tam doszedłem do siebie. Ale ten zapis bólu i cierpienia jest słyszalny na płycie. Nie mogę słuchać tej płyty, bo mi się od razu przypomina, jaka jest męczarnia, kiedy człowiek ma zapalenie gardła, ma katar, ma kaszle co chwilę. I że to naprawdę nie ma żadnej przyjemności wykonywania tego zajęcia, ponieważ wielokrotnie mi się to przytrafiało.
1: Czyli płyta, która tak bardzo potem się podobała też publiczności, jest płytą bez przyjemności.
0: To jest płyta dla mnie bez przyjemności. Okay. Ale był jakiś rodzaj ekwiwalentu ze strony słuchaczy i tych osób, które były na koncercie i tych, które słuchały wtedy przez radio na żywo, bo to była premiera w Trójce na żywo. Myśmy to celowo zrobili, nie dlatego, że chcieliśmy w jakikolwiek sposób manipulować publicznością, tylko celowo dokonaliśmy takiego zabiegu, żeby rozpoczynać znane utwory w nieznany sposób dla publiczności, żeby wejście słów, nawet nie chodzi o mój głos, tylko żeby uzyskać ten efekt zaskoczenia, że to jest ta piosenka. I to słychać i przy białych zeszytach, i w kilku innych momentach. Poza tym no, duża część tych utworów to są po prostu piękne, mądre, dobrze napisane piosenki od miasteczka Bełz, które no, mnie porusza do dzisiaj, jak rzadko, ale grywamy tę piosenkę. Ja mam każdorazowo wrażenie, że dzieje się naprawdę coś ważnego. Nie tylko oczywiście ze mną, ale też z ludźmi, którzy słuchają tej piosenki. I w naszej aranżacji mnie się akurat ta wersja bardzo podoba, ale oczywiście znam wiele innych bardzo ciekawych i bardzo szczerych, bo to jest tematyka bardzo trudna w utworze Miasteczko Bełz. I ten, kto jakby nie potrafi sobie wyobrazić, dlaczego została napisana i skąd się wzięła opowieść, oczywiście również z muzyką, która najpierw niosła piosenkę Warszawa Ma, to może się nie do końca orientować, jaka jest waga tego utworu.
1: Zdecydowaliście się i tutaj Zosia nie prosiła, nie. Bo Zosia odpoczywa i cały czas czekamy,
0: serdecznie pozdrawiamy.
1: Jak wypocznie i wróci do nas w pełni sił, a po drodze jeszcze będzie obchodziła wspaniały jubileusz, co będziemy też na antenie świętować, okrągłych urodzin. Ale to nie Zosia uprosiła, w każdym razie zgodziliście się w 90. urodziny tym razem Agnieszki Osieckiej, więc świętować będziemy to, że gdyby żyła, to 9 października skończyłaby 90 lat.
0: Miejmy nadzieję, że byłaby na koncercie.
1: Rocznik 36, to, 1900.
0: Tak. Jak mojej mamy, chociaż że, nie, moja mama 35.
1: Że znowu zagracie Osiecką na żywo, w Osieckiej.
0: Tak, zagramy ten koncert i to jest dla mnie bardzo miłe zaskoczenie.
1: I to jest szansa, żebyś miał przyjemność, tylko nie możesz zachorować.
0: To prawda, jest jeszcze trochę czasu do października. Ale ucieszyłem się z powodu tego pomysłu i że nie tylko rocznica wydania płyty, bo to jest coraz częstszy pomysł dzisiaj, który marketingowo się stosuje. Myśmy na razie do tej pory ani razu nie zastosowali tego pomysłu, że gramy koncert w rocznicę wydania płyty i tak dalej. Mamy wiele zmienionych aranżacji, więc u nas to się nie może odbyć, żebyśmy zagrali płytę tak, jak ją nagraliśmy w 91, czy 4, 5, czy w 2003.
1: Były też zmiany w składzie zespołu, oczywiście.
0: I były zmiany, doszedł od 13 chyba lat, jest z nami Tadek Kula-Strębacz, który gra na stałe. Jarek Treński doszedł w 95, więc nasz zespół brzmiał inaczej do 94 roku i te zmiany są, co jakiś czas się przytrafiają. Ale ja się cieszę na ten koncert, bo być może będę w dobrej formie.
1: No nie, naprawdę, jak się przeziębisz i zachorujesz, to ja nie wiem. No teraz wszyscy nasi słuchacze i słuchaczki są świadkami tego, że no, od ciebie to zależy, czy będziesz miał przyjemność tak naprawdę, bo my będziemy.
0: Od mikroorganizmów.
1: Od mikroorganizmów.
0: Tak. Ja się na ten pomysł bardzo ucieszyłem. Od razu powiedziałem, jak Grzegorz, nasz menadżer, zadzwonił, że to jest ciekawa idea. Jak my, bo my mamy trochę zmian w tych aranżacjach i te piosenki trochę inaczej, niektóre z nich zabrzmią, ale cały czas to jest repertuar zaskakujący.
1: No właśnie, więc zapamiętujemy tę datę, 9 października. A co więcej, dla słuchaczy programu Ludzie i Muzyka mamy do oddania pierwsze zaproszenia na to spotkanie z zespołem Raz, Dwa, Trzy, repertuarem opartym na tekstach Agnieszki Osieckiej w 90. urodziny poetki. Pierwsza naprawdę historyczna pula zaproszeń na ten koncert. Gdyby ktoś chciał je ode mnie przejąć, to proszę napisać na adres agnieszka.szydłowska@pol.

0: ludzie i muzyka.
1: Chciałam cię zapytać o to, czy rozumiesz już, na czym polega ta relacja pomiędzy artystą a publicznością, bo nie podejrzewam was o jakieś zaczerpnięcie wzoru, jak prowadzić karierę z ksiąg lub kursów marketingowych. Ale jednak zobacz, i ty sam o tym wiesz, bo też o tym mówisz, jak silna jest ta relacja, skoro mimo braku nowych

0: płyt, cały czas koncertujecie i przychodzi publiczność. Ta publiczność też jest w różnym wieku. Więc coś takiego udało się wytworzyć, co właśnie, tak myślę, nie było zaplanowane w sposób marketingowy i w tabelkach Excela, co funkcjonuje. Rozumiesz, co to jest? Pytanie jest takie, czy kiedyś poszliście na kompromisy, czy zawsze byliście wierni sobie i rzeczywiście to jest wasz pomysł na to, jak prowadzić ten kontakt z ludźmi, którzy was słuchają?
1: Bywały takie pokusy w naszej działalności, że daliśmy się momentami zwieść. Na szczęście nie było tego dużo. Ale w niektórych rzeczy byśmy nie zrobili. Był taki koncert, pamiętam, nawet jeżeli sprawy dotyczą ubioru, myślę tutaj o połowie 90. lat, przy płycie 4, że ktoś nas namówił, żebyśmy byli tak ubrani. Czas był nowy, ale od pewnego momentu zaczęliśmy podejmować rzeczywiście takie radykalne, proste decyzje, które wynikały z tego, czego nie chcemy robić. Po prostu. Niektórych rzeczy oczywiście nie chciałbym robić po raz drugi.
0: No, ale największym kompromisem w historii Raz, Dwa, Trzy było to, że się daliście ubrać w coś, czego
1: nie,
0: byście sami
1: oczywiście,
0: zrobili?
1: Oczywiście, że nie. Raz zagraliśmy z pół playbacku. Nie, przepraszam, dwa razy.
0: No bo raz na orkiestrze, no ale to było na dworze.
1: No to było minus 15, więc to tak. Jest, wszyscy grali z pół playbacku. I raz zagraliśmy na początku lat 90. Chyba w 92 albo 93 roku. W ramach około festiwalowych występów jeszcze na placu, dzisiaj jest hotel, tam nie było tego hotelu, nie było przebudowy i tam była scena dla takich trochę innych wykonawców.
0: A to był festiwal w Opolu czy?
1: Nie, w Sopocie.
0: W Sopocie.
1: W Sopocie. I myśmy tam wystąpili z jedną piosenką, z Talerzykiem, nie, w Wielkim Mieście albo Talerzyk, już nie pamiętam, czy dwie piosenki śpiewaliśmy. I obie zaśpiewaliśmy z pół playbacku. Nie z całego playbacku, z pół playbacku.
0: Czyli tak ty na żywo, a muzyka...
1: Tak, i udawaliśmy, że graliśmy i no to był jedyny taki przypadek, gdzie poszliśmy na taki układ i potem już nigdy tego nie powtórzyliśmy. Łącznie z takim odmawianiem przez telewizję zaproszeń, że jeżeli nie zagramy z playbacku, nie poudajemy trochę, bo po co technikę ściągać tam do podłączania sprzętu. Ale były telewizje, które, czy stacje, które to szanowały i graliśmy na żywo w trakcie rozmów. Ja sobie nie przypominam, jeżeli ktoś by mi wytknął, że zrobiliśmy coś, co było niegodne
0: naszego etosu,
1: to z pokorą oczywiście będę prosił o wybaczenie, bo być może zrobiliśmy coś, ale idziemy do przodu tak naprawdę.
0: Nie, no,
1: cały
0: ale
1: czas.
0: Ja nie chciałam cię rozliczać, tylko właśnie zapytałam w takim razie, jak to możliwe,
1: ale
0: że nie robiąc tego.
1: Pytania.
0: Nie robiąc tego, nie chodząc na kompromisy, macie taką ugruntowaną pozycję.
1: Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Był czas, kiedy na koncercie mówiłem, że jesteśmy zwolennikami pojawienia się tajemnicy. Ale to i tak nie zależy od nas, bo tajemnica albo przyjdzie, albo nie przyjdzie. To jest, więc jeżeli na koncercie pojawiała się chociaż na chwilę jakaś tajemnica i ludzie to odczuwali i my razem z ludźmi, albo odwrotnie, no to znaczy, że wydarzyło się coś, co się powinno wydarzyć. Nikt nie wie, co się powinno wydarzyć, ale używamy tego sformułowania, że coś powinno być takie, jak powinno być. I trzymamy się często takich niedookreślonych wyrażeń, słów, które coś określają, ale niczego nie określają, bo cały czas istnieje możliwość nieustannej zmiany. Może to, że jesteśmy, że trzymamy się takiego, a nie innego repertuaru, że nie sięgaliśmy po takie zmiany, które są widoczne często u wykonawców, wykonawczyń, wykonawców, które radykalnie idą w stronę. Najpierw było to coś bardzo rockowego, ostrego, a potem się okazywało, że jest to zmiana w stronę zupełnie innej estetyki. I często przez chwilę nie rozumieliśmy tych zdań. Czy to potem było skuteczne medialnie i komercyjnie, to jakby pozostają. Nie tylko to jest ważne. Ja od samego początku umiałem to zdefiniować dopiero później, ale gdzieś intuicyjnie czułem, że jeżeli ktoś, i no mówiłem o tym dosyć często, jeżeli ktoś opowiada ciekawe historie, to zawsze się znajdą słuchacze tych historii. Więc to jest wystarczający przyczynek do tego, żeby tworzyć ciekawe historie do opowiedzenia, nawet jeżeli to jest synteza długiej opowieści w postaci piosenki, która ma 3, 5 czy tam 8 minut. I że to musi być intensywna opowieść. To nie może być letnia, ja mówię o naszym, w naszym wypadku, bo u nas się to nie sprawdza. Próbowaliśmy czasem na próbie coś robić takiego, no każdemu wolno coś robić na próbie. I to w ogóle nie ma sensu w naszym wykonaniu.
0: Sensowne jest zrobienie teraz przerwy na muzykę. I będzie to skok w bok. Do repertuaru Raz, Dwa, Trzy jeszcze wrócimy, a do rozmowy z Adamem Nowakiem także.

0: Tak chyba dawno nie słuchany utwór Madness, One Better Day na antenie Trójki. A my wracamy do Adama Nowaka.
1: Ludzie i muzyka.
0: Zacytuję teraz tekst. Mam nadzieję, że rozpoznasz. To jest mniej więcej tak w mojej interpretacji bardzo nieprofesjonalnej. Mam imię, nazwisko i pracę. Wiem, że to wszystko stracę pewnego dnia. Zostanie szuflada i klisza i cisza. Na pewno cisza zamiast ja. To chciałam teraz zapytać o to, co pozostaje. Czy to można zaplanować i albo czy można mieć to na uwadze? Znam wielu artystów, którzy bardzo precyzyjnie dbają o swoje archiwa i sami właściwie, co jest, nie ironizuję, to jest super cenne, że to oni piszą swoją historię, a nie ktoś po nich będzie grzebał i wymyślał i dopisywał znaczenia i sensy. Trzymanie w ręku historii jest sprawczością. Czy ty masz takie w ogóle namysł na ten temat, na temat tego, co zostanie?
2: Ja palę.
0: Rękopisy?
2: Tak. Spaliłem,
0: czyli nie obarczasz tym przyjaciół jak Kafka, tylko...
2: Nie, po prostu co jakiś czas zdarzało mi się przez lata przeglądać i juvenilia, i różne rzeczy. Niektóre zostały. Tego jest naprawdę niewiele, więc ostrzegam tutaj przyszłych archiwistów, że...
0: Zniszczyłeś, co się dało, tak?
2: No, z czego nie byłem zadowolony. I nie chodziło wcale o wiek, naiwność.

0: tylko o to, że to w ogóle nie spełniało kryterium i było tworzone w tak dziwnym dla mnie czasie i w tak niezebranej osobowości, że to polegało na tym, żeby zatrzeć ten ślad po sobie dla samego siebie. Nie dlatego, żeby komuś robić przykrość i nie dać mu dostępu do archiwów, tylko ja po prostu nie mogłem ani tego czytać, ani tego, no słuchać mniej, ale bardziej tutaj sprawy dotyczą tekstów. Zostały, ja tam mam jakieś rzeczy, więc jeżeli ktoś szybko przyjdzie, wygrzebie i to zobaczy, ale tego jest naprawdę niewiele. Tekst, który zacytowałaś, napisała Justyna Korn. Myśmy się poznali w latach 80. i korespondowaliśmy jakiś czas i ona i ja wkradaliśmy w wypowiedzi prozatorskie, listowne, również fragmenty różnych tekstów. I ja przeczytałem ten tekst, a to było w trakcie tworzenia płyty Trudno nie wierzyć w nic. Przeczytałem ten tekst i mówię, on mi bardzo odpowiada, pomimo tego, że był napisany w rodzaju żeńskim. Zapytałem, czy mogę użyć i zmienić to na rodzaj męski. Tak, dostałem pozwolenie oczywiście. Powstał ten utwór, który fantastycznie otwiera koncert, a jeszcze lepiej zamyka. Bo od jakiegoś czasu stosuję, nie lubię słowa zabieg, ale taką konstrukcję koncertu, że jest coś w rodzaju prologu, jest główna opowieść i na końcu jest epilog. Bo nigdzie indziej epilog nie może być. Ale bardzo często jest to
1: przywiązanie
0: albo,
1: do tradycji, tak, niesamowite. No.
0: Albo jest to jeszcze Zielone Gramy Wojciecha Młynarskiego w naszej wersji, która się panu Wojciechowi nie podobała. Ale zażyczył sobie i zasugerował, żebyśmy zmierzyli się z jego twórczością. Zrobił to osobiście, więc nie mamy wyrzutów sumienia. Albo kończymy to piosenką, mam imię, nazwisko i pracę. I to zostawia no, taką unikalną przestrzeń dla słuchacza, żeby to sobie mógł wszystko zebrać. To, co usłyszał przed chwilą na koncercie, może to wszystko zebrać i pójść sobie z tym do domu.
1: Ale mnie to bardzo interesuje, nie od dziś i nie tylko w kontekście sztuki. Czy powinniśmy dbać o to właśnie, co po nas pozostaje? I teraz mówię trochę dosłownie, a trochę metaforycznie. Już nie mówię o tym, żeby zachować rękopisy, tylko mówię o tym, że czy ci, którzy są po nas na przykład, poznali nas wystarczająco dobrze, żeby jeszcze kolejnym powiedzieć, co naprawdę lubiliśmy jeść i co naprawdę było dla nas ważne w życiu, a nie żeby to były jakieś wymysły. Myślę o takim naprawdę sztafecie pokoleń, który jesteśmy uczestnikami, wskoczyliśmy w którymś miejscu i w którymś wypadniemy, że to też masz zaopiekowane.
0: Nie, tego w ogóle nie, bo mnie to zupełnie nie interesuje. Bo jak już sobie odejdę z tego świata, mam nadzieję, że to nie nastąpi aż tak szybko. Ja się cieszę tym, co jest dzisiaj i w ogóle mnie nie interesuje sprawa tego, co stanie się ze mną po. Tak jak zresztą mówił pan Szafer, że istnieje on i opinia o nim i że tym pierwszym zajmuje się niekiedy, tym drugim nigdy. I to mi przyświeca, bardzo mi jest to bliskie. Nie wiem, czy mamy podobne cechy charakteru, ale to, on to sformułował, a ja to stosuję w życiu. Być może to też ma wpływ na to, w jaki sposób funkcjonuje zespół i w jaki sposób jesteśmy odbierani, bo to są pewne takie dyrektywy. Być może są na świecie ludzie, którzy mają swoje właśnie takie procedury, które są im pomocne w życiu. To mi jest pomocne w życiu i często określa, czy będę chciał coś zrobić, wybrać, zdecydować. I wtedy robię to bez względu na opinię, która się potem pojawi. Oczywiście dobrze jest, kiedy ktoś, kto zajmuje się tak zwaną spuścizną, robi to uczciwie, z taktem i przekazuje
1: to. Ale po co o tym mówisz? Skoro i tak się to nie obchodzi, co
0: będzie potem. I przekazuje to szlachetnie. Ja mówię o samej idei tego, tak. To o czym poruszyłaś.
1: A ja pytam o ciebie.
0: Ja tego nie robię, ja się tym nie zajmuję. Jeżeli komuś będzie chciało się to zrobić, to póki będzie miał okazję i mnie złapie, żebym mógł podopowiadać parę rzeczy, to chętnie to zrobię, ale żebym chciał w jakikolwiek, tak samo jak nie jestem zwolennikiem reżyserowania głównego aktu odejścia z tego najlepszego ze światów, czyli pogrzebu, to mnie zupełnie nie interesuje. Mam taką naiwną wiarę, że zawsze się znajdą ludzie, którzy czegoś przypilnują w sposób szlachetny. A jeżeli to się nie udaje, to znaczy, że to nie ma znaczenia.
1: Przypomnę, że szansa na to, aby złapać Adama Nowaka w Trójce, kolejna, 9 października, bo wtedy w 90. urodziny Agnieszki Osieckiej koncert Raz, Dwa, Trzy, piosenki z ich repertuaru, z ich płyty, którą właśnie napędziły teksty poetki. Za chwilę wracamy do rozmowy, a właściwie za chwilę przed nami epilog.

0: też ładnie. Tak samo pięknie jak Madness wcześniej i oczywiście jak zespół Raz, Dwa, Trzy. Charlotte Gainsbourg i Beck wspólnie w utworze Heaven Can Wait, co dedykuję nam wszystkim. Wracamy do Adama Nowaka.
1: Ludzie i muzyka.
0: Na zakończenie chciałam cię jeszcze podpytać o życie. O to, zanim zapytam, co jest w nim najważniejsze, to czy zdarzają ci się jakieś takie olśnienia w przestrzeni nie dotyczącej twojej pracy, tylko dookoła? Wiem, że można dużo spotkać rzeczy okropnych w świecie dookoła, ale właśnie dlatego pytam o to, co zachwyca albo daje paliwo, albo właśnie jest no, dowodem istnienia tej szlachetności, o której wspominałeś.
2: Zdarzają mi się spotkania z ludźmi, którzy mnie całkowicie zaskakują, a im bardziej wydaje intuicyjnie opinię, która jest potem zupełnie niezgodna z osobą, którą się poznaje, to tym bardziej jestem szczęśliwy z tego powodu, że aha, dobrze jest, kiedy zatrzymamy się na chwilę w opiniowaniu czegokolwiek, kogokolwiek, bo za chwilę okoliczności, bieg wypadków zweryfikuje nasze wyobrażenie, nasze opinie i okazuje się, że coś wygląda zupełnie inaczej niż wyglądało w naszym przekonaniu, co jest tylko dowodem na to, że zmysły nas mylą. I ja się nie boję pomyłki zmysłów, tylko jestem bardzo szczęśliwy, jeśli spotkanie z kimś, nawiązanie relacji nosi znamiona wartości, że nie tylko jest swobodną rozmową, której nikt nie zapamięta, ale że co chwilę się spotyka, no mogę powiedzieć, że co chwilę spotyka się ludzi niezwykłych, spontanicznych, o wspólnym, no dzisiaj mówimy, że wspólnej wibracji, tak? A...
0: Tak mówisz, tak?
2: Nie, ja tak nie mówię, ja tylko użyłem sformułowania, które nieustająco robi karierę od jakiegoś czasu, że mają jakąś wspólnotę dusz, wspólnotę umysłów, pojęć, wartości. I wiemy, że próbuje się to, co wydawało się, bo to nigdy nie jest jednoznaczne, wszystko jest relatywne i potrafi być relatywne naprawdę, że są pewne wartości, przy których się stoi i się jest strażnikiem tychże wartości dla samego siebie, nie dla innych, tylko dla samego siebie, to potem się też spotyka ludzi, którzy mają podobny stosunek do tego. Niedużo się ich spotyka. Ja nie mam grona, jakiegoś niezwykłego grona przyjaciół. Jest to chyba podobne do tego, co Brodski napisał w jednym z wierszy, że kochałem ludzi niewielu, lecz mocno. I to też mi jest bliskie, że nie trzeba kochać całego świata, tym bardziej go zbawiać, ani naprawiać całej ludzkości.

0: Nie, dobrze jest mieć wokół siebie wcale nie szerokie grono przyjaciół i być z tego powodu szczęśliwym i zadowolonym.
1: W sumie odpowiedziałeś trochę na to pytanie, ale zadam je. To co jest najważniejsze w życiu?
0: Nie wiem, czy ktoś zna odpowiedź na to pytanie. Co dla mnie jest najważniejsze?
1: Co dla ciebie jest najważniejsze w życiu?
0: Relacje międzyludzkie. Szlachetne relacje międzyludzkie oparte na otwartości, szczerości, prawdomówności, lojalności.
1: To będzie puenta.
0: To będzie puenta i taka może być.
1: Adam Nowak był naszym gościem. Bardzo, bardzo ci dziękuję. No i do zobaczenia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 9 października.
0: Dziękuję, zapraszamy. To jest dla
1: Dbaj o zdrowie.
0: No i zdrowia.
1: Tak, zdrówka.
0: Tak,
1: dbaj o zdrowie.
0: Ale tobie też.
1: No, dziękuję.
0: Tak, i słuchaczom też.
1: To do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

Tak oczy tej małej zabrzmiały w naszym trójkowym studiu w roku 2002. W 2026 robimy podejście ponowne. Bardzo dziękujemy. Napisy końcowe audycji Ludzie i Muzyka realizowała ją Elżbieta Malinowska, wydawała Piotrka Masierak, a ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i raz jeszcze przypomnę, że ten program składa się tak naprawdę z kilku wątków. Samej rozmowy bez muzyki można posłuchać, zaglądając na stronę polskieradio.pl/trójka, a także na nasz trójkowy kanał na YouTubie, gdzie można ją nawet zobaczyć. Bardzo dziękuję i do usłyszenia w Ludziach i Muzyce za tydzień o 10:00.

0: Autopromocja.
1: Proza czytana w Trójce od poniedziałku do czwartku o nowej porze o 11.50.
2: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś?
3: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
2: Jakub Małecki, Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę. Powstrzymuje mnie tylko fakt, że jesteśmy w kraju krwi, wilgoci, wielkich drzew i wychudzonych duchów. 10 tysięcy kilometrów od Gdyni.
3: Łukasz Borowiecki, muzyka. Barbara Marcinik, polecam.
1: Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 11.50.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 września. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po kilku godzinach poszukiwań słowaccy ratownicy odnaleźli 4 Polki. Kobiety urządziły sobie biwak w Tatrach. 1000 osób szukało pracy, padło ofiarą oszustów. Jest akt oskarżenia wobec 3 mężczyzn. 42 km przez stolicę. Tysiące osób biegną w maratonie warszawskim. Słowaccy ratownicy górscy odnaleźli 4 Polki, z którymi przez kilka godzin nie było kontaktu. Kobiety zaginęły w Tatrach Zachodnich. Okazało się, że urządziły sobie biwak.
12: Turystki wczoraj wieczorem dzwoniły do bliskich z rejonu Chrubego Wierchu. Później kontakt z nimi się urwał. Ratownicy Chorskiej Zachranej Służby rozpoczęli nocne poszukiwania. Sprawdzili parkingi w rejonie Doliny Wąskiej, gdzie miało znajdować się auto Polek, a także szałas w Dolinie Jamnickiej. Kobiety odnaleziono w pobliżu szałasu. Nocowały w śpiworach pod drzewami, były całe i zdrowe, nie potrzebowały pomocy ratowników. Słowaccy ratownicy przypominają, że warunki w wyższych partiach gór są zmienne i mogą być zdradliwe. W Tatrach Zachodnich obowiązuje obecnie pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
11: Do tarnowskiego sądu trafił akt oskarżenia w sprawie szajki, która oszukała ponad 1000 osób szukających pracy z całej Polski. 3 mężczyzn zakładało spółki, które nie miały żadnych umów i pracowników, ale oferowały pracę przez ogłoszenia w internecie. Miesięczne wypłaty miały sięgać 6-7 tysięcy złotych na rękę. Żadnej pracy jednak nie było.
13: Warunkiem otrzymania atrakcyjnej pracy przy monitoringu czy na magazynie było podanie swoich danych, a następnie wypełnienie internetowego testu. Tyle, że został ułożony w taki sposób, że nikt spośród ponad 1000 osób go nie rozwiązał.
14: Te testy nie miały nic wspólnego ze stanowiskiem, na które ta rekrutacja się miała odbywać. No i test składał się, dajmy na to, tej opcji 40 pytań. 5 minut to jest wielokrotnego wyboru.
13: Jak dodaje Marcin Stępień z Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, pierwsza próba rozwiązania

0: wiązania testu była bezpłatna, ale kolejne były już płatne, co zaznaczono, a jakże w mało widoczny sposób.
1: Więc niemal nikt tego nie czytał. Niektórzy nawet kilkanaście razy próbowali ten test rozwiązywać i w ten sposób generowali koszty.
0: Część poszukujących pracę uległo zastraszeniu i wpłaciło kwoty od kilkudziesięciu do ponad 1000 zł. Trzem mężczyznom, którzy zorganizowali to oszustwo, grozi do 8 lat więzienia. Bartek Maziarz, Radio Kraków.
2: Szef Szejki Oszustów, 41-letni Krzysztof K., pracował jako kucharz w Zakopanem. Tysiące osób biegną w maratonie warszawskim. To 48. edycja tej imprezy. Biegacze mają do pokonania ponad 42 km. O formę i nastawienie przed startem pytała ich Agata Król.
3: 3, 2, 1. Od 1 do 10 przygotowanie bym ocenił pewnie może solidną 6. Głowa jest bardzo dobrze nastawiona, a to jest duży prognostyk. Tutaj w szczególności w Warszawie jest piękna atmosfera, tak? Bo gdzieś to miasto żyje, co w wielu miejscach stoją ci kibice, są aktywni.
4: Jak widać, jest stresik i już tak mowa też troszeczkę szmakuje.
5: W jakim czasie chce pani dobiegnąć?
4: Mój cel jest 3:15. Ale od kilku dni tak dosyć w miarę fajnie się czuję, więc kto wie, może nawet będzie to 3:15 złamane.
5: Jakaś życiówka?
4: Tak, życióweczka.
6: Blok treningowy jest zazwyczaj długi i męczący, a teraz już wisienka na tordzie i deserek.
5: Czyli to ale teraz... widzę z uśmiechem na twarzy.
6: Oczywiście, to jest teraz trochę przyjemność. Się,
7: że koniec treningu nareszcie.
8: Człowiek po 40 cieszy się z małych rzeczy.
2: Trasa maratonu biegnie przez 7 dzielnic Warszawy, a to oznacza zmiany organizacji ruchu. Utrudnienia mogą potrwać do wieczora. W obchodzonym dziś Światowym Dniu Turystyki województwo podlaskie chwali się rosnącym zainteresowaniem turystów. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Walory regionu doceniają nie tylko Polacy, mówi Katarzyna Turosieńska, prezeska Podlaskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki.
9: W naszym województwie liczba turystów wzrosła o prawie 6%, natomiast turystów krajowych o prawie 7% i również mamy wzrosty wśród turystów zagranicznych. To pokazuje, że nasze województwo jest coraz bardziej atrakcyjne pod kątem turystyki.
2: Katarzyna Turosieńska dodaje, że do rosnącej popularności regionu niewątpliwie przyczynił się podlaski bon turystyczny, który został zastąpiony czekiem turystycznym.
10: Klimat.
2: 60% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Umiarkowana jakość powietrza jest w Zdzieszowicach, w innych miejscowościach dobra lub bardzo dobra. Utrzymuje się susza hydrologiczna. Problemy są m.in. na prawie całym odcinku Wisły. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Niedziela słoneczna, jedynie na wschodzie i południu pojawi się trochę chmur, ale nie powinno padać. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na północy do 23 na zachodzie.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
13: Zapraszamy do reklamy.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
18: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
19: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
18: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
5: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
13: Żegnamy reklamy.
16: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: Historia powszechna rock'n'rolla powraca na stulecie Polskiego Radia.
20: i przypomina 50 odcinków od roku 1955 do

0: 2005. Plus prezentuje 20 premierowych aż do końca roku 2025.
1: Rock and Roll. Historia powszechna. Wydanie specjalne. Historia świata od narodzin rock and rolla.
2: Zapraszamy.
1: Wielki brat.

To jedna z najkoszmarniejszych scen, jakie kiedykolwiek widziałem. Jedna z najbardziej brutalnych i najkrwawszych, a obserwowałem już wiele zamieszek. Policjanci stali się z demonstrantami na Michigan Avenue. Znowu się zaczyna. Setki policjantów gonią demonstrantów ubranych w niebieskie hełmy. Chicagowscy policjanci wymachują pałkami. Gonią teraz kogo popadnie, nawet zwykłych przechodniów. Widzę krew na ulicy.

0: Jim Morrison. W naszych umysłach musi panować niekończąca się rewolucja. W przeciwnym razie umieramy za życia.
1: Rok 1969.
0: Proszę odpiąć się od stołu i opuścić teren uniwersytetu. Czy zdaje pan sobie sprawę, że zostanie pan ukarany? Muszę pana poinformować, że jeśli jest pan studentem, to łamie pan regulamin uniwersytetu, a jeśli pan nie jest studentem, to i tak łamie pan prawo. Proszę mi podać swoje nazwisko. Nie mam wyboru, muszę poprosić porównika Chambera, żeby pana aresztował.

mówi gubernator Kalifornii Ronald Reagan. Z tych czasów studencka rewolta wyglądała zupełnie inaczej niż teraz. My byliśmy amatorami. Prezydent Richard Nixon. Podzielam waszą troskę, tak samo jak wy pragnę pokoju. Mam osobiste powody, żeby zakończyć tę wojnę.

W tym tygodniu będę musiał podpisać 83 listy do matek, ojców i ukochanych, informujące o śmierci chłopców w Wietnamie. To niewielka pociecha, że w pierwszym tygodniu mojego urzędowania podpisałem 3 razy więcej takich listów. Nie chcę już podpisywać tych listów, mam już tego dosyć. Chcę skończyć tę wojnę, żeby młodzi dzielni ludzie przestali ginąć w Wietnamie. Chcę jednak zrobić to w ten sposób, żeby ich młodsi bracia albo ich synowie nie musieli w przyszłości walczyć w jakimś innym Wietnamie.

0: Jim Morrison. Muzyka to czysta radość, coś jakby świętowanie tego, że istniejemy. Muzyka jest jak początek wiosny, jak wschód słońca. Po prostu czysta, niczym nieskrępowana radość.
1: Pure, unbounded joy.

Jak długo będziecie jeszcze grać? Raymond Zarek. Nie wiem, chyba, że nam się to znudzi, ale nie mam pojęcia, kiedy to będzie. Za każdym razem, kiedy wychodzimy na scenę albo wchodzimy do studia, przeżywamy coś nowego. Nie mamy schematów, za każdym razem wchodzimy na jakieś nowe ścieżki, improwizujemy. Jedyną stałą rzeczą w naszej muzyce jest zmiana. Ciągle robimy coś nowego.

Boruski Kelly powiedział, że z Millay mamy inną robotę niż zwykle. Podszedł do dołu i zaczął ich wpychać. Zaczęliśmy strzelać, były tam kobiety i dzieci, także niemowlęta. Błagali, mówili nie, nie, matki tylko dzieci, ale oni cały czas strzelali. Prezydent Richard Nixon. Nasi wojskowi to wyjątkowi ludzie. Nie jacyś ograniczeni żołdacy. Oni naprawdę wierzą w ideę społeczeństwa obywatelskiego.

0: rok 1970.
1: Kiedy usiądziemy sobie spokojnie, to pomyślimy, normalna rzecz, poprosiliśmy prezydenta o pomoc i tak dalej. Potem przyjdzie myśl o tych dzieciakach. Tak, o tych dzieciakach. Spotykałem się z nimi, są wspaniali. A teraz widać tych lumpów, którzy demolują uniwersytety. Uwierzcie, ci chłopcy są najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Chodzą do najlepszych uniwersytetów na świecie, a palą książki i burzą się w tej sprawie, no wiecie, żeby skończyć wojnę.
2: Get rid of the war, there'll be another one.

Żołnierze załadowali broń na rozkaz oficera. To były normalne zamieszki. Tłum zaczął na nas napierać. Kilkaset osób zbliżało się z prawej flanki. Oni na nas szarżowali. Niektórzy byli już bardzo blisko. Krzyczeli: zabić świnie, napal ze świniami. Rzucali w nas kamieniami.

0: Miami graliśmy pierwszy koncert długiej trasy koncertowej po 20 miastach Stanów Zjednoczonych. Jednak po tym incydencie i komentarzach w prasie, po tym jak Jim został aresztowany, we wszystkich miastach odwołano koncerty i straciliśmy całą trasę. Jim robił podczas koncertu różne dziwne rzeczy, z tego jednak, co ja pamiętam, nigdy się nie obnażył. Nie symulował też seksu oralnego na gitarzyście, czyli na mnie. Zarek.
1: But he never did it.
0: On tego nigdy nie zrobił, nie sądzę. Nigdy nie widziałem, żeby to robił. John Densmore. Jim nigdy na scenie się nie obnażył. Ten koncert w Miami był zupełnie zwariowany. Do Jima podszedł nagle policjant i ściągnął mu kapelusz. To był kowbojski kapelusz z pirackim znakiem. Czaszka, pod nią skrzyżowane piszczele. Policjant zerwał mu ten kapelusz i rzucił w publiczność. Na to Jim zerwał policjantowi czapkę i też rzucił w publiczność. Po koncercie nasz menadżer zapłacił winiarzowi za jego czapkę, wszyscy uśmialiśmy się setnie i tyle. Potem wyjechaliśmy. 4 dni później za Jimem wysłano list gończy. Moim zdaniem to była sprawa polityczna.
2: Come on!

0: spędzarek.
1: When you're improvising,
0: kiedy improwizujesz, może się zdarzyć, że magia cię nagle opuści. Kilka razy zagraliśmy wyjątkowo beznadziejny koncert.

0: Sometimes it appears that we're
1: czasami dochodzimy do takiego punktu, że nasze ciało i umysłowi nie wystarczają już delikatne bodźce.
0: No longer respond to moderate stimulation.
1: Wydaje się, że mamy teraz wiek chamstwa. Siłę argumentów zastąpiono argumentem siły. Pełne przemocy demonstracje mają przekonać tych, których nie przekonują książki i przemówienia. Zgromadziliśmy się tu po to, żeby zanieść płomień do naszych miast. Będziemy walczyć, aż pokonamy amerykańską machinę wojenną. Młodzi, nie mam tu na myśli całej młodzieży, a tylko tych, którzy twierdzą, że mówią w jej imieniu, odurzają się narkotykami i innymi sztucznymi stymulantami. Wszystko to, kiedy są u szczytu sprawności fizycznej i psychicznej. Zginęła gdzieś rzetelność, ignoruje się potęgę logiki. Manipuluje się dowodami tak, aby uzyskać z góry założony wniosek. Panuje duch narodowego masochizmu. Ruchomi temu przewodzi banda snobów, którzy uważają się za intelektualistów.

0: Jim Morrison.
1: The music gives me a kind of...
0: Muzyka daje mi jakieś bezpieczeństwo. Pomaga mi wyrazić moje obrazy. Czytać wiersze tak na sucho to by było trudne. Chciałbym to robić. Muszę jeszcze nad tym popracować.

0: zarek.
1: Myśmy zawsze tworzyli razem. Ktoś rzucał pomysł, Robbie albo Jim wymyślali pierwsze słowa, czasami melodię. Zdarzało się też, że Jim dodawał słowa do jakiejś melodyjki, którą się bawiliśmy i z którą eksperymentowaliśmy. Inaczej było z LA Woman. Jim miał już cały tekst, wymyśliłem do niego muzykę. Zagrałem na klawiszach w takim szybkim rock'n'rollowym tempie. Jim zaczął do tego śpiewać i wyszło przepięknie. Ani poruszki Kelly, ani ja nie wywołaliśmy wojny w południowo-wschodniej Azji. Ja jako kapitan armii Stanów Zjednoczonych nie ustalam doktryny obronnej mojego kraju. Ale my, jako obywatele Stanów Zjednoczonych, dajemy politykom prawo wysyłania naszych chłopców, naszych dzieci w różne rejony świata. Myślę, że przez to wina porusznika Kelly ciąży na nas wszystkich.
2: LA!

Od 30 lat w Wietnamie panuje wściekłość i wrzask. Ponad 3 miliony ludzi odniosło rany, zaginęło lub straciło życie. Poległo 56 tysięcy Amerykanów, 500 Australijczyków, 188 tysięcy Wietnamczyków z południa, 900 tysięcy Wietnamczyków z północy, 2 miliony wietnamskich cywilów odniosło rany lub zginęło. Kraj jest zdewastowany, spalony i wyludniony. Wszędzie widać rozpacz zwykłych ludzi. Kobiety i dzieci wygnane ze swoich domów, wyczerpane, umierające albo już martwe.

Jim Morrison. Dwa podstawowe gatunki muzyczne, które istnieją w Stanach Zjednoczonych, to muzyka czarnych. Blues i country, czyli coś w rodzaju folka, który przywieziono z Europy. 10 lat temu powstał rock and roll, czyli mieszanka tych dwóch gatunków. Myślę, że za 4-5 lat powstanie muzyka nowego pokolenia. To będzie połączenie tych dwóch gatunków i jeszcze jakiegoś trzeciego. Być może będzie to muzyka, która opiera się na elektronice, taśmach. Mam przed oczami koncert, w którym gra jeden człowiek otoczony różnymi urządzeniami, elektroniką, magnetofonami. Czasami wychodzę na dwór, żeby zobaczyć, jak spada B-52. Pewnej nocy widziałem, jak zestrzelono aż trzy. Widziałem, jak spadały. Bała się pani bomb? Pierwszej nocy się bałam, ale potem zobaczyłam, że wszyscy są tacy spokojni, a obrona przeciwlotnicza bardzo skuteczna. Teraz się już nie boję. A widziała pani, żeby inni się bali? Nie, Wietnamczycy się nie boją, jesteśmy bardzo zdeterminowani.

0: Mówi Ray Manzarek.
1: Here's a funny story. Jim
0: jest taka śmieszna historia. Byliśmy kiedyś na imprezie. Jim też miał być, ale się spóźniał.
1: Be at the party. Didn't come. Was a little late coming to the party.
0: Nagle ktoś wpada i krzyczy: Jim Morrison nie żyje. Zginął w wypadku samochodowym. 5 minut później wchodzi Jim.
1: 5 minutes later, Jim walks in the door.
0: Jim, właśnie się dowiedzieliśmy, że nie żyjesz.
1: Man, I thought you were dead. He said, no.
0: On na to: nie, wieści o mojej śmierci są stanowczo przesadzone. Jim zawsze go cytował, tak jak Marka Twaina. Potem była następna taka historia. Jim miał rzekomo wypaść z okna i się zabić.

0: Layman Zarek.
1: Yeah, LA Woman recording session.
0: Nagrywaliśmy właśnie płytę LA Woman, już kończyliśmy. Większość nagrań była gotowa, została nam jedna albo dwie piosenki do zmiksowania. No i Jim mówi, słuchajcie, skończę tą płytę sami, nie zostało już dużo do zrobienia, wszystko brzmi świetnie, to będzie znakomity album. A ja jadę do Paryża.

0: But I thought that's great.
1: Pomyślałem, że to świetny pomysł. Paryż, wspaniałe miasto, miasto światło, miasto artystów. Wszyscy Amerykanie, którzy tam tworzyli.
0: Hemingway and Fitzgerald and Henry Miller and man, that's...
1: Jedź tam, Jim, uciekaj od kuku Los Angeles, tego całego rock'n'rolla.
0: Rock and roll thing and
1: wróć do poezji, bądź nowo poetą, bądź tym człowiekiem, którego kiedyś znałem, tego z Venice, ze szkoły filmowej. Znałem pisarza, artystę, dobrego człowieka, zabawnego gościa, inteligentnego i wrażliwego faceta, promieniującego energią młodego człowieka. Będzie świetnie, jedź do Paryża, zacznij znowu pisać, bądź znowu artystą. Po prostu artystą, nie gwiazdą roku, po prostu artystą. No i pojechał.
2: Riders on the storm. And
1: wtedy po raz ostatni widziałem Jima Morrisona.
0: Jim called John Densmore.
1: Jim zadzwonił do Johna Densmora. Chciał się dowiedzieć, jak tam płyta. John mówi, świetnie, cały czas niesie w górę na listę przebojów. Ludzie są zachwyceni. Wspaniale, mówi Jim, jak tylko wrócę, jedziemy w trasę. Chcę zaśpiewać te piosenki na żywo. Jeszcze ich na żywo nigdy nie graliśmy. Już się nie mogę doczekać. Jak tylko wrócę. To było gdzieś w połowie, na początku czerwca. A potem był 3 lipca. Koniec.
0: And then by July 3rd, that was it, man.
3: If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road.
1: John Densmore. I think moim zdaniem Jima zabił Dionizos, wielki bóg wina.
2: Robbie Krieger.
1: That whole thing where to całe wydarzenie z jego dzieciństwa, kiedy dusze Indian wskoczyły do jego głowy. Jim naprawdę w to wierzył.
4: He really believed that that happened.
1: Zarek.
5: He was the road man.
1: Jim był
5: włóczęgą,
1: szamanem, szaleńcem i wrażliwym poetą.
5: And he was a sensitive poet.

0: przewidział własny los. Mówił, że jest jak spadająca gwiazda.
1: Yeah.
0: Robin Krieger. Tak on chyba nie wierzył, że pożyje dłużej niż 27 lat.
2: Boy. No.
0: Raymond Zarek. Jim jest nieśmiertelny. Dionizos wrócił na Olimp. Walczy tam z innymi bogami. Patrzy na nas z góry, patrzy i się śmieje. John Densmore. Wiele razy słyszałem, jak 10 tysięcy ludzi tupie, jak 10 tysięcy gardeł krzyczy gdzieś na górze doors, doors, doors. My jesteśmy gotowi do wyjścia na scenę, a Jim gdzieś leży pod stołem, nieprzytomny. Raymond Zarek. Ludzie nas pytają, dlaczego nie próbowaliście go powstrzymać? Czy nie widzieliście, że zabija się na śmierć? Pewnie, że widzieliśmy. John o tym wiedział, Robbie wiedział, ja też wiedziałem. Jim umierał.
3: Jim was gonna die.

0: Robbie Krieger.
1: Zawsze wyobrażałem sobie Jima jako pasażera pociągu, który wyrwał się spod kontroli i jedzie za szybko. Wiadomo, że się rozbije i jedyne, co można zrobić, to wyskoczyć z tego pociągu. Ale on jedzie tak szybko, że jeżeli wyskoczysz, to i tak zginiesz. Tak właśnie wyglądało życie Jima.

0: I'm looking forward.
1: Och, ja już nie mogę się doczekać, kiedy będę działał włosem z tarcem. A wokół mnie będzie przesiadywał tłumy wielbicieli.
0: Interested admirers.
1: Wiesz, będę miał taki namiocik przed nim ognisko i będę udzielał mądrych rad.
0: In front of a little tent, the fire giving out words of wisdom.

0: Rok 1973.
1: Prezydent Richard Nixon. Poprosiłem rozgłośnie radiowej i telewizyjnej o czas antenowy, ponieważ muszę wam przekazać ważną wiadomość. Dzisiaj podpisaliśmy porozumienie o zakończeniu wojny w Wietnamie.

0: rok 1975.
1: Tu kłębi się tłum ludzi, wszyscy próbują wejść do samolotu. Nie możemy nawet wysadzić tych, którzy chcą tu wysiąść. Zatrzymanie tego morza ludzi jest niemożliwe. Samolot rusza z otwartymi drzwiami, ludźmi na schodkach. Startujemy, ludzie spadają. Mamy około 6 pasażerów na pokładzie. Około 12 osób biegnie obok nas i próbuje wciąż wdrapać się na schody.
2: Another dozen are there, running along, grabbing at the air.

Dzień dobry Państwu. Niecałe pół godziny temu władze Republiki Wietnamu Południowego podpisały bezwarunkową kapitulację przed siłami Wietkongu. Prezydent Duong Van Minh przemówił do narodu. Powiedział, jesteśmy tu po to, aby przekazać władzę Wietkongowi i uniknąć rozlewu krwi. Potem prezydent Minh rozkazał żołnierzom południowo-wietnamskim przerwać ogień i pozostać na stanowiskach. Wszyscy się spodziewają, że to koniec 35-letniej wojny w Wietnamie.

0: Raymond Zarek.
1: Art is a higher state of consciousness.
0: Dzięki sztuce wznosimy się na różne świadomości, osiągamy stan ducha, w którym wyrzekamy się swojej osobowości. Koniec egotyzmu. Koniec Jima Morrisona, Raya Manzarka, Johna Dinsmora i Robiego Kriegera. Wkraczamy w magiczny krąg, krąg świętego Graala, jak rycerze okrągłego stołu. Mówię wam, to przepiękne miejsce.
1: Man, I gotta tell you, it's a beautiful place to live.
2: The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
2: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
1: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
2: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
1: A to akurat bardzo proste.
3: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowit. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 września, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wybory w Krakowie bez zakłóceń, ale z naruszeniem ciszy wyborczej. Nad ranem mają być wyniki. Siatkarscy mistrzowie Europy wracają do Polski. Tłum kibiców na warszawskim Okęciu. Czworonogi czekają na domy. Trwa dzień otwarty w lubelskim schronisku. W Krakowie złamano ciszę wyborczą. Policja podała, że w mediach społecznościowych pojawił się post promujący jednego z kandydatów. Wyniki wyborów prezydenta Krakowa mamy poznać jutro nad ranem, poinformował Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej. Dodał, że głosowanie przebiega spokojnie we wszystkich lokalach. Zaczęło się o czasie, czyli o 7 rano.
12: Żadna z komisji obwodowych nie podjęła decyzji o przerwaniu, przedłużeniu albo odroczeniu do dnia następnego czasu głosowania. Jesteśmy z godziną 21 jako zakończeniem głosowania. Najważniejsza kwestia, jak głosować? Trzeba postawić znak X przy kandydacie, którego się popiera.
11: W wyborach na prezydenta Krakowa startuje 7 kandydatów. Złote medale wracają do Polski. Nasi siatkarze obronili wieczorem tytuł Mistrzów Europy, pokonując w finale Francuzów 3-1. Za moment na warszawskim lotnisku Chopina przywitają ich kibice. Jest tam Jan Oleński. Janku, dzień dobry. Powiedz nam, jak wygląda to powitanie naszych mistrzów.
13: Dzień dobry. No wczoraj emocje przed telewizorami, a dziś szansa, żeby osobiście przypowiedzieć siatkarzom dziękujemy. Nasi mistrzowie mają lekkie opóźnienie i zamiast o 12.40 wylądują o 13.05. Później wyjdą tutaj do nas, do kibiców, którzy czekają bardzo tłumnie z transparentami i biało-czerwonymi flagami. Cała hala przylotów jest wręcz wypchana, a ze mną jest pan Rafał. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Co chce pan powiedzieć dzisiaj naszym siatkarzom?
14: No przede wszystkim pogratulować wspaniałej gry. Tutaj dostarczyli nam chłopaki naprawdę mnóstwo emocji przez co najmniej ostatni tydzień, gdzie już w play-offach grali. Także po prostu nie mogło nas tu nie być teraz na powitaniu tutaj na Okęciu w Warszawie.
13: Duże emocje wczoraj były?
14: Bardzo duże. No było słychać naprawdę nas z daleka.
13: Powodów do świętowania jest więcej niż jeden, bowiem mamy złoto, no i pewny udział w igrzyskach w Los Angeles, a ostatni punkt finału zdobył Tomasz Fornal, który tak wypowiadał się po meczu.
15: Cieszę się, że wygraliśmy, cieszę się, że jesteśmy mistrzami Europy, jesteśmy zwycięzcami Ligi Narodów, więcej się nie dało. Mam nadzieję, że spełniliśmy oczekiwania kibiców.
13: Po takim finale trudno się nie uśmiechać. Wczoraj biało-czerwoni świętowali w Mediolanie. Dziś tę radość mogą dzielić z kibicami tutaj, w Warszawie, na lotnisku Chopina.
11: Na którym jest Jan Oleński. Dziękuję za relację.

0: Politycy Koalicji Rządzącej oraz Prawa i Sprawiedliwości podchodzą sceptycznie do pomysłu liberalizacji dostępu do broni palnej. Dwa dni temu podczas otwarcia strzelnicy na Mazowszu prezydent Karol Nawrocki oświadczył, że w Polsce należy podjąć publiczną dyskusję o odpowiedzialnym dostępie do broni. O szczegółach Michał Makowski.
1: Zaledwie 1% Polaków posiada broń palną i potrafi ją obsługiwać, stwierdził prezydent Karol Nawrocki.
2: W Czechach czy w Austrii ten odsetek jest większy, około 3-5%, a w Finlandii czy w Szwajcarii nawet 30%.
1: Posłanka Dorota Olko z Nowej Lewicy odpowiada, że jako społeczeństwo nie jesteśmy gotowi na wzrost ryzyka związany z liberalizacją dostępu do broni.
3: Musimy być też pewni, że osoby, które ten dostęp mają, że przechodzą badania, że pilnują tego, jak broń jest przechowywana i kto ma do niej dostęp.
1: Były europoseł PiSu Karol Karski dodaje, że w Polsce inaczej niż w Stanach Zjednoczonych nie ma tradycji powszechnego dostępu do broni.
4: Jesteśmy przyzwyczajeni, że ten dostęp do broni jest ograniczony, że posiadają je funkcjonariusze określonych służb. Myślę, że ten stan jest optymalny, aczkolwiek dyskusja jest dobra.
1: W ubiegłym roku polska policja wydała rekordowe ponad 50 700 pozwoleń na broń. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Kenijczyk Steven Kibor z czasem 2 godziny 9 minut i 19 sekund wygrał 48. maraton warszawski. Najszybszą kobietą była Węgierka Liliana Windyk-Stot z czasem 2 godziny 24 minuty 48 sekund. Najlepszym Polakiem Dariusz Boratyński, który zajął 9. miejsce. Ostatni maratończycy dotrą do mety około 15.30. Pokazy sokolnika, warsztaty dla czworonogów, a także zajęcia z weterynarzem czy behawiorystą. W lubelskim schronisku dla bezdomnych zwierząt dziś dzień otwarty. To również okazja do adopcji zwierzaka.
5: Janda, chodź do mnie. Super.
6: O Jezu. Małgorzata Sałek, wolontariusz Lublin. Każdy moment spędzony z psem to jest też endorfiny, radość człowieka też i satysfakcja z pomocy tym zwierzętom.
7: Maja Zaborowska, gabinet weterynaryjny przy schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie. Każda osoba, która chce takie zwierzę zaadoptować, a paleta jest naprawdę pełna od młodych szczeniaków do staruszków, które no, potrzebują po prostu spokojnego domu, może tutaj przyjść i my na pewno pomożemy, na pewno doradzimy i na pewno będziemy się starać odpowiedzieć na wszystkie pytania tak, żeby osoby, które decydują się na tę adopcję, były świadome tego, co je spotka.
0: Dzień otwarty przy ulicy Metalurgicznej w Lublinie potrwa do 14. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Niedziela piękna i słoneczna, jedynie na wschodzie i południu pojawi się trochę chmur. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na północy do 23 na zachodzie.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Żegnamy reklamy.
15: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
16: Jest godzina 13.07.
17: Salon Ulica Dancing.
16: Halo, halo, moje uszanowanie, mówi Jan Emil Młynarski. Zapraszam Państwa serdecznie do audycji Salon Ulica Dancing. Piękna niedziela w Warszawie. Dzisiaj Wielka Warszawska, można tuż po audycji szybko śmignąć na wyścigi, coś postawić i coś wygrać, a jeszcze na dodatek się pokazać. Proszę Państwa, bo jest piękny dzień. Warto, Wielka Warszawska, tylko

raz w roku wielkie wydarzenie, tysiące ludzi, muzyczka gra, koniki biegają. Ale audycja przecież nie o tym, szanowni państwo. Bohaterem dzisiejszej audycji będzie jeden z najważniejszych kompozytorów dwudziestolecia międzywojennego i niezwykle ważna postać również w powojennej historii i polskiej piosenki, ale również w historii radia i teatru, Alfred

człowieka. I ta historia dzisiaj wypełni naszą audycję, ale oczywiście przywołamy nazwiska fantastyczne, głównie lwowskie, nazwiska szlechtera Wiktora Budzyńskiego, Włady Majewskiej. Zapraszam Państwa do audycji. Na początek Alfred Schütz i Wiktor Budzyński w piosence, autorzy w piosence Przyszła do mnie miłość, zaśpiewa Adam Aston.

dwóch lwowskich gigantów piosenki, Alfred Schütz i Wiktor Budzyński, twórca audycji Wesoła Lwowska Fala. Szanowni Państwo, któregoś dnia, wczesną wiosną, dostałem telefon z Olsztyna. Jest człowiek, który uwielbia piosenki, poświęcił im całe życie jako hobbysta, ale później również jako badacz i profesjonalny dziennikarz. Powiedziano mi przyjedź, więc stwierdziłem, biorę pociąg, jadę do Olsztyna. Otwiera mi drzwi Tadeusz Matulewicz, rocznik 1935. Jest w świetnej formie, rozmawiamy, pijemy kawkę, a potem idziemy do pokoju na górę, włączam nagrywanie i zaczynamy rozmawiać. Opowiada mi o swoim życiu. Prawdziwy Wilniuk, urodzony w połowie lat 30.

1920 w Wilnie, w swoim ukochanym Wilnie. Tam przeżył wojnę, a po wojnie zaczęła się wędrówka. To taki typowy, kresowy życiorys okołowojenny. Nie opowiem Państwu całego życia Tadeusza Matulewicza. Myślę, że rozłożymy ten temat na kilka audycji, bo jest to niesłychanie ciekawe i mam sporo materiałów z tej przygody, ale muszę Państwa jakoś w ten temat wprowadzić. Tadeusz Matulewicz z Wilna przejechał tuż po wojnie do Gdańska, a z Gdańska do Świeradowa Zdroju. Z tego Świeradowa później przeleciał do Olsztyna. I w tym Olsztynie się, że tak powiem, osadził, zaczął działać. Proszę Państwa, dziennikarz, literat, pisarz, ale również muzyk, pedagog, nauczyciel, publikował w szeregu olsztyńskich i warmińskich gazet, przede wszystkim w Gazecie Olsztyńskiej, w tygodniku Nasza Wieś, w miesięczniku Warmia i Mazury. Pracował w redakcji Dziennika Pojezierza i w latach następnych pisał do Wiadomości Kulturalnych, Kulis Warmii i Mazur i tygodnika warmińskiego. Proszę Państwa, właśnie w Gazecie Olsztyńskiej zaczął delikatnie, niepozornie publikować takie tekściki o wybranej, ulubionej piosence. I z tych publikacji cotygodniowych, niedzielnych, później powstała książka Skąd ta pieśń? Proszę Państwa, dorobek Tadeusza pisarski jest duży. Wilniuk, tak jak powiedziałem, który ukochał piosenkę i poprzez tę miłość do piosenki trafił do Alfreda Schwitza, który w tamtych latach przebywał w Monachium. Pracował w Radio Wolna Europa. Przyjechał do Monachium po kilkunastoletnim pobycie w Brazylii tuż po wojnie. Alfred Schwitz, związany ze sceną lwowską, ale również warszawską, z teatrami, z radiem, przede wszystkim kompozytor fantastycznych piosenek. Zaczęli pisać ze sobą, pisać do siebie. Schwitz odpowiadał mu. Tadeusz Matulewicz nawiązał kontakt z Schwitzem poprzez rozgłośnie Radia Wolna Europa w Monachium. Uzyskał adres pana Alfreda, zaczęli pisać. Jak sam mi powiedział, powodem tego kontaktu była piosenka Czerwone maki na Monte Cassino, której kompozytorem jest Alfred Schwitz. W mundurze polskim przeszedł cały szlak bojowy z armią Andersa. Oczywiście był i artystą, i żołnierzem i napisał tę piosenkę. Do tego w naszej audycji dojdziemy. Co jest najważniejsze? Z Olsztyna po południu wyjechałem zaopatrzony przez pana Tadeusza Matulewicza w kasety. Kasety magnetofonowe z zapisem rozmowy, którą Tadeusz Matulewicz odbył z Alfredem Schwitzem podczas wizyty u niego w domu w Monachium. Jest to bardzo długa rozmowa, której kilka dosłownie fragmentów na dziś wybrałem. I proszę Państwa, to jest naprawdę gratka. Czasem się taka zdarza w naszej audycji, dlatego że nigdy wcześniej na antenie ten wywiad nie był prezentowany. Zatem ktoś, kto Schwitza zna, jego dorobek, myślę, że będzie zadowolony. Alfred Schwitz w tej rozmowie na prośbę pana Tadeusza Matulewicza opowiada, rysuje różne biografie, sylwetki najbliższych jemu osób. Pojawiają się Emanuel Szlechter, Wiktor Budzyński, Włada Majewska. Proszę Państwa, Towarzystwo Lwowskie. Towarzystwo Lwowskie, bo Alfred Schwitz był jednym z najważniejszych kompozytorów w ogóle w świecie muzyki rozrywkowej we Lwowie właśnie, chociaż w pewnym momencie, jak większość tych gigantów lwowskich, otrzymał propozycję jednak przejechania do Warszawy. Po prostu był straszliwie pożądany i w teatrach,
i w studiach nagraniowych.

0: nowych. Zatem, proszę Państwa, zróbmy tak. Na początek Włada Majewska i Wiktor Budzyński. Włada, wielka muza twórców, artystów lwowskich, obdarzona genialnym głosem i legenda polskiego radia również, bo była i inżynierem dźwięku, i w zasadzie pionierem radiowców w Polsce na przełomie lat 20. i 30. I Wiktor Budzyński, twórca najpopularniejszej przedwojennej audycji radiowej Wesoła Lwowska Fala. I tutaj trafiamy na fragment tej opowieści właśnie o nich. Usłyszymy głos po raz pierwszy od lat na antenie Polskiego Radia. Głos maestro Alfreda Schütza. Nagranie zostało zrobione w latach 80. podczas wizyty w Monachium, wizyty naszego dzisiejszego bohatera, któremu tę audycję dedykuje, Tadeusza Matulewicza. Mówi Alfred Schütz.
1: Włada Majewska, która już była przygotowana, była magistrą praw, tak jak on, tak? I ona była decyzyjna, ona była świetną pieśniarką, świetną. Ja z nią zaczynałem, jeszcze nie istniało radio, oni robili próby tonu i głosu, tamten inżynier, który instalował tę całą instalację tonową i tak dalej, te wszystkie aparaty, tak? To on potrzebował próby i myśmy w takim studiu, które nie było instalowane w radio, tylko gdzieś, co połączyli drutami niedaleko oczywiście, tak? Myśmy z Władą Majewską śpiewali rozmaite piosenki, oni to nagrywali, żeby przesłuchać, jak to idzie, prawda, ten ton i to. I to był początek z Władą Majewską. Ten Budzyński się zakochał w tej Władzie Majewskiej, bo Władza Majewska była niebezpieczna jako baba, tak? Niebezpieczna. I faceta tak popędzała, że po 6 miesiącach po małżeństwie, po urodzeniu syna, tak, zerwał z Krystyną zresztą śliczną, Ewa Stojowska.
0: Alfred Schütz o Władzie Majewskiej i Wiktorze Budzyńskim. A ja sięgnąłem po książkę Jerzego Janickiego, słynnego lwowiaka, bo proszę Państwa, tam w Monachium spotkał się Wilniuk, Tadeusz Matulewicz, z prawdziwym lwowiakiem, Alfredem Schützem. Więc sięgnąłem po książkę Cały Lwów na mój głów Jerzego Janickiego, naszego legendarnego lwowiaka, kustosza pamięci o Lwowie. I tutaj pośród biogramów, bo to jest alfabet lwowski, również o Władzie Majewskiej. Po pierwsze gwiazda, po drugie pani redaktor, po trzecie doktor praw, po czwarte muza. I tutaj Janicki po kolei rozszyfrowuje wszystkie te terminy. Proszę Państwa, co jest ważne? Może punkt czwarty, muza. Była Włada muzą co najmniej dwóch poetów. Wiktora Budzyńskiego, o którym dyrektor Radia Lwów wyraził się kiedyś, że będzie drugim lwowskim Fredrą. Pisał dla niej dziesiątki tekstów we Lwowie w czołówce teatralnej. W czas wojny i na emigracji muzą też była dla wielkiego Chemara, który w swym zbiorze piosenek o Lwowie specjalnie wyodrębnił te, które noszą tytuł Piosenki dla Włady Majewskiej. I tak się Chemar do szczętu zawstydził, że w testamencie wszystkie swoje autorskie prawa postawił do dyspozycji tylko Władzie Majewskiej. A jej z kolei szczodrobliwość nakazała odstąpić prawa zbiorku Chlip Kulikowski stołecznemu oddziałowi TML. Dzięki czemu czytać teraz możemy te najpiękniejsze strofy, które już w samym tytule zastrzeżone są tylko dla lwowiaków. Tytułowa zaś piosenka o kulikowskim chlebie mówi mniej więcej tak. Pójdę tu do sklepu, kupię jakiś chowis. Nie wiem, czy to glina, czy to żyto, czy to owis. Nie, ja nie obrażam chleba powszedniego. Na chleb się nie powinno mówić w ogóle nic złego. Tylko jak ugryzę, czuję w zębach skrzyp, bo to jest tylko chleb, a tamto to chlip. Zresztą Tadeusz Matulewicz mówił bułka chleba. Tak mówił. Nie mówił chleb czy bochenek chleba, tylko bułka chleba. To z kolei Wilno. Zatem proszę Państwa, Włada Majewska z tekstem Chemara, jednym z najpiękniejszych, Rozmowa z Księżycem.

Czy ja tak się zmienił, czy tak się postarzał, żeby dziewczuk z Lwowa mnie nie zauważał? Czy ja się tak posunął, posiwiał i zbrzydł? Ach, pani Majeska, faktycznie.

mówi: księżycu szanowny, daj oj, to pan, to ty. Powiedz mi, niech pan mi powie, co słychać.

0: miejscowości kresowej, wileńskiej w Olsztynie. Niezwykle zasłużony laureat nagród, między innymi za wileńskie rodowody, nagroda imienia biskupa Ignacego Krasickiego. Proszę Państwa, Wileńskie rodowody, polecam Państwu serdecznie, mam tę książkę przed oczami. To dzieło właśnie Tadeusza Matulewicza. Ludzie działający na Warmii w Olsztynie, na Warmii w ogóle, pochodzący z Wilna, tamta społeczność była bardzo, bardzo duża. Zresztą Tadeusz opowiadał mi, że do Olsztyna trafił przypadkiem pierwszy raz i gdzieś w sklepie spożywczym usłyszał znajomą mowę. Znajomą mowę, znajomy akcent, znajomą melodię języka, taką zupełnie nieobecną gdzie indziej. I stwierdził: Boże mój jedyny, jestem u siebie, jestem w Wilnie. I został w Olsztynie. No i został oczywiście bardzo ważnym obywatelem Olsztyna. Tadeuszu drogi, dziękuję Ci za to zaproszenie i za wszystko, czym mnie obdarzyłeś. Odbyliśmy długą rozmowę, którą pozwoliłem sobie za zgodą oczywiście Tadeusza nagrywać. To jest szalenie ciekawa i inspirująca historia z tym, jak Tadeusz Matulewicz w tamtych czasach, przecież jeszcze PRL-owskich, dotarł do Alfreda Schütza swoją taką wolą i determinacją. Zwrócił się do redakcji Radia Wolna Europa o adres. Uzyskał nie tak łatwo ten adres. Napisał list. Schütz był na początku lekko taki nieufny, a potem pisali, proszę Państwa, to jest bardzo ważne, pisali ze sobą przez 18 lat listy. I kiedy w końcu Tadeusz Matulewicz mógł pojechać do Monachium i wysiadł z tego autobusu, czekał na niego Alfred Schütz, już koło 80 facet, rzucili się sobie w ramiona, jakby się znali całe życie. I spędzili kilka dni i rozmawiali. A jak sam Tadeusz powiedział, powodem tego wszystkiego, tego zwrotu do Schütza była po pierwsze miłość do starych piosenek, w ogóle do polskich piosenek, a po drugie wielka jakaś taka pasja i oddanie piosence pod tytułem Czerwone Maki na Monte Cassino. I tutaj chciałbym się na tym przez sekundę zatrzymać. Przygotowałem kilka rzeczy dla Państwa, ale po kolei. Najpierw sam Tadeusz Matulewicz, nagrany wiosną w Olsztynie.
1: Chodząc na rynek do matki, spotkałem kiedyś orkiestrę inwalidów wojennych, którzy wykonywali piosenki. Wiele piosenek o obozach koncentracyjnych na przykład, ale dwie do dzisiaj mi zostały w pamięci. To były Czerwone Maki na Monte Cassino i piosenka o mojej Warszawie. Pamiętam te piosenki. Ja się szybko obie nauczyłem, bo przypadły mi do serca.
0: Przypadły do serca, zatem Tadeuszu, specjalnie dla Ciebie, bo wiem, że mnie słuchasz. Teraz archiwalny fragment wywiadu z Radia Wolna Europa. Gościem audycji był Alfred Schütz i Gwidon Borucki, który był śpiewakiem i który jako pierwszy w historii wykonał Czerwone Maki. Posłuchajmy Alfreda Schütza.
2: Czerwone Maki na Monte Cassino.
3: Siedzi vis-a-vis mnie kompozytor tej nieśmiertelnej pieśni, pan Alfred Schütz. Może pan w kilku słowach powie, jak to panu przyszło do głowy, czy to pan w nocy, czy w dzień, czy na zamówienie, jak doszło, jak się poczęła ta pieśń, a potem pański przyjaciel opowie, jak ją wykonał pierwszy.
4: No, to było wszystko na gorąco, to stało się wszystko na gorąco, prawda, po zwycięstwie w nocy dnia 18 maja, refren Konarski wpadł do pokoju, ja jeszcze nie spałem, prawda, to była godzina jakaś 11 w nocy i przyniósł mi tekst z prośbą, żebym napisał do tego muzykę i to koniecznie już, bo to musi być wykonane następnego,

0: następnego dnia. Więc ja przeczytałem ten tekst raz, dwa, trzeci raz i przeszły mnie ciarki przy czytaniu tego tekstu. Wziąłem, siadłem do fortepianu, prawda, zacząłem coś, prawda, w głowie coś mi się...
1: A skąd tam fortepian się wziął? Przecież to było
0: w pokoju. Ja miałem w moim pokoju wstawiono mnie pianino, bo ja komponowałem dla dwóch tych czołówek teatralnych, dla czołówki Refrena i dla czołówki Krukowskiego. No, siadłem do fortepianu i z miejsca zagrałem refrenowi Czerwone Maki tak, jak one znane są dzisiaj wszystkim Polakom. Refren oczywiście był zachwycony, powiedział, to jest to, Fredziu, to jest to, co ja chciałem. Więc siadłem w nocy, zinstrumentowałem te Czerwone Maki. Następnego dnia rano, przypomina sobie Gidek, następnego dnia nauczyłem cię piosenki.
2: Tak jest.
0: Orkiestra próbowała razem z tobą w nocy, wieczorem pod Monte Cassinem, przed generalicją aliancką, śpiewałeś, byłeś pierwszym wykonawcą Czerwonych Maków.
2: Tak, ja jeszcze to z kartki śpiewałem, bo nie umiałem na pamięć.
0: Czytałeś
2: tekst. Ja śpiewałem zwrotki i cały zespół teatralny śpiewał razem ze mną refren. I myśmy na takim olbrzymim afiszu wypisali tekst refrenu, żeby cała publiczność, czyli żołnierze, którzy zdobyli właśnie ten szczyt Monte Cassina, żeby oni mogli razem z nami śpiewać. No i wszyscyśmy razem zaśpiewali refren Czerwone Maki na Monte Cassino. No, płacz szalony był, bo sami ci żołnierze, którzy to przeżyli, byli niezmiernie wzruszeni. Także to był naprawdę bardzo wzruszający moment.
3: Ale Gwidon Borucki nie był jedynym wykonawcą tej piosenki. I ja mam dla ciebie, Tadeuszu, i dla wszystkich państwa smaczek. To będzie wykonanie Adama Astona, również 44 rok, nagranie zrobione w Rzymie. Proszę państwa, Adam Aston przecież był również żołnierzem armii Andersa i również przyjacielem Alfreda Schwitza i refrena i całej reszty.

0: Adam Aston. Proszę Państwa, Tadeusz Matulewicz mówi o dwóch piosenkach. Czerwone maki na Monte Cassino i piosenka o mojej Warszawie. Zatem słuchaliśmy przed chwilą nagrania zrobionego w roku 1944. Teraz posłuchamy nagrania zrobionego na przełomie roku 1944 i 1945. Zaśpiewa Albert Harris, autor słów i muzyki do tego hymnu. Czerwone maki to hymn, a piosenka o mojej Warszawie to również hymn. Słuchamy.
1: Jak uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wie, jak świergot, jak kulek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, jak rok.

tej śpiew piosenki o mojej Warszawie. Piosenki o mojej Warszawie. Warszawo kochana, Warszawo, tyś treścią mych marzeń, mych snów, radosnych przechodniów twych lawą, ulicznym rozgwarem i wrzawą. Ty wolasz mnie, wolasz, stęskniona.

pragnąłbym krokiem bezprostym przemierzyć przestrzeń twej szmat, bez celu się przejść marszałkowską, na Wisłę napatrzeć się z mostu, dziewiątką pojechać w aleje krakowskie przez nowy świat i ujrzeć jak dawniej za młodych mych lat, jak do mnie Warszawo się śmieje. Jak do mnie Warszawo się śmiejesz. Ja wiem, żeś ty dzisiaj nie taka, że krwawe przeżywasz dziś dni, że rozpacz, że ból cię przygniata, że muszę nad tobą zapłakać, lecz taką jak żyjesz w pamięci.

0: duszy, jam gotów ci życie poświęcić. I wierz mi, Warszawo, prócz piosenki i łzy, jam gotów ci życie poświęcić.
1: Albert Harris, wielki, wspaniały, fantastyczny Albert Harris. Zrobiliśmy sobie wycieczkę do Warszawy, ale jesteśmy dzisiaj, proszę Państwa, we Lwowie, w ogóle na kresach. Jesteśmy we Lwowie, jesteśmy troszeczkę w Wilnie, ale jesteśmy też w Olsztynie. Dzisiaj Tadeusz Matulewicz, fantastyczny dziennikarz, pisarz, entuzjasta piosenki, muzyk, taki półprofesjonalny, ojciec

0: jego również grał w tamtych latach Polski Ludowej. Jedna z takich osób, które dały nieśmiertelność piosence przedwojennej, której żywot nie był taki łatwy w Polsce Ludowej. No i mamy tutaj bezcenny absolutnie materiał źródłowy w postaci wywiadu z Alfredem Schützem. I Schütz opowiada o swoich najbliższych przyjaciołach z branży, że tak powiem. I oprócz Wiktora Budzyńskiego, oprócz Włady Majewskiej, pojawia się postać wybitnego tekściarza, również refrenisty, autora scenariuszy, list dialogowych, przede wszystkim tekściarza Emanuela Szlechtera, Lwowiaka, który również przyjechał do Warszawy w pewnym momencie. Oni się przyjaźnili, oni pisali razem piosenki. I bardzo ciekawie Schütz o tej przyjaźni, o tej relacji opowiada.
1: To jest Szlechtera poznałem, to był w roku 1931. W 1931 roku.
2: We Lwowie,
1: tak. Znaczy on był Lwowianinem, ja byłem Lwowianinem, prawda? Nie znaliśmy się przed tym. Spotykaliśmy się w kawiarni Roma we Lwowie. To była ta kawiarnia, gdzie schodziliśmy w rozmaitych godzinach, rozmaite, tak powiem, zawody. I powiedzmy, aktorzy z teatrów, śpiewacy, muzycy, tam przychodzili przeważnie w godzinach obiadowych, przedobiadowych, obiadowych. I tam przychodził Szlechter, on grał w karty, w szachy. Grał w szachy. I ja go tam w tej kawiarni poznałem.
0: Tam się poznali, w kawiarni Roma ze Szlechterem. Zresztą w tych opowieściach nie tylko Szlechter wokół tych lokali lwowskich się pojawia, ale zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy tej wielkiej postaci. Schütz opowiada o pierwszej spośród wielu napisanych wspólnie piosenek.
1: Ja napisałem ze Szlechterem przede wszystkim pierwszy numer, to była ta słynna żołnierska brać, która później była na wszystkich manewrach śpiewana przez żołnierzy polskich i nagrana przez wszystkie chóry, to tak wiesz, żołnierska brać.
2: A już wtedy ta piosenka.
1: To była pierwsza piosenka, która zaczynała tę rewię. A ta rewia nazywała się Co słychać w eleganckim świecie.
0: Co słychać w eleganckim świecie? To rewia, którą zrobił Schütz ze Szlechterem, a zaangażowali do niej, proszę państwa, amatorów ze środowiska studenckiego, bo Schütz bardzo w tym środowisku działał. Zresztą studiował i Akademię Muzyczną, pianistykę, ale również studiował prawo. To była taka dosyć pospolita sprawa wtedy, że trzeba było oprócz grania, jak to się mówiło, jeszcze coś umieć. Proszę państwa, zatem, tak jak Schütz mówi, wszystkie chóry nagrały tę żołnierską brać i na wszystkich manewrach to było śpiewane i wydarzeniach wojskowych. Zatem posłuchajmy chóru lwowskiego. Chór Eriana zaśpiewa pierwszą wspólnie napisaną piosenkę Szlechter-Schütz.

0: chór Eriana. Proszę Państwa, godzina, niespełna godzina w radio to jak wieczność, a jednocześnie jak sekunda. Więc musimy kończyć. Ja chciałem powiedzieć, że wrócę oczywiście do tematu Szica i mego starszego, szacownego kolegi Tadeusza Matulewicza, którego serdecznie pozdrawiam. Od Tadeusza dostałem nagrania z Szicem, dostałem piosenki Szica na płycie. Również dostałem trochę nut. I wszystko to jest w dobrych rękach, Tadeuszu. Myślę, że jestem pewien, że będę się tym z Państwem dzielił. Alfred Schütz to postać naprawdę absolutnie wyjątkowa. Po wojnie, tak jak powiedziałem, przebywał w Monachium. Ta jego historia przedwojenna i historia w ogóle przejazdu ze Lwowa do Warszawy w celu kontynuowania kariery zawodowej już na takich naprawdę szerokich wodach, jest niezwykle pasjonująca i bardzo chętnie Państwu jeszcze o tym więcej opowiem. Chciałem również powiedzieć, że Tadeusz Matulewicz jest autorem wielu różnych publikacji, które serdecznie Państwu polecam, i szczególnie Wileńskie Rodowody. Bardzo ciekawa rzecz. Proszę Państwa, Alfred Schütz był bohaterem dzisiejszej naszej audycji. Na koniec zostawię Państwa z dwoma pięknymi piosenkami, które znajdują się na jednej płycie Syreny Rekord, chociaż to nie będą dokładnie te nagrania. Natomiast wyszła taka płyta w Syrenie. Zawsze będzie czegoś ci brak, to jest na jednej stronie, a potem samotność na drugiej stronie, i samotnością zakończymy, chociaż samotności wam nie życzę. To jest ten największy, najwspanialszy szlagier, szlagier Alfreda Schütza. Pozdrawiam serdecznie i pozdrawiam ciebie, Tadeuszu. Żyj nam 200 lat. Wszystkiego dobrego.
1: Samotności będzie ktoś ci...

Masz wielki ból samotności, kiedy serce chce kochać i żyć, kiedy kończą się.

0: Autopromocja.
1: Twórczość Marvina Gaye'a odczytana, zagrana i zaśpiewana na nowo przez brytyjskie gwiazdy muzyki soul z towarzyszeniem BBC Concert Orchestra. Koncert ten odbył się w sierpniu w Royal Albert Hall w Londynie. Na początku września Trójka wyemitowała jego część pierwszą. Czas na finał. Marvin Gaye, Prince of Soul. Część druga na naszej antenie dziś, tuż po 19. Do usłyszenia. Mariusz Owczarek.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co

0: sisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 27 września i minęła właśnie 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Złoci siatkarze wrócili do kraju, na lotnisku Okęcie czekało ich gorące powitanie kibiców. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe na Podlasiu, samochód wjechał pod pociąg, dwie osoby są w szpitalu. Poważny incydent przy bazie RAF, z której w kierunku Iranu startują amerykańskie samoloty. Polscy siatkarze są już w Warszawie. Po zdobyciu Mistrzostwa Europy na lotnisku Chopina czekali na nich kibice. Jest tam także nasz reporter Jan Olęcki. Janku, jak wyglądało powitanie biało-czerwonych?
10: Och, było wspaniale. Gromkie brawa, przyśpiewki, okrzyki radości i podziękowania. A na hali przylotów dominowały biało-czerwone barwy. Siatkarze też cieszyli się ze spotkania z fanami, przybijali piątki i podpisywali autografy, na które chętnych nie brakowało.
11: Cudowni, kochani, kibicujemy im od wielu, wielu lat. My całą rodziną zawsze zasiadamy przed telewizorami albo jesteśmy na trybunach. Jesteśmy dumni z tego, że mamy takich siatkarzy.
10: Wczoraj Polacy pokonali w finale Francję 3-1. Po meczu Wilfredo Leon mówił, ile znaczy dla niego ten tytuł.
12: Bardzo się cieszę, naprawdę. Nie tylko za MVP, ale specjalnie za ten złoty medal. Naprawdę odpracowaliśmy przez tyle miesięcy. Fokus na ten sezon jest tylko wyłącznie, żeby znowu bronić. Jestem zbroniony, wracamy do domu, mamy kolejny złoty medal. Złoty sezon, co mogę prosić więcej.
10: Siatkarze przeszli już do hotelu Marriott przy lotnisku, gdzie zaplanowano konferencję prasową i ja też już tam się udaję.
9: Ja też, czyli Jan Olęcki. Dziękuję, Janku, za te relacje. Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie w powiecie białostockim. To kierowca i pasażer samochodu, który wjechał pod pociąg. Do wypadku doszło przed 11:00. Pociągiem podróżowało 5 osób, mówi rzecznik Polregio Karol Jakubowski.
13: Pod pociąg Polregio racji Waliły Białystok wjechał samochód osobowy. Wiemy, że nikomu z podróżnych nic się nie stało. Nie ucierpieli także pracownicy Polregio. Na miejsce zostały wezwane służby do osób, które znajdowały się w samochodzie. Na obecną chwilę linia kolejowa jest nieprzejezdna. Pasażerowie kontynuują swoją podróż z zastępcą komunikacją autobusową.
9: Regularny ruch pociągów powinien być przywrócony w ciągu kilku godzin. 5 ofiar śmiertelnych i 93 rannych to bilans wypadków drogowych ostatniej doby. Komenda Główna poinformowała, że zatrzymano ponad 280 osób kierujących pod wpływem alkoholu oraz 516 sprawców przestępstw. 27 pijanych kierowców i jeden pod wpływem marihuany to efekt policyjnej akcji Trzeźwość na Pomorzu. Policjanci przez całą dobę prowadzili wzmożone kontrole drogowe, mówi Magdalena Ciska z Komendy Policji w Gdańsku.
14: O godzinie 1 w nocy w Wejherowie na ulicy 1 Brygady Wojska Polskiego policjanci ruchu drogowego zatrzymali 30-latka kierującego

0: Papem, który był pod wpływem ponad promila alkoholu, mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania. Przed godziną drugą w nocy w Pelplinie policjanci zatrzymali 20-latka kierującego Skodą w związku z podejrzeniem, że znajduje się on pod wpływem marihuany. W Gdyni przed godziną 7 rano doszło do zdarzenia drogowego, podczas którego 25-latek kierujący Oplem uderzył w dwa zaparkowane samochody. Sprawca tej kolizji miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu.
1: Wszyscy zatrzymani staną przed sądem. Grozi im do 3 lat więzienia, utrata prawa jazdy i wysokie grzywny. Brytyjska policja zatrzymała kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. Wcześniej pojawiły się informacje o poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi. Baza RAF Fairford jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez siły powietrzne Stanów Zjednoczonych do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków ciśnienie Ormus. Pomoc dzieciom w trudnej sytuacji jest motywem przewodnim katowickiego rodzinnego rajdu rowerowego na 3 stawach. Wydarzenie organizuje Fundacja Dom Aniołów Stróżów. Pieniądze zostaną przekazane na edukację młodzieży z ciężkim startem, podkreśla prezeska fundacji Monika Bajka.
2: Rajd rowerowy, jesień, początek roku szkolnego, oczywisty cel, czyli wsparcie edukacji dla dzieci, bo one mają bardzo dużo problemów w szkole i potrzebują bardzo dużo indywidualnych korepetycji, pomocy, zajęć. No więc każdy, kto tutaj przyszedł, wykupił pakiet startowy, tak naprawdę dołożył swoją cegiełkę do tego, żeby ta sytuacja dzieci w szkole była lepsza.
1: Na starcie zameldowało się około 600 uczestników. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Niedziela słoneczna, tylko na wschodzie, południu pojawi się trochę chmur. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na północy do 23 na zachodzie.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Żegnamy reklamy.
17: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: 8 minut po godzinie 14.
18: Do góry brzuchem. po raz pierwszy tej jesieni. Za konsoletą Elżbieta Malinowska, przy mikrofonie Justyna Grabasza.

0: Ja przepraszam, że taki początek na swój sposób mroczny, ale po pierwsze jest to świetny utwór, a po drugie z racji tego, że U2 świętuje swoje 50-lecie i jeszcze na dodatek zapowiada płytę z nowym materiałem, pierwszym od niemal dekady, to postanowiłam, że dzisiaj zespołem rozpoczynającym każdą godzinę naszego spotkania będzie właśnie U2. Sunday Bloody Sunday. A dlaczego się pojawia dzisiaj? No... W końcu mamy niedzielę, więc wszystko uzasadnione. Mam nadzieję, że dobrze Państwu mija ta niedziela, a jeśli nie, to spróbujemy jakoś pomóc, żeby było nieco lepiej. Justyna.Grabasz@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy, można pisać, dzielić się swoim popołudniem, pochwalić się, co Państwo jedzą na obiad, w jakich okolicznościach leżą Państwo do góry brzuchem. A jeśli nie leżą, no to też można napisać oczywiście. A ja się w międzyczasie podzielę niedzielnym uśmiechem w wykonaniu grupy Beirut.
1: Une fois.

What's the frequency, Kenneth? W muzycznym kalendarium dzisiaj sporo rocznic i to nawiązanie do jednej z nich, bo tak się składa, że płyta Monster, z której pochodzi ten utwór, świętuje swoje 32-lecie. Czy lubią Państwo ten album? Bo ja się przyznam, że przez wiele lat nie docierał w ogóle do mojej świadomości. Tak to czasem bywa. No i bardzo niedawno posłuchałam go w całości. Bardzo mi się podoba, chociaż jak na razie nie jest to moja ulubiona płyta R.E.M., ale kto wie, czy to się nie zmieni, bo człowiek w końcu zmiennym jest. A tak a propos muzycznych rocznic, mówiłam, że jest ich całkiem sporo i dziś swoje 40-lecie świętuje słynne True Colors Cyndi Lauper.

Widzę twoje prawdziwe kolory i właśnie przez te kolory cię kocham. Jakie to jest piękne wyznanie miłości. Cyndi Lauper tak śpiewała 40 lat temu w utworze True Colors. To jest także tytuł płyty, z której pochodzi utwór. No i tak się jakoś potoczyło życie, że chyba bardziej popularna na świecie stała się wersja Phila Collinsa utworu True Colors, chociaż możliwe, że mieszam liczby. A ja mimo mojej miłości do Phila to jednak nieco bardziej lubię tę oryginalną wersję. Co ciekawe, na płycie True Colors także znalazł się pewien cover utworu What's Going On, numer 6. Bardzo proszę.

Słynny protest song Marvina Gaye'a, wyśpiewany przez Cyndi Lauper. What's going on? No i jak wrażenia? Znowu Państwa pytam, bo jestem ciekawa, czy Państwa zdaniem w takiej wersji ten utwór działa równie mocno. Bardzo mięciutkie jest to brzmienie. Takie mam odczucia i naprawdę jestem zachwycona tym wykonaniem. Bardzo też dobrze ten utwór współgra z kobiecym głosem. Ale skoro już sięgnęliśmy po utwór, który oryginalnie znalazł się na takiej znakomitej płycie jak What's Going On, no to Marvin też nam się musi dzisiaj pojawić we własnej osobie. Inner City Blues.

Ojej. I ze strefy politycznych manifestów weszliśmy w strefę piosenek miłosnych i jesiennych. Pokochaj mnie ponownie, tak śpiewała Natalia Mujanga. Czarodziejka Mujanga, bo ona naprawdę stwarza niesamowity nastrój swoim głosem. Po tym jak wydała utwór Beznamiętnie, może część z Państwa kojarzy, pamięta, czekałam naprawdę na taki singiel w podobnym stylu, soulowo-jazzowym, romantycznym. No i jest, bo to jest jedna z nowości wydana w tym tygodniu. Prześliczna aranżacja, ja się naprawdę rozpływałam przez te 3 minuty. A jak już jesteśmy przy pięknych kobiecych głosach i premierach muzycznych, no to muszę się podzielić z Państwem kolejnym moim nowym zachwytem, czyli albumem The Jam, Julie Jacqueline.

No i przyznam, że nie bez powodu wybrałam najdłuższy utwór z płyty. To wszystko po to, żebyśmy mogli posłuchać Julii jak najdłużej. Walk on Me to jest tytuł, gdyby ktoś poszukiwał. Bardzo polecam posłuchać płyty w całości. To nawet nie jest taka sugestia, tylko prośba w wolnym czasie. Bardzo proszę włączyć płytę The Jam, Julii Jacqueline, a świat się stanie lepszym miejscem. Obiecuję. I w ogóle to dotyczy całej twórczości tej artystki, bo to już czwarta jej płyta. A ja teraz, skoro to pierwsza audycja do góry brzuchem tej jesieni, to pozwolę sobie na jesienną kompozycję Jana Ptaszyna Wróblewskiego.

czy do 17 mamy naprawdę dużo czasu. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe meldunki, wiadomości, za doniesienia obiadowe również dziękuję. Pan Robert napisał na przykład, że niedawno się zajadał sałatką w stylu włoskim caprese. Bardzo dobry pomysł, chociaż bardziej przystawkowy chyba niż obiadowy, ale co kto lubi. Co słychać w Państwa domach? Zbieram wiadomości pod adresem justyna.grabasz@polskieradio.pl, a tę godzinę zakończy nam ponownie Joe, ale tym razem utworem Gap to Smile.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowie. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności?

0: Mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Żegnamy. Reklamy.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 września, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pożar hali w Nowej Hucie. W środku mogą być łatwopalne środki. Ponad 40 strażaków w akcji. Bus uderzył w pojazd służby drogowej na S-17. 3 osoby są ranne. Złoci siatkarze wrócili do Polski, co powiedzieli na konferencji na lotnisku. O tym za chwilę w serwisie sportowym. W Krakowie płonie hala przy placu Błonie w rejonie Nowej Huty. Nie ma informacji o poszkodowanych. W budynku o wymiarach 40 na 12 metrów są prawdopodobnie łatwopalne środki służące do dezynfekcji. Trwa akcja gaśnicza.
7: Hala przylega bezpośrednio do budynku biurowego, dlatego działania strażaków prowadzone są zarówno w natarciu na pożar, jak i w obronie na pozostałe części obiektu.
6: Powiedział rzecznik małopolskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Hubert Ciepły. W akcji uczestniczy ponad 40 strażaków. I zostajemy w Krakowie, który wybiera prezydenta. Głosowanie rozpoczęło się punktualnie o 7:00. Dotąd odnotowano jeden incydent w sieci. W Krakowie jest Anna Orzeł. Aniu, czy wiemy, jakie jest zainteresowanie tym głosowaniem?
8: Dzień dobry. Tak, tłumów nie ma, ale też lokale wyborcze nie świecą pustkami. Głosowanie przebiega spokojnie. W komisjach nie odnotowano żadnych incydentów, a za to właśnie w sieci naruszono ciszę wyborczą. Policja monitoruje stronę, na której pojawił się wpis dotyczący szans jednego z kandydatów. Zdarzenie zakwalifikowano jako agitację, a ci, którzy przychodzą oddać głos, nie mają wątpliwości. Tak trzeba.
9: Jesteśmy mieszkańcami Krakowa, więc no musimy. Dla nas bardzo ważne i cała nasza rodzina głosuje.
10: Joanna Klimek, jestem członkiem obwodowej komisji nr 22 w Krakowie. Podjana dosyć spokojnie, generalnie ludzie przychodzą takimi falami, to się da zauważyć.
11: Obowiązek obywatelski.
8: A też poczucie sprawczości?
11: Średnie, ale większe niż w ogóle.
8: Jeśli nic się nie wydarzy, głosowanie zakończy się o 21:00.
6: O tym wszystkim Anna Orzeł, dziękuję za relację. 3 osoby zostały ranne w wypadku busa na drodze ekspresowej S-17 między węzłami Ryki Południe a Skrutki w Lubelskiem. Bus z impetem wjechał w pojazd służby drogowej. Prowadził 21-letni Ukrainiec, który najprawdopodobniej zasnął za kierownicą.
12: W chwili zdarzenia pracownicy służby drogowej byli poza pojazdem. W wyniku zdarzenia 3 pasażerki busa zostały przetransportowane do szpitala w Puławach. Policjanci ustalili, że kierujący był trzeźwy. Przez kilka godzin droga była całkowicie zablokowana, natomiast w chwili obecnej ruch w kierunku Lublina odbywa się lewym pasem ruchu, a prawy jest całkowicie zablokowany.
6: Powiedziała Jagoda Jawor z policji w Lublinie. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności wypadku. Wojsko wraca do Łowicza. W mieście powstaje nowa jednostka. Na Starym Rynku trwa inauguracja formowania 2. Brygady Rakiet imienia Kazimierza Siemienowicza. W Łowiczu będzie stacjonować około 2000 żołnierzy. To wzmocnienie polskich sił zbrojnych, ale skorzysta także miasto, mówi wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.
13: To są miejsca pracy. To jest możliwość wstępowania młodych ludzi do armii. To jest rozwój gospodarczy. Na teren Łowicza i powiatu łowickiego sprowadzi się wiele tysięcy osób. Wzmacniamy ochronę i obronność Rzeczypospolitej Polskiej.
6: Piknik wojskowy na Łowickim Starym Rynku potrwa do wieczora. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował o przejęciu nowoczesnego amerykańskiego drona podwodnego w cieśninie Ormus. Obiekt został zidentyfikowany jako autonomiczna jednostka podwodna Remus 600. Irańczycy pracują nad pozyskaniem danych z tej jednostki. Irańska marynarka wojenna podkreśliła, że cieśnina Ormus

0: zostaje zamknięta, zaś siły Iranu podejmują działania przeciwko próbom przejścia nieautoryzowanymi szlakami. Prokuratura bada okoliczności utonięcia 6-latka w gminie Lubraniec w Kujawsko-Pomorskim. Do tragedii doszło wczoraj około 18 na podwórku jednej z restauracji w miejscowości Dąbie Kujawskie. O wstępnych ustaleń mówi prokurator Małgorzata Kręcicka.
1: Małoletni wraz z rodzicami był uczestnikiem zabawy. W pewnym momencie dostrzeżono nieobecność dziecka. Rozpoczęto poszukiwania, został zauważony w zbiorniku wodnym zlokalizowanym na terenie kompleksu restauratoryjnego. Na tym etapie za wcześnie wyrokować, czy to zdarzenie miało charakter nieszczęśliwego wypadku, czy też wyczerpywało znamiona jakiegoś przestępstwa.
0: Przesłuchano już pierwszych świadków, zabezpieczono także monitoring obiektu.
2: Klimat.
0: Prawie w całym kraju jakość powietrza jest dobra, na północy bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi prawie 60% energii elektrycznej. Utrzymuje się susza hydrologiczna. Problemy są m.in. na prawie całym odcinku Wisły. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport, Dariusz Urbanowicz.
4: Dzień dobry. Mistrzowie Europy w siatkówce wrócili już do Polski. Przed chwilą zakończyła się konferencja prasowa na Okęciu. Nasi siatkarze obronili tytuł pokonawszy w finale Francuzów 3-1. Dla trenera Nicoli Grbicia to zwycięstwo ma szczególne znaczenie.
5: Dla mnie to wygrać jeszcze raz we Włochy ma specjalne znaczenie emotywnie, bo mieszkam tutaj, grałem we Włoch dużo lat, ale na końcu, co ty mogę powiedzieć, jestem super zadowolony, bo mój zespół gra dobre siatkówki. Kiedy jest trudno.
4: Do tematu siatkówki i Mistrzostwa Europy autorstwa naszych siatkarzy wrócimy oczywiście w Trójce, w trzeciej stronie medalu, a to już za 2 godziny. Hubert Hurkacz gra właśnie w tenisa. Jak to on? Oczywiście mamy do czynienia z tiebreakiem. W ćwierćfinale w Chengdu przeciwnikiem Polaka jest reprezentant RPA Lloyd Harris. Pierwszy set dla Polaka właśnie po tiebreaku 7-6 i 12-10. Tnął się mocno. W drugim na razie 2-1 dla Hurkacza. A 28-letnia Australijka Kimberly Birrell zdobyła pierwszy w karierze tenisowy cyklu WTA tytuł, pokonując w finale rodaczkę Maję Joint 6-4 i 6-2. To oczywiście Seul i turniej 500. Ta piękna niedziela upływa pod znakiem biegów ulicznych. Sensacja w Gdańsku. 32-letnia Elżbieta Glinka pobiła rekord Polski w półmaratonie, uzyskując czas godzina 8 minut i 47 sekund. Nagroda za ten rekord niebagatelna 100 tysięcy złotych.
6: Nie przyjechałam tutaj dla pieniędzy, nie myślałam ogólnie o tej nagrodzie. Przede wszystkim zależało mi na to, żeby pokazać, że potrafimy w Polsce szybko biegać. Chciałam sprzedać formę, na którą bardzo ciężko pracowałam, ponieważ miałam bardzo dużo zmian w moim życiu związanych z urlopem bezpłatnym, przejściem na zawodowe bieganie. Chciałam po prostu pokazać, że można szybko biegać w Polsce. Pieniądze to jest tylko jakiś tam dodatkowy rezultat.
4: No, chyba się opłacało. Wynik Linki o 31 sekund szybszy od dotychczasowego rezultatu Karoliny Nadolskiej, ustanowionego w 2021 roku. Glinka wygrała rywalizację kobiet, ulegając jedynie 3 mężczyznom. Była 4. w generalce, a pierwszy na metę wpadł Adam Głogowski z czasem godzina 5 i 13 sekund. 48. maraton warszawski wygrał Kenijczyk Steven Kibor i tu miał rekord życiowy 2 godziny 9 minut 19 sekund. Najlepszy z Polaków Dariusz Boratyński zajął miejsce 9.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Popołudnie słoneczne, jedynie na wschodzie i południu pojawi się trochę chmur, na termometrach od 17 stopni na północy do 23 na zachodzie.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Zapraszamy do reklamy. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh. Od poniedziałku do środy papryka czerwona.

0: kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym

0: Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak. Suplement diety Ascorvita Max zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Już 11 minut po godzinie 15.
10: Do góry brzuchem.

To chyba jeden z najbardziej pozytywnych utworów, jakie w ogóle świat stworzył, a konkretniej stworzył zespół U2, Beautiful Day. Mam nadzieję, że to właśnie jeden z takich dni pięknych, dobrych. Jeśli chodzi o to, co ja widzę za oknem, no to faktycznie jest pięknie, bo słonecznie, ale już jesiennie, a jak te dwie rzeczy się ze sobą połączą, słońce i jesień, to wychodzi naprawdę wspaniały miks. Dzień dobry po raz drugi. Powracam i będę tutaj jeszcze do 17. Mam nadzieję, że Państwo będą ze mną. Na stanowisku realizatora od 15. Agnieszka Łukasiewicz. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Adres mailowy justyna.grabasz@polskieradio.pl nadal jest otwarty na wszystkie wiadomości. W dniu pięknym, to już ustalone, po sukcesie naszych siatkarzy, ale także według kalendarza w Światowym Dniu Turystyki i Światowym Dniu Rzek. Tak więc popłyńmy rzeką z Leonem Bridgesem.

Take Me to Your River. No, płynie ta piosenka pięknie, chociaż powiem szczerze, że jak jej słucham, to sobie wyobrażam takie okoliczności ogniskowe trochę i śpiewanie w grupie razem tego utworu, przy ognisku właśnie, to też jest coś, co warto przetestować w wolnej chwili. W ogóle ja już zapowiadam, że to nie jest jedyna piosenkowa obecność Leona Bridgesa w tej audycji, bo Leon wydał płytę w ten piątek, bardzo dobrą, więc jego fragmenty również nam się dzisiaj pojawią, chociaż to dopiero po 16. A na razie, skoro już daliśmy się porwać jednej rzece, to wskoczymy jeszcze w jedną rzekę. Rzekę dzieciństwa z zespołem Breakout.

Ależ to była płyta. Wspaniałe Mama's Gun Eryki Badu, której chyba najpopularniejszy fragment nam się właśnie pojawił na trójkowej antenie. Kto tak jak ja uwielbia ten album, palec pod budkę, chociaż chyba jeszcze bardziej lubię baduizm, który wybrzmiewał często w moim rodzinnym domu, za co dziękuję starszej siostrze Magdzie. No właśnie, ale to są takie wycieczki w czasie, a Eryka Badu wydała także kilka tygodni temu nowy album z The Alchemistem i to także jest świetna płyta, Before the World Blow. Poza tym, gościnne występy, kogo oni tam zaprosili? Steve Lacy, Earl Sweatshirt, Kamasi Washington czy mój ukochany basista Thundercat, więc jak już mówimy o tej płycie, to musiało paść na ten utwór z Thundercatem właśnie. They Ain't You.

taki muzyczny dialog miłosny pomiędzy Eryką Badu a Thundercatem. No, styl niepodrabialny, zarówno w przypadku Eryki, jak i Thundercata. Nawet wystarczyły takie małe chórki, od razu było wiadomo, kto tutaj śpiewa i kto za tym stoi. Znowu będę polecać, polecam całą płytę nową Eryki Badu i The Alchemista, posłuchać jej w całości, oczywiście później, bo ja teraz również mam dla Państwa muzykę. Ode mnie teraz kolejna bardzo udana współpraca muzyczna Thundercata, czyli utwór No More Lies, ale z udziałem Tame Impali, a później coś z zupełnie innej muzycznej bajki.

Mówiłam, że pojawi się coś z zupełnie innej bajki, no i chyba słowa dotrzymałam, chociaż jakieś tam podobieństwo pomiędzy Tame Impalą a grupą Alphaville widzę. A tak w ogóle to jest znowu odniesienie do dzisiejszej daty, do kalendarza, bo tak się składa, że debiut Alphaville, czyli album Forever Young, z którego pochodzi utwór Big in Japan, ukazał się 27 września, właśnie 42 lata temu. Album, na którym jest tyle hitów, że no, nie sposób go nie znać i nie podśpiewywać, chociażby utwór tytułowy czy słynne Sounds Like Melody, no, działało i działa do dziś znakomicie. No to jeszcze jedna płytowa rocznica, nieco młodsza, 11-letnia dopiero. 27 września światło dzienne ujrzała debiutancka płyta Lord, Pure Heroin, na której znalazł się między innymi taki ładny utwór jak Basket Season.

Wszystko gra? Takie pytanie nam zadaje Klaudia Marzec i pięknie wyśpiewuje te słowa w swoim najnowszym singlu. Wszystko gra, jak Klaudia śpiewa, a w październiku podzieli się z nami debiutancką płytą, więc będzie można słuchać tego pięknego głosu jeszcze więcej. Chociaż tytuł płyty lekko niepokojący. Suma wszystkich lęków. W każdym razie ja się nie mogę doczekać i mam nadzieję, że państwo również. Powiem też, że przed nami ostatni utwór w tej godzinie, współgrający chyba całkiem nieźle z tym, co się dzieje za oknem, z tym pięknym słońcem. Here Comes the Sun z wczorajszej płytowej jubilatki.

0: Autopromocja.
1: Twórczość Marvina Gaye'a, odczytana, zagrana i zaśpiewana na nowo przez brytyjskie gwiazdy muzyki soul z towarzyszeniem BBC Concert Orchestra. Koncert ten odbył się w sierpniu w Royal Albert Hall w Londynie. Na początku września trójka wyemitowała jego część pierwszą. Czas na finał. Marvin Gaye, Prince of Soul. Część druga na naszej antenie dziś, tuż po 19:00. Do usłyszenia. Mariusz Owczarek.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką sili maryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomieca o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio Program Drugi.

0: i program trzeci.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 września, jest 16. Michał Przewa, zapraszam na serwis trójki. Tłumy kibiców witały złotych siatkarzy na lotnisku w Warszawie. Od 7 rano trwa głosowanie w wyborach na prezydenta Krakowa. Holandia zbuduje superkomputer, żeby uniezależnić się od Stanów Zjednoczonych i Chin. Siatkarscy mistrzowie Europy są już w Warszawie. Na lotnisku Okęcie powitały ich tłumy kibiców. Potem pojechali na oficjalne powitanie i spotkanie z dziennikarzami. Tomasz Fornal, grający na pozycji przyjmującego, dziękował przede wszystkim kibicom. Jesteście najlepsi, mówił siatkarz.
5: Byliście w Bułgarii, byliście w Mediolanie. Cieszę się i jestem dumny z tego, że gram do reprezentacji Polski i mogę występować i czuć się jak gwiazda roka wczoraj. To jest coś pięknego.
4: Tomasz Fornal wykorzystał też okazję, żeby zaapelować o wpłaty dla dzieci walczących z rakiem.
5: Te literki, które są u mnie na głowie, są moją fanaberią i tym, że jestem trochę dziwny, tylko łączy się z tym troszkę większa kwestia, czyli walczenie z rakiem poprzez dzieci z Fundacji Cancer Fighters. Wiem, że tutaj bardzo dużo osób bogatych może oglądać tą konferencję w telewizji, dlatego możecie wesprzeć. Są bardzo tam bogate związki, ludzie, którzy siedzą, też możecie Państwo wesprzeć, wpłacić coś na fundację. Pamiętajcie, że pomagać można codziennie. Ja dziękuję bardzo. To wszystko. Kocham Polskę.
4: Polscy siatkarze obronili w Mediolanie tytuł Mistrzostw Europy. W finale pokonali wczoraj Francuzów 3-1. To zwycięstwo zapewniło biało-czerwonym miejsce w olimpijskim turnieju na Igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. Jutro nad ranem mamy poznać wyniki przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Głosowanie przebiega spokojnie. We wszystkich lokalach wyborczych zaczęło się o czasie, czyli o 7 rano.
6: Wprawdzie służby badają sprawę możliwego naruszenia ciszy wyborczej przez jeden wpis w internecie, ale głosowanie w Krakowie przebiega bez utrudnień.
7: Nie dotarło nic takiego do Komisji Wyborczej do chwili obecnej.
6: Mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej.
7: Nie mamy żadnych informacji o jakichś incydentach, naruszeniach prawa.
6: Również wszystkie komisje rozpoczęły głosowanie o czasie.
7: Nie było żadnych wyjątkowych przypadków, żeby którakolwiek z tych komisji, które miały zacząć o 7, nie otwarła się o 7. Żadna z komisji obwodowych nie podjęła decyzji o przerwaniu, przedłużeniu albo odroczeniu do dnia następnego czasu głosowania. Więc na chwilę obecną jesteśmy z godziną 21 jako zakończeniem głosowania.
6: Pierwsze sondaże wyborcze mogą być opublikowane dopiero po zamknięciu urn o godzinie 21. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: Ponad 40 strażaków gasi pożar hali z łatwopalnymi środkami do dezynfekcji w Nowej Hucie w Krakowie. Według informacji funkcjonariuszy nie ma osób poszkodowanych. Strażacy starają się jednocześnie ugasić ogień w hali oraz ochronić budynek biurowy, do którego przylega płonący budynek. Według informacji straży pożar wybuchł około 13:20 w hali o powierzchni około 480 m2. Budynek służył do składowania środków łatwopalnych do dezynfekcji. Holandia zainwestuje w superkomputer AI, żeby uniezależnić się od Stanów Zjednoczonych i Chin. Maszyna pojawi się w przyszłym roku na terenie kampusu uniwersyteckiego w Groningen. W 2028 roku rozpocznie obliczenia.
8: Holandia nie bierze udziału w unijnym projekcie budowy 7 gigafabryk sztucznej inteligencji. Wcześniej proponowano, aby jedna z nich stanęła w Rotterdamie, ale ze względów finansowych oraz problemów z podłączeniem do sieci energetycznej rząd wybrał alternatywę, budowę mniejszej fabryki w Groningen. Fabryka jest na etapie tworzenia. Obecnie częściowo działa centrum eksperckie, które pełni funkcję doradczą. Obliczenia wykonywane są przez komputery AI w innych krajach. Sytuacja ta zmieni się po stworzeniu superkomputera. Wówczas przedsiębiorcy, instytucje edukacyjne, badawcze i rządowe będą mogły dokonywać obliczeń na miejscu. Rząd chce w ten sposób zmniejszyć zależność technologiczną Holandii od Stanów Zjednoczonych i Chin, a także pobudzić innowacyjność we własnym kraju. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
4: To był serwis trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jutro słonecznie, jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich może się chmurzyć. Od 18 do 22 stopni, cieplej na zachodzie około 24.
3: Zapraszamy do reklamy.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
12: O, to Skoda Epiq! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: Żegnamy reklamy.
15: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
16: Do góry

U2 po raz trzeci, tym razem z albumu The Joshua Tree. I still haven't found what I'm looking for. Jeśli Państwo też czegoś szukają, na przykład odpoczynku, to można odpocząć z nami, z trójką, z audycją Do Góry Brzuchem. Ja jeszcze do 17 będę Państwu towarzyszyć. Nazywam się Justyna Grabasz, a wraz ze mną Agnieszka Łukasiewicz, która audycję realizuje. YouTube dzisiaj rozpoczyna nam każdą godzinę audycji w ramach niedawno stworzonej tradycji, to już trzecie nasze spotkanie, w ramach 50-lecia zespołu również i w ramach zapowiedzianego płytowego powrotu grupy YouTube, także powodów, całkiem poważnych powodów mamy dzisiaj całkiem sporo. Co więcej, tak sobie pomyślałam, że możemy jeszcze trochę YouTube posłuchać, ale tym razem w wykonaniu Fontaine's DC.

Bardzo lubię tę wersję, ale nie ukrywałam chyba nigdy, że jestem wielką fanką Fontaine's DC, więc chyba nikogo to nie dziwi. Zespołu Fontaine's DC, który niedługo zagra koncert w łódzkiej Atlas Arenie. Niedługo, czyli 31 października, ale to już właściwie zaraz, za miesiąc. A jak już jesteśmy przy koncertach, to piękna rzecz się zapowiada także 3 października w Konstancińskim Domu Kultury Hugonówka. Materiał ze swojej nowej płyty zagra wtedy Misia Furtak i ja zaraz zresztą będę miała w związku z tym małą niespodziankę dla słuchaczy audycji Do Góry Brzuchem. Wszystko zdradzę za chwilę, ale najpierw utwór Misi z udziałem Katarzyny Nosowskiej.

Tak brzmi najnowsza płyta Misi Furtek, Otuchy. Przynajmniej częściowo, bo za nami jeden utwór z płyty, Nie bój się, w którym pojawia się Katarzyna Nosowska. A jeśli chcą Państwo więcej, to po pierwsze odsyłam do całej płyty, a po drugie mam dwa podwójne zaproszenia na wspomniany koncert Misi Furtek w Konstancińskim Domu Kultury Hugonówka 3 października, to jest sobota, więc idealny pomysł na wieczór. O ile w niedzielę po południu najlepiej się leży do góry brzuchem, to w sobotę warto chodzić na koncerty. Justyna.grabasz@polskieradio.pl. Jeśli chcą Państwo na wydarzenie zajrzeć, to proszę do mnie pisać na ten adres właśnie. Podwójne zaproszenia czekają. A jak już pojawił nam się taki ładny utwór z udziałem Katarzyny Nosowskiej, to ja chętnie wrócę do takiej pięknej kompozycji, którą Nosowska nagrała kiedyś z Dawidem Podsiadło. Mianowicie Awejniak.

Ależ się tutaj dzisiaj stylistycznie dzieje. No, mieszamy gatunki, bo czemu nie? Soulowy akcent nam się pojawił. Young Hearts Run Free. Porusza mnie ten utwór niesamowicie, przyznam szczerze. Głównie ze względu na kontekst i stojącą za nim niełatwą historię, ale też brzmieniowo jest po prostu piękny. No i wprowadza nas w kącik soulowy w tej godzinie audycji.

I znowu będziemy świętować, bo jutro mija 50 lat od premiery albumu A Songs in the Key of Life Stevie'ego Wondera. Nie mogę takiej okazji przepuścić absolutnie, bo Stevie działa zawsze i wszędzie, więc mam nadzieję, że ta muzyka sprawi Państwu frajdę również dzisiaj. All Day Soccer.

chyba nie ma elementu płyty Songs in the Key of Life, którego bym nie lubiła. Album kompletny, znakomity i jutro z pewnością na Antenie Trójki będziemy świętować ten piękny jubileusz. 50 lat mija od premiery chyba najsłynniejszej płyty Stevie'ego Wondera. No dobrze, to teraz sama muszę złapać oddech przed tym, co się za chwilę wydarzy, bo to także będzie coś z zupełnie innej muzycznej bajki. Co więcej, będzie to zespół, który raczej nieczęsto pojawia się w moich audycjach, Lady Punk. I zaraz wytłumaczę dlaczego. Otóż wczoraj spacerując po jednym z warszawskich parków spotkałam takiego pana, starszego nieco, z małym radyjkiem w dłoni, który nasłuchiwał i szukał czegoś, a kiedy obok niego przechodziłam, powiedział, że czeka, aż w radiu zagrają utwór o tym, żeby zostawić Titanica. Nie wiem, czy się wczoraj doczekał, ale doczeka się dzisiaj. Macham do pana i gramy Lady Punk.

Zostawcie Titanica, piosenka autorstwa Jana Borysewicza. A jeszcze przypominam, że za kilka dni oficjalna premiera filmu Mniej Obcy, opowiadającego historię tego muzyka i częściowo oczywiście całego składu Lady Punk. Takie to efekty przypadkowych spotkań na spacerze nam dzisiaj wybrzmiewają w audycji Do Góry Brzuchem. A przed nami teraz kącik zagraniczny, nieanglojęzyczny, czyli cotygodniowa prezentacja muzyki z różnych stron świata, tym razem z Chorwacji. Pitaj Klince.

pitaj klince i jutarnie suze, czyli poranne łzy, tak mi przynajmniej mówi tłumacz. No jestem fanką tego składu od lat kilku, a pokochałam ich szczerą miłością, jak się dowiedziałam, że język polski ich bardzo mocno inspiruje. Do tego stopnia, że nagrali piosenkę po polsku, co ciekawe. Krótką, ale jest i zaraz się pojawi na trójkowej antenie. Co to za zwierzę? Takie pytanie. No i chorwacki skład. Pitaj klince.

No i takie piękne rzeczy nam się pojawiają na trójkowej antenie, Cocoon i Morphine. I bardzo dobre wieści idą za tym utworem, bo to jest niedawno wydana kompozycja, nagrana jeszcze przed śmiercią Marka Sandmana. Zespół wtedy rozpoczął pracę nad kolejną płytą, ale albumu nie dokończył, a teraz postanawia go w końcu dokończyć. I 4 grudnia podzieli się tym albumem ze światem. Cieszę się jak dziecko, przyznam szczerze, bo naprawdę bardzo, bardzo ten zespół lubię. A tym, którzy nie pamiętają grupy Morphine, przypomnę chyba ich największy przebój, czyli Buena.

Znakomitość, Morfin i Buena. Kończymy z przytupem audycję Do Góry Brzuchem. Dziękujemy bardzo za dziś. Agnieszka Łukasiewicz, Justyna Grabasz, to my. A na koniec w ogóle będzie tanecznie obiecany Leon Bridges z nowej płyty i Illusion. No to do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
2: z wysoką dawką sylimaryny,
3: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
2: choliną i chromem.
3: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
10: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
11: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
10: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
11: Pytał Pan, czego sobie życzę?
12: Życz sobie tego.

0: częściej, tym lepiej.
1: To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytów zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 września, jest 17.

0: Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 30-latek zginął w zderzeniu samochodu z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w Łódzkiem. 5 osób zatrzymanych w Wielkiej Brytanii pod zarzutem przygotowywania ataku na bazę wojsk amerykańskich. W Katowicach dzień otwarty w przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej. Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym w powiecie wieluńskim. Zginął 30-letni mężczyzna. Do tragedii doszło po 14 na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie. Samochód osobowy zderzył się z pociągiem. Autem podróżowały dwie osoby, mężczyzna i kobieta, oboje w wieku 30 lat. Mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
1: Kobieta została przetransportowana do szpitala. 30-letni mężczyzna pozostawał zakleszczony w pojeździe. Strażacy oczywiście tego mężczyznę przekazali zespołowi ratownictwa medycznego, który niestety stwierdził zgon.
0: Pociągiem z Krakowa do Poznania podróżowało około 250 osób. Nikt nie został poszkodowany. Na miejscu pracują służby. Brytyjska policja zatrzymała 5 osób pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego w pobliżu bazy RAF Fairford, z której korzystają Amerykanie. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi. Na miejsce przyjechała wojskowa jednostka saperska. Baza jest używana przez amerykańskie siły powietrzne do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ataków, do strzału statków w cieśninie Ormus. Leon XIV apelował podczas mszy w Lourdes o ochronę życia i pokój na świecie. Sanktuarium słynące z cudownych uzdrowień i opieki nad chorymi było drugim etapem rozpoczętej w piątek wizyty papieża we Francji.
2: W homilii wygłoszonej do 200 tysięcy wiernych Leon XIV skrytykował, choć nie wprost, przyjętą niedawno we Francji ustawę legalizującą eutanazję. Nazwał Lourdes sanktuarium nadziei w obliczu współczesnych nurtów, które próbują na nowo określać wartość ludzkiego życia. Tutaj żadna kruchość nie jest odrzucana. Wasze kule, wasze wózki inwalidzkie, wasze ukryte łzy nie są przeszkodą. Leon XIV apelował również o pokutę i nawrócenie. Podkreślił, że to wezwanie dotyczy w pierwszej kolejności samego Kościoła. To dzisiaj, nie jutro, trzeba się nawrócić, wezwał. Pod koniec mszy świętej papież poprosił wiernych, aby w październiku odmawiali różaniec w szczególnej intencji. Aby ustały wojny i aby zapanował pokój między narodami uwikłanymi w konflikty. Leon XIV ma powrócić do tego tematu jutro w przemówieniu wygłoszonym w Metz, gdzie zakończy swoją wizytę we Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Katowicach otworzyło swoje drzwi dla odwiedzających. Można podziwiać zabytkowe modele autobusów, warsztaty czy skorzystać z wielu innych atrakcji. Na miejsce wybrał się Artur Zubek z Radia Katowice, który pyta uczestników o ich wrażenia.
3: Jest okazja zobaczyć to faktycznie od kuchni. Ciekawy, naprawdę ciekawy, fajna przejażdżka z zabytkowym autobusem.
4: Panowie stosunkowo młodzi, to zapytam, czy gdzieś w przyszłości jakieś ambicje, może na pracę gdzieś w tego typu otoczeniu?
5: Tak, żeby sobie zobaczyć coś, pojeździć chwilę, ale na stałe to raczej nie.
6: Mamy różnego rodzaju gadżety, mamy modele do składania autobusów, mamy kolorowanki, kredki, bardzo dużo zabawy dla najmłodszych.
4: Jak ci się podoba?
7: Bardzo fajnie, byłem w samochodzie, który się kręci, naprawdę fajne uczucia są tutaj.
0: Można się też było przejechać historycznym Ikarusem. To drugi dzień otwarty organizowany przez katowicki PKM. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Jutro słonecznie, jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich może się chmurzyć. Od 18 do 22 stopni, cieplej na zachodzie około 24.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: Zapraszamy do reklamy. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: Czy już znasz tę nowość?
12: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
11: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
12: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
11: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
12: Szczegóły.

0: na vitalmyślnik.senior.pl.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
9: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
10: oraz wspierają układ nerwowy,
9: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
10: Bezglutenowy
9: i bez laktozy.
10: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
11: Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: 7 minut po 17.
14: Trzecia strona medalu.
13: Dzień dobry, nie tylko dziś dobry dzień, ale cały weekend był wspaniały, ale po kolei kłaniamy się.
15: Dariusz Urbanowicz
13: i Norbert Michalak. Jesteśmy mistrzami Europy w siatkówce. Jesteśmy mistrzami Europy w siatkówce. Kapitan reprezentacji Polski Aleksander Śliwka odbierał wczoraj puchar i zapewnił, że sodówka naszym siatkarzom nie uderzy do głowy.
16: Nic się nie zmieni, będziemy chcieli wygrywać, będziemy chcieli grać o najwyższe cele i to, że mamy bilet do Olei, oczywiście daje nam pewien rodzaj komfort, natomiast wychodząc na boisko nie będziemy o tym myśleć i będziemy walczyć, czy to w przyszłorocznym WNL, czy oczywiście w Mistrzostwach Świata, które odbywają się w Polsce i też będziemy celować bardzo wysoko.
13: O siatkówce będzie dziś głośno w trzeciej stronie medalu, w końcu to nasz sport narodowy, no bo jaki by inny? 2-2, 7-3, państwo mogą do nas dzwonić.
15: Może żużel na 7 tytuł mistrza świata, srebrny medalista tegorocznego cyklu, Bartosz Zmarzlik, zapewnia, że spokojnie poczeka.
17: Ja karier nie kończę. Będę walczył i na pewno robił wszystko w moim życiu, by jechać dalej.
13: Wicemistrzostwo świata w wyścigu ze startu wspólnego wywalczyła w Montrealu nasza najlepsza kolarka, Katarzyna Niewiadoma.
18: Jest szczęście. Wiem, że jako drużyna dałyśmy z siebie wszystko. Walczyłyśmy do ostatnich metrów tak naprawdę. Wiadomo, przyjechałyśmy tutaj po koszulkę i ta koszulka była w zasięgu ręki, ale też wiem, że po prostu dałam z siebie wszystko.
15: W dzisiejszym programie będzie nie tylko o Kasi Niewiadomej Fini, ale poznamy też potencjalną następczynię Kasi, Marię Okrucińską, która w Montrealu zdobyła Mistrzostwo Świata w indywidualnej jeździe na czas juniorek.
13: A Klaudia Zwolińska znów urządziła sobie medalowe żniwa, tym razem na Mistrzostwach Europy w kajakarstwie górskim.
18: Była dzisiaj dość mocna bitwa o te medale w finałowej jeździe. Dawno nie miałam aż takiej walki. I wszystkie biegi przechodziłam tak w miarę spokojnie, wszystkie wygrałam po drodze do finału.
13: Jest niesamowita, jakby nie siatkarze, naprawdę trzeba by byłoby uznać, że polski sport kobietami stoi, prawie stanął na trasie maratonu berlińskiego Oswald Rodrigo Pereira.
19: Jedyny mój wcześniejszy maraton to był maraton warszawski i dla porównania no było tu dużo więcej ludzi, wszędzie był doping i no głupio było się zatrzymać, więc mimo, że nogi nie chciały nogować, to nogi nogowały, bo się kurczę trochę wstydziły iść.
15: W studiu odwiedzą nas dziś jeszcze goście biegowi Iwona Bernardelli i Sławomir Rykowski.

0: zaproszeniem na przyszłotygodniowe wydarzenie Biegnij Warszawo.
1: W trzeciej stronie medalu oczywiście pochylimy się też nad reprezentacją Polski, która mocno blednie w blasku siatkarzy, chodzi oczywiście o piłkarzy.
0: A teraz sprawdźmy, co słychać w sporcie. W ogóle Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Chinach, w Chengdu. Polak w ćwierćfinale pokonał Lloyda Harrisa z RPA. 7-6 i 6-4 musiał być tiebreak oczywiście.

0: Schneider, Mark Wallner 6362.
1: Piękna pogoda sprzyja bieganiu, choć podobno trochę za gorąco. Może nie w Gdańsku, bo tam 32-letnia Elżbieta Glinka pobiła rekord Polski w półmaratonie. Czas do zanotowania godzina, 8 minut i 47 sekund, a uwaga, nagroda za ten rekord to była 100 tysięcy złotych.
0: Z kolei 48 maraton warszawski wygrał Kaniczyk Steven Kibor z rekordem życiowym 2:09:19. Najlepszy z Polaków Dariusz Borateński zajął 9 miejsce.
1: A wśród Polek najszybciej pobiegła Anna Bodnar, wśród pań wygrała Lili Anna Windicz-Tot, legenda maratonu Węgierka.
0: Reprezentacja Polski w piłce ręcznej kobiet pokonała drugi zespół Norwegii 32-30 w meczu kończącym towarzyski turniej w czeskim Hebie. Biało-czerwone wcześniej przegrały ze Słowenkami i Czeszkami.
1: Monika Hojnisz-Staręga i Jan Guńka, mistrzami Polski w biatlonie na nartorolkach, byli najlepsi na trasie biegu masowego w Dusznikach Zdroju.
0: Czeszki były najlepsze w drużynowym turnieju Billie Jean King Cup. W rywalizacji finałowej w chińskim Shenzhen pokonały Ukrainki 2-0. To 12 w historii triumf Czeszek w tych rozgrywkach.
1: Prosimy do nas dzwonić w każdej sportowej sprawie. 2 2 7 3.
0: No nie w każdej, bo w jednej, jakże ważnej, proszę pisać SMS-y, bo warto.
2: Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com.
0: Mamy...
1: Właśnie, bo konkurs i to wartościowy. Mamy dla Państwa voucher do Flyspotu. Oczywiście tutaj wartościowy, tak. Mamy, jaka to jest, no, powyżej 500 zł takie loty kosztują. Do wyboru. Albo w Warszawie, w Gdańsku, Katowicach, być może we Wrocławiu, Mirosławicach. Tam wszędzie są Flyspoty. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie... Ale taki sposób kreatywny, doceniamy tak, oczywiście rymowanki, zabawne. No i jakie pytanie?
0: W jakich okolicznościach zaliczają Państwo loty najwyższych lotów?
1: Odpowiedzi proszę przesyłać SMS-em na numer 73 533. Koszt takiej wiadomości to 3 zł 69 groszy.
0: To może ja jeszcze powtórzę pytanie. W jakich okolicznościach zaliczają Państwo loty najwyższych lotów?
1: A ja powtórzę numer SMS-a 73 533.

0: Nigdy nam się to nie znudzi. Jesteśmy mistrzami Europy w siatkówce mężczyzn. Tu Agnieszka Łukasiewicz. Oczywiście brawka, bo to wspaniała kibicka. Siatkówki. Tak jest. Polacy obronili tytuł, pokonawszy mistrzów olimpijskich Francuzów. Grali wspaniale, ale zawsze jest jakieś ale. Kamil Semeniuk o przebiegu finałowego starcia w Mediolanie.
1: Nie weszliśmy dobrze w ten trzeci set. Oni też w sumie nie mieli nic do stracenia. Zaczęli jeszcze bardziej agresywnie serwować. W kontrataku byli bardziej skuteczni, wyprowadzali faktycznie skuteczne kontrataki i zrobili od samego początku sobie przewagę i to już ciężko się gra z taką reprezentacją jak reprezentacja Francji. To nie jest tak z pełnym szacunkiem do reprezentacji Łotwy czy tam Macedonii, gdzie możesz mieć stratę 5 punktów, ale w odpowiednim momencie przyciśniesz i jakoś się uda ci wrócić do spotkania i wyjść jeszcze na prowadzenie.
2: I Tomasz Fornale.
3: Na pewno ciężkie, finały są różne, finały się różnie gra, ale najważniejsze jest to, że po tym takim słabszym trzecim secie wróciliśmy do takiej naszej gry i kontynuowaliśmy to tak, jak powinno to wyglądać. Raczej to było do przewidzenia, że Francuzi się nie położą po tym drugim secie, który padł łupem na naszą stronę i raczej go zdominowaliśmy, więc ja byłem pewny, że wrócimy do dobrej naszej gry i pokazaliśmy to w czwartym secie. Cieszę się, że wygraliśmy, cieszę się, że jesteśmy mistrzami Europy, jesteśmy zwycięzcami Ligi Narodów, więc jeśli nie dało, mam nadzieję, że spełniliśmy oczekiwania kibiców.
0: Bartłomiej Bołądź.
4: Niesamowicie się czujemy po wygraniu z reprezentacją Francji, która naprawdę bardzo dobrze grała ten mecz. Zagrywali blok obrona. Ciężko nas złamać i nie pękamy na robocie.
2: Oj, nie pękali ani w Sofii, ani w Turynie, ani w Mediolanie. Wilfredo Leon.
5: Pracowaliśmy przez tyle miesięcy. Fokus na ten sezon jest tylko wyłącznie, żeby znowu bronić. Jestem zbroniony, wracamy do domu, mamy kolejny złoty medal. Złoty sezon, co mogę prosić więcej?
0: No, oczywiście możemy prosić o więcej, o spokojne, zdrowe przygotowania do igrzysk w Los Angeles, które już za 2 lata. Sprawcą sukcesów w ostatnich latach polskich siatkarzy jest trener Nikola Grbić.
6: Jestem dumny, bo jestem trenerem tych zawodników, którzy rozumią, kiedy ja jestem nerwowy i oni wiedzą, że nie jest łatwe, ale kiedy na końcu mamy to, myślę, że potem wszystko jest łatwe. Nie mają problem z tym, w sensie, że jest trudne, ale wiedziemy, dlaczego? Dlaczego pracujemy jak pracujemy? I mieć zawodników, którzy są w stanie grać na tym poziomie, ile? 5 miesięcy? Zmienić dużo zawodników i cały czas Polska walczy za zwycięstwo, za medal.
2: I to złoty i jeszcze prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.
7: Oprócz tego, że zdobyliśmy złoty medal, jedziemy na Igrzyska Olimpijskie do Los Angeles. Dla nas to jest cel zrealizowany w 100%, a nawet więcej. Z tego miejsca chłopaki serdecznie podziękowania, wielkie, wielkie dla was brawa. Ale nie mogę zapomnieć o osobach najważniejszych, o naszych kibicach. Z tego miejsca serdecznie wam dziękuję, że byliście z nami w Sofii, byliście w Mediolanie.
8: Czapki, szaliki, flagi.
9: Bardzo fajnie, że mamy od tylu lat praktycznie ich zawodników takich dobrych i nie schodzą z pewnego poziomu. Ja jestem synem, on jest kibicem siatkówki, a ja dopiero od niedawna.
10: To są zawodnicy z klasą. Nikt nam nie może dorównać. Gdzie by nie byli, jest medal. O.
0: No właśnie, nikt nam nie może dorównać. I czy to prawda? Jakub Bednaruk, komentator Polsatu Sport i oczywiście no, były siatkarz, trener. Kuba, gratuluję serdecznie jako przedstawicielowi tej pięknej dyscypliny, jaką jest siatkówka. Czy to jest nasz sport narodowy?
11: O, już zaczyna się. Już zaczęli, już. Rozgrzewają tutaj atmosferę. Nie, nie, ja nie lubię, nie cierpię tej dyskusji, czy to jest sport, czy jest sport narodowy. Lubimy czuć dumę z naszych chłopaków, nieważne, jaką dyscyplinę ktoś uprawia, sukcesy. Czasami zdarzają się rzadziej, u nas częściej, ale ta duma jest przeogromna i naprawdę, jak słyszę te głosy, że to my miażdżymy przeciwników i to nam nikt nie może dorównać, to naprawdę ja pękam z dumy.
0: No to pytanie, co takiego zagrało, że ci nasi zawodnicy byli nie do ruszenia na tym turnieju?
11: Moim zdaniem to jest coś takiego, co cechuje takich, może i to

0: największe drużyny, czy największych sportowców indywidualnych. Jedziesz na imprezę, czy jak jedzie Djokovic na turniej, czy jak grał Michael Jordan w finałach Chicago Bulls, to wchodzisz na parkiet i mówisz, interesuje mnie tylko zwycięstwo, czy na kort, czy na cokolwiek. Interesuje mnie tylko zwycięstwo, interesuje mnie tylko pierwsze miejsce i nie boję się tego mówić od początku rozgrywek, od meczu pierwszego, że jadę po zwycięstwo. I to nie jakaś pycha jest, to nie jest jakieś coś takie bezczelne cwaniakowanie, tylko to jest realna ocena swojej jakości, umiejętności, pewności siebie. Jadę wygrać. Wszyscy dookoła wiedzą, że jesteś mocny, wszyscy dookoła chcą cię pobić, a ty stoisz i odpierasz ataki całego teraz Europy, za rok całego świata i czy za dwa lata na Igrzyskach Olimpijskich. Ale wciąż jedziesz jako faworyt i to jest naprawdę, ja jestem z tego bardzo zadowolony i dumny, że każdy z tych zawodników, czy trener, czy cała drużyna, oni znają swoją wartość i nie dają się złamać.
1: Ten finał z Francuzami to był najlepszy mecz Polaków w całym turnieju?
0: Nie cały, bo jak słyszałem te wypowiedzi, to tak mówili zawodnicy, że ten trzeci set troszkę był ten początek, ale to jest normalne. Jeżeli ktoś rzucić się do gardła przy prowadzeniu 2-0, no to wiadomo, że tak to się w siatkówce bywa. Trzeba to odeprzeć. Na pewno najlepszym pierwszym setem był chyba od 2 lat, ten pierwszy set finału. Genialny. Jakość taka, że każda piłka to był pokaz umiejętności, jakości, taktyki, sprytu, techniki, ale co to jest też piękne? No jeżeli chcesz nas pokonać, to musisz tak grać jak w tym pierwszym secie przez 2 godziny, a nikt na świecie poza nami nie jest w stanie utrzymać poziomu takiego, żeby z nami grać równo przez 2 godziny. Może z nami grać równo przez pół, może z nami grać nawet przez godzinę, ale na razie, żeby wygrać siatkówkę z nami, musiałbyś grać od pierwszej do ostatniej piłki, a tego na ten moment no, nie są w stanie zrobić chyba żadna kadra na dzisiaj. Zobaczymy, co później będzie.
2: Co musimy zrobić? Co musi zrobić trener Nikola Grbi, czy prezes Sebastian Świderski, prezes PZPS, żeby za 2 lata w Los Angeles być tak samo mocnymi, jak jesteśmy teraz?
0: No, prezes to na razie czeka i teraz jest zadowolony, bo to prezes trafił z Nikolą. Brawo dla naszego prezesa, bo to też trzeba trafić z trenerem i zaufać mu i dać mu szansę i wspierać go do samego końca, bo to też nie jest taka prosta sprawa. A na razie to niech oni odpoczywają, bo na razie to za 3 tygodnie rusza nasza liga. My musimy bardzo mocno się skupić na tym, żeby cały czas udowadniać, że jesteśmy najlepszą ligą na świecie, no obok pewnie Włochów. Później udowadniać, że to nie jest przypadek, że to nie jest taki jednorazowy wyskok, tylko to jest regularna praca od sosów dziecięcych, SMS-y, wyszkolenie młodzieży, juniorzy, liga i na samym końcu kadra, bo ja wiem, że tak ta piramida to jest takie wyświechtane powiedzenie, ale ta piramida siatkarska działa i to jest skuteczna i to wszystko widać, więc pilnujmy się, miejmy świadomość, że każdy, absolutnie każdy, czy to będą teraz Amerykanie, Włosi, którzy mają wstyd te mistrzostwa, czy Francuzi, wszyscy będą chcieli nas dopaść, a my po prostu stoimy i mówimy, no to chodźcie, próbujcie.
1: Nie dopadną nas.
2: Nie dopadną, jesteśmy najlepsi, jesteśmy mistrzami Europy. Bardzo dziękuję. Jakub Bednaruk dzielił się z nami swoją ekspercką wiedzą. Komentator Polsatu Sport, były świetny siatkarz i trener. Dziękujemy bardzo.
3: Lindqvist saa ruutuun ja sitten Slovenia hyökkää laidasta. Pelaava köykkä puolustaa. Ja nyt Noa Marttilalle passi.
2: A to największa niespodzianka tego turnieju. Mimo wszystko my obroniliśmy tytuł, a Finowie po raz pierwszy sięgnęli po brązowe medale. Zatem i dla nas, i troszeczkę mniej. Dla Finów to, co musi teraz zabrzmieć.

0: Kun, gratulacje, gratulacje, rzecz jasna, wiadomo dla kogo, dla polskich siatkarzy Mistrzostwa Europy. Niech na pewno piękny wieczór był, czy będzie, i mnóstwo szampana wyleją. I też gratulacje dla polskich siatkarek, tydzień, półtora temu, tygodnia, czwarte miejsce Mistrzostw Europy, i też gratulacje. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, Krzysztof ze Szczecin, osiedle Słoneczek.
1: Polscy siatkarze rozgromili wszystkie europejskie nacje, należą się dla nich gromkie owacje. I choć ja jestem z sekcji piłki nożnej, to nasi siatkarze komponują swoje zwycięstwa jak Bach, jak Mozart, jak Beethoven, i mają świetnego dyrygenta Nikolę Grbicia.
2: Piękne tak, porównanie.
3: Bardzo nam się podobało to porównanie. Pytanie, w jakich... Aha, to numer 2273, nieustająco zapraszamy do telefonowania do nas w sprawach nie tylko dzisiaj siatkarskich oczywiście, no ale też proszę pisać SMS-y 73 533 z odpowiedzią na pytanie, w jakich okolicznościach zaliczają państwo loty? Najwyższych lotów 3 zł 69 groszy. To nasz konkurs do wygrania voucher Fly Spot.
2: A teraz o żużlu, bo Robert Lambert, mistrzem świata, Brytyjczyk na motoarenie, wydarł tytuł Bartoszowi Zmarzlikowi, który celował w historyczne siódme mistrzostwo, a który musi się zadowolić srebrnym medalem. Brąz dla Australijczyka Brady'ego Kerca z polskich wątków. Miejsce w cyklu na kolejny rok zachowali Patryk Dudek i Kacper Woryna, a 17-letni Max Pawełczak udowodnił, jadąc z dziką kartą, że ma papiery na wielkie ściganie. W Toruniu był Adam Malecki.

0: To niespodziewane, naprawdę. Za takim sukcesem kryje się mnóstwo rzeczy, ogrom pracy, także tej mentalnej, żeby dotrzeć do tego momentu. Jestem pewien, że Bartek doświadczał tego za każdym razem, kiedy zostawał mistrzem świata. Mam do niego ogromny szacunek, ale tak, to wszystko jeszcze do mnie nie dociera. Pewnie dopiero za kilka dni w pełni zdam sobie sprawę z tego, co się wydarzyło. Jestem niesamowicie szczęśliwy. Nigdy się nie spodziewałem, że tego dokonam, ale kiedy wszystko zaczyna się układać, to już idzie za ciosem. I ten rok jest tego najlepszym dowodem.
1: Brawa dla wicemistrza świata Bartosza Zmarznika!
2: Ja robiłem wszystko, co mogłem. Turniej ogólnie pechem całkiem dobry. Nadal byłem na podium i z tego się bardzo cieszę. Cieszę się naprawdę z tego, że mam 31 lat, mam 10. medal Mistrzostw Świata, które naprawdę myślę, że nawet za

0: dziecka, nie marzyłem o takich rzeczach. Wiem, ile trzeba poświęcić, ile poświęciłem dla srebra, ile razy poświęcałem dla złota. Jest to trzeci srebrny medal, 6 złotych, 1 brązowy, naprawdę jest co robić. Nie jest to łatwe. Sam siebie czasem nawet zadziwiam różnymi sytuacjami, tak jak dzisiaj naprawdę i wielka presja i to wszystko, ale gdzieś tam udało się naprawdę zachować spokój. Bardzo spokojne Grand Prix, punktowałem dobrze, finał jest finałem, Robert okazał się najlepszy, wybrał też super pole. Duże gratulacje dla chłopaków również.
1: Bartek, jak podchodziłeś do tego, bo sam powiedziałeś, że jakaś presja była, wiadomo, że wielkie oczekiwania, cała Polska na ciebie patrzyła, cały świat żużla. Jak do tego podchodziłeś?
0: Był czas przywyknąć, nie byłem pierwszy raz przy takiej sytuacji, więc...
1: No ale pierwszy raz 7-krotnym mistrzem świata mogłeś być, więc to jakaś tam dodatkowa historia.
0: Tak, ale ja karier nie kończę, więc będę walczył i na pewno robił wszystko w moim życiu, by jechać dalej. Fajna, normalna, twarda rywalizacja na torze, poza torem, w dobrym klimacie.
1: Bartek, jesteś już historią żużla, powiedz, co się napędza?
0: Teraz rodzina i dzieci, żeby robić dobry wynik na ich oczach. To jest moje marzenie.
2: Podziękował Państwu Patryk Dudek, on czwarty w finale. Będzie jeszcze bronił tytułu mistrza Europy. Znakomity występ w tym sezonie. Brawo dla Patryka Dudka!
1: Patryk, wielkie gratulacje. Zostajesz w cyklu. Czyli co? Osiągnąłeś cel. Z dzisiejszych zawodów też możesz być zadowolony.
3: Trzeba się cieszyć z tego, że przed zawodami nie było to pewne, a teraz jestem sobie zadowolony i patrząc na cały sezon, myślę, że piąte miejsce, to myślę, że to jest dobre miejsce na ten moment. Więc super, jadę za rok w Mistrzostwach Świata, żałuję ostatniego biegu, wiadomo, nie? Że fajnie było stanąć na podium, ale ta trójka bardziej zasługiwała finalnie niż ja.
1: Wszystko przed tobą.
3: Tak, więc do zobaczenia za rok.
2: Indywidualny mistrz Polski, Maksymilian Ochocza!
1: Dlaczego to były najtrudniejsze zawody, powiedz?
4: No bo myślę, że ranga tych zawodów, zawodnicy, kurczę, no... Ostatnia runda cyklu Grand Prix, chłopaki walczą o tytuł Mistrza Świata, więc no myślę, że stawka i też tor, który jest bardzo techniczny i naprawdę trzeba potrafić na nim jeździć i tak, duża lekcja.
1: Jak patrzysz na tych tutaj wygrywających Mistrzostwa Świata, to jakie są twoje marzenia, o czym myślisz, jak chciałbyś się spełniać?
4: No mam nadzieję, że za parę lat będę mógł stanąć między nimi.
1: Stanisław Kąski, selekcjoner reprezentacji Polski. Panie Stanisławie, jaki to był wieczór? No, zwycięzcą się nie sądzi, prawda? Wielka wygrana.
5: No tak, wielka wygrana. Był kompletnym dzisiaj zawodnikiem, no i wygrał bezapelacyjnie i tu jeszcze cień szansy był w finale, ale no, przyjechał trzeci i to za mało.
1: Myśli pan, że Bartosz jest bardzo rozgoryczony tym, co się dzisiaj wydarzyło, czy to jest chłopak, który już myśli o przyszłości?
5: Myślę, że nie, no, kiedyś się coś musi kończyć, no sześć tytułów, no to jest duża sprawa, nie? No, widzimy po tym, jak jest ubrany, ma srebrny kombinezon, sportowiec wielkiej klasy, dzisiaj wygląda naprawdę nieźle i sporo punktów zdobył, no ale no brakło.
1: A jak pan by ocenił ten sezon, no trzech zawodników, którzy kończą w takim ścisku punktowym, no na takie sezony każdy czeka.
5: To kibice czekają. Miesiąc temu wydawało się, że walka rozstrzygnie się między Bradym a Bartkiem, a tu Lambert ich pogodził. I to jest właśnie urok tego sportu.
1: Robert Lambert, mistrzem świata, wicemistrzem świata Bartosz Zmarzlik. Jak to brzmi?
6: Wszystko kiedyś się kończy, każda seria tak i...
7: Rafał Lewicki, komentator żużla w Eurosporcie.
6: Tutaj w Toruniu jednokrotnie Bartosz świętował, ale też musiał przegryźć gorycz porażki, bo tak zawsze mówimy, że w sporcie drugi jest pierwszym przegranym. Nie zmienia to faktu, że to jest ogromny sukces dla Bartka, żeby do końca, do ostatniego wyścigu o ten tytuł walczyć po raz kolejny. Tym razem Robert był lepszy, tak, zwyciężył i gratulacje dla niego. Dla Bartka srebro to także wielki, wielki wynik i życzyłbym każdemu sportowcowi, żeby z taką regularnością zdobywał te medale. Ten, który był trzeci dzisiaj, Brady Kerr, on był przecież wskazywany na największego rywala Bartka, trochę jak królik z kapelusza po cichu, gdzieś tam z tylnych pozycji Robert się przedzierał. Wygrana wojna wysunęła go na prowadzenie, ale ja się cieszę, bo mieliśmy piękne sportowe widowisko, dużo akcji, dużo dramaturgii do samego finału, więc pod tym kątem tak. Natomiast zawsze kibicuje się rodakowi i tutaj nie ukrywam, że życzyłem Bartkowi tego siódmego tytułu, ale jeśli nie w tym roku, to może w kolejnym.
8: A szczęście oglądania najlepszych żużlowców na motocyklu.

0: Gdy dostali się do finału, na Facebooku napisałam: gratuluję, chłopacy, mamy to. I mamy. I to są właśnie polskie chłopaki. Pozdrawiam wszystkich siatkarzy, wszystkich kibiców, siatkówki.
1: Dwie dwójki, siedem trójek, proszę do nas dzwonić.

0: myślami.
1: Trzecia strona medalu. Rozmawiamy z Rafałem Majką, medalistą olimpijskim, jedną z największych gwiazd peletonu.
2: Chociaż, kolarskiego peletonu.
1: Tak, kolarskiego peletonu oczywiście. Rafał, już po. Odetchnąłeś z ulgą? Bo to już trochę czasu, bo w ubiegłym roku na Tour de Pologne zapowiedziałeś, że to ostatni sezon. Żegnałeś się z kibicami.
3: Dzień dobry Państwu. Na pewno ten czas mi leci w zupełności bardzo szybko. Nie wyrabiam na zakrętach. Myślałem, że to życie będzie troszeczkę wolniej leciało, a jednak leci jeszcze szybciej niż jak zawodowemu kolarzowi. Także jest mega praca, ale z jednej strony czuję się z tym dobrze, bo jestem cały czas w ruchu.
1: Zawsze do przodu, zgodnie z twoim mottem. Zresztą to jest tytuł książki jeszcze gorącej. Rafał Majka, Zawsze z przodu. Rozmowa rzeka. Prowadził ją Tomasz Kalemba. Taki moment szczególny. Wiem, że się film kręci na twój temat, dokument, powstała książka. To jest taka nagroda za to wszystko, co się napracowałeś przez te lata na rowerze?
3: Z jednej strony jestem zadowolony, bo jednak ktoś się zgłasza do tego. Czyli jestem z jednej strony doceniany, że samo do mnie to nie dochodziło. Uwierz mi, że w październiku, jak skończyłem Giro Lombardia, mój ostatni wyścig, tydzień później siadłem przed telewizorem, oglądam jeden z wyścigów i tak sobie dopiero do mnie doszło, że ja naprawdę byłem dobrym kolarzem. Powiem ci, w czasie mojej kariery może sam siebie nie doceniam.

0: doceniałem, ale jeżeli zobaczyły moje dzieciaki, nawet otworzyły YouTube'a i mówiły, tato, ty byłeś dobrym kolarzem, wiesz, patrzyły się na mnie.
1: Odkrywają tatę, tak?
0: Tak, a z drugiej strony była też olimpiada, były te medale rozdawane i szkło rozdawane i dzieciaki patrzą, tato, patrz, jak oni mają medal, no a ja wyciągłem z półki swój medal z Rio de Janeiro. I mówię, tata, ty masz medal olimpijski, nie? Ja mówię, ja mam. No i zaczęły ten medal oglądać, aż mi się ta łezka wokół ruszyła, że tata zdobył ten medal olimpijski. Dlatego jestem dumny z tego, co zrobiłem.
2: Jesteś szczęśliwy, bo jesteś spełniony.
0: Tak, jestem spełniony. Powiem szczerze, jestem spełniony jako sportowiec, a teraz muszę się spełnić jako tata.
2: No właśnie, bo przez ten czas ciebie prawie w domu nie było.
0: Nie było mnie bardzo dużo dni i można to wyczytać w książce, że ja spędzałem od 250 do 300 dni poza domem i to było non-stop, no wyjazdy, wyjazdy, walizki, wyjazdy i jednak brakowało mi rodziny.
1: Maria Okrucińska zdobyła Mistrzostwo Świata juniorek w indywidualnej jeździe na czas. To też pytanie takie, mam nadzieję, szersze niż tylko o nią, no bo to wiadomo rodzynek, ale czy to jest jakieś światełko w tunelu polskiego kolarstwa, czy jednak jest nadzieja na to, co się może pozytywnego wydarzyć?
0: Z tego, co widzę i oglądam, to jednak kobiety mają mega rozwój, mega. Ja na dzień dzisiejszy to, co widzę, one się tak rozwijają. Kolejna zawodniczka idzie do grupy World Tourowej Movistaru, czyli mamy, będziemy mieć ponad około 10 kobiet w zawodowym peletonie najwyższej rangi. I one naprawdę zasuwają, bo jeżeli wygrać tytuł Mistrza Świata w juniora, to już jest, no dla mnie to jest mega, że Maria to zdobyła, to już jest jakiś, już mamy jakiś przegląd sytuacji, że ta dziewczyna już podpisuje zawodowy kontrakt. Ja myślę, że ona nawet może rok pojeździć w orliczkach i będzie jeździła w zawodowcach, ale z drugiej strony jest taką małą luką u nas w tym naszym sporcie, że brakuje tych drużyn dla tych mniej po juniorach, czyli Orlik. Wychodzimy, mamy 18 do 21 roku życia, my nie mamy tych drużyn. Nie mamy tych zastępców, nie oszukujmy się, czy moich, czy Michała, na razie musimy czekać na to. Miejmy taką nadzieję, że kiedyś, tak jak ci mówię, że skomentujemy może razem na Eurosporcie, czy przed telewizorem, że chłopaki będą za sobą, bo chciałbym, żeby kiedyś chłopaki wygrywali etapy na Tour de France.
2: Rafał, ty masz na to sposób, żeby nie czekać 20-30 lat, tylko nieco krócej na tych twoich następców?
0: Słuchajcie, jest taka perspektywa, że coś nowego się rodzi. Ja potrzebowałem trochę czasu, tak odetchnąć trochę, bo uwierzcie mi, książka, film, wszystko się tak nagromadziło, bardzo dużo tego. Chciałem ten rok trochę tak, może nie odsapnąć, bo z tego nie można powiedzieć, że można odsapnąć, ale chciałbym w przyszłości szukać tych młodych talentów i bo jednak brakuje nam tego, a na kraj prawie 40-milionowy mamy mało kolarzy, także chciałbym, żeby młodzież się męczyła, bo jak się młodzież będzie męczyła, to przyjdą same wyniki.
1: To jedno z takich pewnych zjawisk, które uderzają z tekstu twojej książki. Zresztą trener Klęk, twój pierwszy, być może najważniejszy trener, powiedział to, że musisz iść w górę, musisz, nie zastanawiać się, iść tam do tego peletonu zawodowego, szukaj szans. W tych pierwszych grupach też usłyszałeś, że musisz iść dalej. To ludzie, którzy być może tracili na tym, że odchodzisz z ich grupy, no bo byś ciągnął tę grupę i dawał pewien splendor, sukcesy. Tak wszyscy wiedzieli, że jesteś zawodnikiem z ogromnym kapitałem w nogach i mogłeś po prostu no, zrobić to, co de facto zrobiłeś później, jak się okazało. Czy wyjazd za granicę to jest jedyna droga w tej chwili, aby się przebić w świecie, czy możemy wyprodukować kolarza, tak jak Maria Okrutna, Okrucińska? No wiadomo, że to juniorka, jeszcze to jest inny świat zupełnie. One jechały na niespełna 11 kilometrów, to jest inny wyścig niż jak się jedzie tam 30, prawda, czy 40 czasówkę. Ale może ta różnica byłaby wtedy jeszcze większa, nie 12 sekund. Ej. Możemy wyprodukować kolarza w tej chwili takiego? Mamy takich trenerów, mamy taką myśl, sprzęt, myślenie?
2: System szkoleniowy.
0: Ja myślę, na ten moment nie mamy systemu szkoleniowego, żeby wyprodukować tego typu kolarzy. Ci wszyscy kolarze, jeżeli Maria, ja zauważyłem, nawet zobaczyłem, ona nie jeździ w polskiej drużynie, ona jeździ w holenderskiej drużynie w wieku juniorów. Ja też musiałem wyjechać za granicę. Nie oszukujmy się, wszyscy kolarze, którzy jeżdżą, jeździli w World Tourze, czy ja, czy Michał, czy Tomek Marczyński, wszyscy kolarze, którzy wybili się jakoś...
1: Maciej, bo

0: Bodnar. Maciej Bodnar, jeździliśmy wszyscy za granicą, jeździliśmy we włoskich ekipach. Ale ja w tej książce mogę ci powiedzieć jedno. Ja w mojej karierze trafiłem na dobrych ludzi. Nie chcieli mnie wykorzystać, tylko tak jak mówisz, pchali mnie zawsze do przodu. Nie trzymali mnie tam, mogli na tym zarobić. Mogli kupę pieniędzy na tym zarobić, ale zawsze myśleli, pchaj do przodu, masz talent. I jednak w tym polskim gronie tych wszystkich trenerów, włodarzy, chciałbym, żeby wszyscy się zastanowili, że jednak ta młodzież jest warta czegoś i tego rozwoju, bo jednak brakuje tego. Ja siedzę nad tym, tylko uwierzcie mi, to nie jest coś łatwego do zrobienia, jeżeli ktoś na to nie chce wyłożyć pieniędzy, bo to jest jednak taki mały mankat, żeby stworzyć zawodnika, przynajmniej z 1000 osób, żeby wyprodukować jednego zawodnika, to jest naprawdę przynajmniej 5 lat rozwoju i też bardzo dużo pieniędzy, a na dzisiejszą młodzież ciężko, żeby ktoś zainwestował.
1: Właśnie, kolarstwo jest oczywiście pięknym sportem, wszyscy oglądamy wyścigi, alpejskie przełęcze, widoki, zameczki podczas Tour de France. Oprócz pływania, które jest poza kategorią pod względem żmudności, to kolarstwo jest, no chyba sobie nie wszyscy zdają sprawę, jak ciężkim sportem jest tak w takim życiu codziennym.
0: O! Powiem tak.
1: Bo to wyjazdy to już jedno, ale tak naprawdę to, co się spędza po kilka ładnych 6-7 godzin na rowerze, to jest przecież kilometry, dzień w dzień.
2: Kilometry.
0: Uwierzcie mi, że ja może raz w życiu nie wyjechałem, bo była naprawdę tragedia z pogodą, nie? Ale był śnieg, był deszcz, było minus 10. Ja wyjeżdżałem na rower. Ten rower ważył 7 kilo, a przyjeżdżałem, on ważył prawie 20, bo cały był ze śniegu, z mrozu, zamarznięty łańcuch, wszystko. U mnie nie było, ja wiedziałem, że jak ja muszę dążyć do celu, u mnie nie było, nie, wybacz, nie, nie. Nawet sama moja żona mówi, że ona by chciała mieć taki charakter jak ja, że ja nigdy nie odpuszczam. I też widzę to u swoich dzieci, dam taki też teraz taki przykład, że nawet była taka burza u nas, przeszła bardzo duża burza. Ja mówię, nie, jedziemy na trening, nie? Idziemy na trening z synem na piłkę, czy z córką na gimnastykę artystyczną. No i co się stało? No, spadła blacha na auto, rozwaliło mi auto, ale to już nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja jestem na tyle człowiekiem zaangażowanym w to, że wiem, że jak ktoś chce dojść do celu, to trzeba ciężko nad tym pracować. Trzeba pracować, pracować, pracować. Talent też musi być, głowa musi być i musi być praca.
1: Rafał Majka, dziękujemy ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

0: Krótko i na temat. Jestem dumny, że jestem Polakiem. Wczoraj przed rozpoczęciem meczu stanąłem w dużym salonie przed telewizorem i śpiewałem hymn narodowy razem z naszymi siatkarzami. Jest to coś wspaniałego, proszę sobie wyobrazić, szanowna trójeczko, że z wrażenia nie mogłem zasnąć do godziny 2 nad ranem. Panowie, chłopaki, jestem z was dumny i mam tylko jedno marzenie, żeby nasi piłkarze w końcu zaczęli strzelać bramki.
1: Ja o siatkarzach chciałam powiedzieć, że się bardzo cieszę, bo zostałam wychowana przez moją teściową, która już niestety jej nie ma z nami, ale ona była wierną kibicką, że dzisiaj ten sukces sprawił, że o niej pomyślałam.

0: Ach, o siatkówce cały czas mówimy, ale też mówimy o kolarstwie, bo trwają Mistrzostwa Świata w Montrealu. Trwa wyścig elity mężczyzn, 150 km do mety. Jeszcze na razie się teoretycznie nic nie dzieje, oczywiście w praktyce bardzo dużo. Wczoraj za to, kto oglądał wyścig kobiet, ten wie, że to było po prostu istne szaleństwo. I tak jak panie się obecnie ścigają na rowerach, to jest coś niewyobrażalnego. Kasia Niewiadoma, Finney srebro, wielki sukces i Kasi, i całej naszej reprezentacji, no ale wygrała Demi Vollering.
1: Demi jest niesamowicie mocna, co nie oznacza, że cieszymy się z tego, że jest pierwsza. Chcemy ją pokonać i wiem, że też wrócimy i ją pokonamy. Naprawdę super. Każda dziewczyna zrobiła mega robotę, ponieważ od samego początku po prostu byliśmy mega skoncentrowane, wiedziałyśmy, czego chciałyśmy i każda po prostu zdała z nas 100% nogi, serca, wszystkiego po prostu.
0: No i jedno jest pewne, bo jeszcze w dziesiątce, ósma dokładnie, była Dominika Wodarczyk, też niesamowicie pojechały. Wszystkie pomocniczki również dały z siebie wszystko. Wielkie brawa dla ekipy prowadzonej przez trenera Sylwestra Szmyda. No a my też patrzymy w przyszłość. Maria Okrucińska, to nazwisko się przewijało, to przezwisko okrutna również. I teraz dwa słowa o niej, Kasper Krawczyk.
2: Montreal to od lat szczęśliwe miejsce dla polskich kolarzy. Ciężki worek z medalami z poprzednich wizyt w Kanadzie wzbogaciły Kasia Niewiadoma Fini i Maria Okrucińska. Polska juniorka została mistrzynią świata w jeździe na czas, zdobywając pierwsze złoto czempionatu dla Polski od 12 lat. W Kanadzie wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego.
3: De notre nouvelle championne du monde UCI. Nous vous présentons l'hymne national de la Pologne.
2: Maria Okrucińska była faworytką i sprostała oczekiwaniom, także swoim.
4: Podchodziłam z tej nastawieniem, że przyjeżdżam tu wygrać i chciałam dać sobie wszystko, ale nigdy nie do końca nie wiadomo, co się tak naprawdę może stać. Dzisiaj mogliśmy zobaczyć, że faworyci z mojej kategorii nie byli w pierwszej piątce, ale no mi się udało i no nie ukrywam, wierzyłam w to do końca, że mogę to zrobić.
2: Mówiła Polka w rozmowie opublikowanej na kanałach Polskiego Związku Kolarskiego.
4: Jeszcze nie do końca to do mnie dociera. Myślę, że potrzebuję jeszcze kilku godzin, ale bardzo się cieszę. Był to mój cel od początku sezonu i marzenie się spełniło.
2: Zadowolenia nie krył także prezes związku Marek Leśniewski.
5: Jestem pełen podziwu dla Marii Okrucińskiej, która wiedziała, po co przyjechała, powiedziała, zrobiła i to jest właśnie specyfika, charakterystyka mistrzyn.
2: W Montrealu Marię Okrucińską wspierała rodzina oraz bliscy, w tym tata, były kolarz Daniel Okruciński.
6: Sam wynik nie był dla nas jakimś ogromnym zaskoczeniem, ponieważ Maria na 5 wyścigów próby jazdy na czas wygrała w tym roku 4. Niemniej na mecie na pewno było wzruszenie, popłakaliśmy się, na pewno była ogromna radość naszej rodziny, a tak samo wszystkich, którzy tam byli z Polski.
2: Po czasówce nadszedł wyścig ze startu wspólnego, w którym Polka również odgrywała jedną z głównych ról. Okrucińska zajęła w nim 4. miejsce, do końca walcząc o złoto. Goniąc czołówkę, pokazała ogromną determinację, zmagając się z bólem po kontakcie z barierkami.
6: Myślę, że znaczenie co do ostatecznego wyniku na pewno miało to, że przy ostatniej rundzie uderzyła barkiem i kolanem w barierki na zjeździe.
2: Młoda Polka udowodniła, że jest talentem na miarę mistrzyni świata. Kolarstwa uczyła się w Akademii byłego mistrza globu Michała Kwiatkowskiego, UKS Kopernikus Toruń.
6: Ogromny wpływ tutaj miał na pewno zaangażowanie Michała Kwiatkowskiego, patrona naszej Akademii, tak samo.

0: wsparcie i praca wszystkich trenerów.
1: A wśród nich byli m.in. Andrzej Kejnowski, Sławomir Baliński, Marcin Miętki i Piotr Wojciechowski. To pod ich okiem Maria odnosiła sukcesy od najmłodszych lat.
0: Wygrała Mini Tour de Pologne, wygrała bardzo wiele wyścigów w naszej kujawsko-pomorskiej lidze.
1: Później wyjechała na zachód. Obecnie jest zawodniczką holenderskiego klubu Waterslay, gdzie może rozwijać się pod okiem najlepszych specjalistów.
0: Przez ostatnie 2 lata w zasadzie wiedzieliśmy, że będzie walczyła na pewno o medale Mistrzostw Świata. Jak się okazało, że na tyle skutecznie, że została mistrzynią świata.
1: Maria Okrucińska, zdobywając złoto, poszła w ślady Michała Kwiatkowskiego, a już wkrótce będzie stanowiła o sile biało-czerwonych w kobiecym peletonie seniorek. Katarzyna Niewiadoma-Fini i Dominika Włodarczyk to nie tylko najlepsze polskie zawodniczki, ale także gwiazdy światowego kolarstwa. Niewątpliwie Maria Okrucińska ma z kogo brać przykład. Dla trzeciej strony medalu Kacper Krawczyk.
2: Dziękujemy za relację. Oczywiście zapraszamy na drugą godzinę trzeciej strony medalu tuż po serwisie.
3: Autopromocja.
4: Twórczość Marvina Gaye'a, odczytana, zagrana i zaśpiewana na nowo przez brytyjskie gwiazdy muzyki soul z towarzyszeniem BBC Concert Orchestra. Koncert ten odbył się w sierpniu w Royal Albert Hall w Londynie. Na początku września Trójka wyemitowała jego część pierwszą. Czas na finał. Marvin Gaye, Prince of Soul. Część 2 na naszej antenie dziś, tuż po 19. Do usłyszenia. Mariusz Owczarek.
3: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
15: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
14: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
15: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
14: Aflofarm.
16: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
6: EPA i DHA
7: na wsparcie pracy serca
6: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
7: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni. A kapsułka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
7: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Żegnamy reklamy.
17: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 września, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Krakowianie głosują. Do 21:00 trwają wybory na nowego prezydenta miasta. 25-latek z Ukrainy poszukiwany za oszustwa internetowe wpadł w ręce policji w Warszawie. Tłumy ludzi na katowickim rodzinnym rajdzie rowerowym w Dolinie Trzech Stawów. W Krakowie trwają wybory.

0: Wybory przedterminowe na prezydenta miasta. Mieszkańcy drugiego co do wielkości miasta w Polsce wybierają nowego włodarza spośród 7 kandydatów. W mieście utworzonych zostało ponad 450 obwodowych komisji wyborczych.
1: Punktualnie o godzinie 7 prace rozpoczęły wszystkie komisje, a jak przekazuje Krajowe Biuro Wyborcze, lokale zostały otwarte bez problemów i opóźnień. Na osiedlu podwawelskim w szkole podstawowej nr 25, gdzie utworzone zostały 4 obwodowe komisje wyborcze, pierwsi głosujący pojawili się chwilę po otwarciu.
2: Muszę dzisiaj rano albo wcale.
3: Ważne, żeby oddać ważny głos.
4: Każdy wybory, co są, to ja idę, każdy będzie.
5: Prawo i przywilej. Uważam, że powinniśmy z tego korzystać, bo to jest demokracja.
6: Mamy demokrację, bo trzeba z niej korzystać.
1: Na kartach do głosowania formatu A4 znajdują się nazwiska 8 kandydatów, mimo że na 3 dni przed końcem kampanii ze startu zrezygnował Jan Hoffman. Karty zostały wydrukowane wcześniej. W związku z tym członkowie komisji informują wyborców, że głos oddany na tego kandydata będzie nieważny. Głosowanie potrwa do godziny 21. Do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Lubelscy łowcy głów zatrzymali 25-latka z Ukrainy, poszukiwanego za oszustwa internetowe w całej Polsce. Straty oszacowano na prawie 2 miliony złotych. Mężczyzna wpadł w Warszawie, mówi sierżant Jagoda Jawor z Komendy Policji w Lublinie.
7: Od 2025 roku był poszukiwany 13 podstawami prawnymi, w tym 2 listami gończymi, za oszustwa metodą na pracownika banku. Ten 25-latek wyłudzał kody do płatności internetowej, podając się za pracownika banku. Straty oszacowano na blisko 2 miliony złotych.
0: 25-latek trafił już do tymczasowego aresztu, grozi mu do 8 lat więzienia. 600 osób wzięło udział w katowickim rodzinnym rajdzie rowerowym w Dolinie Trzech Stawów. To wydarzenie zorganizowane przez Fundację Dom Aniołów Stróżów. Celem było zebranie pieniędzy na korepetycje dla podopiecznych fundacji. Jak podkreśla prezeska fundacji Monika Bajka, każde dziecko wymaga w tej kwestii indywidualnego wsparcia.
8: My byśmy tego sami nie zrobili, gdyby nie pomoc wielu osób. No i w zeszłym roku to ponad 1500 godzin takich korepetycji indywidualnych dla dzieci i młodzieży. Dlatego, że dzieci mają tyle trudności, to nie da się ich posadzić w grupie i powiedzieć, słuchajcie, dobrze, to teraz robimy zadanie, 20 dzieciaków siada, ta pani, która tam pilnuje i tyle. No nie, to tak zupełnie nie działa.
0: Korepetycje obejmują również program przygotowań do egzaminu ósmoklasisty czy matury. Izraelski minister finansów Bezalel Smotrich wezwał do wojny na zachodnim brzegu. W związku z żydowskim świętem Sukkot władze Izraela zamknęły ten teren. Nałożone na Palestyńczyków ograniczenia w poruszaniu się, w tym zakaz wjazdu do pracy w Izraelu, mają obowiązywać do soboty.
9: Odpowiedzialny także za sprawy cywilne na zachodnim brzegu izraelski minister finansów powiedział dziennikowi Yediot Ahronot, że armia powinna powtórzyć na zachodnim brzegu działania prowadzone w strefie Gazy. Jego zdaniem wojsko powinno także, tu cytat, zlikwidować autonomię palestyńską, która jest władzą terrorystyczną. Utworzona w wyniku izraelsko-palestyńskiego porozumienia z Oslo na początku lat 90. autonomia palestyńska administruje zachodnim brzegiem. Przyjęta w ubiegłym roku na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ deklaracja nowojorska przewiduje przekazanie autonomii palestyńskiej od odpowiedzialności za zarządzanie i bezpieczeństwo na terytorium całego przyszłego państwa palestyńskiego. W maju prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego wystąpił o wydanie nakazu aresztowania ministra finansów Izraela Bezalela Smotricha. Wniosek, zgodnie z doniesieniami, dotyczył m.in. zarzutów prześladowania Palestyńczyków, ich przymusowych przesiedleń oraz wspierania izraelskiego osadnictwa na zachodnim brzegu. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
10: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra, a na północnym wschodzie bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 48% energii elektrycznej. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Jutro ma być słonecznie, jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich może się chmurzyć. Od 18 do 22 stopni cieplej, na zachodzie 24.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
13: Autopromocja.
14: Jak ważne dla polskiego bezpieczeństwa są niepodległe Ukraina, Litwa i Białoruś? Czy Kijów jest już na tyle niezależny i silny, że powinniśmy go nie wspierać, a traktować jak równoprawnego partnera? O tym w najnowszym Po prostu Wschód rozmawiam z Maciejem Łuczakiem, autorem książki Pragmatyczny Wizjoner, rzecz o Juliuszu Mieroszewskim. Podcast jest już dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
13: Autopromocja.

0: Promocja.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co w Sisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: Punktualnie 8 minut po godzinie 18.
1: Trzecia strona medalu.
13: Patrzę za okno jeszcze jasno, więc dzień dobry. Druga godzina trzeciej strony medalu. Zapraszamy serdecznie.
14: No, Robert Michalek.
13: Jest z nami również Agnieszka Łukasiewicz i Ela Różycka. Zapraszamy. Jeszcze godzinka sportu w Trójce przed nami. Co ciekawego się wydarzyło, Hubert Hurkacz zagra w półfinale w Chengdu. Pokonał Lloyda Harrisa z RPA 7-6, 6-4. Następny pojedynek z Denisem Szapowałowem, Kanadyjczykiem rosyjskiego pochodzenia.
14: To jeszcze dodam, że w Chengdu gra też deblista Jan Zieliński. Razem z Brytyjczykiem Luke'iem Johnsonem Polak awansował do finału. Polsko-brytyjska para pokonała niemiecki duet Jakob Schneider, Mark Wallner 6-3, 6-2.
13: Coś się dzieje w koszykówce i to poważnego.
14: Zawsze, tak jest. Super Puchar Polski, finał. Legia Warszawa gra z Zastalem Zielona Góra i Legia prowadzi 36-32.
13: Ligi piłkarskie pauzują. Dzisiaj ze względu na przerwę reprezentacyjną, ale za to gra Tauron Hockey Liga. GKS Jastrzębie jest z GKS-em Tychy. Na razie 1-2. Połowa drugiej tercji. Energatorium gra z STS-em Sanok na razie 0-0. Polonia Bytom właśnie podwyższyła na 4-1 w meczu z Krakowią. Też druga tercja. Unia Oświęcim 1, GKS Katowice 2. Podhale na razie z Zagłębiem Sosnowiec 0-1. Dużo też się dzieje, no bo hokej to ważny sport.
14: Zawsze. Tak. Mhm. No to co, konkurs?
13: Tak, powiedzmy, bo
14: trwa oczywiście. Tak. Mamy dla Państwa voucher Fly Spot na loty w tunelach aerodynamicznych w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu, Mirosławice. No, co wystarczy zrobić? Odpowiedzieć na pytanie, ale w sposób kreatywny, może być zabawny, oryginalny, a pytanie brzmi, w jakich okolicznościach zaliczają Państwo loty najwyższych lotów? Odpowiedź proszę przesyłać SMS-em na numer 73 533. A koszt takiej wiadomości to 3 zł i 69 groszy.
13: Nie namawiamy, ale sugerujemy, że lubimy rymowanki. 2 2 7 3. W każdej sportowej sprawie telefon oczywiście do Państwa dyspozycji. Jeszcze jednej informacji nie podaliśmy. Dzisiaj padł rekord Polski w półmaratonie. Półmaraton, przypomnę, 21 km i 100 metrów. No to proszę uważać. Elżbieta Glinka przebiegła ten dystans w godzinę 8 minut i 47 sekund, 100 tysięcy nagrody. Uch! Chciałoby się tak szybko biegać. Nie przez przypadek mówimy o bieganiu, bo będziemy zachęcać, zapraszać, bo

0: Jeszcze można się zapisać, o tym za chwileczkę. Iwona Bernardelli, 7-krotna triumfatorka biegni Warszawo.
1: Witam, Jomi.
0: Jest z nami. Co ty na ten bieg taki szybki, Liglinki?
1: No nic, szapowa.
0: Prawdopodobnie,
1: no, tutaj akurat nie można się chyba do niczego przyczepić. No, rekordowy bieg sam za siebie mówi, także wielkie brawa.
0: Jest z nami też Sławomir Rykowski, rzecznik prasowy ING.

0: czeka za tydzień.
1: Dzień dobry, witam. No nawet 6 dni, bo to w sobotę, tradycyjnie w pierwszą sobotę października, 3 tym razem, ta sobota wypada. Startujemy o godzinie 12. Tutaj wszystko się dzieje wokół was, wokół trójki. Będzie start, a meta już w ogóle tutaj na Łazienkowskiej. Także tuż obok.
0: Rekordy frekwencji, jak zwykle?
1: Tak, no w tym roku jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Łącznie już teraz, bo to są jakby dwa wydarzenia w jednym. Biegnij Warszawo, czyli bieg na 10 km oraz takie wydarzenie towarzyszące, które towarzyszy nam już od 16 lat. Nazywa się Maszeruje, Kibicuje i to jest przeznaczone dla osób, które nie czują się jeszcze na siłach, żeby pokonać dystans 10 km biegnie, to zapraszamy cię, Darku. A można przemaszerować 5 km częściowo obok trasy biegu, przybijając piątki z biegaczami. I łącznie na tych dwóch dystansach mamy już 15 tysięcy zgłoszeń chętnych, czy tych, którzy wystartują, a jeszcze został tydzień, więc celujemy w 17-18 tysięcy, więc no potęga.
2: To pytanie do Iwony. Powiedz, jaki jest przepis na to, żeby 7 razy wygrywać Biegnij Warszawo?
3: No przede wszystkim trzeba... No bieganie to musi być pasja.
4: No, szczególnie i... szybkie, żeby wygrywać.
3: No tu nie da się ukryć, tak? No z jednej strony pasja, ale z drugiej strony ciężka praca, tak? No bez ciężkiej pracy tego się, że tak powiem, nie osiągnie się dobrych wyników, rekordów życiowych, czy kraju, tak? Mhm. Czy świata, czy Europy, także no talent plus ciężka praca.
2: Co jest takiego wyjątkowego w tym biegu, że chce się wracać, że chce się w nim wziąć udział?
3: Ja myślę, że to jest atmosfera. Odkąd pamiętam, na Biegnij Warszawo zawsze była świetna pogoda. Wszyscy biegacze ubrani w te same koszulki. A taka jedna wielka fala, która płynie przez centrum Warszawy, przez najpiękniejsze zakątki Warszawy. No po prostu to są ci ludzie, którzy strasznie cieszą się bieganiem, tym, że mogą w aktywny sposób spędzić czas, spędzić sobotę. Myślę, że tak, że właśnie w ten sposób... można uczcić święto biegania.
4: Właśnie ten październik jest i końcówka września bardzo mocno biegowy. Dzisiaj maraton warszawski, półmaraton w Gdańsku, pewnie jeszcze szereg innych maratonów. Za chwilę w ogóle posłuchamy tego, co się wydarzyło w Berlinie, bo tam był Krzysiek Uniewski. Sławku, proszę powiedz coś o trasie. Jak ona przebiega i czy możemy się rekordów spodziewać? Trasy, czy też Polski, a to może znaczy, świata?
1: To znaczy tak, przede wszystkim oczywiście bieganie, zwycięzcy walczą o życiówki, czy każdy walczy o życiówki, natomiast zwycięzcy, ta elita walczy o zwycięstwo, natomiast formuła biegu jest jednak taka for run, więc for fun, przepraszam, run for fun, dokładnie. I my się bawimy. Zapraszamy wszystkich, tych, którzy biegają tak jak Iwona i są tutaj mistrzami nad mistrzami. I mamy też taką zawodniczkę w tym roku, która, ale no jeszcze nie będę zdradzał, która liczymy na ekstra rezultat. Natomiast generalnie zapraszamy tutaj wszystkich, którzy nawet dopiero rozpoczynają swoją przygodę z bieganiem. Gwarantujemy świetną zabawę. Na każdym kilometrze będą wysepki muzyczne, na których zagrzewać do boju będą różnego rodzaju gatunki muzyczne na żywo też w większości. A bieg jest przez najbardziej atrakcyjne miejsca stolicy. Startujemy tutaj, biegniemy do mostu przez Powiśle całe do mostu Świętokrzyskiego. Potem Wybrzeżem Szczecińskim wracamy na lewą stronę Wisły mostem Poniatowskiego i przez Nowy Świat, Rondo de Gola, słynna Palma i lądujemy właśnie tutaj koło was, niedaleko, koło
4: Zbieg Myśliwiecką. Zbieg Myśliwiecką czy Królewską?
1: Też, tak. Tak jakby generalnie rzecz biorąc, trasa nie jest wymagająca, dlatego też pomyślana pod to, żeby każdy dał radę.
4: Dobrze, że się kończy z biegiem, a nie pod biegiem.
1: Tak, no dokładnie tak. To wszystko jest przemyślane, ale jeszcze muszę nawiązać do tego, co tutaj Iwona powiedziała o pogody, ponieważ już śmiejemy się z tego, bo od wielu, wielu lat ta pogoda...

0: jest gwarantowana przez głównego organizatora i ojca tego wydarzenia, Bogusława Mamińskiego, który
1: wybitnego polskiego przeszkodowca sprzed lat.
0: Oczywiście, że tak, wicemistrz świata na 3000 z przeszkodami z Helsinek. I cokolwiek by się nie działo, pamiętam taką edycję, kiedy przez chyba 2 tygodnie lało non-stop, a na godzinę przed słońce wyszło, na czas biegu było słoneczko. Także naprawdę tutaj ma wyjątkowe szczęście i zakładamy, że w tym roku również tak będzie.
1: No właśnie, piękne okoliczności przyrody. To jest taka aktywność, mówimy też o sporcie, bo ty się ścigasz tam o jak najlepsze miejsce, Iwona. Ale czy dla ciebie to też jest takie biegi uliczne, wciąż pretekst do uprawiania turystyki, takiej biegowej, sportowej? Jest taki moment, że się rozejrzysz, mówisz, a jednak tutaj jest ładnie w tej Warszawie.
2: No akurat Warszawę, no to mam w jednym paluszku, więc może niekoniecznie muszę się rozglądać po tutejszych zakątkach. Swoją drogą, a propos takiej turystyki biegowej, pamiętam jak startowałam mój trzeci maraton w życiu w Los Angeles i pamiętam, że biegłam przez Hollywood i kompletnie w ogóle nie pamiętam tych wszystkich jakby strategicznych miejsc podczas tego maratonu. Więc jakby no później poszłam pozwiedzać. Z jednej strony można powiedzieć, że tak, że traktuję to jako, jeśli jeżdżę w jakieś konkretne miejsce, to fajnie jest przy okazji gdzieś tam pójść zobaczyć najfajniejsze rzeczy w okolicy, ale jeśli chodzi o sam bieg, no to niestety tutaj troszeczkę to tak się biegnie jak z klapkami na oczach i po prostu liczy się rezultat. Tak naprawdę zawodnik jest bardzo skupiony i koncentruje się tylko i wyłącznie na tym, żeby jak najszybciej dotrzeć do mety.
3: Przypomnijcie, gdzie można się zapisywać jeszcze?
0: Najlepiej i najwygodniej będzie poprzez stronę internetową, czyli po prostu biegniwarszawa.pl. I gorąco zachęcam, że jeżeli ktoś ma wolę już, żeby pobiec, to należałoby się pośpieszyć, bo te pakiety znikają momentalnie. Za chwilę będę ogłaszał na naszych social mediach kolejną liczbę już zapisanych i myślę, że w ciągu tego tygodnia wyczerpiemy całą pulę możliwych koszulek i właśnie tutaj też nawiązuję do tego, te koszulki są kultowe. To jest 18. edycja w tym roku, a są tacy, którzy biegli mają we wszystkie i mają teraz 17, tak, 17 koszulek wysokiej jakości.
1: A jaki kolor w tym roku?
0: W tym roku jest kolor pomarańczowy.
1: O proszę. Ale już tam były takie żółte, prawda?
0: Podobne, tak. No trudno. Znaczy też chodzi o to, żeby te kolory były jednak, żeby
1: nie powtarzały się z roku na rok.
0: Bo ludzie w tym biegają i to w tym roku jeszcze muszę dodać. Mamy nowe logo zaprojektowane przez wybitnego artystę grafika Andrzeja Pongowskiego. Także myślę, że warto będzie też, bo to jest swojego rodzaju dzieło sztuki.
1: No tak.
2: Ja muszę przyznać, że tak, że koszulki są obłędne, w sensie naprawdę fajnie zaprojektowane i nawet niedawno na treningu mijałam osobę, która biegła w koszulce z 2010 roku, wtedy kiedy pierwszy raz właśnie wygrałam Biegnij Warszawo, więc jak widać, no są też trwałe.
1: Fajne sentymenty, bardzo dziękujemy. Iwona Bernardelli 7-krotnie zwyciężała w Biegnij Warszawo.
2: Dziękuję bardzo.
1: I Sławomir Rykowski, rzecznik prasowy 18. edycji ING Biegnij Warszawo. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

0: Dwie dwójki, siedem trójek. Państwo do nas dzwonią w każdej sportowej sprawie.
1: Słyszę, że dzisiaj same sukcesy naszych sportowców z wyjątkiem reprezentacji w piłkę nożną. Przypadek? Nie sądzę. Jestem bardzo ciekaw wyjaśnień, bo rozumiem, że coś tam nie poszło. Czy powiedzą, że tym razem murawa była zbyt mokra, czy się komuś korek odkręcił w bucie, czy sędzia był źle usposobiony dla naszych zawodników? No bo zawsze jest jakaś przyczyna, prawda?
2: Powiem tak, no o siatkarzach to już nie mówmy, bo są znakomici, najlepsi na świecie, wiadomo. Natomiast tak sobie myślę na temat jutrzejszego meczu, co gramy ze Szwecją, i żeby go wygrać, musielibyśmy mieć w napaście Kmiecica, a na obronie braci Kiemliczów. Inaczej ich nie pokonamy.
3: Ojciec Prać? Prać. No dobrze, pytamy się w takim razie Filipa Jastrzębskiego, no który jest już w Sztokholmie. Komu się korek odkręcił, że ci nasi tak zagrali, że ludzie wychodzili ze stadionu
0: mocno rozczarowani? Jak to wygląda?
4: God tak, powiem po szwedzku. Dobry tak się wieczór. Z wami witając i z państwem. Dobry wieczór. Co tam się wydarzyło w tym meczu z Bośnią i Hercegowiną? No, trudno powiedzieć, bo selekcjoner Jan Urban był pytany już wielokrotnie o to i sam chyba wciąż jeszcze szuka odpowiedzi na to pytanie. No, możemy szukać pozytywów. Ja jestem przyzwyczajony w futbolu, że staram się wyszukiwać jak najlepszych stron, jak najgorszych występów. W związku z tym czyste konto zachowała nasza reprezentacja po raz pierwszy od blisko roku. No, są jakieś pozytywy, prawda? Jeśli jutro na stadionie w Solnie pod Sztokholmem także uda się zachować czyste konto, no to już wówczas będziemy mówić o jakimś sukcesie, że przynajmniej coś poszło do przodu, no ale do tego daleka droga, szczególnie, że potencjał Szwedów jest dalece większy niż potencjał ofensywny Bośniaków. No oczywiście nie będzie Aleksandra Isaka, to jest informacja z dzisiaj, nie będzie tego szwedzkiego supersnajpera Liverpoolu w jutrzejszym spotkaniu, no ale będzie Viktor Jokeres, będzie Yasina Jaris z Brighton, będzie Bergwall z Tottenhamu, Larsson z Fulham czy Svensson z Borussii Dortmund. To są naprawdę uznane nazwiska, przed którymi będzie musiała bronić się jutro reprezentacja Polski. Przypomnijmy, to jest rewanż za to, co działo się tutaj pół roku temu. Za kilka dni stuknie dokładnie.

0: pół roku od tego meczu barażowego o awans do finałów Mistrzostw Świata. Niestety Polska przegrała wtedy ze Szwecją, więc jest szansa się zrehabilitować. No, trener Jan Urban raczej miłych wspomnień z tym stadionem nie ma.
1: No nie mogą być miłe, nie mogą być miłe, bo to dla nas był ogromny cios. To było niesamowicie ważne spotkanie i na pewno żeśmy to przeżyli bardzo mocno, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie. Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. Każde spotkanie jest inne, to są zupełnie inne rozgrywki, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie.
2: Jesteśmy.
0: Sporo miejsca na dzisiejszej konferencji prasowej poświęcono pozycji lewego obrońcy, bo to jest taka pozycja newralgiczna w naszej reprezentacji. Wystąpił w pierwszym spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną Jakub Kiwior, który no nie spisał się najlepiej, nie działało tam wszystko tak jak należy. Zmienił go Przemysław Frankowski, ale w odwodzie mamy też jeszcze jednego zawodnika i to chyba zdaje się najbardziej charakterystyczny piłkarz tej reprezentacji, słynący z tego, że kiedyś chodził z takim gigantycznym głośnikiem wszędzie, a teraz chodzi z Biblią, więc taki odmieniony Tymoteusz Puchacz dziś także pojawił się na konferencji prasowej. Być może na niego postawi selekcjoner Jan Urban. Problem jednak polega na tym, że to jest zawodnik, który raczej kojarzony jest z ofensywą, a niewiele daje w defensywie.
3: Mam wrażenie, często im lepiej atakujesz, tym częściej ci będą zarzucać, że słabo bronisz, więc czasami tak jest, ale no, mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie, a to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz i nie będzie z tym problemu, żeby do przodu coś dać.
2: Robert Lewandowski obecny, tak? Pojechał?
0: Tak, tak, obecny. Co prawda w tym pierwszym spotkaniu z Bośniakami na Narodowym no, wyglądał trochę, no ja nie chcę się czepiać, ale jak trochę taki
2: podstarzały
0: wujek z Ameryki. Tak, a może właśnie problem z jetlagiem i ta strefa czasowa go troszeczkę dobiła. W każdym razie nie wyglądał za dobrze, ale przyzwyczajajmy się do tego. To jest 38-letni człowiek, który jednak już sporo kariery ma za sobą i nic nikomu nie musi udowadniać. W każdym razie liczymy na to, że z każdym spotkaniem on będzie się czuł lepiej. Być może nawet zagra w każdym meczu, tylko jednak będzie musiał schodzić i będzie musiał być zmieniany. A tych zmienników no wcale tak za wielu nie ma, a jak są, to naprawdę z klubów, które nie powalają, bo przypominam, że mamy obecnie 3 napastników w kadrze z Chicago Fire, z Widzewa Łódź i z Magdeburga. No przyznają państwo, że kolana się nie uginają pod nazwami tych klubów, no ale dołączył do kadry Oskar Pietuszewski, niezwykle utalentowany 18-latek z FC Porto, w związku z tym być może troszeczkę świeżości da tej reprezentacji, bo myślę, że to jak najbardziej jest potrzebne. A jeśli o świeżości mowa, no to ja bardzo czekam na występ Wiktora Nowaka, bo on bardzo dobrze
2: spisał się
0: w tym pierwszym spotkaniu. Tak, debiut jak najbardziej, wygrywał pojedynki główkowe, nie bał się niczego, był niezwykle odważny. On ma świetny czas w Slavii Praga, grał także już w Lidze Mistrzów, więc wiedzie mu się niesamowicie. Być może to jest właśnie piłkarz, z którego trzeba teraz czerpać, z którego trzeba teraz korzystać i właśnie takich rozwiązań szukać. Nie przywiązywać się do nazwisk, które przez lata były w tej kadrze, a właśnie szukać nowych rozwiązań, bo jeśli obok takiego Piotra Zielińskiego postawimy na Wiktora Nowaka, obudujemy to wszystko na skrzydłach chociażby Oskarem Pietuszewskim. Pytanie, który w jakiej jednak formie przyjechał na to zgrupowanie, dojechał na to zgrupowanie, bo on był dodatkowo powołany, właśnie ten piłkarz. Być może Marcel Reguła, no nic, trzeba szukać po prostu nowych rozwiązań, bo no, nie wygląda to dobrze i ja nie muszę państwu tego mówić, bo państwo widzą te mecze i naprawdę to nie jest tak, że ręce same składają się do oklasków.
4: Niestety nie.
2: Dziękujemy bardzo. Filip Jastrzębski już w Sztokholmie, jutro gramy tam ze Szwecją w drugim meczu Ligi Narodów. Bardzo dziękujemy.
4: 20:45.
0: Do usłyszenia.
2: Dzięki. A my zaraz przebiegniemy Berlin wzdłuż i wszerz, prawda?
5: Prawda.

0: Narzekamy, że reprezentacja nie wygrała z Bośnią, ale Bośnia w ostatnich mistrzostwach brała udział, w przeciwieństwie do nas, mało tego, wyszli z grupy, więc może nie narzekajmy, że nie wygraliśmy, a cieszmy się z tego, że nie przegraliśmy.
1: Oj tak, cieszymy się. A teraz o maratonie w Berlinie. To marzenie wielu biegaczy. Mówi się, że to najszybszy maraton na świecie. Nieraz padały tu przecież rekordy świata. Między innymi dlatego szalenie trudno zdobyć tu pakiet startowy. W tym roku na starcie zameldowało się ponad 56 tysięcy biegaczy. Na miejscu był Krzysztof Łoniewski.
2: Oswald Rodrigo Pereira, doskonale znany z naszej anteny, himalaista, ale też znakomity biegacz. Oswald, dziś jest dzień, który przeżywa każdy sportowiec. Dzień takiego momentu, kiedy zakładasz sobie cel i go nie dowozisz.
3: No to jest dzień, w sensie muszę, wiesz, trzymać się, żeby się nie rozpłakać.
2: No tak, tak, tak, to są emocje. Raz się wygrywa, raz się przegrywa, natomiast to też ciężko powiedzieć, żebyś ty przegrał, bo ty złamałeś 3 godziny dzisiaj. Musisz o tym pamiętać.
3: No, pamiętam. pamiętam. Wiesz, to jest tak, że maraton to jest dystans, biegniesz do 30 rozgrzewka, później jest 12 km cierpienia. Niecierpienie się zaczęło w 22, w ogóle z miejsca niespodziewanego, bo obręcz barkowa mi się zaczęła blokować, gdzie nigdy nie miałam takich problemów. Ja po prostu musiałam łączyć ręce i biec tak trochę w takiej pozycji, nie wiem, że ręce w pięści ułożone, żeby w ogóle schodziło mi spięcie z barków. W pewnym momencie na w ogóle 39 km tak mi przepona się spiła, że normalnie mięsień jakby brzucha wyszedł mi jakby w ogóle z brzucha. W ogóle to był jakiś abstrakcyjny widok, więc tylko tego mi brakowało. W ogóle w momencie, jak zobaczyłem właśnie w skrzynce mailowej zaproszenie, że hej, Oswald, jest taka opcja, żeby pobiec za Landu w Berlinie. Ja takie jadę, jakby wchodzę w to, biegnę to. Swoje ostatnie miesiące na to postawiłem. Ja przez blisko dekadę nie biegłem maratonu, bo nigdy nawet nie miałem przestrzeni, żeby się przygotować. W tym roku właśnie świetnie zagrało, bo miałem. No i znów, jakby przygotowałem się najlepiej jak mogłem. Wiem, że jak dzisiaj stanąłem na starcie, miałem poczucie, każdy dzień ostatnich miesięcy był na to przygotowany, na to nastawiony. Teraz masz po prostu zrobić swoją robotę, a to, że tą robotę było ciężej zrobić niż się zapowiadało, tak jest maraton.
4: Philippa, I'm from New Zealand. Oh, it was so much fun. I was aiming for a sub 3 and I ran a 2:57, so I'm so
2: jestem z siebie bardzo zadowolona. Przebiegłam w czasie 2 godziny i 57 minut. Kibice byli niesamowici, zwłaszcza na ostatnich 10 kilometrach. Jestem w Berlinie od wczoraj, więc nie zdążyłam zobaczyć zbyt wiele oczywiście poza trasą biegu, czyli przez te 42 kilometry. Ale nie jestem tu pierwszy raz, poprzednio biegłam w 2009 roku.

0: before in 2019. So yeah, only my second time here though.
1: Siemanko, jestem Janek, Janek Witczak.
2: I był twój czas?
1: Wydaje mi się, że tam okolice 305, 306.
2: Brawo.
1: Dziękuję, dziękuję. No, oczekiwania były wyższe, w sensie niższe. Chciałem przebiec w 2 godziny 55 minut, no ale na dzisiaj tyle pozwolił organizm, nie? No, nie ma się co za mało łamywać. Mimo tego, że był to najwolniejszy maraton, jaki przebiegłem, był to najlepszy maraton, jaki przebiegłem. Wbiegłem na metę, rzuciłem się po prostu na barierkę. Mój organizm nie dał w stanie z siebie dzisiaj więcej dać. To było moje totalne maksimum. Popłakałem się dzisiaj pierwszy raz od 2018 roku. No i to jest dla mnie kwintesencją biegania. Ja biegłem tylko i mówiłem sobie, że jeżeli się zatrzymam, to stanie mi się coś złego po prostu. Nie będę mówił, co mi się stanie, ale no w ten sposób się motywowałem, no i podziałało.
2: Janek, ty jesteś młodym biegaczem. Ile ty masz lat?
1: 21.
2: To jesteś bardzo młodym biegaczem. Jaką ty znajdujesz przyjemność w bieganiu tak wyczerpujących dystansów?
1: No właśnie sam zadaję sobie to pytanie, ale znajduję przyjemność raczej w tym momencie. O, cieszę się, że mam na tyle sprawny organizm, że mogę spróbować robić tego typu rzeczy.
2: Jak ty odebrałeś ten bieg emocjami, myśląc o tym, co widziałeś na trasie, w mieście?
1: No jest to Majors, czyli jeden z tych większych maratonów. Nigdy nie biegłem w czymś takim. Jedyny mój wcześniejszy maraton to był maraton warszawski. I dla porównania, no było tu dużo więcej ludzi. Wszędzie był doping i no głupio było się zatrzymać. Więc mimo, że nogi nie chciały nogować, to nogi nogowały, bo się kurczę trochę wstydziły iść.
3: Sanjay, the UK. I really enjoyed it. I did the half marathon last year. And I wasn't very well when I did it, so I didn't have...
4: W ubiegłym roku byłem tu na półmaratonie i świetnie było wrócić na maraton. Kapitalna atmosfera, kapitalna organizacja, kapitalne miasto i tacy sami ludzie.
3: The city is amazing. Yeah. I think Berlin's a fantastic place. And the people are very friendly here as well.
5: Andrzej Chojnowski.
2: Andrzej, gratulacje. Maraton w Berlinie ukończony. Najpierw zapytam o czas.
5: Ja nie wiem do końca, jaki jest czas. Mój zegarek mnie okłamał po raz kolejny. Zobaczymy, chyba życiówka. Ale dokładnego wyniku nie znam, muszę zobaczyć, co organizator ma do powiedzenia, bo mojego zegarka nie będę słuchał na pewno.
2: Chyba życiówka jest bardzo optymistycznym stwierdzeniem, więc teraz opowiedz o wrażeniach z trasy.
5: To jest bardzo specyficzne doświadczenie. Ja zawsze mówię, że nie polecam nikomu maratonów. To jest bardzo ciężka praca, bardzo duży wysiłek, okupiony też bardzo dużą ilością treningów. Nie każdy jest w stanie to przetrwać, a tylko przygotowując się do tego jest sens, żeby to biec. Inaczej to jest po prostu mordęga. To jest chaos, zamieszanie, dezorientacja. Człowiek jest w obcym mieście, nie wie, gdzie pójść, gdzie kogoś zapytać o pomoc, co zrobić dalej, więc
2: do tego tłum biegaczy, bo to jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi.
5: Tak, to jest ponad 56 tysięcy ludzi z tego, co słyszałem tutaj, było dzisiaj na starcie. Więc to jest bardzo duży stres, oczywiście ogromne emocje, jak się widzi ten tłum ludzi na starcie, przed sobą tą Siegessäule i tę aleję szeroką, to są niesamowite uczucia. Ten moment, kiedy czekasz na start, kiedy czujesz tę energię ludzi za tobą i każdy, kto biegnie w tym maratonie, może nie każdy, ale większość ludzi, która biegnie w maratonie, ma jakąś historię. Coś jest za tym, że decyduje się na wzięcie udziału w maratonie. Tak. Czasami to są osobiste historie, czasami to jest jakaś walka samego ze sobą, czasami to jest ktoś, kto biegnie dla kogoś bliskiego, dla jakiegoś celu charytatywnego. Tych powodów jest bardzo dużo i to się czuje, jak się stoi na starcie, że ludzie z jakiegoś powodu są tutaj. Nikt tutaj bez powodu się nie znalazł.
2: Ty zdradziłeś, że jesteś stałym słuchaczem i fanem trzeciej strony medalu, debiutujesz w tej audycji.
5: Tak, to jest w ogóle bardzo miłe doświadczenie, że w takim dniu, przy okazji takiego wydarzenia jak maraton w Berlinie, jest mi dane być głosem w audycji Trzecia Strona Medalu, która to jest audycja, jest moją ulubioną audycją w ogóle w polskim radiu jakimkolwiek. Mi miło, że mogę tutaj być i chciałbym wykorzystać tę sytuację i powiedzieć, że nie byłoby to możliwe, ja na tej mecie tutaj, to byłoby niemożliwe, gdyby nie moja żona, jej cierpliwość i wyrozumiałość. I mój syn, który no, wykazał się tym samym.
2: Andrzej, zapewniam cię, że ta końcówka na pewno wypowiedzi się znajdzie w relacji.
5: Dzięki ogromne jeszcze raz.
6: To był Krzysztof Łoniewski, który grasował z mikrofonem po Berlinie za maratończykami.
7: A w koszkarskim super pucharze Legia Warszawa prowadzi z Zastalem Zielona Góra 56-49.

0: Narzekamy, że reprezentacja nie wygrała z Bośnią, ale Bośnia w ostatnich mistrzostwach brała udział, w przeciwieństwie do nas, mało tego, wyszli z grupy, więc może nie narzekajmy, że nie wygraliśmy, a cieszmy się z tego, że nie przegraliśmy.
1: Dzisiaj tematem głównym jest siatkówka i to rozumiem, ale nawet nikt się nie zająknął o tym, że dzisiaj zakończyła się olimpiada szachowa, na której grali Polki i Polacy i Polki zajęły bardzo duże miejsca. Piąte niestety dzisiaj zremisowały z Kazachstanem i straciły szansę na medal.
2: No, czekaliśmy, aż pan do nas zadzwoni i o wszystkim, co się działo w szachach, powie. Gratulujemy serdecznie. No a teraz odrobina futbolu, bo nie tylko nasi grali, ale grało szereg innych dobrych drużyn. Wczoraj świetny mecz Anglia-Hiszpania. No i co z tymi Włochami, bo dostali łomot od Belgów.
3: No niestety, przegrali w Rzymie 0-2. Jutro czeka ich mecz z Turcją, a o włoskich komentarzach mówi z Rzymu Piotr Kowalczuk.
4: Dwa policzki od Belgów, malutka Italia, koszmar. To tytuły wczorajszej włoskiej prasy. Obrazu dopełniają przeraźliwe gwizdy, którymi kibice pożegnali schodzących do szatni piłkarzy. Jak się wydaje, Włosi po klęsce w barażach o finał mundialu stracili serce do swojej drużyny. Na trybunach, mimo zapowiadającego się bardzo ciekawego meczu, było 20 tysięcy wolnych miejsc. Belgowie z De Ketelare i De Bruynem w pierwszej połowie całkowicie zdominowali grę. Gdyby nie bramkarz Donnarumma, jedyny obecnie włoski piłkarz światowej klasy, Belgowie prowadziliby do przerwy 4 albo 5-0. Obie bramki, przed i po przerwie, padły po koszmarnych, banalnych błędach w środku pola. Trafili Gozzi i Luke Bacchio. W drugiej połowie Włosi się nieco ożywili, ale Belgowie całkowicie kontrolowali grę. Stąd to, co po meczu powiedział trener Mancini, wprawiło włoskich komentatorów w zdumienie. W pierwszej połowie Belgia grała lepiej od nas, mieliśmy spore kłopoty, straciliśmy bramkę. W drugiej zaczęliśmy wreszcie grać i to oni wpadli w kłopoty. Mogliśmy

0: zremisować, ale straciliśmy bramkę po banalnym błędzie. Mieliśmy przecież 4 albo 5 okazji, żeby wyrównać. Włoscy fachowcy byli zgodni. Selekcjoner oglądał jakiś inny mecz. Naturalnie wszyscy pamiętają, że Mancini zbudował drużynę, która nie przegrała w 37 meczach pod rząd i zdobyła Mistrzostwo Europy, pokonując Anglię na Wembley. Ale przypominają, że było to 5 lat temu. Wskazują, że teraz Mancini też musi budować zespół od nowa, tylko nie bardzo ma z czego. Po prostu włoskich piłkarzy na miarę Pirlo, Totiego czy choćby Del Piero nie ma. Poza tym proces odbudowy dopiero się rozpoczyna i nie można tego zrobić z dnia na dzień. Stąd ogromne obawy przed jutrzejszym meczem z Turcją w Bursie. Włosi mają zagrać w zupełnie innym składzie. Dzisiejsza Gazeta dello Sport pociesza z pierwszej strony: jesteśmy lepsi niż to, co pokazaliśmy w Rzymie. I apeluję do fanów o cierpliwość i wyrozumiałość. Z Rzymu dla 3 programu Polskiego Radia Piotr Kowalczuk.
1: Teraz przeskakujemy do Wrocławia, bo tam wiślackie gwiazdy znów zaświeciły przy Reymonta, a spotkały się właśnie przy okazji Wisła Royal Day. Blask całej imprezy przyćmiła jedynie kontuzja naszego niedawnego gościa, prezesa Wisły, Jarosława Królewskiego, w dniu jego 40. urodzin. Wszystkiego najlepszego, ale o wszystkich szczegółach imprezy opowie nam Gabriela Koziara z Radia Kraków.
2: 6 tysięcy kibiców oglądało wczoraj przy Reymonta mecz legend Wisły Kraków z Old Boyami, który odbył się w ramach Wisła Royal Day, organizowanego głównie z okazji otwarcia stadionu w Myślenicach. Sparing pierwszej drużyny Wisły z Dalinem Myślenice był drugą częścią dnia naszpikowanego rozrywkami dla kibiców Białej Gwiazdy. Kulisy organizacji wydarzenia zdradza prezes Jarosław Królewski.
3: Było tak, że te lasery zorganizowali 26. Mieliśmy otwarcie, wiecie, Dalinu Myślenice, stadionu tego samego dnia, więc wymyśliliśmy, żeby zamknąć dzień, to doprosimy jeszcze drużynę właśnie Old Boys, zagramy mecz, a przy okazji się złożyło, że potem stwierdziliśmy, że to połączymy w taką imprezę, która się nazywa Royal i tyle. No, jest taka jest decyzja sztabu szkoleniowego.
2: Mówi wczorajszy jubilat, który udział w meczu gwiazd okupił poważną kontuzją kolana. W samym meczu zaprezentował się jednak z dobrej strony, kilkukrotnie mając sytuacje bramkowe. Całe spotkanie Wisła Old Boys wygrała 8-2. Wśród uczestników cała plejada gwiazd z Kubą Błaszczykowskim, Marcinem Wasilewskim, Kazimierzem Moskalem i braćmi Brożek na czele. Pojawił się też Kazimierz Kmiecik, który zaliczył piękną asystę przy golu Wasilewskiego. W barwach Wisły ogółem rozegrał 350 spotkań, 4-krotnie będąc królem strzelców.
4: Jak byłem małym chłopcem, to cały czas byłem na boisku i uderzałem. I zostało to do tego czasu. Nie zapomina się dobrych rzeczy. Dużo tutaj jest zawodników, jest Kuba Błaszczykowski, który przyszedł i robił tutaj wszystko, zrobił, żeby Wisła była tak jak dzisiaj jest i ja wyróżniam wszystkich zawodników, którzy tu w Wiśle oddali serce i chcą się pokazać i przychodzą na mecze. To dla niej jest, dla mnie i dla kibiców, duży zaszczyt.
2: Wśród zawodników obecny był też inny kluczowy niegdyś gracz pod Wawelem, Semir Stilić, który przyznał, że odczuwa już upływ czasu, od kiedy regularnie grał w piłkę.
5: Moja forma to słabo. Fajnie wrócić tutaj. Miałem fajne chwile tutaj na tym boisku, na tym stadionie. Także i znowu zobaczyć ludzi, z którymi spędziłem kawał życia. Fajna sprawa, że spotkaliśmy się po tylu latach.
2: Na listę strzelców wpisywali się m.in. Franek Głowca Bramek, Patryk Małecki, Arkadiusz Głowacki, Rafał Boguski czy Zdenek Ondraszek. Nazwiska, które wiele mówią nie tylko kibicom Białej Gwiazdy, ale wielu sympatykom polskiej ekstraklasy. Jak podsumował wczoraj sam Kuba Błaszczykowski, wielu z tych graczy jest nadal w świetnej formie.
6: Myślę, że po Wasylu widać, po Piotku, Broszku, że widać, że są jeszcze naprawdę cały czas w dobrej formie, po Bogusiu, po Głowie. Część chłopaków, którzy naprawdę fajnie wyglądają. Maur też widać, że jest w formie i fajnie się spotkać w ogóle. Fajnie coś takiego przeżyć, fajnie poczuć, fajnie, że przyszło dużo kibiców. Naprawdę to są super rzeczy.
1: Na stadionie przy Reymonta z mikrofonem była Gabriela Koziara z Radia Kraków.

0: Trwają gorączkowe przymiarki do nowego sezonu NBA. Wystartuje on 22 października, ale zapadają ważne decyzje kontraktowe. Już padają rekordy, a w poniedziałek kluby zapraszają dziennikarzy na tzw. Media Day. Z Miami Jan Pachlowski.
1: Steph Curry, 38-letni gwiazdor, potwierdził swoje przywiązanie do jedynego klubu, w jakim kiedykolwiek występował, uzgadniając przedłużenie kontraktu z Golden State Warriors. Poinformował zespół. Umowa obejmuje dwa kolejne lata i kwotę 116 milionów dolarów oraz zawiera opcję przedłużenia na sezon 2028-2029. Chcę być przez całe swoje sportowe życie związany z wojownikami i być częścią tego, co tu zbudowaliśmy. Jest wielu zawodników, którzy zmieniają każdego roku klub, ale moją wizją jest pozostanie w Golden State i wciąż bycie konkurencyjnym, podkreśla koszykarz. W ostatnich tygodniach Warriors przedstawili Curry'emu kilka propozycji kontraktowych, ale zawodnik ostatecznie wybrał obniżkę wynagrodzenia i bezpieczeństwo zamiast maksymalnego kontraktu lub niepewności związanej z odlekaniem transakcji w celu uzyskania większej elastyczności przy negocjacjach. Takie rzeczy tylko w Ameryce, można by było śmiało stwierdzić. Karta debiutanta NBA z ostatniego sezonu, Coopera Flagga z fragmentem koszulki, została sprzedana za zawrotną kwotę nieznacznie ponad 8 milionów dolarów podczas aukcji organizowanej przez Fanatics Collects. W trakcie trwającej 2 tygodnie licytacji złożono na nią 83 oferty. Jak podają organizatorzy, w końcowej fazie aukcji rozgorzała zacięta walka o kartę, a jej wycena gwałtownie wzrosła z 3,5 miliona dolarów do maksymalnej kwoty. W 70 spotkaniach sezonu 2025-2026 Amerykanin notował średnio 21 punktów, 6,7 zbiórki oraz 4,5 asysty. Jego występy przyniosą mu także nagrodę dla debiutanta roku NBA. Sezon debiutancki już za mną. Teraz muszę się skupić na tym, aby rozwijać moją karierę. Każdego dnia trzeba robić wszystko, aby być lepszym. Trzeba dbać o swoje ciało, ale też pamiętać o odpoczynku. Czeka mnie teraz ciężka praca na siłowni. To pomoże mi w rozwijaniu siebie. Poza tym jestem z tego wszystkiego dumny, mówi gracz Dallas Mavericks, bohater z 8-milionowej karty. Uzyskana kwota nie jest jednak najwyższą w historii rynku kart koszykarskich. Rekord należy do egzemplarza z sezonu 2007-2008. Na karcie znalazły się autografy Michaela Jordana i Kobe Bryanta, a podczas sprzedaży osiągnęła ona cenę prawie 13 milionów dolarów. A z kolei w poniedziałek w lidze NBA odbędzie się tzw. Media Day. To oficjalne otwarcie nowego sezonu, podczas którego zawodnicy po raz pierwszy po letniej przerwie zakładają meczowe stroje i stają przed setkami dziennikarzy, fotografów oraz kamerzystów. To intensywne jednodniowe wydarzenie, które łączy w sobie obowiązki marketingowe, medialne oraz produkcyjne. Cały poniedziałek więc do dyspozycji mediów będzie dostępny także nasz Jeremy Sochan. Z Miami dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski.
0: A w koszykarskim Super Pucharze Polski Legia Warszawa prowadzi z Zastalem Zielona Góra 76-62. To jest oczywiście finał.
2: A nam umknęła jedna bardzo ważna informacja, bo dzisiaj była Wielka Warszawska, najbardziej prestiżowa gonitwa w kalendarzu wyścigowym. 3-letni Tardar pod francuskim jockeyem Marvinem Grandinem wygrał właśnie Wielką Warszawską. Wielkie brawa. No, chciałem iść, ale byłem w pracy, także nie mogłem. No dobrze, to co? Rozwiązuję.

0: rozwiązujemy teraz konkurs?
1: Rozwiązujemy.
2: Mhm. Sponsorem w konkursie jest marka FlySpot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. flyspot.com.
0: No to cytuj Waćpan.
1: Takie loty, kiedy u siatkarzy wisi medal złoty.
0: Szybko i na temat, to zwycięzca konkursu, w którym była nagrodą, był właśnie voucher do FlySpotu. Bardzo, bardzo dziękujemy i gratulujemy. Kontakt ze strony radia nastąpi niebawem. Ja może przedstawię jury, bo to jest jury złożone z tych osób, które dzisiejszą audycję przygotowały. Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Różycka,
1: Norbert Michalak,
0: Dariusz Urbanowicz. My słyszymy się w trochę innym składzie, ale w trzeciej stronie medalu.
1: Słyszymy
0: za tydzień.
1: Się.
0: Bardzo dziękujemy za uwagę.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
6: z wysoką dawką syli maryny,
7: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
6: choliną i chromem.
7: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowit.
12: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
13: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
14: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
15: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Żegnamy reklamy.
1: To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 września, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze 2 godziny można głosować w wyborach na nowego prezydenta Krakowa. Sanepid potwierdza, woda w gminie Zła Wieś pod Toruniem jest zdatna do picia. Szwajcarzy w referendum zdecydowali, że nie będą zaostrzać zasad swojej neutralności. Tylko 2 godziny pozostały do zamknięcia lokali wyborczych w Krakowie. W przedterminowych wyborach na prezydenta miasta może wziąć udział ponad 597 tysięcy wyborców. Łączymy się z Mariuszem Pieśniewskim. Witaj.
16: Dzień dobry.
1: Mariusz jest w Krakowie, obserwuje wybory. Powiedz, czy przebiegają one spokojnie?
16: Tak, nie było większych incydentów poza przypadkiem podarcia karty do głosowania i jednego prawdopodobnie złamania ciszy wyborczej w internecie, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej.
17: Głosowanie przebiega w Krakowie spokojnie. To jedno naruszenie przepisów prawa wyborczego, o którym Państwo informowali w mediach, no to ono jest przedmiotem rozpoznania przez organy ścigania. Do nas ta informacja nie dotarła.
16: Nie wiemy, jaka jest cząstkowa frekwencja wyborcza, bo takich danych w tych wyborach się nie gromadzi, ale krakowianie chwalą sobie samą ciszę wyborczą, a może nawet cichosze, bo rozmawiają chociażby o sztuce.
18: Sztuka ucisza nerwy wszystkich wokół różnych spraw.
19: Na ulicach?
18: Cichosza.
19: Tak. Na chodnikach?
20: Cichosza z pamięci.
18: Nie ma Mickiewicza i nie ma Miłosza.
20: Głosuję.
19: Pani była?
20: Tak, no już zgłosowany. Dali nam wolność głosu, no to trzeba pokazać, jak się ma głos.
16: Po 21 poznamy wyniki sondażowe, a oficjalne późno w nocy.
1: Z Krakowa relacjonował Mariusz Pieśniewski. Woda w gminie Zła Wieś Wielka pod Toruniem jest zdatna do picia. Są nowe wyniki badań sanepidu. Do inspekcji nie dotarło też informacji.

0: O przypadkach zatruć mieszkańców mówi rzecznik sanepidów Bydgoszczy Łukasz Betański.
1: To był w ogóle bardzo pracowity weekend dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej. To było mnóstwo kontroli, szczególnie lokali usługowych, lokali gastronomicznych. Na szczęście przedsiębiorcy zastosowali odpowiednie środki bezpieczeństwa. Nie było żadnych mandatów. Dzisiaj z kolei otrzymano wyniki mikrobiologiczne wody. Stwierdzono, że nie ma bakterii z grupy coli ani enterokoków. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdził warunkową przydatność wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
0: Od czwartku 6,5 tysiąca mieszkańców gminy Zławieś Wielka nie miało wody zdatnej do picia. Woda nadawała się tylko do spłukiwania toalet. Powód to bakterie z grupy coli. Emocje, konie, moda i klimat przedwojennej Warszawy. Tak dziś wyglądał tor Służewiec, gdzie odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń dla fanów wyścigów konnych, czyli Wielka Warszawska. Z kibicami rozmawiała Ewa Karpińska.
2: Czekacie Państwo na pewno na najważniejszy bieg.
3: Na wielką gonitwę, dokładnie.
4: Od samego rana, ale tylko dla tej jednej przyjechaliśmy z Katowic.
2: Kawał drogi tylko po to, żeby zobaczyć Wielką Warszawską.
4: Tylko dla Wielkiej Warszawskiej, ale każda jedna była ciekawa, każda jedna emocjonująca.
5: Dlaczego warto? Bo konie to piękne zwierzęta, bo są emocje, bo jest wykwintnie, bo jest ciekawie. Jest to okazja, żeby wyciągnąć właśnie z szafy kapelusz babci, odświeżyć go i dać mu drugie życie.
6: Atmosfera, konie, ludzie, atrakcje. Z roku na rok tor Służewiec robi coraz większą furorę.
0: Finałową najważniejszą była gonitwa na puchar prezydenta Warszawy. Nie będzie zaostrzenia neutralności Szwajcarii. Mieszkańcy alpejskiego kraju zdecydowanie odrzucili w referendum propozycję wpisania do konstytucji punktów utrudniających stosowanie sankcji gospodarczych i zakazujących współpracy militarnej.
7: Ponad 70% głosujących powiedziało zmianom nie. W konstytucji nie znajdzie się zatem zapis umożliwiający nakładanie przez Szwajcarię sankcji gospodarczych na inne państwa jedynie wtedy, gdy nałożyłaby je Organizacja Narodów Zjednoczonych. W 2022 roku Szwajcaria dołączyła do przyjmowanych przez Unię Europejską kolejnych restrykcji względem Rosji po jej pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Inicjatorzy referendum, konserwatyści, byli temu przeciwni, uznając, że to zbytnie poluzowanie neutralności, z której słynie kraj Helwetów. Drugi z odrzuconych zapisów miał zabraniać nie tylko wstępowania do sojuszów militarnych, ale nawet współpracy z nimi. W ocenie analityków Szwajcarzy pozostają zwolennikami neutralności, ale popierają działania wymierzone w Kreml, bo działania Rosji uznają za zagrożenie dla całego kontynentu. Znaczenie miało też wyrażone przez Moskwę poparcie dla referendum oraz ujawnienie współpracy z Rosją rodziny pomysłodawcy głosowania, miliardera Christiana Blochera. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro ma być słonecznie, tylko na wschodzie i krańcach zachodnich może się zachmurzyć. Od 18 do 22 stopni cieplej, na zachodzie tam 24.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Czy już znasz tę nowość?
14: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
13: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
14: oraz wspierają układ nerwowy,
13: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
14: Bezglutenowy
13: i bez laktozy.
14: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
13: To wszystko takie ważne.
14: Vital Senior.
13: Jak dobrze.
14: Szczegóły na vital-senior.pl.
15: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.

0: Drowit.
1: Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki, Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomietza o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio Program 2 i Program 3.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
2: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
3: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
3: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
6: Przy mikrofonie Mariusz Owczarek. Dobry wieczór Państwu. Spotkaliśmy się nie tak dawno, na początku września o tej porze w Trójce, aby posłuchać koncertu z piosenkami Marvina Gaye'a. To tegoroczny sierpniowy wieczór z festiwalu BBC Proms w Royal Albert Hall w Londynie. W tę ostatnią niedzielę września posłuchamy drugiej części tego wspaniałego spotkania z muzyką artysty. Czas na finał. Marvin Gaye, Prince of Soul. Przed Państwem ponownie Luke James, Vula Malinga, Cherise, Bailey, Wayne Hernandez, LJ Singers. To oni zaśpiewają te piosenki, a zagra BBC Concert Orchestra pod dyrekcją Edwina Outwatera. Przed Państwem Marvin Gaye, Prince of Soul.
7: Excuse me, what's going on with all these shenanigans?

Such a good feeling. Oh, such a good feeling.

Mark

0: Gay, Prince of Soul na BBC Proms w tym roku, w sierpniu, w Royal Albert Hall w Londynie. Przypomnę Państwu, zagrała BBC Concert Orchestra pod dyrekcją Edwina Outwatera, a zaśpiewali Luke James, Vula Malinga, Cherise, Bailey, Wayne Hernandez, LJ Singers. Mariusz Owczarek, bardzo serdecznie dziękuję Państwu za to spotkanie w Trójce. Do usłyszenia.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
2: z wysoką dawką sili maryny,
3: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
2: choliną i chromem.
3: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomieca o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio Program Drugi i Program Trzeci.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 września, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Niespełna godzina do zamknięcia lokali wyborczych. Kraków wybiera prezydenta. Papież we Francji spotkał się z ofiarami przemocy seksualnej w kościele. Brytyjska policja bada prawdopodobny udział Iranu w udaremnionym zamachu na bazę amerykańskich bombowców. Kraków wybiera prezydenta. Wszystkie komisje wyborcze zaczęły pracę punktualnie o 7. Głosowanie przebiega spokojnie, a jego wyniki poznamy być może nad ranem. Dotąd odnotowano dwa incydenty. Do pierwszego doszło w sieci. Internetowy wpis dotyczył szans jednego z kandydatów. Zdarzenie zakwalifikowane jako agitację i zajmuje się nią policja. Drugi to zniszczenie karty wyborczej. Tu działania podejmuje komisja, która wydała dokument. Tłumaczy przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl.
11: Do chwili obecnej, tak jak poprzednio, nie dostaliśmy żadnej informacji o tym, że lokale wyborcze, którakolwiek z obwodowych komisji wyborczych podjęła decyzję o tym, żeby to głosowanie przedłużyć, więc na chwilę obecną to głosowanie zakończy się o godzinie 21.
10: W Krakowie uprawnionych do głosowania jest około 600 tysięcy osób. Papież spotkał się z ofiarami przemocy seksualnej we francuskim kościele. Był to jeden z ważniejszych momentów wizyty Leona XIV Lourdes. Maryjne sanktuarium jest drugim etapem jego podróży po Francji, która rozpoczęła się w piątek.
12: To pierwszy raz, kiedy spotkanie papieża z ofiarami przemocy seksualnej w kościele zostało wpisane do oficjalnego programu jego podróży apostolskiej. Leon XIV spotkał się prywatnie z 7 osobami, które padły ofiarą nadużyć ze strony znanych duchownych lub były ofiarami nadużyć w katolickich szkołach. Wcześniej papież modlił się w Lourdes przed zdjęciem płaczącego dziecka, symbolizującym ofiary nadużyć w kościele. Aby uleczyć głębokie rany, niewierności i bolesne zagubienia, do których dochodziło w łonie kościoła, musimy z pokorą stać stanąć pod oczyszczającym spojrzeniem Pana.

0: purificateur du Seigneur.
1: Apelował w niedzielnej homilii. Wezwał również francuskich biskupów do kontynuowania wysiłków na rzecz zwalczania nadużyć. To właśnie w Lourdes 5 lat temu francuscy biskupi publicznie przeprosili za skandale seksualne. Była to reakcja na publikację raportu, z którego wynikało, że od 1950 roku około 330 tysięcy osób małoletnich mogło paść ofiarą nadużyć seksualnych ze strony duchownych we Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: Brytyjska policja antyterrorystyczna sprawdza irański trop w sprawie podejrzenia zamachu koło bazy wojskowej RAF Fairford w Anglii. To lotnisko, z którego korzystają amerykańskie bombowce. W jego pobliżu zatrzymano 5 mężczyzn, a mieszkańców okolicznych domów ewakuowano.
3: Irański wątek pojawia się nieprzypadkowo. Z bazy RAF Fairford korzystały amerykańskie samoloty prowadzące operacje przeciwko Iranowi, między innymi B-52 i B-1. Teraz śledczy ustalają, czy to właśnie lotnisko mogło być celem planu i czy zatrzymani mieli jakiekolwiek powiązania z Teheranem. Na żadne z tych pytań nie ma jeszcze potwierdzonej odpowiedzi. W miejscowości Welford, niedaleko bazy, wojskowi saperzy wciąż badają 3 furgonetki. 5 zatrzymanych mężczyzn jest podejrzanych o przygotowywanie ataku terrorystycznego. Najpierw zatrzymano ich za posiadanie materiałów wybuchowych. Wokół samochodów wyznaczono strefę bezpieczeństwa o promieniu prawie pół kilometra. Z pobliskiej wsi ewakuowano kilkaset osób. Na razie mieszkańcy Welford czekają na zakończenie pracy saperów. Większość znalazła miejsce u rodziny lub znajomych. Dla pozostałych otwarto centrum sportowe w sąsiedniej miejscowości. Policja zapowiada, że chce umożliwić im powrót do domów jak najszybciej, ale nie podała jeszcze, kiedy będzie to możliwe. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: W Radomiu po raz 11 i pod patronatem Trójki przyznano nagrodę imienia Witolda Gombrowicza. To jedno z najważniejszych w Polsce wyróżnień literackich przyznawanych w Polsce w tym roku do konkursu, którego kapituła nagradza pierwszą albo drugą książkę napisaną prozą poetycką. Zgłoszono 120 książek. Laureatką nagrody została poetka i pisarka, autorka tomu opowiadań Rzeczy robione specjalnie, Emilia Konwerska. Jak co roku jury, obradujące pod przewodnictwem profesora Jerzego Franczaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przyznało też dodatkowe wyróżnienie, miesięczną rezydencję literacką w Vence na południu Francji, ostatnim miejscu pobytu wielkiego polskiego pisarza. Otrzymał ją Marcin Oskar Czarnik za powieść 3 dni, 3 noce. O polskiej literaturze, nie tylko tej najnowszej, mówimy w Trójce bez przerwy, a w sobotnie wieczory z autorkami i autorami rozmawia Max Cegielski. Polecamy plik tekstowy. Archiwalne odcinki znaleźć można na naszej stronie internetowej. A to był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jutro będzie słonecznie, jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich może się chmurzyć. Od 18 do 22 stopni, cieplej na zachodzie, tam 24.
5: Autopromocja.
6: Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam jej twarz.
7: Zwyczajna kobieta.
6: 10 września 1983 roku Janina Kalińska wyrusza z Chocianowa do Wrocławia, gdzie umówiona jest na spotkanie z Janem Karolakiem.
8: Dlaczego wystawiła kuzynka pod hotelem? Dlaczego miała czas dzwonić? Jak i dlaczego znalazła się w... Gdzie spała w nocy? Z kim był siwy mężczyzna?
6: Tymczasem rekonstrukcja nie tyle różniła się od rzeczywistości, co ją fałszowała.
7: Śledztwo znakomitej podcasterki Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, dziennikarza i autora książki. Zwyczajna kobieta. W każdą środę po 20 w Trójce. Sprawa kryminalna sprzed 4 dekad. Czy uda się ją wyjaśnić po latach? Tego trzeba posłuchać.
5: Autopromocja.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: W niedzielę o tej porze czytamy, zatem zaczynajmy.

0: Michał Nogaś, dobry wieczór. Kolejne wydanie audycji odbywać się będzie w dwóch, a zapewne nawet w trzech językach świata. I wszystkie trzy istnieją, chociaż jednego większość z nas z pewnością nie zna. Ale zanim o językach, to bym chciał przywitać gości w studiu przy Myśliwieckiej 357. Naszą rozmowę z polskiego na białoruski i w drugą stronę tłumaczyć będzie Maryja Łucewicz-Napałkow. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: A państwa i moim gościem jest wspaniały białoruski pisarz od lat mieszkający na emigracji, Alhird Bacharewicz. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Gdybym chciał teraz cię zapytać, jak by brzmiało w balbucie to zestawienie wszystkie książki świata, bo taki jest tytuł audycji, to jakby to było?
2: Самые головные слова на бальбуче – это «бу самое». Это два слова, которыми на бальбуче

0: і вітаюцца і развітваюцца, гэта і слоган. І напэўна, калі казаць пра кнігу «Сабакі Европы», то гэта два словы, якія кожны чытач мусіць ведаць.
1: Jeśli chodzi o walutę, to najważniejsze słowa w tym języku to jest bu samoe, czyli bądź wolny. Jest to slogan, ale jest to też powitanie, pożegnanie i niewątpliwie jedno z najważniejszych połączeń wyrazów w utworze Psy Europy.
2: No dobrze, ale nazwa tego programu, Wszystkie Książki Świata, to jakby brzmiała w balbucie?
0: Ujma agramucika sucima.
2: Aha. To ładne.
0: No, ja tu muszę сказać, że balbuta все-таки rozwijается jak piśmowa mowa, jak mowa poezji, перекладу. Ona, jak ustna mowa, ona jeszcze nie настолько rozwita. Ale na przykład mój niemiecki перекладчик Томас Вайлер, i on może rozmawiać na balbucie.
1: Chciałbym podkreślić, że głównie język balbuta to jest język pisany. On się rozwija poprzez poezję, poprzez tłumaczenie, poprzez prozę, chociaż mój tłumacz niemiecki, Thomas Mettler, on właśnie doskonale rozmawia również w języku balbuta.
2: Balbuta to jest język wymyślony, stworzony przez Alchiewda, a tak naprawdę w książce Psy Europy przez jednego z głównych bohaterów. No ale wiadomo, nie ma bohatera bez autora. Kiedy zacząłeś bawić się w wymyślanie nowego języka?
0: O pierwszeniu ja zajął się tym jeszcze w dzieciństwie. Ja uczył się w sowieckiej szkole w Mińsku. I wtedy u mnie była tylko jedna kniha poświęcona mowom. To taka sowiecka filologiczna encyklopedia. I te stronki, jakie były poświęcone Esperanto, Volapiuku, one mnie prosto zaczarowali.
1: Przede wszystkim z dzieciństwa się interesuję właśnie językami, jeszcze w szkole sowieckiej, ucząc się w Mińsku. Pamiętam, że miałam taką sowiecką encyklopedię filologiczną, gdzie opisywano różne języki stworzone, sztuczne, między innymi Esperanto. Już wówczas to mnie fascynowało.
0: No i wiesz, jak każde dziecię, ja tak imknął się prosto rozlamać mowę i poglądać, co w jej wnutry. Dzieci, one często łamają cacki, niejakie maszyny, ляльки, каб паглядзець, што іх унутры, так і мне хацелася разламаць мову і паглядзець, што ў яе ўнутры.
1: Але теж, як дзецько, быць можа, кояжыш, што не раз дзецько хце забачыць, што ёсць у сродку забавкі. І вось так прагнула забачыць, што ж ёсць у сродку языка, зайжыць да ўнутрнасці і спрабаваў то зрабіць.
0: І пасля гэтага я спрабаваў некалькі разоў сканструяваць нейкую сваю мову, у мяне нічога не выходзіла, і бальбута гэта такі першы мой удалы эксперымент.
1: Пазней кілька razy próbowałam stworzyć swój własny język, chociaż nie odniosło to sukcesów i balbuta właściwie jest właśnie takim pierwszym moim językiem, o którym mogę mówić, że jest sukces.
2: To jest ciekawe, Alchiewdzie, i nawet w twojej powieści to pobrzmiewa, że ktoś, kto tworzy język, może uznawać się za Boga w pewnym sensie. Czy miałeś potrzebę zostania Bogiem?
0: Так, так, сапраўды, чалавек, які прыдумляе мовы, ён якбы прысабечвае сабе гэтыя функцыі Бога, даваць імёны з'явам, даваць імёны прадметам, даваць імёны жывым істотам. Гэта прывілей Бога. Я ў бальбуце пачуваюся сапраўды Богам, і таму, як Бог, я не мушу сапраўды размаўляць на гэтай мове ўвесь час. У мяне ёсць апосталы, ёсць нейкія прарокі, якія гэтым займаюцца.
1: Так, очевидно, чалавек творы Tworząc język, niejako staje się Bogiem, ponieważ nadaje imiono przedmiotom, zjawiskom, istotom, więc jestem swoistym Bogiem balbuty, więc nie muszę w tym języku rozmawiać, bo mam apostołów, mam proroków, którzy szerzą to.
2: Być może jedną z takich osób okazała się być Joanna Bernatowicz, która przełożyła twoją książkę Psy Europy, wielkie dzieło, 800-stronicowe, jakiś projekt życia, tak myślę, z białoruskiego na polski, no ale musiała też brać udział w przekładzie balbuty na polski. Książka kończy się słownikiem polsko-balbutańskim. Czy ty, podobnie jak twoi bohaterowie i ten główny Olek Olegowicz, masz takie momenty, w których myślisz językiem przez siebie stworzonym?
0: Nie, takich momentów w moim życiu praktycznie nie ma. Ja na ogół думаю, że człowiek nie myśli na niejakiej pewnej mowie. Jakby my myślim nie tylko słowami i nie tylko słowami, my myślim niejakimi wyobrazami. Некие картинки в нашей голове з'являються. Слово – это только частка якби, нашего мышления. И коли казать про мову, то в моей голове весь час такая мешанка з немецкой, белорусской,

0: рускай, польскай, расейскай, ангельскай, украінскай моваў. І можа быць таксама некаторыя словы на альбуце, два-тры словы там ёсць.
1: Nie, praktycznie nie myślę w języku balbuta. W ogóle wydaje mi się, że jeśli chodzi o myślenie, to nie jest to proces, który się odbywa w konkretnym języku. Raczej wykorzystujemy w tym celu obrazy, obrazki. Być może rzeczywiście słowa są, ale są tylko pewną częścią.

0: Balbutańsko-polski, ale też polsko-balbutański jest tutaj dołączony do książki. Ja może przedstawię słuchaczom kilka tych słów wymyślonych, żeby wiedzieli. Balzuta to jest ból. Fuzaln to jest robotnik, pracownik. Kusuta to jedzenie, posiłek. Onoju to inaczej. Natuta to pismo, bardzo ważne słowo w balbucie, natuta, no bo bez natuty nie byłoby balbuty, to wiemy, ładnie się to rymuje, i tak dalej, i tak dalej. Ta książka się skrzy od takich pomysłów literaturotwórczych, w związku z tym, że jest przedsięwzięciem właściwie dwujęzycznym, czy też dwujęzykowym, ale wróćmy do początków. Kiedy zacząłeś pisać tę książkę? Wtedy mieszkałeś jeszcze w Białorusi, opowiemy o tym, co przydarzyło się potem i tobie i tej książce, ale... Co było takim momentem, w którym uznałeś, że musisz, chcesz Psy Europy napisać i ile w tobie jest z tego Olega, który wymyśla język w książce?
1: To był 2016 rok i my z moją żonką i piśmiennicą Julią Timofejewą zdymali maleńką kwaterę w centrum Mińsku. I dla mnie to był czas takiego wielkiego kryzysu. Ale to był nie twórczy kryzys, nie jakiś osobisty kryzys. To był kryzys zupełnie innego kształtu.
2: Był to rok 2016. Wówczas z moją żoną, pisarką Julią Timofejewą, mieszkaliśmy w małym mieszkanku i rzeczywiście miałam pewien kryzys, ale nie był to kryzys twórczy, był to swoisty kryzys innego rodzaju.
1: Jaki to był kryzys? Mnie na ten moment podało się, że wszystko, co ja mógł, ja już napisał. Mnie było bardzo duszno i ciasno w tej prostory białoruskiej literatury. Mnie zdawało się, że все, я дійшов до некої межи, я намацав некое дно своїх можливостей. І тоді моя жінка Юлія Тимофеєва сказала мені вельми такі важні слова.
2: Więc jakiego rodzaju to był kryzys? Przede wszystkim czułem się ciasno i dusiłem się w tych ramach tej przestrzeni literatury białoruskiej. Wydawało mi się, że wszystko, co mogłem, już osiągnąłem i dotarłem do dna. I wówczas moja żona Julia Timofejewa powiedziała mi bardzo ważne słowa.
1: Ona сказала, напиши такую книгу, якую хочешь менавіта ты, такой колькасцю словаў, якой хочеш менавіта ты. Не думай ні пра чытачоў, не думай пра крытыкаў, не думай пра тое, як гэта кніга будзе ўспрынята. Просто зрабі тое, пра што ты марыш, напиши вось такую книгу. І так напісаліся амаль 1000 сторонак собакаў Европы.
2: Powiedział mi, żebym napisał taką książkę, jaką sam chcę, żebym nie myślał ani o czytelnikach, ani o krytykach, żebym stworzył dzieło, o którym marzę. I rzeczywiście w ten sposób powstał utwór liczący prawie 1000 stron.
0: W oryginale, bo w polskim przekładzie ono jest trochę krótsze, no ale wciąż robi niesamowite wrażenie. To jest wspaniała i szalona książka. Tutaj wszystko ze sobą się spotyka, a jednocześnie te światy często się rozpadają. To jest opowieść, którą prowadzisz nielinearnie. Jesteśmy tu i teraz, w nieodległej przeszłości, no bo pisałeś to kilka lat temu, ale też w przyszłości. Tu są wizje, spostrzeżenia, przemyślenia i też takie, bym powiedział, elementy zawierające proroctwa. Ale myślę sobie o tym, jak pracował twój mózg, kiedy kreowałeś bohaterów Psów Europy i wymyślałeś konkretne historie tworzące poszczególne rozdziały. Jak ta książka napisana dla ciebie, wbrew wszystkim i wszystkiemu, zgodnie z tym, co powiedziała ci żona, pęczniała w twojej głowie i jak cały ten scenariusz na Psy Europy powstawał?
1: To była zima i my z żoną żyli na ostrowie Gotland u Szwecji i było bardzo szmat śniegu i ja siedziałem w maleńkim pokojczyku na tym ostrowie Gotland. І глядячи в вікно, я придумав бальбуту і вирішив написати історію про чоловіка, який придумав свою мову.
2: Była to zima. Byliśmy z żoną wówczas na Gotlandii w Szwecji. Siedziałam w małym pokoiku, było mnóstwo śniegu. I właśnie tak, patrząc w okno, wymyśliłem ten język, balbutę. I też wymyśliłam człowieka, który ten język mógłby wymyśleć.
1: Machczyma, kiedy ty siedzisz один u pokoju i za oknem idzie śnieg, і ти відчуваєш таку одиноту, тобі потрібна гэтая мова гэтай одиноти, нейкая вельмі асаблівая мова. Твоєї роднай мови тобі не хапає, каб апісаць гэты момант одиноти. Ось чалавек і снег за акном. Ось. І в гэты момант я адчуў такі імпульс. Я не ведаю, адкуль гэта ідзе, гэта таямніца, гэта вялікая загадка, адкуль гэта з'яўляецца. Але гэта была гісторыя пра чалавека, які прыдумляе сваю мову.
2: Вінс, бэндон са...

0: Tam w tym pokoiku poczułem niesamowitą samotność i zechciało mi się stworzyć ten język, który opisałby właśnie tę samotność, gdyż języka ojczystego mi nie wystarczało w tym celu. Człowiek i śnieg. I gdy poczułem ten impuls, no jest to wielka tajemnica i też zagadka, skąd do nas przychodzą te impulsy, ale właśnie wtedy to się zaczęło.
1: Але я такі пісьменнік, які піша вельмі шмат. Я напісаў у сваім жыцці каля 30 кніжак розных, і у мяне ўвесь час у галаве ёсць нейкія гісторыі. І мне проста падаецца, гэта вельмі цікавай мастацкай задачай злучаць розныя гісторыі паміж сабой. Таму што, напэўна, проста я, як і шмат якія іншыя пісьменнікі, ўсё жыццё пішу нейкую адну гісторыю.
0: В ogóle jestem pisarzem, który dużo pisze. Generalnie napisałam około 30 książek i cały czas w mojej głowie są jakieś historie. Chce mi się te różne historie połączyć, więc wydaje mi się, że przez całe życie tworzę taką jedną wielką księgę historii.
1: Мне вельмі падабаецца чытаць кнігі, дзе я адчуваю гэты эфект пазнавання. Вось ты сустракаеш некага эпізадычнага персонажа і праз 100 старонак раптам пазнаеш яго ў натоўпе.
0: Bardzo lubię czytać książki z takim efektem poznawania, gdy spotykasz bohatera i gdzieś po 100 stronach właśnie go rozpoznajesz w tłumie liczącym kilkaset osób.
2: To zanim o bohaterach, bo ich jest naprawdę wielu w książce, o jedną rzecz, która jest z pogranicza filozofii i kwestii językowych. Busa moje, to jest to główne stwierdzenie w wymyślonym przez ciebie języku, busa moje, bądź wolny. Powiedziałeś przed chwilą, że kiedy pisałeś tę książkę, będąc na Gotlandii, odczuwałeś jakiś rodzaj samotności. I teraz tak, samoje znaczy wolny w balbucie. Samotność po polsku oznacza, tak jak po angielsku, loneliness, ten stan, w którym człowiek jest sam, niekoniecznie z wyboru. To mogą być okoliczności, to może być człowiek przebywający na emigracji, ponieważ w jego ojczyźnie nie może dłużej żyć i tworzyć i tak dalej. Ale czy, Alhierdzie, twoim zdaniem coś łączy wolność z samotnością?
1: Tak, безумоўна, в беларускай мове таксама ёсць слова самота, якое азначае тое самае, што і па-польску самотнасць, і тое самае, што па-ангельску. Так, это слова самота, і ў корні гэтага слова ляжыць слова сам, якбы гэтая адзінота тут прысутнічае.
0: Tak, rzeczywiście w języku białoruskim też wyraz samota to jest właśnie to, co po polsku oznacza samotność, czy tak jak powiedziałeś po angielsku, więc jest ten właśnie rdzeń sam w tej
1: Але
0: samotności.
1: што такое быць самотным? Гэта з аднаго боку гэта браць на сябе адказнасць, на самога сябе, самому адказваць за свае ўчынкі, за сваё жыццё, за свае рашэнні.
0: Ale czym jest samotność? Jest to odpowiedzialność. Odpowiedzialność za własne życie, za własne czyny, za własne decyzje.
1: Так, а з другога боку гэтая адзінота азначае, што ты сам можаш прымаць гэтыя рашэнні, ты сам выбіраеш. Вось гэта сітуацыя выбару. І гэта для мяне, па-мойму, ну, мне здаецца, што гэта найгалоўнейшае для творчасці, калі ты ўсё вырашаеш сам, без уплыву іншых людзей.
0: Jednocześnie też samotność to jest ta możliwość wyboru, wyboru samodzielnego, kiedy właśnie ty decydujesz, a to moim zdaniem jest najważniejsze w twórczości, gdy to ty sam podejmujesz decyzję.
1: І я лічу, што гэта найпрыгажэйшае слова на бальбуце, самута, свабода.
0: I uważam, że jest to najpiękniejszy wyraz w języku balbuta, samuta, czyli wolność.
2: Czyli ty w swojej twórczości jesteś i samotny, i wolny.
1: Так, я спадзяюся, што я і самотны, і вольны. З аднаго боку, я магу сказаць, што я беларускі пісьменнік. Хоць я сам сябе звычайна называю, я еўрапейскі пісьменнік, які піша па-беларуску і жыве ў Германіі.
0: Mogę powiedzieć, że jestem i samotny, ale też wolny i jako białoruski pisarz, chociaż raczej mówię o sobie, że jestem pisarzem europejskim, piszącym po białorusku i mieszkającym w Berlinie.
1: Я таксама вольны ад беларускай літаратуры, бо я сябе не адчуваю яе часткай. якби я стаю від її особно. Ось мені вельми подобається, коли читачі, наприклад, у Варшаві недавно була зустріча з білоруськими читачами, коли вони кажуть: ось у нас є білоруська класика літературна, у нас є сучасна білоруська література, і у нас є Бахаревич. То бок вони мені відділяють ніяк, а там мені дуже подобається.
0: В ogóle chciałbym powiedzieć, że czuję się też wolny od literatury białoruskiej. Jestem osobą.

0: pewno jestem odrębny, wyodrębniony od tejże literatury, bo niedawno właśnie miałam w Warszawie spotkanie z białoruskimi czytelnikami i usłyszałem taką ciekawostkę, że jak powiedzieli mi, iż my mamy klasykę białoruską, mamy nowoczesną literaturę białoruską i osobno mamy Bacharewicza.
1: Mamy Bacharewicza w studiu Wszystkich Książek Świata dzisiaj. Alchiercie, ta powieść Psy Europy to jest jeden z najciekawszych projektów czy też przedsięwzięć literackich, jakie miałem okazję czytać w XXI wieku. I chociaż mówiłem, że to jest powieść, w której spotykają się języki, także ten wymyślony, skaczesz tutaj z jednej przestrzeni w drugą, z jednego okresu w drugi, to jednocześnie to jest książka napisana tak płynnie, tak ona świetnie rezonuje z czytelnikiem, że w żadnym momencie nie masz poczucia znużenia, bo nawet jeżeli gdzieś sobie zaczynasz filozofować, to bardzo szybko sprowadzasz siebie i bohaterów i czytelnika na ziemię. I to jest też bardzo uniwersalna opowieść o tu i teraz, nawet jeżeli dzieje się w przyszłości. No ale wyobrażam sobie, że te 800 stron w polskim wydaniu to jest przynajmniej kilka albo kilkanaście dni dla czytelnika do zapoznania się z zawartością. A gdybym cię teraz poprosił o takie krótkie wprowadzenie. Kim są bohaterowie? Kogo tutaj powinniśmy wskazać? I też w jakich przestrzeniach czasowych i w jakich miejscach operujesz jako autor? W kolejnych rozdziałach jest ich 6.
2: Я бы в отказ на это питание попросил бы дозволу просто про 6 сказок. Мне потребно 6 сказок, как сказать про эту книжку самое главное.
0: Jako w odpowiedzi poprosiłbym o możliwość wypowiedzieć 6 zdań, bo w tych 6 zdaniach powiem o rzeczach najważniejszych.
2: У первой части этого романа мы встречаемся с таким мизантропом, який живе в Мінску, який придумляє свою утопічну мову і этой утопии доводить людей до катастрофы.
0: Więc w pierwszej części widzimy mizantropa, osobę mieszkającą w Mińsku, tworzącą utopijny język, który doprowadza w ostateczności ludzi do katastrofy.
2: У другой части этого романа мы опинаемся в 2049 году. У часе, коли Беларусь больше не існує, мы опинаемся в такой маленькой вёсцы на краю стратегічнага лесу, каля заходняга муру. І в этой вёсцы живе хлопчык Маўчун, які марыць про тое, каб уцячы ў вольны свет.
0: В другой части этого утвору знайдуемся в року 2049. Беларусь не існує і знайдуемся в малой вщі, в лесе стратегічным, при границі, в которой то мешка хлопак, мільчонцы хлопак, мажонцы о вольності і о утечце.
2: У третій частці беларускі націоналіст купляє востров у міжземному морі, каб побудувати на ім ідеальну Беларусь.
0: В третій частці націоналіста беларускі купує виспи на морі Середземному, żeby stworzyć tam idealną Białoruś.
2: U czwartej części один молоды, а może i nie молоды człowiek, блукая по Минску у спекотный летний день, бо он повинен передать комусьці некий загадковый пакет.
0: W czwartej części pewien młody, a być może nie młody facet, wałęsa się po Mińsku, żeby przekazać komuś jakiś tajemniczy, zagadkowy pakunek.
2: W piątej części uczniowie jednej mińskiej szkoły w czasy późnego lukaszyzmu otrzymują twórcze zadanie zrobić kapsułę czasu i zakopać jej u ziemi.
0: W piątej części uczniowie mińskiej szkoły czasów późnego Łukaszenki otrzymują zadanie wymyśleć kapsułę czasu i zakopać ją w ziemi.
2: I u ostatniej, szóstej części w tannym berlińskim hotelu u 2050 roku znajdują trup ostatniego europejskiego poeta.
0: I w szóstej części w tanim hotelu w Berlinie w roku 2050 znajdują ciało ostatniego poety.
2: Гэта галоўныя персанажы рамана, і яны то всплываюць, то знікаюць, то з'являюцца зноў.
0: І są to najważniejsze postacie tego ж утвору, tej ж opowieści, które się pojawiają, znikają, znowu się pojawiają.
2: Але я сказав уже 8 сказок.
0: Але я ж хіба powiedziałam 8 zdań.
1: А ідеальна Беларусь то яка б мала быць?
2: Ну, на думку того человека, який купляє остров Міжземне море і будує там ідеальну Білорусь, ідеальна Білорусь, вона, по-перше, білоруська. Це Білорусь для білорусів. Це країна расово чиста, це країна заснована на таким спрадвічним білоруським духу. Це країна не християнська, це така фашистовська держава, заснована на ідеї великої білоруської минулої.
0: Якщо ходить о ідеальну Білорусь, то так як є

0: jedne z części mojego utworu. Jest to Białoruś, która jest czysta rasowo, która nie jest Białorusią chrześcijańską, jest faszystowską. No i też właśnie mówię o tym idealnym okresie historii Białorusi.
1: Dla mojego personaża, który buduje idealną Białoruś, dla jego nienawistny, jak Łukaszenka z jego reżimem, так і Європа, європейські каштовності, він такий абсолютно антиєвропейський, антиросійський, антилукашенковський. І він шукає ніяку езотеричну Білорусь.
0: Moja postać tak samo mocno nienawidzi zarówno Łukaszenkę, jak i Europę, wszystkie wartości europejskie. Jest antyrosyjska, antysystemowa i tworzy pewną ezoteryczną Białoruś.
1: Co to jest takie, ja сегодня nazieraю nie tylko w Białorusi, сегодня w każdej praktycznej europejskiej krainie jest takie ruchy, takie idee, takie ludzie.
0: I coś podobnego obserwuję dzisiaj też w dużej ilości krajów europejskich. Podobne ruchy, podobne idee.
1: Ale chcę nagadać, że ten roman ja pisał w 2016 roku.
0: Ale chciałbym przypomnieć, że tę opowieść pisałem 10 lat temu, w 2016.
2: No właśnie. I teraz wracając do jednego z moich ulubionych stwierdzeń, że pisarze szybciej i częściej widzą więcej, to bym cię chciał o to spytać. Co już widziałeś w 2016 roku w Europie, że taki rozdział znalazł się w Psach Europy? I jak się czujesz z tym, że ta wizja, o której piszesz w jednym z rozdziałów, spełnia się teraz nie tylko na wschodzie Europy, ale także coraz częściej w jej centrum i na zachodzie? Co się dzieje z Europą, Alhierdzie?
1: W 2016 roku, po pierwsze, mnie było wielmi bolucze i gorko nazierać, jak zachodni Europejcy zachapiają się Olimpiadą u Rosji, Czempionatem Świata po futbolu, в Росії, як їм подобається, в принципі, Росія.
2: Зимові ігрища в Сочі, припомнімо. Так, а хвилі потім було заняття Криму і початок війни в Україні.
1: Але ніхто практично не хотів про це думати. І всім здавалося, що Росія, ну, там є свої проблеми, але, в принципі, вона цілком нормальова.
0: В 2016 року болало мені найбардій то, що в Європі Західній зафасциновані са, наприклад, Олімпіадою, яка ще відбувала в Росії, зафасциновані Mistrzostwami Świata w piłce nożnej, które też właśnie się tam miały miejsce. I nikt tak naprawdę nie chciał popatrzeć na to, czym jest ta Rosja. Wszystkim się wydawało, że stan jest o wiele lepsze niż była.
1: W tej czas w Rosji śpiewał naprawdę faszyzm i w zasadzie na Zachodzie prosto odwodzili od jego twórczy i kazali, no Путін окей, от він просто хоче вернуть своє. І ці слова нагадували мені просто ну події стагодової давнини, коли Мюнхен, ось Чемберлен, Даладі, от всі ці розмови з Гітлером. To się wielmi podobne i wielmi złowiesno wyglądało.
0: Więc wówczas w Rosji tak naprawdę dojrzewał prawdziwy faszyzm, ale słyszeliśmy, że Putin jest tak naprawdę okej, że chce przywrócić swoje, co niesamowicie przypominało to, co się działo już 100 lat temu. Przypominało Menachium Chamberlaina i jego rozmowy prowadzone wówczas z Hitlerem.
2: Pokój wam przywiozłem, mówił premier Wielkiej Brytanii. Mm. Tak, to był początek, a potem na Zachodzie co się przez te dekady wydarzyło.
1: No ja tu na pewno chociaż mogę mówić na przykładzie Germanii. Germania to kraina, jaką ja dobrze wiedzę, w jakiej ja żywu i w swoją pierwszą emigrację ja tam prożył 6 lat i ja baczył, co tam odbywało się w 2016 roku.
0: Mogę powiedzieć o tym na przykładzie Niemiec, gdyż ten kraj znam, tam mieszkam nawet za czasu swojej pierwszej emigracji, mieszkałem w Niemczech przez 6 lat.
1: Jak tylko zjawiają się jakieś problemy związane na przykład z migracją, то люди одразу починають шукати відкази, починають потребувати ніяких простих відказів на це питання, що нам робити з міграцією, наприклад, з такою масовою міграцією. І одразу ж являються політики, які пропонують їм це цілком прості відкази.
0: Наприклад, коли з'являються проблеми з міграцією, люди починають шукати відповіді і хочуть услышати легкі відповіді. Що робити з міграцією так масово? І натихмяст з'являються політики, którzy gotowi są dzielić tych łatwych odpowiedzi.
1: I tu mnie chciałoby troszkę pogawarzyć naprawdę pro rolę literatury w tym. Bo literatura naprawdę jedna z jej zadań, kiedy w literaturze jest na ogół zadania i funkcji, to ulawliwać te znaki biedy, znaki trwogi, rozczytywać ich zagadzia i popierdzać ludzi pro to, co może

0: конт, пан Томаш, мой новы польскі знаёмы, ось ён сказаў, што ён не бачыць у гэтых словах нічога абразлівага, наадварот, польская мова пастаўленая ў адзін шэраг з найвялікшымі мовамі свету. І гэта магло і не быць, але яна там ёсць разам з ангельскай, французскай, нямецкай, расійскай.
1: Павім такую цікавостку, што вчора вось о тым услышаў ад свайго польскага знаёмага, які так напраўда тэм выповідь пострэга яко комплемент вобэц языка польскага, які зналаз сі в едным шэрагу з такімі вялькімі языкамі, як ангельскі, немецкий и так далее.
0: Я дуже люблю польскую мову, люблю польскую литературу, польскую поэзию. Я уже сказал, что Витольд Гамбровіч, польский письменник, и он для меня вельми важный, один из наивеликших письменников у свете. Это все, скажем, мой поганый персонаж. Страшный человек Олег Олегович. И он на самом деле, он кажется, что придумал мову свободы, але на самом деле это просто окрутная, окропная особа.
1: Więc ja tak naprawdę bardzo lubię i język polski, i poezję polską. No Gombrowicza uważam jednym z największych pisarzy na świecie, więc te wszystkie rzeczy o polszczyźnie mówi ta okrutna, okropna postać Oleg Olegowicz.
0: Ale tu na pewno ja pójdę jeszcze dalej i skażę, w jakiej sytuacji były napisane te stronki. To był na pewno успамін пра 2015 год, калі дэлегацыя беларускіх пісьменнікаў паехала ў Польшу. Гэта была такая паездка, сустрэчы з рэдактарамі, з часопісаў, з журналістамі, з крытыкамі. Такая азнаямляльная паездка, каб палякі трошкі даведаліся пра беларускую сучасную літаратуру.
1: Павім, быць можа, якія сітуацыі засталі напісаны те вось слова. Памятам рок 2015, гды дэлегацыя пісажы беларускіх вось прыехала do Polski, żeby się spotkać między innymi z krytykami, z dziennikarzami, żeby opowiedzieć o literaturze białoruskiej.
0: Ja był w składzie tej delegacji i ja baczył, na kolki z wysoka, z jakiej pychaj na nas glądzieli польскія рэдактары, польскія пісьменнікі і крытыкі. Яны так размаўлялі з намі вельмі звысока, як з дзецьмі такое, было такое стаўленне. І гэта мяне, безумоўна, дуже разлавала, таму што я ўсё-такі думаю, што калі людзі не знаёмыя з беларускай літаратурай, то яны не маюць маральнага права яе як бы і судзіць, лічыць яе нейкай нецікавай, другараднай, другога гатунку.
1: Вінц так жа была wówczas w składzie tej delegacji i pamiętam z jaką pychą, jak z góry patrzono wówczas na nas właśnie, patrzyli ci redaktorzy czy krytycy. Rozmawiali z nami jak z dziećmi, to rzeczywiście mnie rozłościło. Doszedłem do wniosku, że nikt, kto nie zna tej literatury, kto się na niej nie zna, nie ma moralnego prawa właśnie nazywać czy traktować ją jako literaturę drugorzędną.
2: Wszystko zrozumiałem, przepraszam za tych, którzy mogli w taki sposób się zachowywać. Dziś szczęśliwie Polska stoi po stronie wolnej Białorusi, nie tej zniewolonej. Powiedz, Alchierdzie, jak stałeś się ekstremistą?
0: Ну, все почалося, напевно, в 2020 році, коли ми з моєю жінкою Юлією Тимофеєвою ходили на протести, протестували супроть сфальшованих виборів. Мені було вельми страшно, а моя жінка була відважна білоруська жінчина, яка ходила на всі марші. Я старався сказати, давай, ты не будешь ризиковать, я боюсь. Алена сказала, не, мы мусим вообще в этом удельничать.
1: Powiem, że wydaje mi się, że zaczęło się to wszystko w roku 2020, gdy my z moją żoną Julią Timofiejewą uczestniczyliśmy we wszystkich protestach, które miały miejsce przeciwko sfałszowanym wyborom. I moja żona, jako odważna kobieta białoruska, bardzo mnie namawiała i właśnie angażowała w ten udział we wszystkich akcjach protestacyjnych, chociaż ja się bałem i mówiłem jej, że być może odpuśćmy, nie idźmy na wszystkie, nie chodźmy na wszystkie protesty.
0: I w samym końcu 20 roku napisał się esse pro to, że w Białoruś przyszedł faszyzm, my emigrowali w Austrię.
1: I już pod koniec 20 roku, po napisaniu eseju o tym, że do Białorusi przyszedł faszyzm, wyemigrowaliśmy do Austrii.
0: I właśnie wiosną 2021 roku, 8 krasowika, ja otrzymał taką nowinę z Białorusi, że na mieży pomiędzy Litwą i Białorusią białoruskie mytniki konfiskowali nowy nakład mojej książki z Sabaki Europy.
1: I właśnie wiosną kolejnego 2021 roku, a dokładnie 8 kwietnia, dowiedziałam się, że na granicy litewsko-białoruskiej został tak zatrzymany i skonfiskowany cały nakład mojej książki Psy Europy.
0: Tak, i ta książka była oddana na ekspertyzę i niejaka tam łukaszenkowska komisja długo думала, co robić z tej książką i wreszcie sąd przyznał jej

0: экстремістскім матэрыялам. Беларусі ёсць такі доўгі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, і «Сабакі Европы» была першая белетрыстычная кніжка, прызнаная экстрэмісцкай.
1: Więc odbyła się pewna ekspertyza, powołano komisję łukaszenkowską, która długo się zastanawiała nad tym utworem i nareszcie sąd postanowił, iż ta książka jest ekstremistyczna. W Białorusi funkcjonuje cała lista utworów ekstremistycznych, bardzo długa, i właśnie Psy Europy zostały pierwszym utworem fabularnym, który się na tej liście znalazł.
2: Co ciekawie pokazuje, myślę, w jaki sposób myśli ten reżim, dlatego że to był kolejny nakład, czyli przed wyborami, przed protestami, zanim wyjechaliście z ojczyzny, książkę można było czytać i wtedy to nie było ekstremistyczne dzieło.
0: Tak, to prawda, tam już to do 2020 roku białoruski reżim nie baczył w białoruskiej literatury osobliwej pogrozy. To była marginalna zjawa. Беларускі рэжым думаў, што літаратура ні на што не ўплывае. Галоўнае, каб пісьменнікі не ішлі ў актыўную палітыку, каб яны не займаліся палітычнай дзейнасцю. Яны не разумелі, што літаратура і ёсць палітыка.
1: Рэчывісце, пред 2020 рокем рэжым вогуле не звраца ўвага на літаратуру беларуска. Уважаў, жа ёсць з'явіска змаргіналізаваны і жа найважніша, абы пісажы не займаваліся палітыкаў, не ўправялі тэй палітыкі.
0: Але пасля 2020...
1: Хоча літаратура сама в собі вашне
0: том
1: палітыкам ёсць.
0: Так. Але пасля 2020 году беларусы пачалі актыўна чытаць кнігі, чытаць сваю літаратуру, шукаць у літаратуры беларускай адказаў, хто яны, чаму ўсё сталася так. Шукаць у літаратуры нейкае апірышча для сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці. І наклады беларускіх кніг, запатрабаванасць беларускіх кніг адразу ж узляцелі ўгару. І тут рэжым адчуў, праўда, што беларуская літаратура гэта не штосьці маргінальнае, гэта штосьці, што ўплывае на грамадства.
1: Рэчывісце, стацы се змініла ў року 2020, гды беларусіне зачалі актывне чытаць, шукаць в літаратуры адповідзі на пытанне, ктуре іх нуртавалы, і также шукаць теж фундаментаў сваёй тожсамості народовай в літаратуры. Наклады кніжак беларускіх значонцо се павінкшылы, і рэжім власне забачыў в літаратуры небезпечэнство.
2: Ale jak się czujesz z tym byciem ekstremistą? No bo to jest taka sytuacja, że w tej chwili czytelnicy w Białorusi, w głównym obiegu, jak rozumiem, nie mogą czytać twoich książek, także tych wcześniejszych czy późniejszych. Rozmawiamy po polsku i białorusku. Używasz języka, który jest niemile widziany i słyszany w twojej ojczyźnie. Wszystko się pozmieniało. Łukaszenka jeszcze zacieśnił te pętle na gardłach i szyjach twoich współobywateli. Jak ci jest z tym, że jesteś wrogiem nie ojczyzny, tylko reżimu?
0: Dla mnie to dowoli prosto wsio, tam, że z jednego boku ja dhanarusia gytym, to wielmi takie honorowe zwanie autora ekstremistkich knih, tam, że ja chcę podkreślić trzy moje knihy na sionie, jany w spisie ekstremistkich materiałów, a faktycznie zabronione wszystkie moje książki w Białorusi.
1: Jest to takie pytanie dwoiste. Po pierwsze, oczywiście się szczycę, bo jest to wyróżnienie zostać autorem książek ekstremistycznych. Trzy moje utwory znalazły się na tej liście, natomiast wszystkie moje książki są w Białorusi zakazane.
0: Ale odczuwam honor, tamu, że rozumiem, że to znaczy, że moja literatura coś zna, no, oznacza, że to coś ważne, coś, co zmienia życie, coś, co jest niebezpiecznym dla reżimu.
1: Ale ten zaszczyt czuję też dlatego, iż widzę, że moje książki zostały docenione, że są ważne, że reżim widzi niebezpieczeństwo tej literatury, które potrafi zmienić życie.
0: Ale z drugiego boku ludzie nie mogą się w Białorusi spokojnie абмяркоўваць мае кнігі, вольна абмяркоўваць, купляць іх, перадаваць іх, пазычаць камусьці. Людзі адчуваюць страх, калі маюць справу з маімі кнігамі. І гэта, безумоўна, для мяне трагедыя.
1: Z drugiej też strony ludzie nie mogą moich książek bezpośrednio i swobodnie kupić, nie mogą przekazywać sobie, nie mogą o nich dyskutować. Boją się tego, mają wobec tego strach i to jest naprawdę tragedia.
0: No to absurdna zabrona w tym sensie, że no, my żyjemy w 21. stuleciu i Папяровая кніга гэта не адзіны спосаб публікаваць свае творы. Ёсць электронныя кнігі, ёсць інтэрнэт, і людзі пры жаданні в Беларусі яны могуць прачытаць тое, што я пишу.
1: Ale jest to zakaz totalnie absurdalny, ponieważ żyjemy w XXI wieku i książka papierowa nie jest jedyną możliwą postacią książki. Są książki elektroniczne, można znaleźć je w internecie, więc ludzie dają sobie radę.

0: autorytarnej, wiele możliwości interpretacji. O to nie zapytam, ale zapytam cię o ten kaganiec, bo on też jest wieloznaczny. Można myśleć, że to Łukaszenka nakłada kaganiec ludziom w Białorusi, ale można też powiedzieć, że to jest jakaś oznaka opowieści o propagandzie, która zabija wolne słowo. My żyjemy w czasach bardzo silnej propagandy rosyjskiej, która przenika do społeczeństw Europy Środkowej i Zachodniej. No i zakłada ten kaganiec na twarze tych, którzy mówią stop, basta, nie możemy powtórzyć tego, co wydarzyło się w historii. Które podejście do kwestii kagańca ty reprezentujesz?
1: Ja nie miał do czynienia do stworzenia tej okładki, a okładka nie niemieckiego wydania i polskiego wydania. I te okładki podobne. Ośga to była idea Mostakowy, jakie stworzyli tę okładkę.
2: No, nie miałem do czynienia, szczerze mówiąc, do utworzenia okładki, chociaż okładka mojego wydania niemieckiego i polskiego są podobne, więc jest to wizja artystów, na którą nie miałem wpływu.
1: Ale ja z tobą absolutnie zgodny. Третий каганець, ось, він справді може означати і пропаганду, і цензуру одночасово. Але, може бути, я б хотів jeszcze z trzeciego boku na ten kaganiec poglądać.
2: Ale absolutnie się z tobą zgadzam, że ten kaganiec może być symbolem i propagandy, i cenzury, i jednej, drugiej rzeczy jednocześnie, ale może być symbolem czegoś trzeciego.
1: To ta apatia i ta lenota myślenia, lenota wolnego duchu, jaka opanowała człowieczą cywilizację сьогодні.
2: Jest to też symbol, może być to symbolem apatii, tego braku chęci, myślenia, którą dzisiaj widzimy w społeczeństwie, która się poszerza.
1: Najgorszy propagandysty, najgorszy cenzor dla człowieka, to wewnętrzny człowieczy, nie wiem jak go nazwać, policjant, naglądczyk. To toj, kto siedzi wewnątrz nas i cały czas naszeptuje nam na ucho, nie robi tego, bądź kiepska, bądź ostrożny, bądź cichy, bądź spokojny, bądź posłuchmiany, nie stwaraj sobie problemów.
2: Więc moim zdaniem najgorszym cenzorem człowieka, który tak właśnie siedzi wewnątrz nas, jest taki wewnętrzny, nawet trudno go nazwać, policjant, dozorca, który cały czas gdzieś nam szepcze, nie rób tego, będzie źle, bądź ostrożny, bądź posłuszny.
1: No to właśnie ten kaganiec, on zakrywa...
0: Czyli konformista.
1: Tak, tak, to bardzo dobre wyznaczenie. Ten kaganiec zakrywa нам рот, але в очі у нас відкрите, і він нам каже, погляді лепш новий серіал, створений штучним інтелектом, ось гетою от жуйку візуальну таку, але не говори нічого.
2: Więc rzeczywiście jest to świetne określenie i ten kaganiec właśnie my mamy na naszej twarzy, natomiast oczy ciągle pozostają otwarte, więc zachęcają nas, a weź obejrz sobie kolejny serial stworzony przez sztuczną inteligencję, taką swoistą wizualną gumę do rzucia.
0: Alhiet, Augilejmu.
1: Ujma Augilejmu.
0: Czyli podziękowaliśmy sobie w balbucie, języku stworzonym na potrzeby powieści Psy Europy, o której dzisiaj rozmawialiśmy. Tłumaczyła naszą rozmowę z polskiego na białoruski i w drugą stronę Maryja Łucewicz-Napałków. Bardzo dziękuję. Augilejmu.
1: Dziękuję. Augilejmu.
0: Książkę na polski przełożyła Joanna Bernatowicz. Alhiet Bacharewicz był z nami. Wielkie dzięki.
1: Dziękuję
0: za to spotkanie. Ja jeszcze powiem, że mamy egzemplarze dla słuchaczek i słuchaczy. Można do mnie pisać. No ale proszę mnie przekonać, dlaczego właśnie państwo by się chcieli z tą literaturą spotkać. I proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym w treści wiadomości. Książki @polskieradio.pl to jest mój adres. Proszę się odzywać. To były wszystkie książki świata. Michał Nogaś, dziękuję. I jeszcze pożegnajmy się tym wezwaniem, które pojawia się w książce. Żebyśmy byli wolni. Busa moje.
1: Busa moje.
2: Busa moje.

0: Autopromocja.
1: Proza czytana w Trójce od poniedziałku do czwartku o nowej porze, o 11.50.
2: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś?
3: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
2: Jakub Małecki, Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę.
3: Łukasz Borowiecki, muzyka. Barbara Marcinik, polecam.
1: Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 11.50.
0: Autopromocja.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 września, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nad ranem wyniki wyborów na prezydenta Krakowa, sondażowe już za chwilę. Donald Trump odrzucił irańską propozycję rozejmu, ale zapowiada kolejne rozmowy. Polscy siatkarze szykują się do jutrzejszego meczu ze Szwecją, o tym za chwilę w sporcie. Wszystkie Kraków wybierał prezydenta. Wszystkie komisje wyborcze zaczęły pracę punktualnie o 7:00, właśnie zamknęły lokale. I znamy już wyniki sondażowe głosowania pod Wawelem. Zwyciężył kandydat niezależny Łukasz Gibała, który zdobył 36,6% głosów. Druga jest Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, otrzymała 24,4% głosów i to oni zmierzą się w drugiej turze. Jeśli te wyniki oczywiście się potwierdzą, głosowanie przebiegało spokojnie, a pełne wyniki powinny być znane nad ranem, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
5: Żadna z komisji obwodowych nie podjęła decyzji o przerwaniu, przedłużeniu albo odroczeniu do dnia następnego czasu głosowania. Nie mamy żadnych informacji o jakichś incydentach, naruszeniach prawa. Nie dotarło nic takiego do komisji wyborczej.
4: Uprawnionych do głosowania było około 600 tysięcy osób, a obwodowych komisji wyborczych było 450. Niektórzy przyszli głosować już wcześniej rano.
6: Ja zwykle, jak idę gdzieś na wycieczkę, to przychodzę bardzo wcześnie albo bardzo późno.
7: Muszę dzisiaj rano albo wcale.
8: Czy głos już oddany?
9: Już oddany.
10: No żeby później nie być rozczarowany.
11: Ważne, żeby oddać ważny głos.
12: Każde wybory, co są, to ja idę w każdym razie.
13: Prawo i przywilej. Uważam, że powinniśmy z tego korzystać, bo to jest demokracja.
4: O, do 18:00. Wiadomo, że odnotowano dwa incydenty, zniszczenie karty wyborczej i agitację w internecie. Wpis dotyczył szans jednego z kandydatów. Donald Trump zapowiedział, że spodziewa się w tym tygodniu kolejnych rozmów z Iranem. Wczoraj prezydent USA odrzucił propozycję Teheranu zawarcia w ciągu 7 dni rozejmu. Jak powiedział w wywiadzie dla portalu Axios, to nie jest umowa, która ja chcę zawrzeć, to umowa, na którą zgodzilibyśmy się może rok temu. Donald Trump przyznał jednocześnie, że rozważa też powrót do bombardowania Iranu. Według portalu Katar i bliskowschodni mediatorzy próbują wskrzesić rozmowy, choć stanowiska obu stron wciąż są dalekie od siebie. Do kolejnych negocjacji mogłoby dojść już w poniedziałek. W wywiadzie dla telewizji NBC szef irańskiej dyplomacji

0: informacji Abbas Araghchi stwierdził, że Teheran jest gotowy do negocjacji. Krakowska Straż Pożarna opanowała pożar hali ze środkami łatwopalnymi w Nowej Hucie. Trwa dogaszanie pogorzeliska i oddymianie budynku. Strażakom udało się ochronić przed ogniem sąsiednie zabudowania. W pożarze nikt nie ucierpiał. Ogień pojawił się w hali w okolicy ulicy Ciepłowniczej około 13. Na miejscu działa policja, która przeprowadzi oględziny i będzie ustalać przyczynę pożaru. Północno-wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych od Virginii po Maine walczy z powodziami i silnym wiatrem. Z kolei mieszkańcy Hawajów już trzeci raz w tym roku mierzą się z atakiem huraganu. Anomalie pogodowe dają się we znaki za oceanem w sumie kilkunastu milionom ludzi.
1: Nad wybrzeże od stanu Delaware aż po Massachusetts nasuwały się strefy intensywnych opadów deszczu. W ciągu ostatnich 24 godzin w niektórych rejonach stanu New Jersey oraz południowo-wschodniej części Nowej Anglii spadło do 8 cm deszczu, a miejscami nawet więcej. Na obszarach przybrzeżnych od wybrzeży Virginii aż po Long Island w stanie Nowy Jork występują podtopienia. Do poniedziałku obowiązują ostrzeżenia przed powodzią przybrzeżną oraz silnymi podmuchami wiatru dochodzącymi do 100 km na godzinę. Władze apelują, aby zrezygnować z podróży i pozostać w domach. Ten weekend około miliona mieszkańców Hawajów pozostaje w stanie gotowości, podczas gdy huragan Nolo powoli zbliża się do wysp, niosąc ze sobą ulewne deszcze i silny wiatr. Na niektóre obszary Big Island może spaść nawet około 40 cm deszczu, mimo że główne oko huraganu minie ląd. Cyklon Nolo przemieszczał się bardzo powoli na południe od wyspy Big Island, a prędkość towarzyszącego mu wiatru osiągnęła w porywach do 150 km na godzinę. Synoptycy ostrzegali jednak, że zewnętrzne pasma burzy mogą spowodować zagrażające życiu powodzi osuwiska. Z Miami dla Polskiego Radia, Bachowski.
0: Klimat. Jakość powietrza jest przeważnie dobra. Prawie 1/3 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport w studiu Norbert Michalak i oczywiście o piłkarzach, którzy zmierzą się ze Szwecją.
3: Tak, to nie będzie łatwe spotkanie w Lidze Narodów. Jutro w Solnej pod Sztokholmek zagrają z reprezentacją Szwecji. Na inaugurację Szwedzi pokonali Rumunów 2-1, a Polacy bezbramkowo zremisowali w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban jest już myślami przy spotkaniu ze Szwecją, ale przyznaje, że wciąż nie może przeboleć straty punktów w starciu z Bośniakami.
4: Myśmy zmierzali do bramki przeciwnika. Staraliśmy się przynajmniej różnymi drogami. Nie znaleźliśmy tej konkretnej drogi, która by prowadziła do 7-metrowej bramki. W tym kierunku idziemy. Szukamy przyczyn. Spróbowaliśmy rozwiązać tą sytuację w przerwie, żeby ta druga połowa była inna. To są po prostu mecze.
3: Mecz Szwecja-Polska jutro o 20:45. Siatkarze reprezentacji Polski, mistrzowie Europy, wrócili do kraju. Na lotnisku w Warszawie witał ich tłum kibiców. Zadowolenia po powrocie do domu nie ukrywał libero Jakub Popiwczak.
5: Na pewno jest radość, jest spełnienie, jest poczucie świetnie zrealizowanego celu. Natomiast też z drugiej strony gdzieś chwila na reset, bo te ostatnie 3 tygodnie były intensywne pod względem fizycznym, pod względem psychicznym. Bez rodziny, z daleka od tych najbliższych, od tych najważniejszych ludzi. Także teraz powrót do nich i po prostu oddanie się tym obowiązkom rodzinnym, bo za tym niesamowicie tęsknię.
3: W finale Polacy pokonali Francuzów, a w walce o brąz Finlandia wygrała ze Słowenią. Koszykarze Legii Warszawa z pierwszym trofeum w nowym sezonie wywalczyli Superpuchar Polski. W finale turnieju rozgrywanego w Sosnowcu Legia pokonała Zastal Zielona Góra 110-96. To pierwszy Superpuchar Polski w dorobku Legii. W Ekstralidze hokeja na lodzie rozegrano mecze 5. kolejki. Emocji nie brakowało, szczególnie w Nowym Targu, gdzie padło aż 11 goli. Podhale przegrało z Zagłębiem Sosnowiec 2-9. Obrońcy mistrzowskiego tytułu z GKS-u Tychy na wyjeździe pokonali JKH Jastrzębie 4-1. W innych spotkaniach Polonia Bytom wygrała z Krakowią 7-3. Energa Toruń zwyciężyła Sokoła Sanok 2-1, a Unia Oświęcim po dogrywce pokonała 5-4 GKS Katowice.
0: Jutro sporo słońca, więcej chmur jedynie na północy. Rano na wschodzie i południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą 17 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum, do 24 na zachodzie.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: 21:07.
2: Młody Polski Jazz.
8: Witamy jak co tydzień o tej porze. Ania Lalka.
7: Maciej Jankowski.

0: Generację jazz graliśmy w Młodym Polskim Jazzie. Chodzi o te poprzednie, o to poprzednie wydanie. To jest zapowiedź kolejnego kosmonauci. music@gmail.com. Można spróbować w sumie napisać, ale nie wiem, czy to jest prawdziwy,
1: napiszcie,
0: istniejący.
1: Napiszcie, jak się podoba utwór, ale możecie też na mpj@polskieradio.pl. Tam znajdziecie nas. Ja dodam tylko, że na drugiej płycie generacji

Jazz, którą zapowiada też utwór wspomniany, znajdzie się 7 premierowych kompozycji przygotowanych przez artystów, którzy mają poniżej 30 roku życia. Także młody polski jazz w swojej pełni.

0: To zespół Saturn i ich utwór Hydrogen. Dzisiaj też ten zespół gra akurat w czasie naszej audycji, bo to też warto powiedzieć, zawsze w trakcie Młodego Polskiego Jazzu jest grany Młody Polski Jazz w Warszawie w klubie Jasmine i jakoś tak wychodzi, że nigdy nie możemy tam być, więc Saturn teraz premierowo, ponieważ wypuszczają nową płytę.
1: No oczywiście priorytetowo pojawiamy się tutaj, żeby spotkać się z odbiorcami Młodego Polskiego Jazzu, których mamy nadzieję jest coraz więcej. Przypomnijmy, że mpj@polskieradio.pl to adres mailowy, na którym można pisać, a to nagranie sprzed chwili to też zapowiedź płyty, płyty zatytułowanej chyba 5 po prostu. To jest album, który zaplanowany jest na 5 listopada tego roku. Pierwszą zapowiedzią była Jaxa, którą już graliśmy, to właśnie wspomniany przez Anię Hydrogen, który kojarzy mi się bardzo z takim momentem w kulturze, chyba mogę powiedzieć, bo to nie jest stricte muzyczny moment, ale moment w grach

0: komputerowych. To jest też moment mojego dorastania i mojego grania w gry takie pierwsze na komputerach jeszcze z takimi, wiesz, monitorami kineskopowymi. Pierwsze jakieś gry rajdowe typu Colin McRae i tak dalej, to bardzo mi się kojarzą te dźwięki, które w środku tego utworu można było usłyszeć z soundtrackiem, który towarzyszył tym grom.
1: Tutaj myślę, że
0: 2003-2004.
1: Dużo dokłada się specyficzne brzmienie Mooga, bo na nim gra akurat...
0: No raczej.
1: Nie klawiszowiec Miłosz Oleniecki, którego możemy znać między innymi z Rzeczpospolitej, ale basista, który tutaj też eksperymentuje.
0: No bo Moog to jest basowy syntezator.
1: Eksperymentuje akurat na nim Paweł Stachowiak, wuja HZG. Zresztą on też ma za sobą ostatnią premierę.

0: Redaktor Jankowski już przed chwilą zrobił jazz-splaining, czy też elektrosplaining, że syntezator mógł to syntezator basowy.
1: Ale można to jeszcze jakoś, wiesz, jakoś na instrumentalny splaining, tylko że to już nie będzie tak zgrabnie brzmiało, bo to ma dużo więcej wymiarów niż tylko.
0: Splaining. No to ja dodam tylko, że już tak wyjaśniając po polsku, że to nie był jazz po polsku, to właściwie była czysta elektronika po polsku, ale Django muzyk po polsku. Jak najbardziej jazzowy, WJHZG, znany przede wszystkim

0: z zespołów Apps czy Błoto, wielokrotnie powtarzamy to nazwisko w naszej audycji. Tutaj akurat solo, bardzo elektronicznie, nawiązując do brzmień muzyki elektronicznej z wysp, czyli jungle, drum and bassy. I jeśli ktoś szuka takich odsłon młodej polskiej muzyki elektronicznej, to bardzo zachęcamy.
1: Też jak sam wuja HZG wspominał, wytwórnia Metalheads jest jakimś takim źródłem jego inspiracji, a ta muzyka, którą zaproponował na swojej solowej płycie, to jest, jak też sam wspominał, powrót do korzeni. Co jest ciekawe w kontekście tego, co powiedziałeś, że głównie mówimy o nim właściwie wyłącznie jako muzyku jazzowym, bo do tej sceny najbardziej się przytulił ostatnimi czasy, ale... Dobrze jest zobaczyć go także w tej wersji, w tym wcieleniu, bo wiemy, że potrafi, już to pokazywał niejednokrotnie.
0: To co, teraz kolejny romans jazzu z elektroniką?
1: No to jest człowiek, który od lat to robił, a to jest jedna z ostatnich rzeczy, przy których pracował osobiście.
0: I nie tylko on, ale o tym za chwilę.

Co tydzień w Trójce po 21 udowadniamy, że młody polski jazz to jest taki movement, który porusza przede wszystkim współczesnych artystów, ale no później zerkamy tak w przeszłość i widzimy rewolucjonistów różnych dekad i stwierdzamy właściwie, że

0: ten młody polski jazz to właściwie zawsze był, co? Tak mi się wydaje.
1: Zdecydowanie tak, zwłaszcza jak bierzemy na warsztat takiego na przykład Urbanatora, który przecież przez całe swoje życie właściwie uciekał od tego jasnego określania jazzu jako muzyki, no nie wiem, sfer, muzyki, jakkolwiek jej nie nazwiemy, czy takiej muzyki muzealnej, to też ciekawy termin, z którym się ostatnio spotkałem w kontekście właśnie podejścia Michała Urbaniaka do jazzu i do muzyki ogólnie. No i te połączenie z elektroniką, no to jest coś, co wydaje mi się zawsze chyba go grzało mocno, bo już nie jeden taki projekt wykonał. A tutaj akurat na tę płytę sam wybierał utwory i no i nawet słuchał niektórych jeszcze propozycji tych pierwszych, które się ukazywały od wielu artystów, a naprawdę na tej płycie nazwiska nie byle jakie.
0: Płyta Enjoy właśnie ukazała się 18 września i pokazuje te kompozycje Michała Urbaniaka w różnych interpretacjach, od hip-hopu przez muzykę klubową w różnych odsłonach. Tutaj akurat Julek Ploski dołożył swoje 3 grosze.
1: Ten chłop ze Stranger Things.
0: Dokładnie, to jest artysta, którego można znać szeroko. Jako kogoś, kto trafił na soundtrack Stranger Things, ale kto jest też fanem undergroundowej muzyki elektronicznej z Polski, ten wie, że Julek Ploski już nie od dzisiaj miesza w tej scenie. Po więcej informacji o nim zapraszam do audycji N3 wczorajszej z 26 września. Był Julek Ploski na żywo u Gosi Jakubowskiej. Zachęcam.
1: A teraz cofamy się do 2024 roku, bo ostatnio wróciłem do tej płyty z ogromną radością i za chwilę powiem dlaczego. Jest to tak szczególna rzecz, przynajmniej do tych singli, które się dotychczas ukazały. To jest coś, co wyzwala we mnie, albo przypomina mi o mojej miłości do black metalu.

0: dwa saksofony, czyli Alex Klof i Emil Miszk. Alex Klof na stałe w składzie Ninja Episkopat, Emil Miszk akurat wyjątkowo w utworze Lynch Your Witches, czyli kolejna zapowiedź nadchodzącej płyty Ninja.
1: To jest coś, co przypomina mi bardzo taki okres mojego życia. To było bodaj na studiach, kiedy słuchałem po prostu namiętnie Mgły. Właściwie cały czas to był jeszcze tam okres zimowy, więc w ogóle eksploracja polskiego black metalu to był mój jam na ten okres. Jeszcze doczytywanie jakichś kryminalnych różnych historii, na przykład spod pióra Katarzyny Puzyńskiej i tak dalej. Bardzo mi się podoba to, co Krzysztof Hadrych wniósł, czyli gitarzysta, wniósł do Ninja.
0: A my trochę krążyliśmy dzisiaj wokół muzyki burzliwej, wokół takiego jazzowo-okolic właściwie, jazzowego hałasu, a teraz wybieramy się na podróż z Hanią Rani, na podróż z muzyką Komety.

0: Hania Rani i Komeda, tak nazywał się utwór na jej płycie Ghosts. Oczywiście muzyka inspirowana twórczością Komedy.
1: No i wszystko to, co u Hani Rani najlepsze, czyli lupy, najróżniejsze instrumenty, syntezatory, to wszystko wydłużone i odgrywane na żywo, bo ja na ten utwór czekałem dość długo, muszę przyznać. To było przez kilka lat moje takie marzenie, żeby usłyszeć go na płycie, bo parę razy zdarzało jej się zagrać go przy okazji różnych live sesji. Na przykład w ramach KXP, którzy często robią takie sytuacje muzyczne, organizują. Wtedy to jeszcze było takie, mam wrażenie, nieoczywiste, przynajmniej dla mnie, żeby artystka z Polski pojawiła się tam w Seattle, w KXP,
0: no, cała historia
1: żeby zagrała.
0: Hani.
1: No wiadomo, no, po prostu zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, jak on powiedział, Han Rani zagra dla nas teraz swojego seta. Niesamowita sytuacja.
0: To co, może
1: a propos Hania
0: Derry?
1: Proszę bardzo.

0: Amerykański saksofonista Walter Smith gościnnie na płycie, najnowszej płycie Honey Derey, trio Don't Look Behind, Always Forward.
1: Tutaj poza Hanią i Walterem wspomnianymi także Mateusz Szewczyk na basie i Gniewko Tomczyk na perkusji, instrumentach perkusyjnych, to na nowej płycie wspomnianej Honey Derey. Dziękujemy, bo to już wszystko od nas dziś. Za chwilę 22. Słyszymy się w przyszłym tygodniu po 21 w Trójce, jak zawsze.
0: Dziękujemy. Ania Lalka.
1: Maciej Jankowski.
0: Audycję realizowała Agnieszka Łukasiewicz. Do usłyszenia.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 września, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska będą w drugiej turze walczyć o fotel prezydenta Krakowa. Dwie osoby w szpitalu po tym, jak na Mazowszu spłoszony koń staranował ludzi. Prezydent Serbii rezygnuje, by ubiegać się o stanowisko premiera. Będzie druga tura wyborów na prezydenta Krakowa. Według sondażowych wyników zmierzał się w niej kandydat niezależny Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL. Krakowianie głosowali w przedterminowych wyborach po tym, jak w majowym referendum odwołany został Aleksander Miszalski. W sztabie lidera sondaży Łukasza Gibały jest Paweł Pawlica.
1: Dobry wieczór.
0: Powiedz, jak kandydat przyjął wyniki.
1: No, w jego sztabie przy ulicy Królewskiej, to siedziba Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, nadal jest bardzo tłoczno. Po 21 wyniki sondażowe przyjęto wybuchem radości. Łukasz Gibała powiedział do swoich sympatyków, że nie spoczywa na laurach. Zapowiedział dalszą walkę o głosy. Jutro o 6.45 będzie rozdawać mieszkańcom Krakowa na Rondzie Mogilskim obwarzanki i kawę.
2: Dlatego zamierzam rozmawiać bezpośrednio z wyborcami właśnie na ulicach, przekonywać wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Nowej Lewicy, Partii Razem i pozostałych partii. Jednocześnie deklaruję, że jeśli ja wygram wybory za 2 tygodnie, to oczywiście wtedy się chętnie spotkam z każdym z tych kontrkandydatów, którzy odpali w pierwszej turze.
1: Drugie miejsce zajęła senator Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL. Na nią według badań Exit Poll zagłosowało prawie 25% głosujących.
3: Bardzo wam wszystkim serdecznie dziękuję, kochani. Mamy to, druga tura. Idziemy, walczymy dalej. Walczymy o dobry, spokojny, transparentny, uczciwy Kraków.
1: Zerkamy jeszcze na dalsze pozycje. Na trzecim miejscu według badań Exit Poll Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości z poparciem wynoszącym prawie 20%. Czwarte miejsce zajmuje Aleksandra Owca z Razem 8% głosów. Piąte poseł Daria Gosek-Popiołek z Lewicy 6%. Szósty Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej. Na ostatnim miejscu Sławomir Pietrzyk. Frekwencja wynosiła niespełna 42%.
0: Paweł Pawlica, dziękujemy za relację. Niemcy miały poważny przekaz dla Rosji. Tak szef dyplomacji Radosław Sikorski mówi o rozmowie swojego niemieckiego odpowiednika Johanna Wadepula z szefem rosyjskiego MSZ-u Siergiejem Ławrowem. Minister spraw zagranicznych Niemiec ocenił w wywiadzie dla telewizji ARD, że nadszedł czas na rozmowy z Rosją. A wicepremier Radosław Sikorski mówi, że Berlin miał zagrozić Moskwie konsekwencjami w razie powtórzenia incydentu w Lipsku.
4: Minister spraw zagranicznych Niemiec już rozmawiał z Ławrowem. Zresztą od razu do mnie zadzwonił, zdał relację. No i proszę zobaczyć, w jak pogardliwy i brutalny sposób został przez Ławrowa potraktowany. A z tego co wiem, Niemcy miały bardzo poważny przekaz do Rosji, że mianowicie takie ataki jak ten na lotnisku w Lipsku są nie do przyjęcia i że jeśli się powtórzą, to będą konsekwencje.
0: Szefowie MSZ-u Rosji i Niemiec spotkali się w kuluarach sesji ONZ w Nowym Jorku. Relacje niemiecko-rosyjskie były zamrożone od czasu inwazji Rosji.

0: Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Pogorszył je sierpniowy incydent na lotnisku w Lipsku. Spłoszony koń staranował grupę ludzi na Mazowszu. Stało się to podczas regionalnego święta hodowców koni w miejscowości Górki. Poszkodowane zostały 4 osoby, w tym dziecko.
1: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że stojący koń, który był przypięty do bryczki, nagle spłoszył się i wbiegł w grupę osób. W wyniku zdarzenia 4 osoby zostały poszkodowane, 2 trafiły do szpitala, w tym dziecko.
0: Mówi Małgorzata Pychner z policji. W Garwolinie 37-letni woźnica był trzeźwy. Wypadek wyjaśniają mazowieccy policjanci. Prezydent Serbii Aleksandar Vučić zrezygnował ze stanowiska, co pozwala mu ubiegać się w zbliżających się wyborach parlamentarnych o urząd premiera. Serbska Partia Postępowa, partia, którą współzałożył i przez wiele lat jej przewodził, ogłosiła wcześniej, że jest jej kandydatem na szefa rządu w wyborach zaplanowanych na 25 października. Aleksandar Vučić był prezydentem od 2017 roku przez 2 kadencje. Po jego decyzji Serbie czekają też przedterminowe wybory prezydenckie. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro sporo słońca, więcej chmur jedynie na północy. Rano na wschodzie i południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą 17 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum, do 24 na zachodzie.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
3: Ogłoszenie społeczne.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Witam Państwa bardzo serdecznie. A witamy Państwa bardzo serdecznie. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, no i ja. I zapraszam.
2: Linia nocna.
6: Długo mnie z Wami nie było. Musiałem się pozbierać, ale się zebrałem sobie, żeby się do Was wybrać i zabrać Państwa w podróż linią nocną. No to ja bardzo dziękuję za słowa wsparcia, za tę cierpliwość i wracam do gry. No i a propos, zagrajmy. Salut, czyli cześć, witajcie.

toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

Dostałem taki SMS od Eryka. Grasz dzisiaj Ganimedzie Złoty? No właśnie, tak? No jeszcze teraz mała ploteczka. Przed wejściem na antenę wszedłem do reżyserki. Tam jest Agnieszka Łukasiewicz i kolega z Krakowa chyba, który mówił o tych wyborach, nagle mówi: i teraz moje życie stało się słodsze. I to właśnie było pod jej adresem. I to właściwie to jest temat naszej rozmowy dzisiejszej, mam nadzieję. To znaczy, tak myślę sobie, że na taką reaktywację, na powrót byłoby miło. Zresztą ta audycja właściwie o tym jest, tylko są różne warianty, odsłony i wariacje na temat. Temat jest taki: coś miłego, coś dobrego. Powiedzcie państwo, coś miłego, coś dobrego komuś. No komu chcecie? Zadzwońcie, powiedzcie. Tutaj stworzyliśmy taką przestrzeń życzliwości. Ja myślę, że kiedyś tak sobie pomyślałem, definicja radia, już mówiłem państwu o tym. Pomyślałem, że właściwie, gdyby tak zredukować to wszystko do jednego dźwięku, to byłoby z. Z takie przyimkowe, że to z, że razem, że z, ze sobą. Takie łączenie. Ale gdyby tak jeszcze trochę poseplenić, to można by było powiedzieć, że to jest ż, że to jest życzliwość. Ja wierzę w taką ideę radia i taką ideę spotkania, że to jest życzliwość. Więc coś miłego, coś dobrego, powiedzcie komuś, komu chcecie, zadzwońcie, zapraszam. 2 2 7 3, jak zwykle. A żebyśmy tak się nastroili na te częstotliwości, to coś takiego, taka piosenka, którą Darek wybrał, Darek Pieruk. I nie znam tej piosenki i ona jest taką jesienną, piękną piosenką. Pierwszy podmuch jesieni. Drive-by Truckers.

0: reinkarnacja Williego Nelsona, prawda? Piękna. First Air of Autumn, czyli pierwsze powiewy jesieni. Coś takiego. Coś miłego, coś dobrego. Powiedzcie, bardzo proszę. No, Radio Rzet, Radio Życzliwość, taką przestrzeń wykreowaliśmy. No i spróbujmy. 2 2 7 3. I pan Łukasz ma coś do powiedzenia chyba, prawda? Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Tak, mam coś do powiedzenia, coś życzliwego, bardzo miłego.
0: Komu?
1: Mojej Magdzie, która teraz sobie spokojnie leży w salonie i słucha Trójki na kanapie, a że jest lekko przeziębiona i można dzisiaj powiedzieć coś miłego i życzliwego w radiu, to chciałbym jej powiedzieć, że bardzo ją kocham i jest najwspanialszą kobietą na świecie.
0: Peter C. The Word.

0: Duarte. No to właśnie o tym rozmawiamy. Powiedz słowo, powiedz słowo. Pan Łukasz powiedział coś takiego, że ja właściwie nie wiedziałem, co powiedzieć, ale Beatlesi to za mnie powiedzieli. To jest ten rodzaj komentarza pewnie do tego, co usłyszeliśmy. Radio Rzet. Coś miłego, coś dobrego. Powiedzcie komuś. Może sobie chcecie. Bardzo proszę. 2 2 7 3. Pan Łukasz, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Miło mi bardzo, że mnie mogę słyszeć pana głos również i że mogłem się dodzwonić dzięki takim technicznym nowościom jak telefon i radio.
0: Tak.
1: Pan Dariusz Pieruk mi powiedział, że to, że ja lubię Coldplay i polecam wszystkim utwór Koloratura i że lubię chodzić po trawie i że to jest bardzo miłe dla mnie i że wszystkim

0: polecam to mało, ale ja jestem takim, muszę powiedzieć, wolontariuszem, pracuję 2 dni w tygodniu z osobami niepełnosprawnymi, a też miałem doświadczenia z uzależnieniem od alkoholu w swoim życiu i to jest dla mnie terapia bardzo miła, ale powiem tak, dla tych osób powiedzenie dzień dobry, jak się masz, dla każdego z nich, bo to są osoby w różnym stopniu niepełnosprawności, na wózkach albo no chodzące, ale na przykład trochę rozkojarzone, tak można powiedzieć, to dzień dobry, jak się masz i podanie ręki z uśmiechem, to jest takie bezstresowe, powolne właśnie z uwagą, to jest coś takiego, co im... To ich uspokaja, to jakby daje im świadomość, że są tutaj i mi też. Są potrzebni, są jakby oczekiwani, są kochani. To jest bardzo miłe. To teraz sobie dzięki panu Dariuszowi Pierogowi zdałem z tego sprawę, że zwykłe słowo powiedziane spokojnie może być czymś bardzo, bardzo miłym, otwierającym cały dzień takiej osobie.
1: Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję również.
1: I pozdrawiam. No właśnie, z uwagą. To jest takie, właściwie jest taki komunikat, właściwie w tym się zawiera. Widzę cię, prawda? Widzę cię. Jesteś jakoś, no jesteś istotna, widzę cię. No to spróbujmy jeszcze. Proszę bardzo, Radio Z dzisiaj. Pomyślałem, że może Lurid by teraz pasował. Jest taka rozmowa telefoniczna, którą on tutaj inscenizuje.

I can't be with you. No, śmiechem żartem, ale tak jak się tego posłucha, to aż ciarki przechodzą. Bo tu jest jednak ukryta opowieść, ukryta, no, opowieść o samotności, prawda? I tak myślę o tym naszym spotkaniu, tych naszych spotkaniach, o tej audycji. Tak się czasami zastanawiam, że to może powinna być jakaś poważna audycja publicystyczna, no nie wiem, coś takiego. A my tutaj rozmawiamy, coś w rodzaju koncertu życzeń, jakby to się odbywa, coś takiego. Ale pomyślałem sobie, że to może, dobrze, może to jest jakieś oldschoolowe, może to jest jakieś przestarzałe, może to jest jakieś banalne, a może nie. Bo pomyślałem o takich słowach profesora Wojciecha Kuleszy. Ja miałem kiedyś przyjemność z nim rozmawiać. To jest wybitny psycholog społeczny. I on mi powiedział tak, cytuję. To, co nam najbardziej zagraża, to samotność. A jeszcze inny cytat. No, dzięki Pawłowi Siwkowi, który mi to przypomniał. Paweł, pozdrawiam cię. Obronił pracę magisterską niedawno. I drugi cytat. Wydłuża życie tylko, i tak profesor dodał właśnie jeszcze to tylko, wydłuża życie tylko jeden czynnik. Dobre, bliskie bycie z innymi. No to ja właśnie to proponuję. Ta audycja jest taką przestrzenią. Na rzecz życzliwości, przestrzenią życzliwości. W tej przestrzeni, w tym miejscu, no zapraszam państwa, żeby państwo powiedzieli, jeszcze raz to powtórzę, coś miłego, coś dobrego komuś, a może sobie. A może sobie. Wiecie co, jeszcze taką mam solóweczkę, to jeszcze będę kontynuował. Dostałem niedawno w prezencie książkę pani Bogumiły Jankowskiej po omacku. Ten tytuł jest znaczący, ale nie będę tego rozwijał teraz. To są takie krótkie teksty i one, no fragment jednego z nich jest taki.

Mam wybór, a to oznacza, że jestem wolna. Mogę chodzić wolno, czuć zmęczenie i głośno o nim mówić. Mogę płakać, mogę czerpać radość z drobiazgów, ale mam prawo się mylić i nie znać odpowiedzi na pytania. Odwaga bycia niedoskonałą to moja prawdziwa wewnętrzna siła. I uwaga, przesłanie. To jest to coś miłego, coś dobrego, prawda? I uwaga, kocham cię, Bogu miło Jankowska z domu Józiak. Cudownie, że jesteś, ale piękne. I ta książka jest piękna. Tu jeszcze zacytuję kilka rzeczy z niej. Bogumiła Jankowska ją napisała. No to proszę, zapraszam Państwa. 2 2 7 3. Aha, jeśli chodzi o mail, to jeszcze Państwu powiem, żeby już to wszystko powyjaśniać, te technikalia. Ponieważ długo mnie nie było, to okazało się, że moja skrzynka jest jakoś nie w przestrzeni jakiejś niedostępnej mi. Ale skrzynka Darka Pieroga, który się zgodził podzielić ze mną, nią dzisiaj jest czynna i mogę odebrać maile, które Państwo pod tym adresem wyślą, jeśli zechcecie. Dariusz.pieróg, no to polskie, Dariusz.pieróg, @polskieradio.pl. Dariusz.pieróg@polskieradio.pl. A gdybyście chcieli powiedzieć, no to 2 2 7 3. Ta grupa, która zaraz zabrzmi, to jest groźną nazwę, bo się nazywa War. No ale tytuł piosenki już rozjaśnia sprawę i rozpogadza. Why can't we be friends?

0: Why can't we be friends?
1: Przepraszam, tak się uśmiecham, bo to takie ładne, prawda? I jeszcze co chciałem powiedzieć. Ale nie, to najpierw może pan Marcin powie. Aha, wiem. Pan Marcin jest jednym z najbardziej, najwierniejszych słuchaczy tej audycji. Ja bardzo panu za to dziękuję, panie Marcinie. I zapraszam i słucham.
2: Dziękuję bardzo. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Tak, już ciszyłem. Radyjko. Po prostu chciałem powiedzieć, że jest wiele osób, które naprawdę robią coś dobrego z osobami właśnie dla niepełnosprawnych, różnego rodzaju instytucje, kina, spacery, bo ostatnio wybrałem się też przez fundację. Nie wiem, czy mogę powiedzieć na antenie nazwę fundacji. No w każdym
1: razie... Jak fajna fundacja, to niech pan powie.
2: Tak, Katarynka. To jest po prostu we Wrocławiu mieści się. Katarynka. I ona organizuje w jednej placówce sieci kinowej. Jednej sieci kinowej organizuje filmy dla osób z niepełnosprawnością, po prostu polegającą na tym, że jak osoba jest niewidoma, prawda? To wtedy ma się słuchawki i lektor tam podpowiada obraz i to jest genialne. A też odkryłem we Wrocławiu przez tą fundację Katarynkę, odkryłem właśnie spacery z przewodnikiem po Wrocławiu, po różnych, czyli się po prostu osoby te umawiają, po prostu zapisują i to jest instytucja, znaczy to jest taki ten, że tam różnego są rodzaju za darmo te spacery są, także naprawdę nic nie trzeba płacić, a jeśli chodzi o filmy, to są naprawdę, można powiedzieć, za grosze. Także warto skorzystać, także ja dziękuję, że mogłem się znaleźć w tym gronie takich osób, które mogą z tego korzystać, bo ja jestem osobą właśnie taką, że ja po prostu nie dowidzę, czyli jak napisy w danym filmie są na przykład po angielsku film jest, a napisy są po polsku, prawda, to ja tego nie widzę, a dzięki temu, że mamy udogodnienia w telefonie, że ja sobie nastawiam internet, prawda, i wtedy wyciszam dźwięk w telefonie i wtedy mogę słuchać sobie lektora na słuchawkach. I to jest bardzo ciekawe.
1: Czyli to są miłe słowa pod adresem ludzi z Fundacji Katarynka we Wrocławiu. Prawda?
2: Tak.
1: No ja mam jeszcze to miłe słowo dla pana. Jeszcze raz powiem. No bardzo panu dziękuję za to, że pan tak wiernie towarzyszy tym naszym spotkaniom. Pozdrawiam.
2: Tak, i bardzo się cieszę, że pan już wrócił. Po prostu bardzo się cieszę z tego.
1: Dziękuję. Pozdrawiam pana serdecznie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. No to co my teraz zagramy? Patrzę tutaj na te piosenki. Cassandra Wilson tu by pasowała, no bo to jest właściwie negatyw, pozytyw, prawda? Ta życzliwość, kontakt, te miłe słowa. No a po drugiej stronie, albo gdzieś tam w głębi jest samotność. No i to jest taka wspaniała pieśń Hanka Williamsa. No, wiele wersji. No Cassandra Wilson też bardzo pięknie ją śpiewa.

0: Światełko się pali, powinienem mówić, ale jeszcze zamilkłem, bo to takie piękne. Pan Wojciech, dobry wieczór.
1: Kłaniam się, dobry wieczór, witam bardzo serdecznie.
0: Ja też się panu kłaniam i słucham.
1: Gościami oczywiście, bo jadę w tej chwili autem, wracam z dalekiej podróży. Taka praca i słowa życzliwości po pierwsze, chociaż nie, może nie, po drugie, do radiowej trójki za to, że w drodze jest czego posłuchać. Oczywiście muzyka jest teraz ogólnie dostępna i w zasadzie proszenie o piosenki w radiu troszeczkę mija się z celem, bo można wszystko sobie znaleźć samemu w internecie i nie ma z tym najmniejszego problemu, ale lubię, jak ktoś pogada, ktoś pomówi coś w radiu, bo łatwiej się jedzie, łatwiej się wraca do domu.
0: No to miło,
1: po drugie,
0: co pan mówi, dziękuję.
1: Ogromne życzliwości dla radiowej trójki. Natomiast po pierwsze, ogromna życzliwość i słowa podziękowania dla mojej ukochanej żony, która na pewno oczekuje w domu, że wrócę cało i zdrowo i będziemy już mogli sobie tam wspólnie posiedzieć. No niestety specyfika pracy, muzyka troszkę zawodowego wymaga od tego, że dalekie podróże są wpisane w ten zawód i niestety trzeba troszeczkę w domu poczekać, zająć się w tym czasie dzieckiem. Drugim już nie trzeba, bo jest to w studiach, ale jedno jest jeszcze w szkole podstawowej, więc tu ogromne słowa życzliwości, ogromne słowa podziękowania i wyrazy miłości przesyłam dla małżonki, która oczekuje.
0: No to
1: prawdopodobnie. Chociaż może śpi, to też by było dobrze.
0: No pewnie śpi już. Ale się obudzi, jak pan przyjedzie. Szerokiej drogi, szerokości chyba mówią kierowcy, tak słyszałem.
1: Szerokości gumowych słupów.

0: i tolerancyjnych patroli.
1: No tak, no właśnie. Pozdrawiam pana. Właśnie, pozdrawiam. To bardzo miłe, co pan powiedział. Wszystkiego dobrego. No to ja czekam. Tutaj jeszcze jakieś próby logowania następują. Przepraszam państwa z tą skrzynką. Jest zamieszanie, ale wokalnie, proszę bardzo, to zapraszam. I wokalnie będzie teraz Bill Withers, Lean on Me.

0: Call Me. No to akurat na temat bardzo, prawda? Panie Bartoszu, dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Dobry wieczór. Ja chciałbym powiedzieć życzliwe słowo o mojej teściowej. Moja teściowa jest bardzo fajną teściową. I mamy taką umowę, wie pan, że ja zaprenumerowałem takie krzyżówki i sobie co miesiąc dostajemy te krzyżówki, rozwiązujemy je sobie i dzwonimy do siebie, bo ona mieszka pod Częstochową, my mieszkamy w Poznaniu. I wymieniamy się informacjami.

0: na temat haseł, które w tych krzyżówkach są. I bardzo pozdrawiam moją teściową. Ona raczej nie słucha, bo to jest osoba już pełnoletnia.
1: Aha.
0: Więc raczej śpi. Natomiast korzystając z okazji, chciałbym ją bardzo pozdrowić. Jak również moją żonę, która tu stoi obok, nagrywa mnie telefonem. Aha. I bardzo się boi podejść do telefonu. No, nie wiem.
1: Jest chyba bardziej z tych nieśmiałych.
0: Taka, tak? Trochę trema.
1: No trema, rozumiem. A to teściowa się dowie o tym, o tej rozmowie, tak? Bo żona nagra.
0: No mam nadzieję, że tak.
1: Ja pozdrawiam
0: bardzo
1: państwa.
0: Bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzi. Świetna audycja.
1: Dziękuję.
0: No i pozdrawiam całą trójkę i wszystkich słuchaczy, bo słucham trójki, no nie pamiętam od kiedy, ale chyba od zawsze tak
1: no to
0: naprawdę.
1: Ja też dziękuję wiernemu słuchaczowi za te wspaniałe słowa. Pozdrawiam panie Bartoszu. No i czekam na państwa. Dziękuję. Dwie dwójki, siedem trójek. I teraz zrobimy tak. Zagrajmy kabaret elity. Kabaret elity. Tak, kabaret elita. Bardzo cię proszę, Agnieszko. Do serca przytul psa. Ta kapela wspaniała. No, posłuchajmy. Przypomnijmy sobie.
2: Zanim zdechnie w oceanie, skrót ropą śledź ostatni, a ostatnie zdrawieś grzbło przykryje pył.
3: Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną zmąci, a zgod pił.
2: Zanim zniknie pod betonem osiedlowych skwerków reszta, w piwnicy odda ducha szara mysz.
3: Zanim wszystko, co zielone, co w pachnącej trawie mieszka, na podeszwach rozniesiemy wzrok.

Ależ to piosenka. I dlaczego ona tutaj jest? No, dlatego, że wspaniała i też dlatego, że jest na temat. Bo chcę jeszcze raz nawiązać do książki, zacytować kilka słów z książki po omacku Bogumiły Jankowskiej. Dostałem ją w prezencie. I posłuchajcie. Coś miłego, coś dobrego, coś życzliwego to jest hasło dzisiejsze. No nie tylko dzisiejsze zresztą. Taki fragment, uwaga. Lekcje, które chłonę od Moli. Dziś od rana jest u mnie Molunia. Jest 27 stycznia 2024 roku. Siedzę, przyglądam się jej i zapisuję lekcje, których z uwagą uczę się od mojej kotki. Po pierwsze, jem bardzo wolniutko, niełapczywie. Po drugie, wygrzewanie się w słońcu. Molly doskonale wie, gdzie akurat świeci słońce. Kładzie się tam bez wahania, ja teraz kładę się w tym świetle razem z nią. Po trzecie, siadam tylko tam, gdzie jest mi naprawdę wygodnie. Po czwarte, czystość. Absolutne zadbanie o przestrzeń wokół, porządek w otoczeniu i porządek własnego ciała. Z ogromną czułością dbam o swoje ciało i czystość. Po piąte, powolny, naturalny rytm życia. Po szóste, pełne skupienie, kiedy chcę zmienić pozycję. Na razie to te lekcje. Proste, kocie, a tak bardzo mi potrzebne. No może

coś o zwierzętach, przyjaciołach państwo powiedzą, może im. Ta piosenka, która będzie dalej teraz, to jest akurat o psie. Neil Young, Old King.

Takie znaczące słowa skierowane do tego Kinga, który już jest w krainie wiecznych łowów. Mówiłem mu o wszystkim. No właśnie, no mówimy dzisiaj coś miłego, coś dobrego, coś życzliwego, coś dotyczącego wdzięczności komuś. Zapraszam. 2 2 7 3. I pomyślałem, że teraz, bo chyba musimy zaczekać na kolejną rozmowę. Patrzę na Darka Pieroga, nie zdążył połączyć. No to posłuchajmy tej wspaniałej piosenki, przypomnijmy ją sobie. Krystyna Prońko.

Coś dobrego, coś miłego, coś życzliwego, coś pełnego wdzięczności. Powiedzcie to komuś. Wracam do Państwa po 11 z minutami. Ta piosenka już była, ale w innym wykonaniu. Word. No właśnie, chodzi o słowa. Zapraszam i czekam na Państwa.

0: ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 września, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska będą dalej walczyć o fotel prezydenta Krakowa. Ofiary i ranni po ataku rosyjskich dronów na bazar w Kijowie. Siatkarscy mistrzowie Europy wrócili do kraju. Za chwilę o gorącym powitaniu. 11 października, druga tura wyborów na prezydenta Krakowa. Zmierzał się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Według sondażowych wyników kandydat niezależny otrzymał 36,6% głosów. Kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL 24,4%. Wyniki głosowania pod Wawelem mają być znane nad ranem. Po ogłoszeniu wyników Exit Poll Łukasz Gibała mówił, że zwyciężył Kraków dla mieszkańców, a nie dla partii politycznych.
3: Musimy zrobić wszystko, żeby przywrócić nadzieję i normalność, żeby posprzątać bałagan, żeby zakończyć w Krakowie epidemię kolesiostwa, partyjniactwa i nepotyzmu, żeby nie było równych i równiejszych. I musimy zrobić wszystko, żeby jak najdalej od Krakowa odsunąć tę niszczącą polskie społeczeństwo i polskie rodziny polaryzację. Chodźcie razem ze mną. Wspólnie wygrajmy Kraków dla mieszkańców!
2: Monika Piątkowska podziękowała wyborcom za wsparcie i przyznała, że najbliższe dwa tygodnie mogą być czasem brutalnej walki politycznej.
4: Kampania była i jest i pewnie będzie jeszcze trudna, pełna hejtu i brutalności w niektórych momentach. Wiemy, jak było. Ale dzięki temu, że czułam od was życzliwość, ciepło, idziemy dalej i jestem przekonana, że te dwa tygodnie będą czasem bardzo dobrych, życzliwych rozmów.
2: Krakowianie głosowali w przedterminowych wyborach po tym, jak w majowym referendum odwołany został Aleksander Miszalski. Śmiertelny wypadek motocyklisty na warszawskich Bielanach. Mężczyzna zderzył się z dwoma autami. Wstępne ustalenia policji mówią o czołowym zderzeniu i uderzeniu w drugi samochód.
5: Kierujący motocyklem Suzuki podczas wykonywania manewru wyprzedzania w miejscu dozwolonym zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym z naprzeciwka pojazdem Cupra, a następnie odbił się od pojazdu Ford. Kierujący pojazdami byli trzeźwi. W wyniku tego zdarzenia kierujący motocyklem niestety zmarł na miejscu.
2: Mówi podkomisarz Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej. Policja pod nadzorem prokuratora ustala dokładny przebieg wypadku. Rosyjskie drony zaatakowały bazar na przedmieściach Kijowa. Zginęły dwie osoby, kolejne trzy zostały ranne, informuje lokalna administracja wojskowa. Rosjanie intensywnie atakowali dziś ukraińską stolicę. Prezydent Wołodymyr Zełenski wcześniej informował, że drony uderzyły m.in. w dwa przedszkola i dwie szkoły, magazyny i obiekty telekomunikacyjne. Uszkodzona miała też zostać rezydencja ambasadora Arabii Saudyjskiej. Tłumy kibiców witały siatkarskich mistrzów Europy na lotnisku Chopina w Warszawie. W walce o złoty medal biało-czerwoni pokonali Francuzów 3-1 i zapewnili sobie udział w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku.
6: Gdy siatkarze wyszli do hali przylotów, rozległy się brawa i okrzyki radości. Były biało-czerwone flagi, autografy i przybijanie piątek. Kibice chcieli osobiście podziękować drużynie za złoto.
7: Dziękujemy za to, co robią. Jesteśmy mega dumni. Świetnie reprezentują Polskę tak naprawdę
8: mamy
7: na całym
8: kogo
7: świecie.
8: Mamy trzymać kciuki teraz, tak.
9: Jesteśmy szczęśliwi, że mamy taką drużynę i wspaniałego trenera i zasługują na to, żeby ich przywitać w Polsce.
6: Polacy obronili tytuł. Kapitan drużyny Aleksander Śliwka mówi jednak, że drużyna

0: Drużyna nie zamierza zwalniać.
1: Kwalifikacja olimpijska została przez nas wywalczona, ale nie będziemy spuszczać nogi z gazu. Chcemy w każdym turnieju, w każdym meczu odnosić zwycięstwo.
0: Siatkarze jutro rozjadą się do domów i klubów. Jan Oleński, Polskie Radio.
2: Przy okazji jeszcze jedna informacja sportowa. Brandon McNulty został mistrzem świata w kolarstwie szosowym w wyścigu ze startu wspólnego. Na trasie w Montrealu, liczącej ponad 270 km, Amerykanin samotnie uciekał ostatnie 38 km. Drugi na mecie był Australijczyk Michael Matthews, a trzeci Holender Matthew van der Poel. Michał Kwiatkowski był 50. To był serwis trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jutro sporo słońca, więcej chmur jedynie na północy. Rano na wschodzie i południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą 17 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum, do 24 na zachodzie.
4: Autopromocja.
3: Proza czytana w Trójce od poniedziałku do czwartku o nowej porze, o 11.50.
5: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś?
6: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
5: Jakub Małecki, Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę. Powstrzymuje mnie tylko fakt, że jesteśmy w kraju krwi, wilgoci, wielkich drzew i wychudzonych duchów. 10 tysięcy kilometrów od Gdyni.
6: Łukasz Borowiecki, muzyka. Barbara Marcinik, polecam.
3: Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 11.50.
4: Autopromocja.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Ja Państwa ponownie zapraszam. Dariusz Bugalski, Elżbieta Wojnowska teraz.
3: Linia nocna.

0: Dziękuję, że mnie Państwo zaprosili do stołu. No a ja zapraszam do rozmowy. Coś miłego, może coś dobrego, coś życzliwego, coś, co się odnosi do wdzięczności. Bardzo proszę, zapraszam. Powiedzcie to komuś. 2 2 7 3 i gdybyście Państwo chcieli napisać, to proszę do Darka Pieroga, na jego skrzynka. dariusz.pieruk@polskieradio.pl. Pan Wojciech, dobry wieczór panu. No i słucham.
1: Dobry wieczór, kłaniam się panie redaktorze.
0: Dobry wieczór.
1: Dziękuję za dobrą audycję, z dobrą muzyką. Dziękuję. I słowa oczywiście wdzięczności kieruję do moich wspaniałych przyjaciół, którzy w tej chwili wracają z bardzo dalekiej podróży i czeka ich niestety jeszcze bardzo daleka podróż przez całą noc, aż do Jeleniej Góry z Warszawy po bardzo ciężkim dniu i chciałem im przekazać, że jestem im ogromnie wdzięczny i kieruję do nich gorące podziękowania za to, że zawsze są tam, gdzie mogą być, gdzie powinni być i mimo tego, że mają na swojej głowie mnóstwo różnych spraw, to zawsze stają na wysokości zadania i gdziekolwiek potrzebowałbym ich pomocy, zawsze są. Kieruję gorące podziękowania, życzę szerokiej oczywiście drogi i powrotu bezpiecznego do domu, żeby tam nie przysypiali, to najlepiej jechać trójką.
0: Dziękuję panu także, no to też za te ostatnie słowa zwłaszcza. Pozdrawiam, no i pozdrawiam pańskich przyjaciół.
1: Dobranoc.
0: No jeszcze raz, zacytuję to, co powiedział mi kiedyś profesor Wojciech Kulesza, psycholog społeczny znakomity. Wydłuża życie, i dodał to ważne słowo, wydłuża życie tylko jeden czynnik, dobre, bliskie,

bycie z innymi. A to, co nam najbardziej zagraża, to samotność. No, kilka cytatów jeszcze. Zadzwoń do przyjaciela, wyciągnij kalendarz i umów się. No, niby to takie banalne, niby to takie oczywiste, no ale... No ale, no właśnie. No to ja Państwa zapraszam. I tak patrzę na tę naszą playlistę. Wiesz, Agnieszko, to Agnieszki Łukasiewicz. Bruno Mars może. Co to by pasowało? Count on me. To dla Państwa.

A teraz jeszcze jeden fragment z książki Bogumiły Jankowskiej po omacku. Każdy z nas potrzebuje w życiu świadka. Świadka tego, jak naprawdę jest. Tego, jak wzrasta, co głęboko przeżywa i z czym się na co dzień zmaga. Świadka tego, jak jakaś trudność go zrujnowała po tym, jak to wszystko go przebudowało. Kiedy mówię do siebie i do drugiego człowieka, widzę cię, to jest to opowieść o najczystszej miłości. Widzę cię. Nie osądzam. Nie oceniam, nie daję złotych rad. Nie próbuję cię przerabiać na swoją modłę. Nie tłumaczę i nie zagłuszam twego głosu. Widzę cię. Widzę, że takie to masz. Właśnie takie. Dopiero wtedy, gdy coś jest tak prawdziwie widziane, może zająć swoje właściwe miejsce. Bo to jest właśnie o miłości. Stanisław Sojka, Sextet, Zobacz we mnie człowieka.

Dobry wieczór, panie Dariuszu. Dobry wieczór, panie Bartoszu. Skoro możemy na antenie dzielić się życzliwością, to ja bym chciał bardzo podziękować moim najbliższym przyjaciołom i rodzinie, dzięki którym przetrwałem bardzo ciężki okres w moim życiu. Do tej pory myślę, że raczej więcej dawałem niż brałem w naszych relacjach i robiłem to z wielką przyjemnością. Natomiast lipiec i sierpień były dla mnie bardzo wymagające i po ludzku trudne. Potrzebowałem wtedy wsparcia od osób, którym bezgranicznie ufam i nie zawiodłem się. A jestem przekonany, że sam bym sobie z tym nie poradził. Z całego serca dziękuję. No ja, panie Bartoszu, dziękuję za te miłe słowa, które jeszcze tutaj są na końcu. Pod moim, naszym adresem dziękuję w imieniu Darka, Agnieszki, no i kolegów z trójki i koleżanek. No, zapraszam państwa, 2 2 7 3 i... Dobrze mówię. dariusz.pieruk@polskieradio.pl. Proszę napisać, pisać pod tym adresem. Led Zeppelin, Friends.

0: Led Zeppelin Friends. Kiedyś było tak, na w szczycie popularności Led Zeppelin w połowie lat 70., że powstawały stacje radiowe, które miały taki format Led Zeppelin. I oni tam bez przerwy przez 24 godziny na dobę grali piosenki Zeppelinów i rozmawiali o Zeppelinach. No, teraz bardzo rzadko można posłuchać ich muzyki, zwłaszcza tych mniej znanych piosenek. Coś miłego, coś dobrego, coś życzliwego? Proszę bardzo. Panie Macieju, zapraszam. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, panie Dariuszu.
0: Witam pana. No,
1: szkoda, że ten kawałek nie miał kolejnej części, bo zaraz za tym numerem leci kolejny fantastyczny.
0: No tak, ale wie pan, to właściwie to jest tak, że po kolejnym kawałku leci kolejny fantastyczny. Tak, tak to jest.
1: No tak, to zawsze jest. Panie Dariuszu, ja w nieco innej konwencji, z takim apelem, z życzeniem o życzliwość do wszystkich, że tak powiem. Z jednej strony brakuje nam trochę tej życzliwości w obejściu codziennym, w kontaktach z ludźmi, którzy świadczą usługi, którzy coś tam nam sprzedają, podają, nie wiem, gazetę, w sklepie jakiś towar. Bardzo często tej życzliwości brakuje. Zwykłego uśmiechu, powiedzenia dziękuję, dzień dobry, uśmiechnięcie się. Nawet można czasami, nie wiem, coś bardzo miłego powiedzieć o pogodzie. Takie proste, bardzo banalne rzeczy, ale to powoduje, że od razu inaczej wszyscy na siebie patrzą, prawda?
0: Prawda.
1: A z drugiej strony, tak sobie czasami myślę, że moglibyśmy wszystkich polityków obowiązkowo, może nie zmusić, no bo to nie o to chodzi, nie na tym polega życzliwość, ale no powinni chodzić na zajęcia z życzliwości, bo kiedy patrzymy, słuchamy, jak oni między sobą rozmawiają, no to na bakier z tą życzliwością są strasznie, a potem ludzie chłoną to, co leci z ekranu czy z eteru i też rozmawiamy ze sobą bez tej życzliwości o tej polityce.
0: Tak, właśnie, prawda.
1: No, fajnie zróżnić się, ale miło, a nie z hejtem, prawda? Więc myślę sobie, że taki program można by rozszerzyć bardziej w stosunku do szerszego grona ludzi. Nie tak bardzo personalnie, gdzieś podziękowania dla ukochanej, dla ukochanego i tak dalej, tylko właśnie z takim przesłaniem, że ta życzliwość w życiu codziennym, czy politycznym, czy zawodowym powoduje to, że świadomość nas, ludzi, rośnie. Jesteśmy bardziej życzliwi dla siebie jako Polacy.

0: pracy i wtedy też nas inaczej ludzie postrzegają za granicą, tak? Myślę, że gdybyśmy zrobili taki ranking wśród krajów europejskich, jakie nacje są mniej lub bardziej życzliwe, to chyba nie bylibyśmy w czołówce. Tak sobie myślę.
1: Pozdrawiam pana i dziękuję serdecznie. Bardzo jestem wdzięczny, zwłaszcza za tę pierwszą część pańskiej wypowiedzi. Mówił pan o takich kontaktach z ludźmi, którzy często są niewidzialni. Jakby to jest jakiś obowiązek, no, po prostu dostarczają nam paczki, przesyłki, prawda, w sklepie, no, siedzą na kasie i tak dalej, i tak dalej. To co ich psi obowiązek, że tak powiem. I tacy niewidzialni ludzie, to bardzo, bardzo bolesne i myślę, że no, bardzo zgadzam się z tym, co pan powiedział. Dziękuję za to, szczególnie za ten fragment.
0: Dziękuję.
1: Pozdrawiam pana.
0: Pozdrawiam.
1: I tak myślę, wie pan co, i mam taką piosenkę tutaj przygotowaną, akurat nie ta pierwsza tutaj zaznaczona, Agnieszko, tylko ta trochę dalej, to improwizujemy w dużej mierze, żeby dostosować to, co gramy do tego, o czym rozmawiamy. Człowiek ćma, to jest właśnie taka piosenka z fantastycznej płyty, to ta cała płyta jest fantastyczna, ten człowiek ćma, który rozwozi towar i który jest niewidzialny, prawda? Paglewski, Fisz, Emadę.

тьма. Разве

0: Pani Anno, dobry wieczór i słucham.
1: Dzień dobry jeszcze raz. Dobry wieczór, może dobry lepiej. Wieczór.
0: Może lepiej, tak.
1: W każdym razie o tym ja chcę mówić. Chcę powiedzieć o tym, że chciałabym serdecznie podziękować całej obsadzie szpitala w Częstochowie na Parkce, która jest bardzo empatyczna, jest zrozumiała, bardzo, bardzo, bardzo umie podejść dobrze do pacjenta. Z racji tego, że jestem osobą, która w tej chwili się leczy, więc chciałabym serdecznie, bardzo serdecznie podziękować i życzyć wszystkiego dobrego.
0: Ja pani życzę wszystkiego dobrego. Zdrowia dużo.
1: Oczywiście.
0: Zdrowia, dziękuję. Zdrowia, zdrowia. Pozdrawiam pani Anno.
2: Linia nocna.
0: I pan Maciej. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, panie Dariuszu. Kłaniam się bardzo nisko i na początek chciałem przede wszystkim do pana odrobinę życzliwości, bo to naprawdę świetnie znów słyszeć pana na antenie.
0: Dziękuję panu. Dziękuję.
3: A jeszcze świetnie, że przez chwilę chociaż mogę być gościem znów u pana w audycji. Aha. Znów dawno, dawno temu się słyszeliśmy. Aha. Dlatego mi miło, że znów mogę wrócić.
0: Bardzo pozdrawiam pana, bardzo miło.
3: No do życzliwości zatem. Tak się składa, że trochę ostatnio mi się w życiu zrobiło bardziej pod górkę, trochę trudniej i pewnie trochę ciemniej. Ale jest taka trójka osób, Piotr, Kamil, Jarek, którzy to bardzo często, częściej niż nawet bym się spodziewał, wpadają do mnie właśnie po to, żeby przynieść ze sobą trochę światła i zrobić mi trochę mniej pod górkę. I to im dzisiaj do nich tą wdzięczność kieruję. Ale chciałbym jeszcze zahaczyć o jeden temat, który pojawił się dosłownie przed kilkoma chwilami, kiedy rozmawiał pan ze słuchaczem, moim poprzednikiem.
0: Imiennikiem.
3: O tej międzyludzkiej życzliwości. Tak się też zdarzyło, że całe lata temu postudiowałem trochę socjologii, chociaż w życiu nie miałem z nim za wiele wspólnego, jak się zresztą często zdarza. To jednak te zagadnienia socjologiczne ciągle gdzieś tam ze mną są i ciągle jakieś takie tematy od same się czasem pojawiają. I ten temat, który dzisiaj zostawiłbym jako chyba taką nierozstrzygniętą zagadkę, to sprawa tego, że jeśli weszłoby się w komentarze internetowe i w ogóle do internetu, to można by było odnieść bardzo szybko wrażenie, że nasza życzliwość, nasza międzyludzka życzliwość została gdzieś dawno pogrzebana. I to tak głęboko, że chyba już sami nawet nie wiemy, gdzie ona leży. A potem wychodzę na ulicę i spotykam osobę,

0: osoby, które dokonują właśnie takich bardzo drobnych gestów, o jakich wspominali panowie przed kilkoma minutami. Drobne zagadnięcie o pogodzie, przepuszczenie kogoś pierwszego w drzwiach i taki zwykły uśmiech. I to naprawdę nie zdarza się rzadko.
1: Też tak myślę. Też
0: takie zagadnienie, które można by było z tego wysnuć, sprowadzałoby się do takiego pytania, która z tych dwóch Polsk jest prawdziwa? Która jest ta nasza? W którą powinniśmy uwierzyć? To znaczy, w którą powinniśmy uwierzyć, to ja akurat nie mam wątpliwości. Ale która jest tą prawdziwszą? I którzy my jesteśmy prawdziwsi? Czy ci, którzy wylewają całą swoją, może czasem bezradność, może czasem taką zwykłą, prostą ludzką złość do internetu, mało ją w jakikolwiek sposób korygując i mało nad nią panując, czy ci, których spotykamy i którzy uśmiechają się do nas na ulicach? Mam nadzieję, że to będą ci drudzy. I mam nadzieję, że to się uda przenieść też kiedyś do internetu. A wszystko, co ważne w tej sprawie, powiedział mój poprzednik, więc nie chciałbym się już powtarzać. A jeszcze na koniec, to już taka zupełnie na boku dygresja, pojawiła się na początku piosenka, na początku tej godziny, Zaproście mnie do stołu. Jeśli państwo i pan znają, to pewnie będą wiedzieć, o co chodzi, ale jeśli nie, to serdecznie polecam tąże właśnie piosenkę, tylko w wykonaniu Eweliny Flinty.
1: Aha, tak. No jestem jakoś przywiązany do tego pierwowzoru, że tak powiem, ale tamta wersja też jest piękna, tak? Dziękuję panu bardzo.
0: Ja również pięknie dziękuję i jeszcze raz wyrażając radość z tego, że słyszę pana na antenie. Kłaniam się panu i wszystkim słuchaczom, do których dzisiaj też ogrom życzliwości, tyle na ile mnie stać, kieruję.
1: Dziękuję. No jakże miło z panem porozmawiać. No i jakże miło czytać takie maile, bo jeszcze powiem. Mariusz, cieszę się, że jesteś, brakowało mi tych niedziel i niewyspanych poniedziałków, więc ja dziękuję państwu, że państwo zechcą się czasem nie wysypiać z powodu tych naszych spotkań. Co by tutaj zagrać? Jak patrzę na ten nasz... Wiesz, Agnieszko, F1, WW, to jest taka piękna piosenka i będzie do pary, bo poprzednio bo to była rodzinna piosenka tej mamy Wojciecha Waglewskiego. I to jest, ja myślę, że to jest jedna z najpiękniejszych polskich piosenek.

Teraz pójdę stąd, a jeśli herbatę będziesz pił, to daj mi łyk. Daj mi łyk.

to fenomenalne, prawda? I następna piosenka będzie w tym klimacie. I też na tym bardzo wysokim C. I pomyślałem, miałem taką kochaną piosenkę Brucea Springsteena. Jest mało znana, zresztą sam Bruce umieścił ją na płycie jako ukryty utwór. Ostatni utwór z płyty Magic. I to jest opowieść o jego przyjacielu, który zmarł. Był jego asystentem Bruce'a. Terry McGovern się nazywał. I Bruce był na jego uroczystościach pogrzebowych, na pogrzebie w kościele i chciał coś powiedzieć. Powiedział, że miał taki... szukał jakiejś piosenki, żeby zaśpiewać w jego pamięci. Nie znalazł takiej piosenki. No to napisałem taką piosenkę specjalnie dla niego. I to jest... I tam jest taka cudowna fraza. Break the mold. Jest taki idiom angielski. To znaczy przełamać, jak coś się odlewa, to jest taka... no ten taki... jak się to nazywa, Agnieszka? No takie coś, taka forma. O właśnie, forma i tam i odlew się z tego robi. Powinna być forma. I to break the mold, to znaczy przełamywać schemat. Tak po polsku nie ma, nie ma dobrego tłumaczenia. Dobrze, z tym przełamaniem. Że to jest coś, ktoś jedyny, wyjątkowy, tylko jeden i koniec. I jak cię stworzyli, jak cię zrobili dosłownie w piosence, jest tak, to złamali te formy i już nie będzie. Jesteś jedyny taki. No i ciebie nie ma, ale właściwie jesteś, zostałeś. I to jest ta wspaniała piosenka Bruce'a Springsteena, Terry's Song.

No tak, zniszczyli formę, już nie będzie więcej takiego jak ty. Jesteś jedyny, niepowtarzalny. Piękna pieśń wdzięczności, prawda? No to jeszcze taki mail może. Też należy szanować wiernych słuchaczy i słuchaczki. Bardzo miło pani Agato, że pani pisze. Takie miłe słowa najpierw, a potem... No dobrze, to teraz to dobre słowo. No, to jest dzisiaj dzisiejszy temat. Mojemu Krzyśkowi już powiedziałem to miłe, dobre słowo, bo trzeba zawsze i codziennie, no bo czemu nie? Nie tylko jemu. Mojemu najbliższemu, każdemu warto. Po co? Dlaczego? A tak sobie, żeby zobaczyć słońce odbijające się w uśmiechniętych oczach i wtedy nam wszystkim jest cieplej. Dziękuję za pozdrowienia pani Agato. Ja też przekazuję państwu, bo państwo, pani Agata pozdrawia Trójkowiczów. No dobrze. O właśnie, Martyna Jakubowicz.

Mam nadzieję, że poczuli się Państwo ukołysani, przygarnięci, utuleni i że się za tydzień spotkamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Agnieszko. Agnieszka Łukasiewicz, Darek Pieruk, Dariusz Bugalski, no i John Coltrane na koniec z Johnnym Hartmanem. John Coltrane 100 lat temu się urodził, 23 września, no prawie dokładnie. John Coltrane i Johnny Hartman. Do usłyszenia.

0: Program Trzecie Polskie Radio. Minęła północ, jest poniedziałek, 28 września. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. 11 października, druga tura wyborów na prezydenta Krakowa. O wojskowej neutralności jako najlepszym rozwiązaniu mówi premier Słowacji. Polscy piłkarze wracają do Szwecji, to tam przegrali walkę o udział w mundialu. Nad ranem powinny być znane wyniki wyborów na prezydenta Krakowa. Z tych sondażowych wynika, że będzie druga tura. Pierwszą wygrał kandydat niezależny Łukasz Gibała. Według badania Exit Poll otrzymał 36,6% głosów. Druga była popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL Monika Piątkowska z poparciem 24,4%. Jeden wyraźny faworyt i słaba konkurencja. Tak sondażowe wyniki komentuje socjolog profesor Jarosław Flis.
1: Był faworytem i to się potwierdziło. Łukasz Gibała. Widać też, że cała ta strategia przez wiele lat prowadzona przynosi skutki. Widać też, że konkurencja jest w kłopotach. To jest podstawowy problem, no bo Platforma, główna konkurentka, straciła swojego prezydenta, była przegraną w referendum, no ale i tak to wystarczyło, to poparcie do tego, żeby wejść do drugiej tury. No i tu wiele jeszcze się może zdarzyć. Natomiast widać, że pozostałe partie mają kłopot, no są po prostu podzielone.
0: Według Jarosława Owcisa o wyborach rozstrzygnął debaty jeden na jeden.
1: Taka strategia, żeby jednak akcentować przede wszystkim sprawy dotarcia do wyborców, a nie do partii, jest w tym momencie jedną sensowną, no bo tak naprawdę te partie są słabe, one nie mają żadnej władzy nad swoimi wyborcami. Ci wyborcy, widać to zresztą na tych wynikach, kierują się swoim własnym rozumem w tego typu sprawach, więc będziemy mieć debaty na pewno, będziemy mieć bezpośrednie starcia już jeden na jeden i to rozstrzygnie o tych wyborach.
0: Według sondażu Exit Poll frekwencja wyniosła niecałe 42%. Druga tura odbędzie się 11 października. Według premiera Słowacji dla jego kraju najlepsza byłaby wojskowa neutralność. Jako członek NATO musimy jednak respektować zobowiązania sojusznicze, oświadczył w telewizyjnym wywiadzie Robert Fico.
2: Robert Fico zapewnił, że w przypadku napaści na któregoś z sojuszników Słowacja udzieli pomocy. Zaznaczył jednak, że nie musi to oznaczać automatycznego wysłania żołnierzy. Nie oczekujcie ode mnie, że jeśli któryś z krajów NATO sprowokuje konflikt zbrojny, wyślemy żołnierzy, by chronić tego, kto ten konflikt wywołał. Wypełnimy zobowiązania wynikające z artykułu 5, ale powtórzę, Słowacja skorzystałaby na wojskowej i politycznej neutralności. Powiedział premier, dodając, że nie wierzy w, jak to określił, fałszywą solidarność sojuszników. W wywiadzie dla telewizji Teatri Robert Fico nie wykluczył również przyspieszonych wyborów parlamentarnych. To reakcja na konflikt w szeregach jednego z koalicjantów, który może doprowadzić do utraty większości w parlamencie. Według premiera wybory mogłyby się odbyć już w styczniu, zamiast jesienią przyszłego roku, zgodnie z kalendarzem wyborczym. Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: Donald Trump z uznaniem o akcji brytyjskiej policji, która aresztowała 5 mężczyzn podejrzanych o terroryzm. Zatrzymani zostali w pobliżu bazy lotniczej wykorzystywanej przez Stany Zjednoczone do przeprowadzania ataków na Iran.
3: Według agencji Reuters za najbardziej prawdopodobny uznaje się motyw związany z Iranem, choć pod uwagę brane są również rosyjska operacja sabotażowa oraz spisek islamistyczny. Donald Trump oświadczył, że podejrzani zamierzali wyrządzić poważne szkody i byli objęci dochodzeniem prowadzonym przez władze brytyjskie oraz amerykańskie. Akcja zatrzymania w Wielkiej Brytanii była znakomita. Współpraca ze stroną brytyjską przebiegała rewelacyjnie. Objęliśmy tych ludzi śledztwem. Planowali oni wyrządzić poważne szkody naszemu obiektowi, a współpraca z Brytyjczykami okazała się bardzo skuteczna. Być może był to Scotland Yard. Nie jestem pewien, bo współpracowaliśmy z wieloma tamtejszymi służbami. Obserwowaliśmy ich przez dłuższy czas i ostatecznie ich zatrzymaliśmy. Komentował w rozmowie z dziennikarzami Donald Trump. Prezydent wygłosił to oświadczenie po przybyciu do Chicago, gdzie obejrzy turniej golfowy President Cup. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Polscy piłkarze zagrają dziś drugi mecz w Lidze Narodów. Pierwsze spotkanie z Bośnią i Hercegowiną bezbramkowo zremisowali. Teraz wracają na stadion, gdzie skończyły się marzenia o Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. W Sztokholmie biało-czerwoni zmierzą się ze Szwecją. O nastrojach przed meczem mówi trener Jan Urban.
4: To dla nas był ogromny cios.

0: Było niesamowicie ważne spotkanie. Na pewno żeśmy to przeżyli bardzo mocno, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie. Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. Każde spotkanie jest inne, to są zupełnie inne rozgrywki, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie.
1: Winę Baroża Mundial Polacy przegrali 2-3, tracąc decydującą bramkę w 88 minucie. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś sporo słońca, więcej chmur jedynie na północy, rano na wschodzie i południu lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą 17 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum, do 24 na zachodzie.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Samo H.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie, nocną porą z niedzieli na poniedziałek. Jacek Hawryluk, zapraszam na kolejne wydanie audycji Samocha. Dziś nie jestem sam, razem ze mną siedzi tuż obok mnie przed mikrofonem Aleksander Dębicz. Witam Cię bardzo gorąco.
1: Bardzo mi miło.
0: Pianista, kompozytor, improwizator, aranżer, co więcej wraz z Jakubem Józefem Orlińskim, dyrektor Festiwalu Muzycznego w Otwocku Wielkim Breaking Classic. Spotykamy się, bo lubimy się spotykać, chyba tak mogę powiedzieć.
1: Zdecydowanie.
0: Ale przede wszystkim dlatego, że Alek wydał właśnie nową solową płytę zatytułowaną 12 Dreams for Piano, czyli 12 snów na fortepian. Od razu cię zapytam, czy dobrze sypiasz i co ci się śni?
1: Bardzo dobrze sypiam. Nie mam ze snem większych problemów. Pamiętam sny dosyć rzadko, ale jak już są, to są bardzo złożone i bardzo realistyczne, także pamiętam dosyć dużo szczegółów.
0: Zapisujesz, gdy się budzisz, co ci się przyśniło?
1: Nie, chociaż zdarzyło mi się zapisać tak dla takiej fantazji, to przy okazji powstawania tego albumu, natomiast no, nie są to moje klimaty, żeby zapisywać sny.
0: To, co proponujesz na płycie, jest rodzajem cyklu fortepianowego, 12 następujących po sobie miniatur. Czy każda z nich o czymś opowiada? Czy te miniatury są raczej może rodzajem takiej dźwiękowej metafory?
1: Raczej to drugie. Nie wszystkie się bezpośrednio do czegoś odnoszą. Powstały one dosyć spontanicznie, bo ja miałem taki okres, że wpadłem w taki dość specyficzny nastrój, którego wyrazem są te utwory. Ja tak zazwyczaj, szczerze mówiąc, nie komponuję. Raczej staram się coś stworzyć od zera, narzucam sobie jakiś temat, chyba że jest to zamówienie, no to ktoś mi go narzuca. Ale komponuję, to znaczy piszę utwory rzadko pod wpływem jakiejś chwili czy emocji. Co innego na scenie improwizując, ale co innego tworząc, już zapisując te utwory, a to są utwory zapisane. Natomiast równolegle zacząłem eksplorować tą tematykę snu, bo to mnie zainteresowała ta logika snu, poetyka snu. I myślę, że dobrze, że tak się stało, bo ja tak trochę uważam, że jak tworzy się tylko pod wpływem emocji, to jest takie dosyć duże ryzyko kiczu, że może być to zbyt takie osobiste i jest to ryzykowne.
0: Ale to nie jest w takim razie taki dźwiękowy sennik, że każda miniatura ma jakąś opowieść albo przynajmniej jakieś zręby czegoś, co kiedyś ci się wydarzyło, przyśniło.
1: No przyznam się, że żaden z tych snów nie jest...
0: Nie jest snem.
1: Przynajmniej nie jest snem, który mi się przyśnił, ale mimo wszystko starałem się tam oddać pewne stany, które się miewa w snach. Na przykład jest Dream 5, sen piąty, w którym ja starałem się oddać coś, co miewam często, że powtarza się w śnie jakaś scena. To jest taki najbardziej minimalistyczny utwór. Tam się powtarza ta scena i czujemy taką niemoc wyjścia z tej sceny. No i ten sen się tak nagle się budzimy i on się też tak nagle urywa. Więc takich przykładów jest trochę w tych utworach, ale nie są one bezpośrednio zainspirowane jakimś konkretnym snem.
0: Ale to jest tak, że ten sen, który powraca, on przynajmniej jeśli o mnie chodzi, jest dość dramatyczny i w momencie, kiedy kończy się, ja odczuwam dużą ulgę. Aha. Bo mogę wyjść wreszcie z niego. Ale dobrze, zapytam cię prozaicznie. Nie śni ci się na przykład matura? Bo to jest dla mnie taki sen powracający, że ma być polski albo matematyka. Bardziej polski. Ja nie przeczytałem tych lektur. W ogóle nie wiem, o co chodzi. Albo 3 miesiące do matury, a tutaj w ogóle tyle zaległości strasznych. I to jest coś takiego, co powraca.
1: Jak szkoła jest traumatyzująca,
0: no właśnie,
1: bo ja
0: to
1: mam
0: jest
1: to.
0: Tak,
1: to jest, jeśli miałbym powiedzieć, jaki sen mi się powtarza najczęściej, to jest to sen ze szkoły, że mam jakieś problemy ze zdaniem do następnej klasy, albo właśnie na maturze, że okazuje się, że matura jest pojutrze, a ja dopiero się

0: budzę, że właśnie że trzeba się coś przygotowywać.
1: A motyw na przykład lotu, fruwania, tego, że możesz sobie pozwolić na więcej, że skaczesz i
0: chciałbym, i ale nie miałem. Mhm.
1: Słuchając tego materiału, odczuwam, przyznaję się, taką tęsknotę.

0: Myślę, że te utwory są jednak w takim stylu, który jest mi bliski, którym się poruszam od dawna, ale no, w tym sensie one się różnią od poprzednich utworów fortepianowych, że tam ten element improwizacji nie jest taki silny, właściwie w ogóle go nie ma. Ale one mają cechy muzyki klasycznej, czy muzyki właśnie, tak jak powiedziałeś, bardziej impresjonistycznej, czy czasami ekspresjonistycznej, którą lubię bardzo i kiedyś grywałem, no, jako pianista klasyczny przede wszystkim. To mi akurat w duszy grało i tak to skomponowałem.
1: No i to są utwory zapisane, tak? To jest wszystko na papierze, przelałeś, to są partytury.
0: Tak, co więcej, nawet wydaję to w nutach i to będzie to można po koncertach kupić. Bardzo ładnie wydane, dlatego się tym chwalę.
1: Naprawdę? To zaczynam ćwiczyć teraz z powrotem.
0: Zapraszam.
1: A czy istotna jest kolejność? To znaczy to, który utwór pojawia się przed którym, co następuje po którym? Chodzi mi o taką logikę także układania tego cyklu.
0: Tak, zdecydowanie jest istotna, chociaż te utwory powstawały w innej zupełnie kolejności. Na przykład mogę zdradzić, że pierwszy, jaki napisałem, to był ostatni, 12. Natomiast zdecydowałem się ułożyć w taki cykl. Na razie raz tylko grałem przed publicznością w całości, ale właśnie lubię wytwarzać taki rodzaj napięcia, że one idą trochę jak 24 preludia, że są ciągiem bez przerwy. I jest mi bliska ta narracja wynikająca z tego, że te konkretne sny następują po sobie. Mhm.
1: Ale jest właśnie jakiś taki klucz, który możesz zdradzić, co spowodowało, że
0: intuicja
1: jeden to jest jeden, a pięć to jest pięć.
0: No, myślę, że to jest raczej takie intuicyjne, więc nie kryje się za tym jakaś może głębsza myśl.
1: Też nie ma klucza tonacyjnego. Jak nie. Rozumiem, dobrze, to odetchnąłem. A czy to jest układ zamknięty tych snów, czy możliwe są rozszerzenia o inne pozycje?
0: Chciałbym na przykład koncerty otwierać, takie sobie założyłem, właśnie z kolei improwizowanym snem, po którym nastąpi mała przerwa i później zagram cały ten cykl. Ja jak to komponowałem, to miałem takie uczucie, że ja mógłbym właściwie codziennie kolejny jakiś taki miałem flow. Ale no już zdecydowałem się powiedzieć w pewnym momencie stop i to tak zamknąłem, więc nie wykluczam, ale traktuję to jednak jako zamkniętą całość i rozdział też w pewnym sensie.
1: Coś powiesz nam o śnie numer 10?
0: Sam sobie nazwałem swój styl Cinematic Classical, bo uważam, że to, co komponuję, ma cechy i klasycznej muzyki, o którą wspomniałeś, jak i filmowej. I akurat ten 10 wydaje mi się chyba jednym z tych najbardziej cinematic classical. On ma, zwłaszcza w ostatniej części, taką narrację typowo filmowo. On z kolei jest takim rodzajem snu, który właśnie miewam, dosyć wielowątkowy i właśnie filmowy. Myślę, że w ogóle ta muzyka jest dość tajemniczo romantyczna i ten utwór jest jednym z szczególności bardziej, właśnie charakteryzuje się takimi cechami, ale jakbym miał coś powiedzieć, taką wyróżnić cechę tego, to właśnie ta filmowość chyba najbardziej w 10.
1: No dobrze, sen numer 10, Alek Dębicz.

0: Alek Dębicz jest gościem w audycji Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. Alku, dla mnie jesteś takim idealnym pianistą, którego w fascynacji muzycznych staram się nie szufladkować, bo świetnie sprawdzasz się w wielu gatunkach. O czym świadczą twoje płyty i koncerty? W sumie powiem szczerze, że gdybym wciąż grał na fortepianie, to chciałbym grać jak Dębicz. Znaczy tu Bach, tam piosenka, tu jazz, prosimy zagraj coś, ale gra. To jest strasznie fajne, powiem ci szczerze. Ale gdyby te twoje płyty od Cinematic Piano z 2015 roku poprzez pozycje bachowskie, album Adela z Kuropaczewskim i Orlińskim, po sny, traktować jak kolejne rozdziały jakiejś opowieści, to o czym byłaby ta historia?
1: Nie wiem właściwie. Musiałbym chyba na to spojrzeć jeszcze z dalszej perspektywy. Ta płyta to był taki imperatyw chwili. Nagle miałem taki nastrój i nie mogłem go zlekceważyć. Mhm. I myślę, że ukazuje się na tej płycie takie właśnie moje nieco bardziej romantyczne oblicze, które może w muzyce wcześniej było uśpione, ale ja lubię w sztuce to, że myślę, że to dotyczy każdego artysty, że w momencie, kiedy już coś powstaje, a zwłaszcza jeśli jest zapisane czy nagrane, i ono się w pewnym momencie odrywa od tego artysty i sobie żyje własnym życiem. Więc dla każdego ta płyta może być czymś innym, a jeśli ktoś zna moje płyty wcześniejsze, no to, sam jestem ciekaw, jak to by zinterpretował. Ja muszę chyba mieć jeszcze trochę więcej czasu, żeby na to pytanie odpowiedzieć.
0: I dystansu też, tak?
1: Tak.
0: Bo te płyty są dość różne, oczywiście pojawią się także zaproszeni goście i one brzmią inaczej. A czy dbasz jakoś o balans w swoim życiu artystycznym? To znaczy starasz się, by jeden gatunek, jedna estetyka nie dominowały twojej

0: działalności, czy to raczej przypadek rządzi tym, w którym kierunku udajesz się w danym momencie?
1: No, ja tak działam, że w momencie, kiedy coś mnie bardzo kręci, to ja muszę to robić. Mhm. I ja szanuję bardzo artystów, którzy tak trochę kalkulują, to może złe słowo, bo to brzmi cynicznie, ale dobrze jest planować swoje albumy. Ale ja tego tak nie robię. Wydaje mi się, że ta właśnie filmowość jest takim wspólnym mianownikiem, bo ona jest w każdej z tych płyt. Tylko w jednej jest bardziej, a się odzywa, w innej mniej, ale jest to coś chyba charakterystycznego. A ta płyta to już w szczególności mnie sama zaskoczyła, bo ja tego w ogóle nie planowałem.
0: No ale rozumiem, wytwórnia płytowa musi być jakoś otwarta cały czas. Nie masz imperatywu, tak, że nowy rok, nowa płyta, Dębicz, wsiadaj do fortepianu, nagrywaj, bo kontrakt trzeba wypełnić.
1: Nie, ja muszę powiedzieć, że pod tym względem to mam ogromne szczęście, bo moja wytwórnia przez 5 płyt to był Warner Music Poland, teraz to jest Warner Classics, to międzynarodowe. Właściwie nigdy nie czułem się jakoś ograniczony. Zawsze czułem taką wolność.
0: A Warner Classics, czyli wpadasz do katalogu międzynarodowego w ten sposób.
1: Tak, to już jest od poprzedniej płyty. Magnolia też była tam wydana.
0: Album 12 Dreams for Piano kończy utwór wokalno-instrumentalny. No właściwie dobrze, kończy piosenka.
1: Tak.
0: Czy to ma być już takie ostateczne wybudzenie ze snu? Dowód na to, że marzenia marzeniami, fortepian fortepianem, ale głos ludzki jest jednak tym najpiękniejszym instrumentem?
1: Ja lubię bardzo ideę end credit song, czyli utworu, który tak jak w filmie jest piosenka na napisach, która ma jakiś związek z muzyką, którą słyszymy w filmie, ale jest jednak osobnym bytem. I tak jest w tym przypadku, w przypadku piosenki REM, bo właśnie o niej mówimy, 13 utwór na tej płycie. Ja go nagrałem ze wspaniałą debiutantką Weary Mary, Dorotą Marią Kuźmicką, którą poznałem na swojej drodze muzycznej, ale właśnie w nieco innym charakterze i się po jakimś czasie zorientowałem, po pierwsze, że śpiewa wspaniale, po drugie, że komponuje i jest bardzo uzdolniona w tej dziedzinie. A po trzecie i może najważniejsze dla tej płyty, że sny są głównym źródłem jej inspiracji. Ona jest dopiero wkręcona w te sny. I nawet dużo o tym rozmawialiśmy. Pamiętam, że mi wysłała taki esej, czy wykład właściwie filozofa Alana Wattsa o snach. To było dla mnie niesamowicie inspirujące. Zupełnie inne spojrzenie. I no stwierdziłem, że po prostu, ponieważ wcześniej zaczęliśmy, pamiętam ten moment, kiedy pierwszy raz tak zaczęliśmy improwizować zupełnie bez przygotowania, no to było magiczne doświadczenie. No i stwierdziłem, że no skoro tak, to nie może jej zabraknąć na tej płycie. Razem stworzyliśmy tą piosenkę, ona napisała też tekst.
0: No słuchaj, no to ja mam już dla was kontynuację. To będzie 12 Dreams for Voice and Piano.
1: Tak. A co ciekawe, Dorota nagrała już swoją płytę. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości się ukaże. I tak się trochę wymieniliśmy, bo tak jak ona tutaj jest fitem, to ja jestem na jej płycie fitem.
0: No dobrze, dobrze, dobrze. Czyli jest współpraca, rozumiem.
1: Jest.
0: REM, tak kończy się twoja płyta?
1: Tak.
0: Posłuchajmy.

0: Alec Dembich i Weary Mary Rem. Napisy końcowe.
1: Tak? Napisy końcowe, tak.
0: Alec Dembich jest gościem w audycji Samocha. Dorota Maria pojawia się w finale twojej płyty. A czy pisząc Sny, czułeś, że to musi być album solo? Chciałeś się trochę tak odizolować od kolegów?
1: Ja tak o tym nie myślę. Po prostu czułem, że to jest najwłaściwsze. Widziałem to jako album solowy. Od razu tak te utwory powstawały. Tak, a dawno akurat nie nagrałem solowego, więc się dobrze składa.
0: Więc złożyło się idealnie. Lubię pytać moich gości także o ich fascynacje muzyczne. To czego słuchałeś, pisząc muzykę?
1: Oj, nie pamiętam. Nie pamiętam. Ja zresztą słucham tak różnej muzyki i tak się to zmienia, że...
0: Zasypiasz i zapominasz.
1: Zapominać nie zapominam, bo ja jak już coś się czegoś uczepię, to słucham tego wielokrotnie, ale po prostu nie pamiętam, czego słuchałem wtedy.
0: A czy słuchanie muzyki generalnie jest jakąś odskocznią dla ciebie od pisania? Czy to
1: nie traktuję tego jako odskocznię.
0: Równoległe procesy.
1: Równolegle. Ja sobie nie wyobrażam dnia w ogóle bez słuchania muzyki. Chodzę na koncerty, słucham albumów, słucham nowe. Ostatnio bardzo lubię też kupować. Wróciłem do kupowania CD. U winyle to już dawno, ale od niedawna mam CD i to jest też fantastyczne. Więc jak coś mi się spodoba na streamingu, to kupuję. I no po prostu robię to dla przyjemności.
0: To co kupiłeś ostatnio?
1: Ostatnio...
0: Płytę Orlińskiego?
1: Nie, bo dostałem, więc nie musiałem kupować.
0: Szczęściarz?
1: Ostatnio kupiłem winyl z nowym soundtrackiem Johna Williamsa, Disclosure Day, i Daphnis i Chloe Ravela pod Antonio Papanno i London Symphony. To te dwa moje zakupy.
0: To do klasyki jeszcze przejdziemy, ale wybrałeś pewną wokalistkę, która za chwilę zabrzmi. Dlaczego?
1: Mówimy o Ray, fantastyczna wokalistka, no powiedzmy popowa w takim skrócie.
0: Znamy świetnie.
1: Ja bardzo lubię, jak w muzyce jest jakiś element zaskoczenia. Właściwie to takiej muzyki słucham. I w popie to jest w ogóle bardzo rzadkie, ale zdarza się.

0: No, na przykład ta ostatnia płyta Rosalii jest, miała dużo w sobie niespodzianek. No i ta też. I ten utwór, który zaproponowałem, on w ogóle jest właściwie dwustylowy, bo tam są dwa style. Jeden ni stąd, ni zowąd przechodzi na taki jazzowy, w dobrym tego sensie oldschoolowy styl. No ale te piosenki są właśnie świetnie zbalansowane, ale też właśnie napakowane niespodziankami. I ja lubię tego. Tego oczekuję od muzyki i to dostałem.
1: No dobrze, to The WhatsApp Shakespeare?
0: Tak.
1: Bardzo proszę.

0: Ray, The WhatsApp Shakespeare z płyty This Music May Contain Hope. Wybór Alka Dębicza, który cały czas jest razem z nami. No dobrze, świetna produkcja, świetne kompozycje, to jest to, co cię najbardziej interesuje i kręci. Powiedziałeś, co kupiłeś sobie ostatnio na winylach, a czy masz takie utwory, ale ze świata muzyki klasycznej, powiedziałbym, do których lubisz powracać?
1: Zdecydowanie. Najczęściej to są chyba kompozycje jednak Johanna Sebastiana Bacha. I tak cyklicznie, na przykład to akurat jest

0: To niby oczywiste, ale w Boże Narodzenie to ja no, non-stop lecił mnie to oratorium na Boże Narodzenie w jednym wykonaniu.
1: Czyli?
0: John Eliot Gardiner. Mhm. To jestem fanatykiem tej interpretacji. Ale nie, to jest tego oczywiście więcej. Mam takie fazy, w które wpadam. Ale też lubię odkrywać nowe rzeczy. Odkrywać mam na myśli też znane utwory, których po prostu nie słuchałem pasjami. Może akurat jest na nie moment. Mhm.
1: No to sięgam powoli po twoją kolejną propozycję. Manuel de Falla, Czarodziejska miłość. Dlaczego?
0: Ja sobie przypomniałem ten utwór pod wpływem, no dzięki nagraniu nowemu, które chciałbym fragment pokazać, czyli Gustavo Dudamel, bo jestem fanem tego dyrygenta. No i zachwyciłem się ponownie. To jest coś, co ja uwielbiam w muzyce. Kolory, ferie barw, narracyjność, właśnie taka filmowa trochę, bo to jednak jest balet. To jest niezwykle sensualna muzyka. Mi też jest, muszę powiedzieć, bliska taka hiszpańska ekspresja i cechy tej muzyki. Myślę, że jest to ten rodzaj muzyki, który może wprawić w taki zachwyt bardzo wielu słuchaczy.
1: Sięgamy zatem po dwa ostatnie fragmenty z Czarodziejskiej miłości Manuela de Falla w tym nowym nagraniu. Simon Bolivar, orkiestra Gustavo Dudamel, a śpiewa Anna Maria alias Vega, czyli Passion Vega.

0: czarodziejska miłość Manuela de Falla. Passion Vega, Simon Bolivar Orchestra, Gustavo Dudamel. Wybór Alka Dębicza, który jest gościem audycji Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. Alku, to skoro już zbliżyliśmy się tak bardzo do, no, mimo wszystko muzyki klasycznej, to muszę cię zapytać o festiwal Breaking Classic. Druga edycja festiwalu zakończona. Czy już podsumowaliście imprezę, czy cały czas zamykacie? Ja na jakim etapie jesteście?
1: Podsumowaliśmy ją dosłownie dwa dni po zakończeniu festiwalu i już jesteśmy w intensywnych pracach nad trzecią edycją. No, wspaniałe uczucie, bo ta druga edycja była większa pod każdym względem i dała nam chyba jeszcze większą satysfakcję. Więc było co podsumowywać i jest o czym myśleć dalej.
0: A jak to jest, jeśli chodzi o kwestie artystyczne? No bo oczywiście ten świat jest ogromny. Tych artystów, którzy gdzieś tam pasują, tak mi się wydaje, do tego, co wspólnie z Jakubem prezentujecie, jest wielu. Jak wygląda już sam proces programowania?
1: Każdy z nas, i Jakub, i ja, robimy sobie taką listę marzeń. I potem ją konfrontujemy. A następnie konfrontujemy z możliwościami, czyli z tym, czy artysta ma ochotę przyjechać i czy może. Jest to w sumie zaskakująco szybki proces, bo póki co się bardzo zgadzamy. I nasz klucz jest jeden. Chcemy zapraszać artystów, którzy są z jednej strony wybitnymi interpretatorami muzyki klasycznej, ale z drugiej strony są breakowi. To znaczy potrafią tą muzykę przedstawiać tak, że jest duże prawdopodobieństwo, że nią zainteresują nową publiczność. I to się objawia w rozmaitych sposób. Mogą to być artyści klasyczni, tacy korowi, jak na przykład Théotime Langlois-Desouart, który po prostu ma taką osobowość, jest tak magnetyzujący, że to od razu ekscytuje. Po prostu gra tę muzykę w sposób niezwykle świeży. I ma taką też osobowość sceniczną. Ale są też artyści, którzy łamią te gatunki i flirtują z innymi gatunkami, czy tworzą różnego rodzaju mariaże. I takich tutaj przykładów było wiele. Chcemy, żeby to był taki festiwal, który powoduje, że przychodzą zarówno melomani, ale też nowa publiczność, która może się zainteresuje na tyle, że pójdzie na inny festiwal klasyczny już bardziej.
0: Ta różnorodność rzeczywiście na waszym festiwalu jest spora. Czy to jest tak, że no, ci artyści po prostu mają terminy? Na ile do przodu musicie kontaktować się, zamawiać, programować?
1: No, w niektórych przypadkach z bardzo dużym wyprzedzeniem. My nawet mogę powiedzieć, że mamy przynajmniej dwóch artystów, którzy nie mogli na pierwszej, na drugiej prawdopodobnie będą mogli na trzeciej edycji, a nawet dalej. Więc to zależy trochę od obłożenia terminowego poszczególnych artystów. Zdarzają się też niespodzianki, że akurat się tak wstrzeliwujemy z terminem, że wszystko idzie po naszej myśli. Ale też się muszę powiedzieć, że wieści rozchodzą dosyć szybko o tym festiwalu. Sami artyści o tym mówią między sobą. Myśmy niedawno się spotkali z Lucy Horsch, która była na pierwszej edycji. No i ona z takim entuzjazmem o tym mówi, no wprawdzie nam, ale wiemy też, że innym artystom też w Europie, więc myślę, że z każdą edycją będzie też łatwiej.
0: A czy są jakieś granice, których na przykład nie przekroczycie na festiwalu? Bo to, co jest charakterystyczne dla tego, co dzieje się w Otwocku Wielkim, to jest to, że no, mieszacie różnych artystów, którzy też wychodzą ze swoich stref komfortu, pokazując, jak może dany repertuar wyglądać. Czy, nie wiem, no, klasyczny koncert barokowy może się odbyć u was i czy absolutne jakieś szaleństwo popowe także z drugiej strony, czy jednak staracie się zachowywać jakieś ramy?
1: Tak, staramy się zachowywać ramy. Ja myślę, że granica jest bardzo cienka. I to oczywiście każdy ma inną granicę, bo to zależy trochę od smaku indywidualnego. Ja myślę, że

0: przykładów fonografii choćby współczesnej, takiego łączenia gatunków, gdzie ta granica jest przekroczona, jest bardzo dużo. Mhm. Wiem o różnych, nawet bardzo popularnych przykładach, które nigdy bym nie programował, bo uważam, że to nie jest do końca to, o co nam chodzi. Tu musi być ta super jakość, to znaczy to są najczęściej artyści, którzy no jednak jak przychodzi co do czego, to grają ten repertuar klasyczny na najwyższym poziomie, no ale akurat są też tacy, którzy no lubią robić takie rzeczy, lubią, no nie wiem, Avia Vital gra world music w sposób kapitalny. On łączy te światy, a jednocześnie gra fenomenalnie Vivaldiego, tak Sauté, chociaż jeśli można powiedzieć, że Sauté jest na mandolinie Vivaldi, prawda? Ale są też takie przykłady, no powiedzmy, na granicy. Nie można dopuszczać do tego, że jest muzyka, która spłyca albo upraszcza klasykę. Mhm. Bo może być tak, że ktoś powie, że coś jest kiczowate albo nie akceptuje tego, ale to już jest kwestia smaku indywidualnego. Natomiast jeśli muzyka jest uproszczona tylko dlatego, żeby pokazać ją w szerszej publiczności, no to nie jest to, o co nam chodzi. Nawet ten nasz program Let's Baroque, który jest bardzo jakby już wychodzi w stronę innych gatunków, to oczywiście zdaję sobie sprawę, że on może być dla wielu słuchaczy klasycznych nie do zaakceptowania. Natomiast nie można powiedzieć, że jest to uproszczenie tej muzyki. Bo nawet, nie wiem, choćby w harmonicznym aspekcie jest nawet bogatsze niż oryginały, które w barokowej muzyce są czasami bardzo proste pod tym względem.
1: To czy będzie ciąg dalszy Let's Baroque?
0: I nie sądzę na razie. Myśmy zaprezentowali nowy program teraz na festiwalu z muzyką Johna Dowlanda w moich aranżacjach, takich w innym stylu, z orkiestrą w AUXO. Bardzo nam się to też sama ta idea spodobała. Więc jeśli już, to w tę stronę będziemy szli.
1: No dobrze, to teraz uwaga, uwaga. Alek powie, kto wystąpi w roku 2027 w Otwocku Wielkim na festiwalu Breaking Classic.
0: Niestety nie mogę powiedzieć jeszcze.
1: A kiedy dowiemy się?
0: No, będziemy się starać ruszać z komunikacją jak najszybciej, bo będą rzeczy ważne do zakomunikowania, jeśli chodzi o edycję 2027, które też wymagają wczesnej komunikacji, ale no, proszę się uzbroić jeszcze w cierpliwość. Na pewno będziemy dawać znać.
1: Póki co mogą państwo sięgnąć po solową płytę Alka, 12 Dreams for Piano. I to jest taki moment, kiedy musisz nam powiedzieć, kiedy będziemy mogli posłuchać tych snów na żywo.
0: Bardzo się cieszę na spotkanie z publicznością, bo sam jestem ciekaw, jak ta muzyka będzie rezonować na żywo.
1: Do lata nie będziemy czekać.
0: Nie, na razie Szczecin, Warszawa, Poznań, Gdańsk i Wrocław. I to są koncerty tak rozstrzelone od września właśnie do grudnia. Na mojej stronie internetowej są wszystkie linki. Zapraszam. Aleksander Dębiczko.
1: No dobrze, a co dalej, Alku? O czym myślisz? Co planujesz? Na co możemy liczyć?
0: No planuję rzeczywiście dużo. Że teraz się skupiam na tej solowej działalności w związku z płytą. To mnie tak absorbuje. Ale i komponuję nowe rzeczy. Skończyłem właśnie muzykę do serialu dokumentalnego. Też skończyłem właściwie muzykę do gry wideo, więc takie zupełnie inne światy. Tu akurat nie mogę za dużo mówić, ale to lada chwila chyba będzie ogłaszane. Chciałbym kontynuować i wszystko wskazuje na to, że tak będzie. Taki typ działalności, że mam w roku czas na komponowanie zarówno koncertowej muzyki i takiej użytkowej, nazwijmy to, jak i koncerty i to w różnych składach.
1: Więc zimą komponujesz, latem grasz.
0: No tak, właściwie trochę tak jest.
1: A Jakub Józef wpada, śpiewa coś z tobą?
0: Wpada, oczywiście.
1: I coś tam mu grasz.
0: I gram, on mi śpiewa. Z Jakubem oczywiście też mamy plany. Jak już są pomysły, to trzeba je szybko realizować. Tak jak było z tą płytą 12 Dreams for Piano. Był pomysł, to od razu realizacja.
1: Były sny, była realizacja i jest płyta. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Jeśli pozwolisz, to na zakończenie jeden z moich ulubionych fragmentów z twojej płyty Adela, czyli to jest takie, proszę państwa, pomieszanie Concierto de Aranjuez, Joaquina Rodrigo z koncertem Bacha BWV 1056. Alek Dębicz na gitarze, Łukasz Kuropaczewski. Wszystko to gdzieś tam łączy się w jedną całość.
0: Tak.
1: Dokładnie tak jak w Otwocku Wielkim.
0: Tak jest.
1: Bardzo ci dziękuję raz jeszcze.
0: Bardzo dziękuję.
1: Jacek Hawryluk, kłaniam się. Samo H powróci za tydzień.

0: ξάφηκε το μετάξι. Δεν έχουμε καιρό. Σωστά μιλήσαν οι μαντατοφόροι.
1: Pierwszy wykonawca w tym wydaniu Dymu to grecki zespół Villagers of Ioannina City. Usłyszeli Państwo początek wznowionej niedawno płyty Age of Aquarius. Pierwsze wydanie ukazało się 7 lat temu, w 2019 roku, ale to piękna płyta. Sandra Suska, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszam do wysłuchania trójkowej audycji muzycznej Dym na wodzie. Dwie płyty zatrzymane w biegu mam w programie. Pierwsza, Warren Hines, amerykański gitarzysta, wokalista, kompozytor. Jego koncertowy album Dreams and Songs Live to nagrania z orkiestrą symfoniczną jego rodzinnej miejscowości Asheville. A na płycie covery i nagrania oryginalne.

Warren Hines, gitarzysta The Allman Brothers Band, lider Government Mule, no i także artysta solowy. To jest jego najnowsze wydawnictwo, koncertowy album z orkiestrą zatytułowany Dreams and Songs. Dym na wodzie, pozostajemy w kręgu muzyki amerykańskiej. Buddy Miller to nie jest wykonawca zbyt dobrze znany w Polsce, tak sądzę, no ale być może jego nagrania i szczególnie to nagranie kogoś Państwu przypominają.

Czy to nagranie coś lub kogoś Państwu przypomina? Na przykład wspólne produkcje, brzmienie wspólnych produkcji Roberta Planta i Alison Krauss? No tak, kiedy Robert Plant tworzył te swoje Amerykany, te płyty z amerykańskimi wokalistkami, zatrudnił do produkcji dźwięku Buddy Millera, amerykańskiego gitarzystę, kompozytora, wokalistę, wszechstronnego muzyka, bardzo cenionego w Stanach, znawcę tej korzennej Amerykany. Buddy Miller często grywa na takich bardzo archiwalnych gitarach i potrafi z nich wydobywać niezwykłe dźwięki. Wydał własną płytę, tak jakby debiut, chociaż to nie jest jego pierwsze wydawnictwo. Buddy Miller bez tytułu, rok 2026. Na okładce twarz wykonawcy, charakterystyczna, no takie dobre 70+, a na płycie 12 stylowych autorskich nagrań.

Dwa nagrania kolejne, As Long As I Have You, a potem Loser's Celebration. Obydwa z najnowszej płyty Buddy Millera, amerykańskiego muzyka, gitarzysty przede wszystkim. No a to, co państwo usłyszeli, nie oznacza, że Buddy Miller nie potrafi nastroić swojej gitary albo zagrać czystego akordu. To kwestia stylu takiej country folkowej Amerykany i instrumentów, których Buddy Miller używa.

ożywa. Większość piosenek tego świata, zwłaszcza takich popowych i rockowych, no, opiera się na jakimś fortepianowym albo gitarowym akordzie, ale jest taka piosenka na świecie, która oparta została na specyficznej partii perkusyjnej. Oto jej najnowsze koncertowe wykonanie.

No, słyszeli Państwo, perkusja w tym nagraniu, w tym utworze ważna od początku do końca. To znany utwór Paula Simona, 50 Ways to Leave Your Lover. Dawny utwór, wielokrotnie wykonywany, a to, co Państwo usłyszeli, to jest zapowiedź nowej płyty Paula Simona, The Quiet Celebration.

Celebration Concert, koncertowy album z ubiegłego roku, w ubiegłym roku nagrany. Myślę sobie, że to może być pożegnalne dzieło Paula Simona, premiera całej płyty 9 października. Dym na wodzie przenosi się teraz w krąg muzyki z Wielkiej Brytanii, bo oto grupa The Wolfgang Press wydała, a jednak, swój kolejny studyjny album.

Mocne gitary i trochę elektroniki to The Wolfgang Press, brytyjski zespół popularny w latach 80. i 90.

90., który wznowił działalność dwa lata temu. Była płyta, koncerty. No a teraz The Wolfgang Press wydał drugi album studyjny, Asylum Variations. To 9 autorskich nagrań, ciekawych. Oto fragment finałowy tej płyty, utwór Man Made Heaven, The Wolfgang Press.

The Wolfgang Press, brytyjska grupa, która zmieniła skład. Czytam, że to obecnie skład trzyosobowy. No i w tym nowym składzie ma już na koncie dwie płyty. Grupa wystąpi z tym materiałem na festiwalu Sound Elite w Łodzi za miesiąc. Druga w dymie na wodzie płyta zatrzymana w biegu. Oto Bernie Marsden.